0: 14 tysięcy biegaczy. Polscy siatkarze ponownie mistrzami Europy. Biało-czerwoni obronili tytuł, pokonując w finale w Mediolanie Francję 3-1. Polacy wygrali dwa pierwsze sety, ale Francuzi odpowiedzieli w trzecim. W czwartym jednak nasi zawodnicy nie dali już rywalom szans. Wygrali 25-16. Zwycięstwo w Mediolanie daje też biało-czerwonym kwalifikację olimpijską na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku. Jak podkreślał Kamil Semeniuk po meczu, do sukcesu przyczyniła się cała drużyna.
1: Wygraliśmy całą drużyną, naprawdę ciężki mecz. Każdy dołożył cegiełkę, ja też miałem okazję być na boisku, także jestem naprawdę szczęśliwy, że gdzieś tam dołożyłem jakiś procent od siebie do tego tytułu i do zgarnięcia tego biletu na olimpiadę. Wiadomo, im spotkanie jest o wyższą rangę, to też jest troszeczkę większy stres. Ja się zawsze stresuję, to jest chyba normalne. Chcę się zaprezentować jak najlepiej tylko potrafię, właśnie mając te przysłowiowe 5 minut na boisku. Ale no, gdzieś ten stres, gdy wchodzę na boisko, powoli mija. Bardziej się koncentruję na tych właśnie gdzieś moich zadaniach, co ja jako przyjmujący mam zrobić na boisku i staram się te wszystkie elementy jak najlepiej wykonywać. A jak to w miarę wychodzi od samego początku, to już później ten stres jeszcze bardziej mija i bardziej czuję po prostu radość z tego, że jestem na boisku i że biorę udział w takim pięknym wydarzeniu jak finał Mistrzostw Europy.
0: Usłyszał od Kamila Semeniuka w Mediolanie nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. To trzeci w historii złoty medal Mistrzostw Europy dla Polski, a MVP turnieju wybrany został Wilfredo Leone. Sztuczna inteligencja rozwija się szybciej niż instytucje, które mają nad nią czuwać. Tak ostrzegał na forum ONZ szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadepul. Jego zdaniem społeczność międzynarodowa musi wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczny rozwój AI. Jak mówił, instytucje powinny nadążać za technologią i zadbać o to, by służyła ona człowiekowi i jego godności. Wcześniej szef MSZ Niemiec spotkał się w Nowym Jorku z Siergiejem Ławrowem. Było to pierwsze od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę spotkanie szefów dyplomacji Niemiec i Rosji. Jak przekazał, jeżeli Rosja będzie gotowa do konstruktywnej rozmowy, a przede wszystkim jeżeli będzie gotowa odstąpić od wprowadzenia wojny przeciwko Ukrainie, z pewnością będzie można dalej rozmawiać.
2: To są fakty RMF FM.
0: O braterską troskę i odrzucenie zachłanności apelował papież podczas spotkania z młodzieżą we Francji. Na stadionie na przedmieściach Paryża zgromadziło się 80 tysięcy młodych ludzi.
3: Dziennik Le Monde przypomina, że Leon XIV jest fanem Boba Dylana i Paula McCartneya, ale gorąco owacji 80 tysięcy młodych ludzi. Na podparyskim stadionie Stade de France były zdaniem tej gazety jeszcze większe niż w przypadku tych gwiazdorów muzyki rozrywkowej. Zwracając się do publiczności, papież zasugerował, że młode pokolenia dorastają w ciągłym niepokoju związanym z niepewną przyszłością, kryzysami gospodarczymi i nowymi technologiami, które zmieniają międzyludzkie relacje. Zapelował do młodzieży, by nie zapominała o potrzebie międzyludzkiej solidarności. Wcześniej był witany na paryskich ulicach przez ponad 300 tysięcy osób.
0: Relacjonował korespondent RMF FM Marek Gładysz. Prawie 14 tysięcy osób stanie dziś przed południem na starcie 48. Maratonu Warszawskiego. W stolicy to już ostatnie przygotowania do tego największego pod względem liczby uczestników biegu maratońskiego w historii Polski. Przed Pałacem Kultury i Nauki otwarto już miasteczko biegaczy. Odwiedził je wczoraj nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Z synem idziemy na jakiś mecz, trochę spaceru, więc taki relaks przed biegiem jutro.
5: Nie będzie dzisiaj długiego biegania, siłowni?
4: Nie, absolutnie, absolutnie.
5: Odpoczynek?
4: Odpoczynek. Jutro chciałbym spokojnie dobiec, więc dzisiaj tak naprawdę tylko rozciąganie i jakiś relaks.
6: Nieważne jak się skończy, ważne, że będę biegł i będzie fajnie.
5: Który to będzie pana maraton?
6: Drugi.
0: Usłyszał wczoraj przed Pałacem Kultury i Nauki nasz reporter. A dodajmy, że maraton warszawski oznacza też zmiany w ruchu na ulicach. Mamy dla was przewodnik. Szczegóły możecie sprawdzić na rmf24.pl.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: W RMF FM wracamy teraz do rozmowy Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Naszym gościem była ekspremier Beata Szydło. Jednym z tematów była sprawa dwojga jej byłych współpracowników, którzy usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy.
7: Pani premier, to wrócę jeszcze do dwojga, bo to jest ta grupa, która kiedyś była też członkiem zarządów spółki Solvere. Według prokuratury działania tej spółki, tej firmy doprowadziły, jeśli mówimy o kampanii Sprawiedliwe Sądy, do szkody wysokości co najmniej 8,4 miliona złotych, bo zamówiona kampania finansowała działania, które w praktyce, zdaniem prokuratury, stanowiły marketing polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli coś jednak na rzeczy jest.
8: Ja się z tym nie zgadzam absolutnie, jeżeli prokuratura takie wnioski stawia. Ja też muszę powiedzieć, że prokurator również chce mnie w tej sprawie wysłuchać, więc za bardzo nie chciałabym się tutaj wypowiadać, zanim nie spotkam się z panem prokuratorem, ale niewątpliwie uważam, że to jest tylko i wyłącznie akcja polityczna, szukanie kolejnej afery politycznej i ja wierzę w to, że tutaj będzie po prostu sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Nie ma według, z mojej wiedzy i z moich przekonania, nie ma żadnej afery.
7: Pani mówi o sprawiedliwym rozstrzygnięciu. Tamta kampania nosiła nazwę Sprawiedliwe Sądy. Czy teraz tak już z dystansem, dosłownie w jednym zdaniu, jest pani zadowolona z tej reformy sądownictwa, która za waszych czasów była prowadzona?
8: Na pewno źle się stało, że ona nie została doprowadzona do końca, bo ja przypomnę, że myśmy rozpoczęli reformę sądownictwa, ale potem uruchomiona cała machina zarówno i tych protestów, które się odbywały, jak i przecież mieliśmy całą akcję prowadzoną w Brukseli, gdzie Komisja Europejska też próbowała nas w jakiś sposób odwieść od tego, żeby wprowadzać te reformy. Ja osobiście byłam przecież w Strasburgu na posiedzeniu sesji plenarnej, gdzie przed Parlamentem Europejskim tłumaczyłam, dlaczego my tę reformę wprowadzamy i jakie są jej zasady. Ja przypomnę, że myśmy w dużym stopniu opierali te rozwiązania wprowadzane w Polsce na rozwiązaniach, które w innych państwach członkowskich są i obowiązują. I tutaj nie było absolutnie czegoś nadzwyczajnego.
7: To postawmy tu kropkę.
8: W pewnym momencie ona nie została zakończona i to jest problemem.
7: To postawmy tu kropkę, bo pewnie ta sprawa jeszcze nie raz w najbliższych dniach i tygodniach i miesiącach będzie wracała. Wspomniała pani premiera Donalda Tuska, on powiedział w czwartek: grzeczny już byłem, to dosłowny cytat, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem. Jak pani odbiera te słowa, co one mogą oznaczać?
8: No przede wszystkim uważam, że premier polskiego rządu nie powinien takich słów używać, bo nie wiem, czy ma to być zastraszanie kogoś, czy ma to pokazywać jakąś jego siłę. Chociaż mnie to nie dziwi, bo on już wielokrotnie różne retoryczne takie dziwadła wygadywał. Premier rządu, szczególnie teraz, kiedy jest trudna sytuacja, przecież wiemy doskonale, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiemy doskonale, że Rosja prowadzi w Polsce również prowokacje i sytuacja nie jest bezpieczna. Więc on powinien prowadzić politykę w taki sposób, żeby ludzi jednoczyć, a nie burzyć. Natomiast widzę, że kampania wyborcza się już na dobre zaczyna rozkręcać, skoro Donald Tusk uznał, że trzeba polaryzować i że trzeba dzielić społeczeństwo. Do kogo on to odnosił? Nie wiem. Być może, że ma problemy u siebie w partii czy w koalicji. Ktoś mu i uznał, że właśnie w taki sposób będzie się komunikował ze swoimi
7: na kolegami. Polaryzacji na pewno korzystają najbardziej dwa duże ugrupowania, Prawo i Sprawiedliwość także, no bo taka jest dzisiaj logika. Jaki macie pomysł, żeby w tej najbliższej kampanii podnieść swoje notowania? Jakie opisu, zdaniem pani, dzisiaj Polacy by chcieli, żeby wam uwierzyć znów i oddać wam stery władzy?
8: No myślę, że trzeba czerpać na pewno z doświadczeń, które mamy i które przyniosły nam zwycięstwo, więc naszym zadaniem, naszym celem jest zjednoczyć ludzi wokół programu, wokół idei, która będzie dla nich na tyle atrakcyjna, że rzeczywiście będziemy mogli wygrać wybory i potem tworzyć rząd. Uważam, że trzeba połączyć, oczywiście czas się zmienił, to co w 2015 roku zaproponowaliśmy, to było już 10 lat temu, teraz jest zupełnie już inny moment, inny czas, ale powrót do naszych tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań i polityki takiej solidarności społecznej na pewno zawsze przynosi nam sukces.
7: To skoro tak, to od razu zapytam o stanowisko Konfederacji, która być może w tym przyszłym rządzie też będzie miała swoje miejsce. Konfederacja mówi jasno, 13 i 14 emerytura do likwidacji, o ile między Mentzenem i Bosakiem tutaj nie ma zgody, co do kryterium dochodowego w sprawie 800+, tu jest pełna, więc być może ta polityka socjalna, o której pani mówi, w przyszłym rządzie będzie zmuszona do zupełnie innych form. Więc zapytam panią, co pani na to, czy do takiego rządu pani by ewentualnie chciała wejść, czy Prawo i Sprawiedliwość w takim rządzie widzi swoje miejsce?
8: to zawsze to jest tak, że jak się zaczyna rozmawiać o programie i o współtworzeniu rządu, to oczywiście na stole kładzie się programy i propozycje i wtedy jest ten moment dyskusji. Ja się nie zgadzam z tym, że 13 i 14 emerytura powinny być zlikwidowane, szczególnie teraz, kiedy drożyzna zaczyna znowu być dużym problemem, bo przecież wszystko zaczyna drożeć i dla osób, które otrzymują świadczenia emerytalne, to jest naprawdę duża pomoc. Natomiast być może, że dla pana Mencena, który patrzy na to z innej perspektywy osoby majętnej, to nie ma żadnego znaczenia. Ja przypomnę, że myśmy wprowadzali programy społeczne, szczególnie 500+, wtedy, kiedy była również dla wielu rodzin taka pomoc potrzebna, ale myśmy od początku mówili, że to jest program prorozwojowy, jest to inwestowanie w rodzinę i wszystkie dane, które potem się sprawdzaliśmy, te dane, które pokazywały wzrosty również i gospodarcze, okazało się, że 500+ to było nie tylko wsparcie dla rodzin, ale to był również poważny zastrzyk dla przedsiębiorców, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. Oczywiście teraz jest inny moment, inne oczekiwania. Być może te programy społeczne powinny być przedefiniowane, czy w jakiś inny sposób stworzone, ale tutaj warto przede wszystkim pamiętać, że musi być zachowany pewien balans, równowaga. No nie można pójść takim prostym rozwiązaniem. Wszystko zlikwidujmy i jak już to będzie. Dzisiaj trzeba dokonać dobrej diagnozy, przygotować propozycje, a przy tworzeniu koalicji oczywiście jest ten moment, kiedy się zaczyna rozmawiać już o konkretnych propozycjach.
0: Mówiła była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości, która była gościem Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Cała rozmowa do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku, prawie 70 dni pod ziemią, cud w chilijskiej kopalni San Jose. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Według radiowego zegara to już prawie godzina trzecia. Czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nożownik z Jarosławia nie trafi do zwykłego aresztu. Decyzją sądu będzie przebywał w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Kierowcy znów zapłacą więcej. Po weekendzie najmocniej może podrożeć autogaz. Nauczyciele chcą wynagrodzeń za wycieczki szkolne. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje tydzień konsultacji z prawnikami. Jak mówiliśmy już w faktach, jest areszt dla nożownika, który w czwartek w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. 31-letni obywatel Ukrainy będzie przebywać w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Dlaczego mężczyzna nie trafi do zwykłego aresztu? O tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: 3-miesięczny areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, bo zdaniem biegłych mężczyzna wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Ma objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych, nie ma z nim logicznego kontaktu, co uniemożliwia jego przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów, a te zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu za to dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, a to będzie oceniane osobno, bo obecna opinia biegłych dotyczy jego obecnego stanu zdrowia, a nie stanu w chwili, gdy wtargnął do kuchni opactwa, chwycił za nóż i zaczął zadawać nim ciosy, raniąc 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł.
0: Teraz złe informacje dla kierowców, bo będą kolejne wzrosty cen paliw w przyszłym tygodniu, tak przewidują analitycy. Po weekendzie najmocniej, według prognoz ekspertów, podrożeć może autogaz. Już wczoraj kierowców na wielu stacjach zaskoczyły podwyżki. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje nawet ponad 8 zł, a litr diesla ponad 9.
2: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No. Nie mamy na to wpływu, więc czekam może na reakcję, żeby ktoś coś z tym zrobił.
3: Przyjechał pan na stację benzynową, ale na razie pan nie tankuje?
2: Tak, nie tankuję.
3: 95, E10 benzyna tutaj, 8,19 w tej chwili.
2: No drogo, bardzo drogo, ale powiem panu na pocieszenie, że w zachodniej Europie jest jeszcze drożej.
3: Pan tankował dzisiaj 95 czy diesla?
4: 98 i mam to szczęście, że mam samochód służbowy, także nie cierpię za bardzo.
3: Jak pan patrzy na te ceny tutaj, 8 i 9 tylko na początku, nie ma już 7 tutaj.
4: Nie ma i nie będzie. No tak myślę, no nie, sytuacja na Bliskim Wschodzie się jakoś nie zbliża do tego, żeby się uregulowała, także widzę, że to nie idzie w dobrą stronę.
3: Gdyby pan musiał jednak tankować za swoje pieniądze, mniej pan jeździłby?
4: Na pewno. Przesiądłbym się na rowery, bo ja na co dzień jeżdżę na rowerze, tylko jak muszę jeździć samochodem.
0: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: To są fakty ze szkoły.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wesprzeć nauczycieli w uzyskaniu pieniędzy za ich pracę podczas wycieczek szkolnych. Sąd Najwyższy potwierdził, że są to godziny nadliczbowe, ale nadal nie ma jasnego uregulowania w przepisach. Przypomina prezes ZNP Sławomir Broniarz.
6: Wydaje mi się, że ministerstwo niefrasobliwie podeszło do tego bardzo ważnego komponentu, jakim jest sprawa wycieczek realizowanych w ramach tego planu dydaktycznego w kontekście wyroku Sądu Najwyższego.
0: Związek chce urządzić w swoich oddziałach tydzień konsultacji z prawnikami w tej sprawie. Tymczasem czarne chmury zbierają się nad Manchesterem City. Słynny angielski klub piłkarski miał nagminnie łamać przepisy finansowe w latach 2009-2018. Doniesienia z Wysp Brytyjskich przywoła korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Co na to szefowie The Citizens?
7: Władze klubu odmawiają komentarza i zapowiadają, że będą się od tej decyzji odwoływać, ale już teraz wiadomo, że konsekwencje mogą być bardzo poważne. Od utraty punktów i zdobytych tytułów w okresie objętym dochodzeniem, aż po relegację z angielskiej Premier League. Zarzuty stawiane klubowi dotyczą nieprawidłowości finansowych, w tym ukrywania prawdziwych zarobków piłkarzy i trenerów, zawyżania przychodów oraz braku należytej współpracy ze śledczymi. Kibice Manchesteru City przyglądają się tym doniesieniom z dużym niepokojem, ponieważ reputacja klubu i jego przyszłość są zagrożone.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Mają coraz bardziej wyrafinowane metody i coraz większą skuteczność. Mowa o cyberprzestępcach. Jak nie paść ofiarą internetowych oszustów i skutecznie chronić przed nimi bliskich? Z młodszą aspirant Danutą Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
8: co możemy zrobić, co mogą zrobić seniorzy, ale też właśnie ich bliscy, żeby uchronić ich przed tym?
9: Powiedziałabym przede wszystkim ciągle edukacja, edukacja, edukacja. Całe życie się uczymy. Rozmowy. Bardzo ważne są rozmowy w domu, gdzieś w przestrzeni, w towarzystwie, kiedy jesteśmy. Oszustwa są niestety, teraz bardzo dużo jest oszustw w przestrzeni cyber, tak zwane na phishing, tak? Czyli to są właśnie takie, gdzie najczęściej w internecie jesteśmy bardzo podatni na te oszustwa i oczywiście na legendę, czyli na różne metody, i na policjanta, i na wnuczka, i na administratora. W tym przypadku trzeba być bardzo ostrożny, szczególnie w cyberprzestrzeni, ponieważ tam najczęściej dochodzi poprzez nawet lekkomyślne kliknięcie gdziekolwiek, w jakikolwiek link, jesteśmy narażeni na zhakowanie naszego telefonu, naszego konta osobistego. Najchętniej bym powiedziała wszystkim, żebyśmy nie klikali, zastanawiali się dwa razy, bez pośpiechu, żebyśmy nie byli łatwowierni, bo to nas gubi, ta nasza naiwność, a każdy z nas jest niestety, ma odrobinę tej naiwności i wiary, że coś jest dobrego, jednak żebyśmy byli ostrożni, tak? Bym tutaj zwracała na to szczególną uwagę, ale przede wszystkim bym zachęcała, żeby te osoby ze sobą się spotykały i dużo ze sobą rozmawiały, jak nie dać się oszukać.
8: Każdy myśli, że on się nie da oszukać, że jest bardziej czujny właśnie, że nie klika w jakieś tam podejrzane linki, czy nie daje się tej presji podczas rozmowy telefonicznej, no ale w praktyce, w życiu bywa bardzo różnie z tym i rzeczywiście to, że jesteśmy pod presją czasu, tego, że nie wiem, są potrzebne jakieś informacje na już i też dlatego, że no ci przestępcy mają coraz bardziej takie wyrafinowane metody działania, coraz trudniejsze do takiego oczywistego wykrycia, no to tak naprawdę tą ofiarą może stać się każdy z nas.
9: Tak, dokładnie. Tu nie chodzi o to, czy to jest osoba starsza, młodsza. W każdym wieku możemy dać się oszukać i prawdą jest to, co pani powiedziała, że są perfidni, wyrafinowani. To są świetnie przygotowani ludzie, którzy mają na cel oszukać jak najszybciej, dokonać transakcji na swoją korzyść i zabrać wszystkich, cały majątek, jakim być może jest do dyspozycji u danej osoby. Ten pośpiech nas gubi. Naprawdę nas gubi, dlatego że właśnie albo jak prowadzimy rozmowę, nie daj Boże, ktoś dostanie telefon, tak? I ktoś się poda za policjanta, tak? I ktoś pod presją będzie wyłudzał, zdobywał informacje, żeby jak najwięcej tej informacji zdobyć, żeby wyłudzić te pieniądze, to wtedy oczywiście my, co się z nami dzieje? Adrenalina, strach, serce nam bije, nie myślimy racjonalnie i wtedy no niestety przez pomyłkę, przez ten pośpiech i strach robimy tak, jak nas instruują przestępcy, tak? I ja bym naprawdę tutaj bardzo uczulała, prosiłabym, zwracam się w ogóle z prośbą do wszystkich mieszkańców, te osoby, które nas wysłuchają, żeby jednak nie dać się tej presji, żeby odłożyć na telefon. Naprawdę nic się nie stanie, nie będziemy, proszę się nie czuć winnym, jeżeli odłożymy telefon, bo dostaniemy informację, że wnuk, mąż, żona potrącili kogoś na ulicy i trzeba jak najszybciej dać pieniądze, żeby za kaucją ta osoba nie poszła do aresztu śledczego. Absolutnie tego nie robimy, tak? Kontaktujemy się z osobami, z członkami rodziny, potwierdzam, że czy taka sytuacja miała miejsce, dzwonimy do komisariatu, tak? Na dzielnicy, w której mieszkamy, upewniamy się, czy taka sytuacja miała miejsce, ale nie działamy pochopnie, bo ta pochopność nas bardzo gubi.
8: Wspomniała pani o tym phishingu, ale czy właśnie są jakieś konkretne metody, które w ostatnim czasie jest ich, nie wiem, więcej, że właśnie tak na przykład to oszustwo na wypadek, tak? No bo ci przestępcy też działają właśnie takimi trochę falami, że bardzo dużo podobnych zdarzeń się dzieje i później przychodzi moda na coś innego, bo ludzie już wiedzą, czego unikać.
9: Najczęściej teraz, możemy to słyszeć, bardzo często też o tym się mówi, metoda jest taka na tak zwany szybki zarobek, tak? Dzwonią bukmacherzy, którzy oferują bardzo intratne transakcje finansowe, wzbogacenie się, tak? Podwojenie, potrojenie swoich środków oszczędnościowych i przez takie właśnie wyrafinowane rozmowy najczęściej zachęcają właśnie do, że tak powiem w cudzysłowie, inwestycji i to jest takie powszechne, tak? My bardzo chcemy się szybko wzbogacić łatwą drogą. Nie jest to łatwa droga, nigdy nie będzie, ale niestety to nam działa na zmysły nasze i jesteśmy na to najczęściej podatni. Metodą na blika, tak? Gdzie dostajemy informację, że nie opłaciliśmy do końca rachunku i nie sprawdzamy, czy to konto rzeczywiście za prąd, czy za gaz jest to samo. W tym przypadku byłam również, zachowałabym ostrożności i nie szłabym na łatwiznę, jeżeli chodzi właśnie o te podwojenie, potrojenie inwestycji, tylko rzeczywiście bym wszystko sprawdziła, nic na telefon nie załatwiała, poszłabym do banku, upewniła się, czy wszystko jest w porządku i raczej nie byłabym tak bardzo podatna na to, żeby szybko i łatwo zarobić. Na to bym zwracała uwagę i tutaj bym też do tego namawiała osoby, żeby jednak nie szły tą drogą, bo to najczęściej są właśnie oszustwa.
8: Czasami te metody są takie naprawdę bardzo zawiłe i no, że uczciwy człowiek by nie pomyślał w ogóle, że coś może być na rzeczy. Na przykład ja się spotkałam kiedyś z oszustwem właśnie na Blika, że ktoś wysyła Blik, później dostaje prośbę, czy może zwrócić te pieniądze, ale na inny numer telefonu, na inne konto. I się okazuje, że też można w ten sposób jakoś nieświadomie brać udział w jakimś, nie wiem, praniu pieniędzy.
9: Dokładnie, to też nie tylko chodzi o pranie pieniędzy, ale też właśnie o oszustwo, wyłudzenie, bo jeżeli zwrócimy Blikiem na to konto pieniążki, tak, to też trzeba sobie zdawać sprawę, że dajemy jakby możliwość takiemu przestępcy, oszustowi, otwieramy mu bramę, że tak powiem dosłownie, kolokwialnie, do tego, żeby on nie tyle, co ten pseudo przelew nam zabrał, czyli chcemy mu uczciwie oddać, bo te pieniądze przecież nie są nasze, ale też dajemy mu tą właśnie możliwość, że może nam okraść i zabrać nasze konto, tak? Tutaj w takich przypadkach nie działamy, tak? Ja wiem, że ludzie są dobrzy i że chcą, bo to nie moje, to ja oddam, ale idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem, co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, w żadne linki, a już na pewno nie na konta Blik i chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank. Ludzie profesjonalni, którzy na co dzień zajmują się takimi rzeczami, sami nie podejmujemy takich decyzji, nawet jeżeli, proszę mi wierzyć, to nie jest nic złego, jeżeli dostaniemy przelew i rzeczywiście ten ktoś się domaga o to, żeby oddać mu te pieniądze, bo rzeczywiście trafiły na nasze konto przypadkowo, to my, nawet jeżeli zwlekamy parę dni, to nie jest nic złego, tak? Z tego tytułu nie będziemy mieli żadnej odpowiedzialności, bo chcemy się upewnić, co to za przelew i dlaczego jest na naszym koncie i ewentualnie za pośrednictwem banku na sprawdzone konto, niech oni sobie te pieniądze po prostu zabiorą i oddadzą osobie, która to, jeżeli to jest uczciwe, przez przypadek przelała, tak? Natomiast sami nie oddawajmy tego z powrotem, bo nie wiemy, gdzie klikamy.
8: Chciałam jeszcze zapytać, jak chronić dzieci przed tymi oszustwami w internecie? No one jeszcze tutaj może nie mają dostępu do kont bankowych, ale też bardzo często mogą mieć styczność z jakimiś linkami. Co możemy zrobić właśnie, żeby im zapewnić to bezpieczeństwo?
9: I tutaj apel do rodziców, opiekunów prawnych, ponieważ nikt tak bardzo nie przypilnuje dziecka jak sam rodzic. Dzieci mają telefony, które dostają od rodziców. Sami sobie go nie kupią, bo są niepełnoletni, tak? Więc w momencie, kiedy dajemy dziecku telefon z dostępem do internetu, byłoby dobrze, gdyby była kontrola rodzicielska, żeby rodzic wiedział, gdzie moje dziecko wchodzi, na jakie strony klika, z kim ma do czynienia, z kim zawiera znajomości, bo to jest bardzo ważne, żeby naszych dzieci nie narażać na niebezpieczeństwo i nie tylko oszustwa internetowe, ale też nawiązywanie kontaktów z obcymi osobami, bo nie wiemy nigdy, kto jest po drugiej stronie, tak? Więc tutaj bym apelowała do rodziców, żeby mieli jednak tą czujność nad naszymi dziećmi, co one robią w wolnym czasie, bo dziecko jak dziecko jest ciekawe, tak? Więc kliknie, zobaczy, pochwali się koledze, koleżance, no i potem się mogą z tego dziać bardzo przykre rzeczy, także tutaj bym na to zwracała uwagę, żeby rodzice jednak byli czujni.
8: A dużo macie w ogóle zgłoszeń, jeśli chodzi o takie oszustwa?
9: Generalnie na terenie zachodniopomorskiego naszego rejonu, no ta liczba niestety wzrasta, więc to tylko świadczy o tym, że przestępcy nie zastanawiają się, działają, tak? Więc no niestety dane są takie, jakie są. Natomiast myślę, że jeżeli będziemy często o tym mówić, będziemy prowadzić spotkania z seniorami, nie tylko z mieszkańcami Szczecina odnośnie właśnie oszustw, to ta skala być może, kiedy będzie świadomość bardziej większa, szersza, tak? Będą takie spotkania, to ta skala być może będzie malała i też nam o to chodzi, żeby po prostu nie pomagać przestępcom przez to, żeby właśnie ten senior wiedział, jak ma się zachować, co zrobić, jak szybko reagować, tak? Bo też proszę zwrócić na to uwagę, że niestety, kiedy senior zostanie oszukany, najczęściej nie chce tego zgłaszać, bo się wstydzi.
0: A z młodszą aspirant Danutą Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: Te tematy budzą emocje już o poranku.
2: Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina piąta, czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Setki milionów dolarów amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Nie obejmie ona jednak pocisków do zestawów Patriot. Ulgi podatkowe dla par tej samej płci. Interpretację przepisów w tym zakresie przedstawił minister finansów. W ostatnim sezonie Grand Prix w Toruniu tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu wywalczył Brytyjczyk Robert Lambert. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Według agencji Reutera prawdopodobnie nie obejmie on jednak pocisków do zestawów Patriot. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do strony amerykańskiej o dostawy takiego uzbrojenia. Według jego szacunków w okresie zimowym Ukraina będzie potrzebować około 300 pocisków tego typu, by móc odpierać ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną. Pary tej samej płci, które wzięły ślub poza Polską i dokonały transkrypcji aktu małżeństwa, mogą korzystać z ulg podatkowych. Interpretację przepisów w tym zakresie przedstawił minister finansów. Teoretycznie urzędy skarbowe powinny się do niej stosować. A w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, powiedz, o czym dokładnie mówi ta interpretacja.
1: Urzędy skarbowe mają uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte poza granicami Polski wstecznie od momentu jego zawarcia za granicą. To oznacza, że pary jednopłciowe, które dokonały transkrypcji aktów, w oczach fiskusa mają być traktowane jak małżeństwo zawarte w Polsce.
2: Mogą rozliczać się z fiskusem jak każde małżeństwo. Wspólny PIT, ulgi, zwolnienia przy darowiznach, ale też wspólna odpowiedzialność za długi podatkowe.
1: Wyjaśniam, główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk, to interpretacja ogólna. Nie stanowi źródła prawa, ale pozwala osobom korzystającym z takich przepisów na ochronę przed ewentualnymi karami od Urzędu Skarbowego. Mimo że kilkunastostronnicowa interpretacja wskazuje, jak należy odbierać przepisy, to podkreśla jednocześnie, że dla wielu spraw decydujące mogą być indywidualne okoliczności.
0: Zarzuty zabójstwa usłyszeli dwaj mężczyźni zatrzymani po śmiertelnym ataku w Inowrocławiu. 34 i 38-latek mieli w czwartek wspólnie zaatakować nożami 41-latka na parkingu przy Teatrze Miejskim. Ze szczegółami w faktach Stanisław Pawłowski.
3: Żaden z nich nie przyznał się do zabójstwa. Jeden z podejrzanych całkowicie odmówił składania wyjaśnień. Drugi natomiast złożył obszerne wyjaśnienia, ale prokuratura na tym etapie nie ujawnia ich treści. Obaj usłyszeli zarzut zabójstwa, działając wspólnie i w porozumieniu. Prokurator chce, żeby najbliższe 3 miesiące spędzili w areszcie. Wnioski w tej sprawie trafiły już do sądu. Przypomnę, 41-latek został zaatakowany późnym wieczorem w czwartek na parkingu przy Teatrze Miejskim. Napastnicy mieli zadać mu kilka ciosów nożami. Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji ratunkowej.
4: Fakty na sportowo.
0: Siódmy tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu nie dla Bartosza Zmarzlika. W ostatnim sezonie Grand Prix w Toruniu szybszy okazał się Brytyjczyk Robert Lambert. Zawody na toruńskiej Moto Arenie obserwował nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, jak nasz mistrz zareagował na brak kolejnego tytułu?
5: Dzień dobry. Przede wszystkim spokojem. Muszę przyznać, że to naprawdę ciekawe doświadczenie rozmawiać z jednym z najlepszych i najbardziej ambitnych zawodników w historii dyscypliny i widzieć to, że po prostu zaakceptował werdykt. Bartek podkreślił, mam 31 lat, nic jeszcze nie kończę. I po takich słowach człowiek nabiera przekonania, może jeszcze nie teraz, ale prędzej czy później, to będzie najbardziej utytułowany żużlowiec w historii.
6: Jest to trzeci srebrny medal, 6 złotych, 1 brązowy, naprawdę jest co robić i nie jest to łatwe. Sam siebie czasem nawet zadziwiam.
5: I jeszcze pewnie nieraz nas zadziwi Bartosz Zmarzlik, który wczoraj w finale był trzeci, najszybszy Brytyjczyk Robert Lambert i to on triumfował w tegorocznym Grand Prix.
0: Za nami też 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Najważniejsza nagroda, Złote Lwy, trafiła do produkcji Przez Ścianę Macieja Sobieszczyńskiego. To oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru. Bohaterowie, więźniowie Rakowieckiej, nawiązują kontakt przez ścianę za pomocą kodu Morsa. Srebrne Lwy trafiły do filmu Powiedz mi co czujesz Łukasza Rondudy, a najlepszym reżyserem został Paweł Pawlikowski za Ojczyznę, który nagrodę odebrał z rąk Agnieszki Holland.
7: Bardzo fajnie, cieszę się bardzo. No i z dobrych rąk, jury bardzo dobre. Myślę, że tak powinno być właśnie. Czuję tutaj, poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział do pewnego stopnia.
0: Na gali zamknięcia festiwalu w Gdyni z Pawłem Pawlikowskim rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I już prawie godzina szósta, ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nożownik z Jarosławia w areszcie. Do grudnia najbliższe 3 miesiące spędzi jednak w szpitalu. Kraków wybiera prezydenta. Za godzinę otwarcie lokali wyborczych. Polacy znów najlepsi w Europie. Biało-czerwoni obronili tytuł na siatkarskich mistrzostwach i zapewnili sobie bilet na igrzyska w Los Angeles. Do 23 grudnia Ihor M., 31-letni Ukrainiec, który w czwartek zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu, będzie przebywał w areszcie. Taką decyzję podjął wczoraj sąd na wniosek prokuratury. Sąd zdecydował jednak, że mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w szpitalu. Dlaczego? To wyjaśni wam Michał Radkowski.
2: Prokuratura tłumaczy to stanem zdrowia 31-latka. Podejrzany ma trafić do placówki medycznej dysponującej oddziałem o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura nie podaje, gdzie będzie przebywał. Przypomnę, że biegli psychiatrzy stwierdzili u Ihora M. ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To jednak nie rozstrzyga jeszcze, czy w chwili ataku był poczytalny. Motyw działania 31-latka nadal jest nieznany. Do tej pory nie został on przesłuchany, nie przedstawiono mu także zarzutów, choć te prokuratura już sformułowała. Mężczyźnie zarzuca zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu dożywocie.
1: Mieszkańcy Jarosława przeszli wczoraj w marszu ciszy, żeby oddać hołd zamordowanemu księdzu. Poruszeni tragedią mieszkańcy zebrali się wieczorem na rynku, skąd przeszli do opactwa.
3: Trzeba zaprotestować po tragedii, która wydarzyła się we czwartek u nas w Jarosławiu. Mała mieścina, a jednak coś się wydarzyło.
4: To, co się stało u nas, tak dla nas w sercu boli, że nie możemy sobie z tym poradzić.
5: Chcemy oddać hołd księdzu Stanisławowi.
6: Był dla ludzi. Był dla ludzi. Jeszcze raz podkreślę, był wspaniałym kapłanem i dobrym księdzem.
1: Wczoraj, przypomnijmy, sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, który pozostanie w sądowym oddziale psychiatrycznym. A teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Na S17 między węzłami Ryki Południe i Skrutki kierowca osobówki wjechał w przyczepkę zabezpieczającą pracę odnawiania oznakowania poziomowego. W stronę Lublina zablokowany jest tam prawy pas i te utrudnienia mogą potrwać nawet 7 godzin.
7: Tym żyje Kraków.
1: Kraków wybiera. Za godzinę otwarte zostaną lokale wyborcze w stolicy Polski w związku z przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Koniec głosowania przypomnijmy o 21:00, ale już teraz zapraszamy na nasz krakowski wieczór wyborczy. Opowie o nim jego gospodarz Piotr Salak.
8: Nasz krakowski wieczór wyborczy wystartuje w RMF 24 już o 20:00. Kwadrans przed zamknięciem lokali wyborczych o 20:45 zaczynamy końcowe odliczanie. I od tej chwili nie tylko nas będzie słychać, ale też będzie nas widać w naszych kanałach internetowych. Będziemy też z najważniejszymi faktami i komentarzami na antenie RMF FM. Reporterzy w sztabach, goście na Kopcu Kościuszki, politycy, oczywiście, ale nie tylko. Obiecali nam spotkanie m.in. aktor Mateusz Janicki czy przedsiębiorca Rafał Sonik. Ludzie, którym sprawy Krakowa bliskie są sercu. To wszystko będziemy realizować we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ich program Kraków wybiera już od 19:10. Polecamy się.
1: To już wszystko dziś, a teraz najważniejsza sportowa wiadomość minionej nocy. Mamy tytuł. Nasi siatkarze ponownie zostali mistrzami Europy. W finale turnieju w Mediolanie przed północą wygraliśmy z Francją 3-1. Opowie o tym nasz wysłannik na mistrzostwa, Patryk Serwański.
9: Dzień dobry. Pierwszy set był bardzo wyrównany. Obie drużyny z szansą na zwycięstwo, ale ostatecznie wygrywamy na przewagi. W drugiej partii no mniej emocji, wykorzystujemy słabości Francuzów, ale rywale się nie poddali. Trzeci set wyraźnie dla nich. No i zrobiło się trochę nerwowo. Tiebreak to był ten niepożądany dla nas scenariusz. I w tym czwartym secie Polacy znów skoncentrowani, skuteczni, wzajemnie się napędzający. Pod wodzą trenera Nikoli Grbicza, no medale przywozimy regularnie. Tym razem też się udało. To już jest 10. podium wywalczone przez tę reprezentację w ciągu 4 lat.
10: Jest fantastycznym trenerem, który bardzo dobrze nami zarządza. Też trzeba przyznać, że ma jaja. W takim meczu jak dzisiaj, finałowym o bilet do Igrzysk Olimpijskich, zrobił tą zmianę. Nie wsadził za Wilfredo Leona, który jest MVP tego turnieju, także też trzeba mieć coś w spodenkach, żeby taką zmianę zrobić.
9: Komentował Kamil Semeniuk, który do tej wygranej też dołożył bardzo ważną cegiełkę. Wczoraj historię swojej siatkówki napisali natomiast Finowie. Zdobyli brązowe medale. Mediolan, Patryk Serwański.
1: No my jeszcze długo będziemy żyli tym naszym zwycięstwem, oczekując na igrzyska. A tymczasem w imieniu Ewy Kwaśny zapraszam na poranne wydanie Faktów punktualnie o 7:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Co tak naprawdę kryje się za dyplomatycznymi ruchami USA wobec Rosji i Ukrainy w ostatnich tygodniach? Czy szykuje się zmiana kursu wobec Rosji?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Witam ponownie, zapraszam. Krakowianie decydują w przedterminowych wyborach o tym, kto zostanie nowym prezydentem miasta. Polacy w pięknym stylu obronili tytuł mistrzów Europy we wczorajszym finale w Mediolanie. Pokonali mistrzów olimpijskich Francuzów 3-1. Za chwilę też festiwal w Gdyni, Złote Lwy dla filmu Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. W faktach także o maratonie warszawskim. Start już za godzinę. Od godziny krakowianie wybierają w przedterminowych wyborach prezydenta. Głosy można oddawać w 454 obwodach. Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt odwołania w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego. A na linii dziennikarz RMF FM Michał Radkowski, witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Michale, na co należy zwrócić uwagę, oddając głos?
1: Krakowianie powinni dostać kartę do głosowania w formacie A4. Pobierając ją od członka komisji, niech sprawdzą, czy w lewym dolnym rogu znajduje się pieczęć Okręgowej Komisji Wyborczej, w tym wypadku krakowskiej. Bez niej głos będzie nieważny. Ważne. Dalej, na karcie zobaczymy 8 nazwisk ułożonych w kolejności alfabetycznej. Choć o fotel prezydenta Krakowa walczy 7 kandydatów, będzie też nazwisko Jana Hoffmana. Ten jednak zrezygnował w środę ze startu w wyborach, no ale karty zostały wcześniej wydrukowane. Wzór arkusza ze skreślonym nazwiskiem tego kandydata powinien być umieszczony w każdym lokalu wyborczym. Dodatkowo członkowie komisji powinni informować wyborców, że głos oddany na taką osobę będzie nieważny. I jeszcze jak głosować? Przy nazwisku wybranej osoby, na którą chcecie oddać głos, stawiamy znak X. Do lokalu trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty. Można też wylegitymować się za pomocą aplikacji mObywatel.
0: Dodajmy jeszcze, głosowanie potrwa do 21, a o 20 rozpocznie się krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera w Polsat News. Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Łuków. Powód to awaria urządzeń w rejonie stacji Warszawa Wschodnia. Jak informuje reporter RMF FM, część pociągów jest opóźniona. Te problemy mogą potrwać nawet do 10.
2: Takie są fakty.
0: Plan na sezon został zrealizowany w 100%, mówi po wygranych przez polskich siatkarzy Mistrzostwach Europy prezes Polskiego Związku Siatkarskiego Sebastian Świderski. Wczorajsze zwycięstwo nad Francją 3-1 zapewniło biało-czerwonym kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Kamil Semeniuk w rozmowie z RMF FM po meczu chwalił trenera polskiej reprezentacji Serba Nikolę Grbicia.
3: Jest fantastycznym trenerem, który bardzo dobrze nami zarządza. W takim meczu jak dzisiaj, finałowym o bilet do Igrzysk Olimpijskich, zrobił tą zmianę. Nie wsadził za Wilfredo Leona, który jest MVP tego turnieju.
0: Mówił przyjmujący reprezentację polskich siatkarzy. Polacy w tym sezonie oprócz obrony Mistrzostwa Europy wygrali także Ligę Narodów. Więcej komentarzy na temat wczorajszego zwycięstwa biało-czerwonych usłyszycie za chwilę w Radiu RMF 24. Gościem Bogdana Zalewskiego będzie Piotr Gruszka, były reprezentant Polski w siatkówce. A teraz świat filmu, oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru. Film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
4: Czesław Miłosz napisał taki piękny wiersz o tym, do czego służy twórca. Ja się podpisuję pod tym jego wierszem. On powiedział: sekretarzem jestem. Ja jestem po prostu sekretarzem tej historii, pokornym jej sługą. I czekam na kolejne takie piękne historie, które do mnie, mam nadzieję, przyjdą, jeżeli będę miał wystarczająco otwarte serce.
0: Srebrnymi lwami doceniono Powiedz mi, co czujesz, o młodych ludziach u progu dorosłości. A najlepszy reżyser to zdaniem jury festiwalu w Gdyni Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Za godzinę połączymy się z Gdynią i naszą dziennikarką Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. Prawie 14 tysięcy osób stanie dziś, no za godzinę już, na starcie 48. maratonu warszawskiego. Na trasie kibicować będzie m.in. czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, który wystartuje w biegu towarzyszącym na dystansie 10 kilometrów. A rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowowicz.
5: Jaką ma pan podpowiedź dla tych, którzy będą startować i w maratonie, i w biegu na 10 kilometrów?
6: Trzeba się dobrze wyspać, dobrze sobie zaplanować czas od wyjścia z domu do samego oddania pakietu i ustawienia się na linii startu. Absolutnie rzecz najistotniejsza. Banan na buzi. Śpiejemy się, rozdajemy piątki mocy sobie przed startem. Naprawdę to jest moment taki, żeby odebrać nagrodę za nasze przygotowania, a nie żeby wahać się, czy na pewno pobije życiówkę o sekundę, dwie, a może gdzieś tam się z nią rozminę.
0: Polecamy wam stronę rmf24.pl. Tam możecie sprawdzić dokładną trasę maratonu i listę utrudnień w centrum Warszawy związanych z dzisiejszymi biegami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: banan na buzi.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie, że niedzielne, poranne i przedpołudniowe godziny spędzę właśnie z wami. Jak nastroje? Co u was słychać? Gdzie mnie słuchacie? Napiszcie proszę, odpowiem na antenie radia RMF24, waszego radia, moi drodzy. Jeśli jesteście w domu, to skreślcie parę słów, co porabiacie. Już się krzątacie w kuchni, czy jeszcze w pościeli? Jeżeli zastałem was w pracy, to zróbcie sobie choć maleńką przerwę. Odwróćcie wzrok od roboty. Czy to ślęczenie przy komputerze, czy fizyczne zajęcie. No ciekawe, ile osób z was, ile jest teraz za granicą. Bardzo jestem ciekaw, czy dzisiaj nawiążę kontakt z naszymi radiowymi rodakami. Co nie znaczy, że nie myślę o krajanach w kraju. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm.
1: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
0: Dajcie znać o sobie, niech się zrobi sympatycznie. Na razie tak łagodnie sobie zaczynamy, niedzielnie, ale za chwilę, słuchajcie, przyspieszymy. Więcej, ruszymy z kopyta.

0: spokojnie, rozlewnie. No, obiecałem wam taki zrównoważony, urozmaicony rytm i tak się stanie, słuchajcie, bo teraz rzeczywiście ruszymy z kopyta w radiu RMF24. Powiem teraz to legendarne bomba w górę. To oznacza, że przenosimy się na Wielką Warszawską. Dzisiaj, słuchajcie, odbędzie się Królowa Służewieckich Gonitw. Chodzi oczywiście o wyścig koni. Przypomnę, że to wydarzenie ma niesamowicie długą, wspaniałą polską historię. Pierwszą edycję rozegrano 27 października 1895 roku na Polu Mokotowskim w Warszawie z inicjatywy Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Królestwie Polskim. Tak się ta organizacja oficjalnie nazywała. To była organizacja, która odegrała kluczową rolę w rozwoju nowoczesnej hodowli koni pełnej krwi angielskiej na ziemiach polskich. No ale to już historia. Teraz teraźniejszość o tym, co teraz porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Artur Kapelko. Witam serdecznie, panie Arturze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Dzień dobry państwu.
0: Członek zarządu Totalizatora Sportowego, odpowiedzialny właśnie między innymi za tor Służewiec. Proszę pana, ile koni dzisiaj wystartuje?
1: O, koni wystartuje dużo, ale w tej gonitwie Wielka Warszawska wystartuje rekordowa ilość koni. Zostało zapisanych 18 koni. Także jest to co od wielu, wielu lat najpokaźniejsza stawka. Za wszystkie bardzo, bardzo trzymamy kciuki. Pula nagród jest, jeśli chodzi o cały dzień wyścigowy, to jest 1,5 miliona złotych, także konie mają sumka. Się ścigać.
0: Tak, 1,5 miliona złotych. Piechotą nie chodzi, będzie galopować tutaj. Proszę pana, mówił pan o liczbie koni. Ilość nie zawsze przechodzi w jakość, no ale tutaj jakość końska jest najwyższa, prawda?
1: Tak, oczywiście ja za to ręczą hodowcy, trenerzy, którzy pracują każdego dnia nad końmi, nad ich kondycją, nad ich taką dzielnością, byśmy powiedzieli. I ten wyścig jest tylko takim już zwieńczeniem, prawda, tej jej całej pracy, zaangażowania, ich pasji, którą wkładają swoje całe życie i całe serce.
0: Ja bym chciał zapytać o te konie, bo pan mówi o tej cesze dzielności. Jaką jeszcze cechą musi się charakteryzować taki koń wyścigowy?
1: Tak, konie wyścigowe uwielbiają biegać przede wszystkim. To jest taka ich cecha wspólna. One nie są w stanie usiedzieć w miejscu, byśmy tak po ludzku powiedzieli. Dlatego...
0: Taki koń za biurkiem nie siedzi, prawda?
1: Nie, taki koń za biurkiem nie siedzi, super pan to redaktor ujął. Dlatego tym bardziej szapoba dla tych wszystkich, którzy zajmują się końmi, od hodowców po wolontariuszy, ale oczywiście też trenerów i jockeyów, dlatego że to jest, możemy powiedzieć, zwieńczenie marzeń tych koni, aby mogły biegać, aby mogły uczestniczyć w takiej rywalizacji. Oczywiście cechują się innym umięśnieniem, inną taką charakterystyką dotyczącą budowy ich ciała niż konie pociągowe czy konie inne, tak? Ale przede wszystkim uwielbiałem biegać.
0: No właśnie, no wiadomo, że taki koń wygląda inaczej niż jakiś perszeron, prawda? A one, jakie ćwiczenia wykonują? Mają jakieś swoje siłownie?
1: Tak. Jedną z takich właśnie siłowni, które, w cudzysłowie oczywiście, które tutaj na Służewcu możemy zaobserwować, to jest taka maszyna, takie urządzenie, które nazywa się karuzela, i konie pod okiem trenerów i ich opiekunów również tam ćwiczą, ale to jest bardziej złożony trening. Ja pozdrawiam całe środowisko trenerskie, które tutaj na Służewcu dzisiaj będzie to bardzo licznie reprezentowane i często też, tak jak pan redaktor w tym wstępie, jak historii powiedział, od pokoleń ci trenerzy są związani z tymi wyścigami, z próbą dzielności, czy również z torem wyścigów konnych Służewiec.
0: No właśnie, ja tak o tej karuzeli sobie cały czas myślę, no i brzmi mi w głowie taka nowa wersja znanej piosenki Karuzela na Służewcu. Dziś niedziela, prawda? To jest taka otoczka oczywiście, bo ja mówiłem o tej starej polskiej tradycji, prawda? Tutaj kojarzy się też na przykład lalka Bolesława Prusa, no słynne sceny wyścigów i jockeya, prawda? Też jednego z bohaterów tej powieści. Proszę pana, czy to się bardzo zmieniło? Mówię o tej otoczce, o tym całym takim właśnie anturażu. Czy to się bardzo zmieniło od XIX wieku? Jak wyglądają kibice właśnie na takiej imprezie?
1: Tak, panie doktorze, trochę się zmieniło, bo jednak wyścigi ewoluują, ale tak jak pan powiedział, ja przywołam też inny film. Ja na serce, że dla warszawiaków liczą się trzy daty. Tam jest taka scena, w której padają te słowa, że liczy się data ślubu, powstania warszawskiego, no i oczywiście Wielkiej Warszawskiej. Niemniej moda wyścigowa na torze wyścigów konnych Służewiec, mimo tej ewolucji, dalej pozostaje w takim poszanowaniu szyku, elegancji. I nawet dzisiaj również na torze wyścigów konnych Służewiec będziemy mieli pokaz takiej mody, konkurs takiej mody. Także mimo tych zmian, które no oczywiście zaszły w naszym kraju, w Europie, to jednak ten szyl, styk i elegancja na Służewcu, w szczególności w Dniu Wielkiej Warszawskiej, są ważne.
0: Czyli będzie taki element retro, takiego stylu vintage, tak?
1: Trochę tak, trochę element takiego stylu retro oczywiście jest. Przywołaliśmy tutaj nazwę urządzenia karuzela, przy pomocy której konie trenują, a to, co mnie zawsze zastanawiało, że nakrycie głowy, które panie stosują, nazywa się fascynator.
0: Fascynujące, rzeczywiście. A na czym to polega? Co to jest ten fascynator?
1: To jest taka zdecydowanie subtelniejsza wersja kapelusza.
0: Mhm. A tak konkretnie jeszcze? Może pan wymienić jakieś typy, żeby tak sobie mógł słuchacz i słuchaczka Radia RMF24 wyobrazić, jak to wygląda, jeśli tam nigdy nie był na takiej wspaniałej imprezie?
1: Kapelusz charakteryzuje się tym, że może mieć małe rondo, duże rondo, jest to takie nakrycie głowy, a fascynator to jest takie nakrycie głowy trochę między kapeluszem, a trochę między taką, bym powiedział, siateczką albo takim subtelniejszym nakryciem głowy. I też są konkursy tych fascynatorów i konkursy nakryć głowy, które też w szczególności intrygują nasze panie. Tak. Każdy naprawdę znajdzie coś dla siebie, ale w szczególności każda z pań znajdzie dla siebie, bo też można nabyć takie nakrycia głowy, które nazywają się fascynatory, nawet wręcz kapelusz.
0: Aha. Tak trochę trąci to myszką, a ja tak się zastanawiam, proszę pana, jak przekonać taką, nie wiem, 30-letnią warszawiankę albo warszawiaka, albo w ogóle Polaków młodych, którzy nigdy nie byli na wyścigach, żeby przyjechali właśnie na Służewiec?
1: O, panie redaktorze, oczywiście my wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, bo pogoda na Służewcu zawsze jest najlepsza. Natomiast możemy z dumą zaobserwować, że bardzo dużo młodych ludzi przyjeżdża na Służewiec nie tylko w te dni wyścigowe premium, jak jest Wielka Warszawka, czy Gala Derby, czy Dzień Konia Arabskiego, ale również takie dni weekendowe, bo to miejsce jest naprawdę piękne. Sama gonitwa, proszę państwa, trwa niedługo, trwa 2-3 minuty, potem jest przerwa taka 20-30 minutowa, więc mamy czas, żeby ze sobą porozmawiać, spotkać się ze znajomymi, czy pospacerować. Więc to miejsce jest bardzo chętnie odwiedzane w tej chwili przez młodych ludzi.
0: Bardzo panu dziękujemy. Bardzo panu dziękujemy, że pan znalazł czas, aby znaleźć się tutaj razem z naszymi znajomymi, naszymi radiowymi słuchaczkami i słuchaczami. Naszym gościem był Artur Kapelko, członek zarządu Totalizatora Sportowego, odpowiedzialny m.in. za tor Służewiec. Bardzo serdecznie panu dziękujemy i oczywiście zapraszamy na tę wspaniałą polską imprezę.
1: Pozdrawiam i zapraszam.
0: Bomba!
1: Dziękuję bardzo.
0: W górę!
2: Tu Radio RMF 24.

Nigdy nie tracę wiary w was. To jest poranny niedzielny program radia RMF24. Przypomnę, że słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMF.on, w systemie DAB Plus oraz we Wrocławiu na 95,1 FM. To tak tytułem komunikatu. Ale teraz takie prywatne pytanie do was. Dopingowaliście? Kibicowaliście? Polska mistrzem Europy! Biało-czerwoni pokonali w finale Francję 3-1, ależ to był mecz. No, ten wynik nie mówi wszystkiego o tym spotkaniu. Pierwszy set 31-29. No, to był właściwie osobny dramat. Potem Polacy przejęli kontrolę, wygrali drugą partię 25-19, ale Francuzi się podnieśli. Odpowiedzieli w trzecim secie, ale w czwartym to już Polska nie zostawiła rywalom żadnych złudzeń 25-16. No i to zwycięstwo ma także taki dodatkowy

0: Za 26 minut będzie godzina 11 i będą fakty RMF FM, co nie znaczy, że nie będziemy mieli jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Teraz ważne doniesienia ze świata sportu. Słuchajcie, tym razem tylko wicemistrzostwo. Tylko. No bo to sześciokrotny indywidualny mistrz świata na żużlu. Bartosz Zmarzlik otarł się o siódmy tytuł, ale wczoraj w ostatnim sezonie Grand Prix w Toruniu lepszy okazał się Brytyjczyk Robert Lambert. Zawody z trybun toruńskiej motoareny obserwował dziennikarz sportowy radia RMF FM Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku. Oto opisz, jak wyglądały te ostatnie w sezonie zawody.
1: Dzień dobry, ja zacznę od tego, że to były naprawdę niesamowicie emocjonujące zawody. Muszę przyznać, że w zasadzie wiadomo było, że tak będzie, bo też umówmy się, każdy wiedział, jaka sytuacja jest w klasyfikacji generalnej. Po sprincie, który rozbudził nadzieję, Bartosz Zmarzlik zajął w nim drugie miejsce, zdobył jeszcze dodatkowe 3 punkty. On jeszcze przed wieczornymi zawodami, przed główną Grand Prix, wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. To on występował z żółtym plastronem lidera. Robert Lambert był w tej sytuacji goniącego i wywiązał się naprawdę z tej roli znakomicie.
0: Dogonił.
1: Robert Lambert wygrał większość swoich biegów, tak naprawdę chyba tylko poza pierwszym. No i widać było, że po prostu jeździł siebie. On tutaj przecież na co dzień w Apatorze Toruń występuje. To naprawdę było widoczne, że świetnie czuje się na tym torze. Bartek Zmarzlik jakby nie do końca rozpędzony, jakby na starcie przede wszystkim miał te problemy. I to wszystko tak wyglądało tak naprawdę aż do samego finału. Do finału zresztą Bartosz Zmarzlik nie wszedł bezpośrednio, co już było swego rodzaju zaskoczeniem. Musiał jeszcze w tej dogrywce wystąpić w biegu ostatniej szansy. Tam pewnie awansował, zajął pierwsze miejsce, natomiast w finale startował dopiero z trzeciego pola. No zresztą może posłuchajmy Bartka Zmarzlika, jak też mówił o tym finale.
2: Naprawdę i wielka presja i to wszystko, ale gdzieś tam udało się naprawdę zachować spokój. Bardzo spokojne Grand Prix. Punktowałem dobrze. Finał jest finałem. Robert okazał się najlepszy. Wybrał też super pole. Ciężko było wyjechać z tego trzeciego pola. Może, wiecie, może mogłoby wziąć czwarte, może nie. A, to historia.
1: No tak, cudów tutaj po prostu nie było. Robert Lambert w dobrej formie wygrał. Bartek Zmarzlik był w gorszej pozycji startowej w finale. Zajął zatem trzecie miejsce. No cóż, nie udało się, ale ze srebra też trzeba się cieszyć.
0: No tak. No rzeczywiście. A jak Bartosz Zmarzlik zareagował na, no było, nie było, porażkę?
1: Absolutnie nie jest niczym załamany. To mi się właśnie podobało. On wyszedł do dziennikarzy i widziałem w nim ten spokój. Widać było, że ten spokój daje mu rodzina. Zresztą on to podkreśla na każdym kroku, że synowie, żona to dla nich jeździ. To też wczoraj powiedział. Przede wszystkim ma świadomość tego, że on jeszcze stanie się tym najbardziej utytułowanym żużlowcem w historii. Potrzebuje jeszcze tylko trochę czasu, no ale ma 31 lat. Bartosz Zmarzlik mówił też już o przyszłym sezonie. Wraca między innymi Grand Prix Australii. Będzie ciekawie, będzie daleka podróż. Posłuchajmy.
2: Byłem już tam. Tam wywalczyłem też pierwszy swój medal, więc fajnie będzie wrócić. Na YouTube sobie włączę.
1: No i w swoim stylu Bartek zakończył to wszystko. Przed nim jeszcze naprawdę niejednym sukcesem nas zaskoczy, a w sumie może raczej nie zaskoczy. W każdym razie do tego, żeby został najbardziej utytułowanym żużlowcem w historii, brakuje mu jeszcze jednego srebra, chociaż oczywiście wszyscy będziemy trzymać kciuki, żeby w przyszłym roku został po raz siódmy mistrzem świata.
0: To prawda. O ostatnim w sezonie żużlowym Grand Prix w Toruniu mówił Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 już za chwilę, już za momencik wybierzemy się do Wenezueli. Egzotyczna podróż. Zapraszam Was serdecznie. Do słuchania i pisania. SMS 3322.

rzut oka na zegar. Za 14 minut będzie godzina 11 i nowe fakty RMF FM, ale u nas w radiu RMF 24, jak co dzień, jak zwykle, także w niedzielę, jeszcze więcej informacji. Tymczasowy rząd Wenezueli, słuchajcie, zwolnił z więzień ponad 20 osób, w tym więźniów politycznych, jak czytam, ogłosiły to tamtejsze organizacje pozarządowe. I tak, według informacji organizacji Foro Penal, wśród uwolnionych jest były pułkownik Miguel Castillo Cedeño, który przebywał w więzieniu od 2019 roku. Oraz zatrzymany w 2017 roku Frank Cabanas. Obu oskarżono o rzekome plany destabilizacji reżimu byłego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro. Przypomnę wam, że Maduro został przez Amerykanów obalony, pojmany w styczniu przez siły specjalne USA i po obaleniu Maduro obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła jego zastępczyni, Delcy Rodriguez. Przedstawiciele Foro Penal przekazali agencji prasowej EFE, że potwierdzili już zwolnienie ponad 20 więźniów, ale wciąż starają się określić dokładną liczbę wypuszczonych na wolność. Z kolei inna organizacja pozarządowa, Sprawiedliwość, Spotkanie i Przebaczenie, ogłosiła na platformie X, że zweryfikowała uwolnienie 29 osób, z czego 17 nie znajdowało się na prowadzonej przez nią liście więźniów politycznych, a więc jeszcze jest coś do zrobienia. Organizacja Surgentes poinformowała z kolei o uwolnieniu 8 kobiet, w tym nastolatki. Te kobiety rząd Wenezueli oskarżał o działalność w kolumbijskiej zbrojnej grupie przestępczej przemycającej narkotyki. Dodam, że w piątek w Caracas zakończyła się druga runda zainicjowanych pod naciskiem USA negocjacji pomiędzy rządem Rodriguez a jedną z frakcji opozycyjnych. Obie strony uzgodniły m.in. rozluźnienie kontroli państwowej nad portalami informacyjnymi. No tak, to co w Polsce wydaje nam się takie oczywiste, taki wolny obieg informacji, na przykład jak w radiu RMF 24, w wielu krajach na świecie jest luksusem. Posłuchajcie naszych najnowszych faktów o godzinie 11. Radio RMF.

0: niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już dziś po 20:00.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarze prawie 11:00. Ewa Kwaśna, zapraszam na fakty. I na początek ponownie Kraków. Śledzimy przedterminowe wybory prezydenckie. Słowaccy ratownicy odnaleźli 4 poszukiwane Polki. Nocowały w śpiworach w Dolinie Jamnickiej. Wiele osób korzysta z pięknej pogody w Beskidach, na drogach korki. Posłuchajcie, w których miejscach musicie uzbroić się w cierpliwość. Rok akademicki tuż i okazuje się, że brakuje miejsc w akademikach. Za chwilę przykład z zachodniopomorskiego. W stolicy Małopolski od 4 godzin trwa głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenckich. Od rana przebieg głosowania w Krakowie śledzi dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Witamy.
1: Zgadza się, witam.
0: Michale, jest pierwsze naruszenie ciszy wyborczej.
1: Tak, na jednym z profili w mediach społecznościowych, którego nazwa sugeruje poparcie dla ważnego polskiego polityka, jest wpis sprzed 2 godzin. Można w nim przeczytać o przewidywaniach internauty, jakim wynikiem zakończy się dzisiejsze głosowanie. Wpis jest długi i przypomina felieton polityczny. Policja zna już ten wpis, bo wpłynęło do niej w tej sprawie zgłoszenie, kwalifikuje go jako agitację wyborczą, a za to, przypomnę, grozi grzywna w wysokości 5000 zł. Jeszcze wyższa kara grozi za publikację sondaży. Ten, kto złamie taki zakaz, musi się liczyć z koniecznością zapłaty nawet 1 000 000 zł. Poza tym jednym incydentem w sieci na razie policja nie odnotowała innych przypadków łamania ciszy wyborczej ani zakłócania przebiegu głosowania w Krakowie. Lokale wyborcze, przypomnę, będą czynne do 21:00.
0: Godzinę wcześniej o 20:00 rozpocznie się specjalny krakowski wieczór wyborczy w RMF FM, przygotowywany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Nasi reporterzy pojawią się w sztabach najważniejszych kandydatów, a w specjalnym studiu wyniki pierwszej tury skomentują krakowscy politycy i eksperci.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: 4 Polki, które zaginęły podczas wędrówki w Tatrach Zachodnich, zostały odnalezione przez słowackich ratowników. Wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a następnie kontakt z nimi się urwał. I wtedy słowaccy ratownicy górscy rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Znaleziono je w pobliżu Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Kobiety są całe i zdrowe. Pozostajemy w górach. Beskidy kuszą dziś turystów bardzo dobrą pogodą. Na trasach dojazdowych są już zatory. Dzisiaj także w Beskidach akcja sprzątania szlaków. Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie kierowcy jadący w góry muszą uważać?
3: Pierwsze zatory drogowe są już w okolicach Ustronia. To droga numer 941 prowadząca do Wisły. Korek tworzy się również na Przełęczy Salmopolskiej, na drodze numer 942 między Wisłą i Szczyrkiem. Warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre. Jest słonecznie i ciepło i nie ma wiatru. Nawet wysoko w Beskidach, w rejonie Markowych Szczawin czy Hali Miziowej, jest kilkanaście stopni powyżej zera, ale ratownicy GoPro jednak apelują o rozwagę. Dzisiaj już musieli interweniować. We wsi Kociesz Moszczanicki wrócił się grzybiarz i trzeba go było przewieźć do szpitala. Dziś także w Beskidach w 6 miejscach trwa akcja sprzątania górskich szlaków.
0: Więcej chętnych niż miejsc w akademikach. Efekt tak zwanego podwójnego rocznika widać m.in. w Szczecinie. Sprawie przyjrzała się reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, miejsc dla studentów zabraknie?
4: Niestety miejsc zabraknie. Uniwersytet Szczeciński oferuje studentom nieco ponad 1000 łóżek w 3 akademikach. 4 jest zamknięty, bo trwa tam remont. Mówił mi Marek Michalak, koordynator akademików na tej uczelni.
5: Obłożenie jest bardzo duże. Ja dostaję tutaj codziennie po kilkadziesiąt telefonów od rodziców zatroskanych o swoje dzieci. Ten akademik, który jest zamknięty, te 350 miejsc, spokojnie byśmy obłożyli.
4: Zdecydowanie więcej łóżek ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W 7 akademikach na studentów czeka prawie 3000 miejsc. W poprzednich latach zwykle zostawały jeszcze wolne łóżka. Tym razem jednak raczej tak nie będzie, zapowiada Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
6: Wolne miejsca w akademikach jest już trudno. Wynika to najpewniej ze zwiększonej liczby chętnych na studia.
4: Za łóżko w szczecińskich akademikach trzeba zapłacić od 600 do 1100 zł w zależności od standardu i liczby miejsc w pokoju.
0: Przełom września i października to dobry czas, aby zacząć morsować. Wtedy temperatura pozwala na adaptację, radzi pani Ewa z Sopockiego Klubu, która morsuje od 20 lat. Pierwsze wejście powinno być z grupą i po sprawdzeniu, czy nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych.
7: To trzeba po prostu sobie powiedzieć, wejdę i jest super. Grupa daje tą siłę, tego powera.
8: Teraz na przełomie właśnie września i października może być nieco łatwiej?
7: Łatwiej jest, bo jest cieplej jeszcze. I tak jak niektórzy mówią, że jest zimno, jak się wchodzi do wody, bo jest zimno, ale jak się wychodzi z wody, jest ciepło. Jesteśmy rozgrzani, nasze ciała są czerwone. Mamy więcej energii, więcej uśmiechu, więcej radości.
0: Usłyszał od pani Ewy nasz reporter Stanisław Pawłowski. Jak powinno wyglądać pierwsze morsowanie? O tym usłyszycie jeszcze dziś w Faktach RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: No nie wiem, czy morsujecie, ale może jesteście właśnie na spacerze. Niedzielne powietrze, taki swobodniejszy oddech, trochę ciszej niż zwykle, telefon w kieszeni. No to wyjmijcie go na chwilę i napiszcie do mnie. 3322 radiomałpa rmf24.pl.

0: 14 minut po godzinie 11. No, gdyby ktoś sprawdzał czas w ogóle, bo ten czas teraz, ten niedzielny czas przedpołudniowy jest szczególny, prawda? Troszkę wolniej płynie. Nie każdy chce spoglądać na tarczę zegarka. To jest Radio RMF 24. Jak mówię, tak swobodnie sobie tutaj próbujemy się czuć. Weekendy często odbywają się festyny, pikniki, dożynki, to też taki szczególny czas właśnie. Ale słuchajcie, nie dla fiskusa. Na tych ostatnich właśnie dożynkach niedawno w kilku miejscowościach Małopolski pojawili się funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdzali, kontrolowali, między innymi, czy sprzedaż lokalnych specjałów jest prawidłowo rejestrowana na kasach fiskalnych. W niektórych przypadkach kontrola zakończyła się wysokim mandatem. Najwyższy wyniósł 3000 zł. Piszemy o tym szczegółowo w naszym portalu rmf24.pl w artykule pod takim znaczącym tytułem Koła gospodyń wiejskich przyłapane na gorącym uczynku. Posypały się mandaty. To co, podyskutujemy o tym, prawda? Warto. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest dr Krzysztof Biernacki. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Doradca podatkowy. Panie doktorze, czy naprawdę trzeba wysyłać fiskusa za kawałkiem domowego ciasta na dożynkach?
1: No, myślę, że to jest pytanie do Ministerstwa Finansów. Natomiast niestety, panie redaktorze, to nie jest taka pierwsza sytuacja w naszym kraju, kiedy organy KAS, organy fiskusa, no mówiąc nieładnie, ścigają tego typu drobne sprawy drobnych podatników, no bo nie ukrywajmy, że tam raczej chyba dużego oszustwa nie było. W przypadku czy to tego typu dożynek, czy kiedyś była taka głośna sprawa z brakiem nabicia na kasę fiskalną jednego ksera za 10 groszy i tutaj też się pojawił mandat karno-skarbowy, więc...
0: No to są takie szczególne dożynki, prawda? Bo dożynają po prostu, tak?
1: No,
0: tutaj tych drobnych
1: przedsiębiorców. Taka zbitka słowna trochę niebezpieczna, żeby to nie daj Boże nikt nie wziął na przyszłość dosłownie.
0: Ja mówię finansowo.
1: No właśnie, ale trochę bardziej to jest pytanie, co tak naprawdę organy KAS chciały uzyskać w ten sposób? Czy rzeczywiście oczekują, że w przyszłych latach te przysłowiowe koła gospodyń wiejskich na pewno zakupią te kasy fiskalne, będą to ewidencjonowały? No, jest to naprawdę bardzo zaskakujące, mimo że, podkreślam, przepisy no, nakładają takie obowiązki z określonymi wyłączeniami.
0: Ale czy koło gospodyń wiejskich można potraktować jako taki normalny sklep na festynie?
1: Można. Mamy niestety tutaj wyłączenie do 20 tysięcy złotych rocznej sprzedaży, która nie podlegałaby obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej. Trudno mi powiedzieć, czy w tym konkretnym przypadku rzeczywiście ten próg został przekroczony, czy nie. Natomiast no, nie mamy szczególnych przepisów dla tego typu sytuacji. Dlatego też no, niestety takie koła gospodyń wiejskich, które tego typu sprzedaż prowadzą nawet za niewielkie kwoty, bo tam z tego co mi wiadomo była ta sprzedaż...
0: No symboliczna, a nawet ciasto rozdawano za darmo, też słyszymy to. No, gdzie w ogóle pojawia się podatek w takim przypadku?
1: No, jest to nieodpłatne przekazanie. Tak naprawdę w tego typu sytuacjach, no znowu mamy szczególne przepisy, które mówią o tym, że jeżeli coś przekazujemy za darmo i w określonych sytuacjach niestety powinniśmy naliczyć podatek albo przynajmniej zaewidencjonować taką sprzedaż. No tutaj fiskus jest troszeczkę bezwzględny, ale to właśnie bardziej jest pytanie do ustawodawcy, dlaczego nie wziął pod uwagę tego typu sytuacji i jednak troszeczkę tych przepisów nie zmodyfikował na korzyść podatników w takich właśnie sytuacjach.
0: Nie, to się w głowie nie mieści, proszę. Ja tak reaguję emocjonalnie, ale takie właśnie co łaska za kawałek sernika, to może być uważane za w ogóle rzecz do opodatkowania?
1: Tak, no niestety podatnicy bardzo często robią nieodpłatne przekazania. Tu akurat nie mówię o tej konkretnej sytuacji i bardzo często nie mają świadomości, że tak podatek VAT należny, to się tak ładnie mówi, może się w określonych sytuacjach pojawić. No, jak to kiedyś ktoś powiedział odnośnie klimatu, niestety takie mamy przepisy.
0: No tak, proszę pana, ale no, znajmy proporcje, prawda? No, szaleją różne mafie, prawda? Karuzele podatkowe. No, mówimy o dziurawej tutaj z kwestii w ogóle w sprawach takich dużych podmiotów, a tu nagle takie drobiazgi się łapie, taki plankton.
1: Zgadzam się, raczej koło gospodyń wiejskich trudno potraktować jako mafię, dlatego też nie bez powodu zadałem pytanie, co fiskus chciał osiągnąć tego typu kontrolą, ale w tym miejscu warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, dlatego że to nie jest kwestia braku zapłaty podatku, jednak te sankcje, które tutaj się pojawiły w postaci tych mandatów, to są sankcje za niezaewidencjonowanie. nieposiadanie kasy fiskalnej. To jest coś, co wykracza poza takie nasze potoczne rozumienie, nie zapłaciłem podatku, muszę z tego tytułu ponieść konsekwencje.
0: I no, ale nie można zastosować pouczenia w takiej sprawie? Czy urzędnik ma możliwość odstąpienia od takiego mandatu?
1: Właśnie,
0: ma, prawda?
1: Właśnie do tego chcę zmierzać, że paradoksalnie tutaj kodeks karny skarbowy, który to reguluje, on nie mówi tak zero-jedynkowo. Nie zapłaciłeś, od razu sankcja. Tam jest bardzo dużo okoliczności, które należy wziąć pod uwagę i ja jako doradca podatkowy w takich sytuacjach zawsze sugeruję zastanowić się, czy na pewno ten mandat chcemy przyjąć. Czy na pewno chcemy go przyjąć, a nie na przykład mieć wątpliwości, spierać się i iść do sądu, bo to jest dokładnie taki sam mandat, jak policja nam wystawia, jeżeli dojdzie do przekroczenia jakiegoś przepisu prawa, na przykład o ruchu drogowym.
0: No i co, później użerać się z fiskusem, tak?
1: Tak, użerać się z fiskusem. No jeżeli fiskus przychodzi i chce opodatkować sprzedaż za 5 zł, twierdząc, że tutaj nie ma kasy fiskalnej, no to paradoksalnie nie mamy innego wyjścia. No to jest takie trochę nieludzkie, zgadzam się z panem redaktorem, ale niestety z tej perspektywy tak to działa. No mówiąc bardzo dosadnie, taką mamy kulturę funkcjonowania tych naszych organów podatkowych.
0: Taki mamy klimat fiskalny, tak?
1: Taki mamy klimat, dokładnie.
0: Czyli,
1: tak.
0: Czyli gospodynie powinny przed każdym festynem zatrudniać księgowego, tak?
1: Albo przynajmniej się konsultować w tym zakresie i chyba jest to lepsze rozwiązanie niż decyzje o tym, że nie będą uczestniczyły w takich przedsięwzięciach.
0: Proszę pana, gdzie kończy się takie rozsądne egzekwowanie podatków, a zaczyna się po prostu podatkowa biurokracja?
1: Kwoty. Panie redaktorze, wydaje mi się, że tutaj jakby punktem odniesienia są kwoty, tym bardziej, że z wypowiedzi organów KAS wynikało, że te kontrole były efektem dokonania tak zwanej analizy oceny ryzyka. No i pojawia się pytanie, czy rzeczywiście z punktu widzenia budżetu państwa to ryzyko było tak ogromne, że tego typu przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane. Mi się osobiście wydaje, że nie. No ale tutaj jak widać fiskus miał troszeczkę inne podejście do tego tematu.
0: Ja się zastanawiam, więc... w jaki sposób oceniane jest to ryzyko. Zbiera się jakieś gremium, prawda, i co? I
1: powiem szczerze, jako doradcy podatkowi tutaj występowaliśmy z takimi pytaniami do organów, jest to pilnie strzeżona tajemnica, więc niestety ani myśmy się nie dowiedzieli, ale ani też nie posiadam tego typu informacji.
0: Kulisy decyzyjności, natomiast, tak?
1: Tutaj. Tak. No tutaj trzeba byłoby, zadać takie pytanie Ministerstwu Finansów, o ile byłoby ono w stanie troszeczkę w sposób pogłębiony udzielić odpowiedzi, jak oni podchodzą do tego typu rozwiązań, tego typu sytuacji.
0: No właśnie, to ja tak, pan mówi o pogłębieniu, a ja tak tutaj spłaszczę temat. Fiskus bardziej pilnuje sernika na dożynkach niż dużych podatników. Czy pan by się zgodził z takim postawieniem sprawy? Oj, nie dowiemy się chyba, bo właśnie w tym momencie zerwało nam kontakt. Bardzo dziękujemy w każdym razie za ten komentarz, no chwilami kąśliwy komentarz doktora Krzysztofa Biernackiego, doradcy podatkowego. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
2: Tu Radio RMF 24.

siedzę i śledzę dla was najnowsze doniesienia. W Radiu RMF24 przynieśmy się teraz na chwilę do Hiszpanii. No, ciekawe informacje. Tysiące osób wyszły wczoraj wieczorem na ulicę stolicy Hiszpanii, Madrytu. Protestowały. Wyszły w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, który wynajmowało od 70 lat. Sprawa zbulwersowała ludzi. No i stąd te protesty. Pisze o nich agencja prasowa EFE. Według organizatorów w manifestacji uczestniczyło około, uważajcie, 300 tysięcy osób. Natomiast władze, jak to władze, one mają inny licznik. Oceniły liczbę uczestników na około 25 tysięcy. Duży rozdziew, prawda? Protestujący zgromadzili się w sobotę po południu, wczoraj, na centralnym placu Puerta del Sol, gdzie mieści się siedziba władz regionu Madrytu, a więc to nie było takie przypadkowe miejsce. Następnie protestujący przeszli w okolicy siedziby ratusza, no i przed budynek parlamentu. Wiadomo, tam się wszystko, prawda, kształtuje. Tam są ci ustawodawcy. Przyczyną demonstracji była przeprowadzona kilka dni temu eksmisja tej starszej pani. Ona się nazywa Mary Carmen Abascal. Wyprowadzono ją z mieszkania w prestiżowej madryckiej dzielnicy Retiro. Według Związku Najemców, fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz z około 500 do ponad trzykrotnie większej kwoty, 1650 euro miesięcznie. No wiadomo, że kobieta nie była w stanie pokryć tego wydatku z emerytury. Według dziennika ABC, po zakończeniu manifestacji, setki osób zaczęły zajmować plac Puerta del Sol i rozbijać tam namioty. Tak sobie zaczęli mieszkać. Związek Najemców wezwał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań. No, nie będziemy tam mieszkać oczywiście, nie będziemy tam protestować, ale na pewno będziemy informować o tym, jak ten protest przebiega.

0: To jest przedpołudniowy, niedzielny program w Radiu RMF 24. Niedziela, czyli nie działać, nie robić nic. No ale coś tu będziemy robić jednak. W Szczecinie, słuchajcie, rozpoczął się cykl bezpłatnych warsztatów skrzydełkowania. Tak. No to hobby zyskuje w ostatnim czasie na popularności, a początek jesieni to przecież taki doskonały moment, żeby chwycić włóczkę, druty i spróbować stworzyć coś ładnego. No mówię tak, jakbym sam to robił. Nie. Ja mam dwie lewe ręce. Ale niektóre uczestniczki pierwszego spotkania przyznały, że pierwsze kroki nie są takie proste, co mnie troszkę usprawiedliwia. No tutaj głosy są jednak troszkę podzielone.
1: Na razie najprostsze sprawy, prawa oczka, tylko prawe.
2: A co to będzie?
3: No chyba szalik, nie wiem, dopiero pierwsze kroki.
1: Pani się uczy, tamta pani już taka zaawansowana troszkę.
2: No nie wygląda, że ona takie proste.
1: Proste jak świński ogon.
2: Teraz to się coraz bardziej popularne robi znowu.
1: Cuda robią i właśnie bardzo chętnie kolekcje całe, drutowo-szydełkowe. Dzieciaki prędzej chwytają to wszystko, bo ja miałam taki kurs w przedszkolu. Babcie się zdeklarowały czegoś tam dzieci nauczyć. Momentalnie te dzieciaki łapią. To jest fajne zajęcie.
2: Co tutaj powstaje?
4: Ojejka, będzie taka piękna czapusia. O, taka jak ta biała. Jak ta biała. Ale czy wyjdzie taka podobna, to nie wiem.
2: Jak idzie?
1: Chęci są.
4: Trochę cierpliwości, trochę będzie prucia. I coś
3: nie będzie. Nic nie będzie pruła.
1: Zawinąć nitkę, założyć i zrobić pętelkę z niej. I będzie dobrze.
0: No właśnie. Z uczestniczkami warsztatów rozmawiała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar. W sumie na szczecińskim Skolwinie zaplanowano 12 bezpłatnych spotkań co środę po południu. Prawe oczko, lewe oczko, mrugam do was. Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Czy szydełkujecie?

No już wczoraj, kiedy informowałem o tym faktach RMF FM, robiło to na mnie ogromne wrażenie. Niesamowita sprawa. Pola elizejskie wypełnione tłumami wiernych. To był Paryż, a dzisiaj przenieśmy się jeszcze raz do Francji, bo na błoniach sanktuarium Matki Bożej w Lourdes od kilkudziesięciu minut trwa msza święta, której przewodniczy papież Leon XIV. A uczestniczy w niej około 150 tysięcy wiernych. I to z wielu krajów europejskich, bo są tam przyjezdni z całej Francji oraz z zagranicy. Powiewają, widzę, flagi Polski. Dostrzegam flagę Brazylii, Hiszpanii, Czech, jest flaga Libanu, jest sztandar USA. No a wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Wierni entuzjastycznie powitali Leona XIV, który w Papa Mobile, to też już takie właściwie od dekad znane sceny, objechał wolno sektory błogosławiąc dzieci. Zwracając się w homilii powiedział, cytuję, przytaczam: patrząc dziś rano na was, zgromadzonych w domu naszej matki, dostrzegam powszechne oblicze Kościoła. Niektórzy z was przemierzyli całe kontynenty, pokonali trudy podróży i przenieśli do tej świętej groty swoje radości i brzemiona. Papież dodał: niech ta pielgrzymka na nowo rozpali płomień wiary w waszych rodzinach i waszych parafiach. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę. Po mszy świętej odwiedzi po południu ośrodek, w którym przyjmowani są pielgrzymi, chorzy i z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. W Lourdes Leon XIV, to też jest taka bardzo ważna sprawa, ważny punkt tej pielgrzymki, spotka się z 7 ofiarami pedofilii w kościele. Tysiące pielgrzymów pozostaną w miasteczku do wieczora, gdy papież będzie przewodniczyć procesji w sanktuarium. Głowa Kościoła katolickiego swoją podróż do Francji, jak czytam tutaj w harmonogramie, zakończy jutro. Do Rzymu ma wrócić w poniedziałek wieczorem. Francja, najstarsza córa Kościoła. Ach, to już przeszłość, ale w te dni ta przeszłość stała się teraźniejszością, przynajmniej wizualnie. RMF 24.

0: Bogdan Zalewski.
1: 12, a to oznacza jedno, przed nami również w tym momencie kolejne fakty w RMF FM. Temat dla nazwa kwaśny. Zapraszamy.
2: Zapraszam ponownie.
0: Bogdan Zalewski, nisko się kłania.
2: Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta.
3: Liczy się siła głosu ludu.
2: Kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło bazy RAF-u w Wielkiej Brytanii. Najszybsi zawodnicy są już na mecie 48. maratonu warszawskiego.
4: Wyjątkowo dobra trasa, więc jeśli ktoś narzeka na warunki pogody, to wymówka.
2: Na koniec faktów będziemy zachęcać do morsowania. Kraków wybiera prezydenta. Od 5 godzin w stolicy Małopolski trwa głosowanie w przedterminowych wyborach. Reporter RMF FM Maciej Pałachicki wybrał się przed jeden z lokali wyborczych w Śródmieściu. Maćku, rozmawiałeś z głosującymi.
5: Te kilka osób, które wrzuciły w ciągu ostatniej godziny swoje głosy do urny, mówią, że przyszli tu z przekonania, nie z obowiązku.
6: Bardziej z przekonania i z rozsądku, kto będzie włodarzem.
5: Ważne z punktu widzenia krakowian wybory?
3: Uważam, że są bardzo ważne. Liczy się siła głosu ludu.
5: Sprzed Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Krakowie Maciej Pałachicki.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Do tej pory policja otrzymała jedno zgłoszenie naruszenia ciszy wyborczej poprzez agitację w internecie. Lokale wyborcze, przypominamy, będą otwarte w Krakowie do 21, a godzinę wcześniej o 20. Rozpocznie się wieczór wyborczy RMF FM we współpracy z Polsat News. Nasi reporterzy będą w sztabach najważniejszych kandydatów, skąd na bieżąco przekażą pierwsze reakcje i komentarze. Oddamy także głos mieszkańcom stolicy Małopolski. A teraz uwaga kierowcy, utrudnienie na drodze krajowej nr 46 w Śląskiem na odcinku Lubliniec-Kochanowice. W pobliżu miejscowości Kochcice zderzyły się dwa samochody i jedna osoba ucierpiała. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF-u, z której korzystają siły USA, informuje brytyjska policja. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Baza jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej USA będą tematem rozmowy na antenie Radia RMF 24. Za chwilę gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Polecamy naszą informacyjną stację.
7: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Reprezentant Kenii zwyciężył w 48. maratonie warszawskim. Dystans 42 km i 195 metrów pokonał w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Finał zawodów na linii mety maratonu przy stacji metra Świętokrzyska w stolicy. Obserwuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, obok ciebie są najszybsi Polacy. Co od nich usłyszałeś?
8: Tak, przed chwilą rozmawiałem tu ze srebrnym medalistą, jeśli chodzi o Polaków, Konradem Obremskim. Dynamicznie przekroczył linię mety. Jego czas to 2 godziny i 32 minuty. Jest zadowolony, choć mówi, że mogło być jeszcze lepiej.
9: Tak jest, nowa życiówka. No cóż, liczyłem na 2 minuty szybciej. Takie są zasady maratonu.
8: Słońce w Warszawie, płaska trasa, dobre warunki?
9: Bezwiecznie, dobre warunki. Słońce tylko pod koniec.
8: O czym się myśli, gdy przekracza się tu linię mety?
9: Dzięki Bogu już koniec.
8: I tutaj linię mety przekraczają właśnie kolejne zawodniczki i kolejni zawodnicy. Jest też nowy rekord kobiet w maratonie warszawskim. Reprezentantka Węgier pokonała tę trasę dzisiaj w czasie 2 godzin i 24 minut. I to jest najlepszy wynik kobiet.
2: Koniec września to dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z morsowaniem. Ale jak powinno wyglądać pierwsze wejście do coraz chłodniejszej wody? Najważniejsze, żeby nie przesadzić z czasem i odpowiednio przygotować organizm. Przekonuje pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów, z którą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
10: Proponujemy rozgrzewkę, a jak nie, to niech pobiega po plaży. Zawsze te mięśnie są rozgrzane, zawsze są rozluźnione i wtedy inaczej się wchodzi do tej wody.
11: A jak się zanurzyć i ile czasu być?
10: Każdy indywidualnie. Nie ma tak, że musisz siedzieć 5 minut czy 10, bo to jest dla twojego zdrowia. Nie, nieprawda. Wchodzimy, bawimy się, skaczemy, pływamy, wychodzimy, biegamy jeszcze raz po plaży, wracamy, wchodzimy drugi raz. Nie czujemy wtedy zimna, nie czujemy niczego.
11: Przyjemniejsze wejście.
10: Super jest wejście i wtedy wychodzimy naprawdę rozgrzani.
2: I jak dodaje pani Ewa, która morsuje już od 20 lat, najpierw warto sprawdzić zdrowie, a do wody najlepiej wejść z kimś doświadczonym.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A jak oglądać finał, to najlepiej z dobrymi kibicami. No tak, no po wczorajszym wielkim finale lekko zdarte gardło, ale jaki to był mecz. Meczycho, dlatego z niecierpliwością czekamy na naszych złotych medalistów siatkarskiego Euro. Biało-czerwoni mają wylądować przed 13 w Warszawie. Na miejscu nasi ludzie i będziemy wam przekazywać atmosferę tego powitania z kibicami w kraju. Niedziela po południu. Krzysztof Urbaniak. Witam serdecznie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Każdy tydzień przynosi nam wiele informacji ze świata. W tym tygodniu oczy ekspertów zwrócone były na spotkanie przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych, ale dla Polski zwłaszcza istotny był inny temat, czyli szans na powstanie stałej wojskowej bazy Stanów Zjednoczonych właśnie w naszym kraju. I o tym teraz porozmawiam z naszym gościem na łączach, pani dr Agnieszka Bryc, politolożka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, jakie są pani zdaniem szanse na utworzenie takiej bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce?
1: To się okaże. Pomimo takich bardzo optymistycznych zapewnień, pierwsze sygnały będziemy mieli takie bardziej realne w listopadzie, wtedy kiedy się zakończy ta słynna ocena strategiczna prowadzona przez Pentagon. W grudniu, czyli 1 grudnia, ma ten raport trafić na biurko prezydenta Trumpa, więc no nie spodziewajmy się szybszych jakby konkretów. To, co sam powiedział prezydent Trump przed, prawda, tym dużym szczytem, znaczy nie tyle szczytem, co zgromadzeniem ogólnym ONZ i wystąpieniem w Nowym Jorku prezydenta Nawrockiego i, prawda, tego słynnego wystąpienia ministra Sikorskiego. On wtedy wspomniał, że w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce czyniony jest znaczny postęp i to wywołuje taką, prawda, dużą falę nadziei w Polsce i warto jakby dać trochę sobie na wstrzymanie, ponieważ prezydent Trump nie jest, no niestety, wiarygodnym pod względem dotrzymywania umów źródłem i dopóki nie będą poczynione bardzo konkretne kroki, to znaczy dopóki nie będziemy mieli podpisanej umowy, nie będziemy znali konkretów i fizycznie nie przyjadą ostatecznie amerykańscy żołnierze, dopóty ta sprawa zawsze będzie obciążona dużym elementem ryzyka, więc będziemy mieli powód do omawiania sprawy, ale dopiero wtedy, kiedy faktycznie tych zapowiadanych około 10 tysięcy żołnierzy pojawi się w Polsce. Na razie nie ulegajmy takim naprawdę wielkim emocjom.
0: Ale czy możemy już powiedzieć mniej więcej, gdzie mogłaby ewentualnie powstać taka amerykańska baza w Polsce? Bo ciągle się mówi, zachód Polski to jest bezpieczne miejsce, tam ewentualnie Amerykanie by to widzieli.
1: Tak, znaczy omawianych jest kilka lokalizacji i faktycznie Amerykanie nastawiają się na zachód Polski, bo to są faktycznie względy bezpieczeństwa. No, wschód jest siłą rzeczy znacznie bardziej ryzykowny. I jeżeli, prawda, jakby mówimy o lokalizacjach, no to mniej więcej to może być. To może być przede wszystkim, powiedzmy, Poznań albo okolice Poznania, albo Dolny Śląsk, czyli Wrocław. To są te dwie najbardziej wskazywane lokalizacje. I w rzeczywistości my do końca nie wiemy, bo Amerykanie zdecydują, gdzie będą chcieli ewentualnie rozmieścić swoje wojska i tak naprawdę wszystko zależy od tego, o jakim typie wojsk my mówimy, bo to też będzie miało swoje, prawda, znaczenie, więc na razie mamy wskazanie zachód Polski, no i te dwie lokalizacje, Poznań i Wrocław. Zobaczymy, znaczy tutaj naprawdę jeszcze nie wiemy, nie znamy konkretnie.
0: Ale pani doktor, bo wczoraj wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że będzie taka specustawa w sprawie szybszego budowania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Co to może oznaczać w praktyce? Jakich zmian w prawie potrzeba?
1: Poczekajmy, znaczy specustawa, nie chcę deprecjonować obietnicy pani minister, ale specustawa może mieć za zadanie po prostu przyspieszyć procedury i budowy tej bazy, kwestii, powiedzmy, kwestii, powiedzmy, logistycznych i nie tylko, ja nie przywiązuję się za specjalnie do tej obietnicy, bo tak jak powiedziałam, naprawdę my mówimy o specustawach, podczas gdy prezydent Trump mówi tylko i wyłącznie o znaczących postępach, nie podając żadnych konkretów. Oczywiście rozmawiają ze sobą politycy na szczeblu właśnie pani wiceminister, natomiast to wszystko może się rozjechać, ponieważ mamy problemy Donalda Trumpa z finansami i z kosztem życia Amerykanów i tą wielką obietnicę wycofania wojsk amerykańskich z Europy i tutaj zapowiedź z wycofania 1/3 25 tysięcy żołnierzy. I w kontrze mamy obietnicę ustanowienia czy przesunięcia 10 tysięcy do Polski i to może być problem polityczny Donalda Trumpa, który obiecywał ograniczać zaangażowanie militarne wojsk amerykańskich w ogóle za granicą. A po drugie mamy trwające ciągle rokowania, rozmowy amerykańsko-rosyjskie. Siergiej Ławrow w Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego mówił, że ten dialog jest wieloformatowy i on jest bardzo dobry z Amerykanami. I nie łudźmy się, element amerykańskiej obecności w Polsce siłą rzeczy w sposób oczywisty jest na pewno elementem tego dialogu, bo to jest ta informacja, na którą na pewno, albo wobec której na pewno będą sprzeciwiać się Rosjanie. Więc specustawą, to może sugerować, że rząd chciałby pokazać, że jesteśmy jako Polska przygotowani do tego, że wydatki, to znaczy budżet na obecność amerykańską będziemy mieli i że rząd jest pod tym względem sprawny. Natomiast rzeczywistość może być bardziej skomplikowana, więc tak jak powiedziałam, nie przyzwyczajajmy się nadmiernie i poczekajmy do tego, aż zapadną bardzo konkretne decyzje.
0: To zostawmy te bazy w takim razie, pani doktor, to porozmawiamy jeszcze o jednym ważnym temacie, którym żyliśmy w minionych dniach, czyli to spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem, bo dzisiaj chińskie MSZ przekazało, że Pekin i Waszyngton uzgodniły wzajemną redukcję ceł o wartości 30 miliardów dolarów oraz powołanie formalnego mechanizmu dialogu na temat sztucznej inteligencji. Czy ta rozmowa przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin była albo okaże się przełomowa?
1: Nie, w żadnym razie to nie jest przełom i tak oceniają i amerykańscy, i zachodni, i chińscy eksperci. Popatrzmy, czy w ogóle oceńmy tę wizytę jako nie przełom, ale utrzymanie status quo, które istnieje we wzajemnych relacjach, czyli o przełomie nie ma mowy. Ona była bardziej, to była wizyta bardziej taka imponująca pod względem, powiedzmy, całego anturażu i protokołu dyplomatycznego, aniżeli faktycznych ustaleń. Natomiast nie było tak bardzo źle, bo to była, i to jest istotne, pierwsza wizyta chińskiego przywódcy od 11 lat, czyli od 2015 roku w Stanach Zjednoczonych, co warto podkreślić. I będą jeszcze w tym roku dwa spotkania Xi z Donaldem Trumpem, czyli najpierw na szczycie APEC w listopadzie, a później w grudniu na szczycie G20 w Stanach Zjednoczonych. Więc jeszcze przywódcy będą mieli podwójną okazję do tego, żeby się ze sobą spotkać i kontynuować rozmowy. Są rozbieżne, można by powiedzieć, jest protokół nie tyle rozbieżności, co rozbieżne doniesienia obu dyplomacji względem tego spotkania, bo o innych osiągnięciach, trochę innych osiągnięciach piszą Chińczycy i o innych mówią Amerykanie. Natomiast udało się, i tutaj mamy wspólne komunikaty, one współbrzmią ze sobą, faktycznie udało się stronom przedłużyć to takie słynne porozumienie z ubiegłego roku zawieszające wojnę handlową. I sukces jest taki, że udało się do stycznia 2027 roku. Natomiast my wiemy, że Chińczycy chcieli przedłużenia tego zawieszenia wojny handlowej do końca prezydentury Donalda Trumpa. Natomiast tutaj strona amerykańska się sprzeciwiała, bo zarzuca stronie chińskiej, że no, nie realizuje znacznej części tych porozumień, czyli tych ustaleń, które były zawarte podczas tych negocjacji w sprawie rozejmu, czyli w ubiegłym roku. Więc mamy połowiczny sukces. Sprawa wróci bardzo szybko, tak jak powiedziałam, bo już w styczniu. Plusem jeszcze takim ewidentnie tego spotkania było to, o czym wspomniał pan redaktor, że obie strony uzgodniły kolejne obniżenie, znaczy redukcję ceł o 30 miliardów dolarów, co, i teraz uwaga, nie zmienia faktu, że strona chińska ciągle ma nadwyżkę w wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, więc nawet taka redukcja nie spowoduje, że Amerykanie zbliżą się do jakiejkolwiek równowagi w handlu z Chińską Republiką Ludową.
0: Ale to się jeszcze może zmienić, bo jak pani mówiła, pani doktor, prezydent Trump zapowiedział, że jeszcze spotka się z Xi przynajmniej dwukrotnie w tym roku. Pani doktor, bardzo dziękuję za komentarz, za rozmowę. Naszym gościem w Radiu RMF 24 była pani doktor Agnieszka Bryc, politolożka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani doktor, spokojnej niedzieli życzymy.
1: Wzajemnie, dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji, wracamy za chwilę.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. W naszym programie ponownie zaglądamy na metę 48. Maratonu Warszawskiego. Tam jest coraz więcej biegaczy. Maraton wystartował dzisiaj rano. Wygrał reprezentant Kenii z czasem 2 godziny i 19 minut i 19 sekund. A nasz reporter Michał Dobrowicz przed chwilą rozmawiał z najlepszym Polakiem, Dariuszem Baratyńskim, który trasę maratonu pokonał w czasie 2 godzin i 19 minut. I co ciekawe, najlepszy Polak na trasie maratonu wcale nie jest mocno zadowolony z tego wyniku.
1: Nie jest to moje spełnienie marzeń.
2: Ile miało być?
1: Miało być 2:12, a no to 7 minut czy 7,5 minuty to niestety jest bardzo duża różnica.
2: Ale i tak jest najlepszy wynik wśród Polaków.
1: Tak, to prawda, to jest jakieś pocieszenie plus nagroda pocieszenia to 8 miejsce w elicie biegu.
2: Tak, no. O tych 10 minut dłużej niż u zwycięzcy, Kenii.

0: kilometrów, czyli w tygodniu 150-160 kilometrów przez te właśnie 10 czy 12 tygodni.
1: I tak codziennie?
0: I codziennie, tak. Codziennie prawie, no właśnie większość dni dwa razy dziennie trenuję.
2: Michał Dobrołowicz, cały czas na mecie maratonu warszawskiego. Witamy ponownie, Michale.
3: Dzień dobry, kłaniam się ponownie.
2: Czy większość zawodników ciągle w trasie?
3: Tak, jeszcze wciąż większość i coraz więcej kibiców dookoła mnie, czyli tych, którzy czekają na swoich bliskich, na swoich rodziców, na swoje dzieci, na swoich krewnych, którzy w końcu przekroczą tutaj linię mety. Tak, czekamy. Coraz więcej zawodników przybiega, ale wciąż większość jeszcze na trasie. To są te osoby, które celują w ten czas maratonu w okolicy 4 godziny.
2: Michał Dobrołowicz w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy, Michale. Kłaniamy się.
3: Mam tutaj kilka słów, bo tutaj obok mnie są kibice i to właśnie ci, którzy trzymają transparenty i te transparenty mają takie napisy, które zwracają uwagę. Na przykład widzę taki transparent, to jest taka walka o jednego banana, tu jest napisane. Chyba chodzi o takiego banana na twarzy, który się pojawia w czasie biegu. A pani komu kibicuje? Pani na kogo czeka?
4: Ja na narzeczonego.
3: On na trasie?
4: Tak, na trasie. Tak.
3: Daleko stąd, daleko od mety?
4: No myślę, że niecałe pół godzinki będzie. Myślę, że to jeszcze ma...
3: Czy tak do 13?
4: Tak, tak.
3: Czy chciałby tak w ciągu 4 godzin, bo...
4: Tak, to jego pierwszy maraton, więc...
3: To i tak ambitny plan.
4: Mam nadzieję, że mu się uda, trzymam za niego kciuki.
3: Co jest napisane na transparencie, który pani tu trzyma?
4: Ból przeminie, chwała pozostanie.

0: Witamy i czekamy na kolejnych zawodników. Co kilka metrów od nas kolejne osoby przekraczają linię.
1: Michał Dobrołowicz w Radiu RMF24. Michale, wielkie dzięki. Największy pod względem liczby uczestników maraton w historii Polski trwa w centrum Warszawy. 48. Maraton Warszawski. Nasze mikrofony, nasi dziennikarze, jak słyszycie, też są na trasie. A my jesteśmy z wami w tą niedzielę.
2: Tu Radio RMF24.

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tak, dla was gramy w niedzielę po południu w Radiu RMF 24. A teraz przenieśmy się do Krakowa, gdzie przed chwilą odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Miejską Komisję Wyborczą w stolicy Małopolski. Przewodniczący, sędzia Krzysztof Dyl, mówił m.in., że wyniki będą znane jutro około godziny 3-4 nad ranem oraz że dane o frekwencji nie są przekazywane.
1: Przepis jest, brzmi w ten sposób, że każda obwodowa komisja, jak skończy liczenie, wywiesza je u siebie i my później, jak wszystko sumujemy, również wywieszamy je. W tych wyborach powtórnych i tutaj w wytycznych komisarza jest, że te dane o frekwencji nie są przekazywane. One w takich zwykłych wyborach są przekazywane do PKW i one się nawet na stronie internetowej pojawiają, tam państwo widzą. Taka mapka jest i to jest też tutaj w ten sposób tak dosyć dobry zorganizowane, że to widać. No w takich wyborach nie jest to umieszczane. Po kolei wybieramy się do tego naszego obwodowej komisji wyborczej. Byliśmy na wyborach, no to idziemy do tej samej, zazwyczaj do tego samego miejsca. To jest najprostsze. Jeżeli nie, to sprawdzamy w ewidencji ludności w Krakowie, gdzie jest to miejsce nasze głosowania. Należy zabrać jakiś dowód tożsamości. Tutaj tych dowodów może być różne. Najczęściej dowód osobisty będzie wystarczający. Ten M-obywatel jest wystarczający, myślę. Później pobranie karty i oddanie głosu. Pamiętajmy o tym znaku X w kratce przy kandydacie, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować to, że głos będzie nasz nieważny. Pamiętamy o tym, że jeden z kandydatów jest wykreślony. Patrzymy na nasze obwieszczenie, które znajduje się, wiemy, który to kandydat. Oddanie głosu na niego powoduje, że głos jest nieważny. No nikt nie dostaje tego głosu po prostu.
0: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, sędzia Krzysztof Dyl. A ja przypominam, że o godzinie 20.45 rozpocznie się wieczór wyborczy Radia RMF 24, transmitowany również na kanale RMF 24 na YouTubie. Program poprowadzi Piotr Salak, a w studiu dołączą do niego politycy, m.in. Aleksandra Kot, Ireneusz Raś i Łukasz Kmita, a także eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury, w tym Rafał Sonik i aktor Mateusz Janicki. Wspólnie będą na gorąco komentować wyniki pierwszej tury i rozmawiać o ich znaczeniu dla miasta. Gorąco polecam, a za chwilę zmienimy temat. Powiemy, kiedy rozpocząć przygodę z morsowaniem.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24, w którym wracamy do pytania, czy przełom września i października to jest dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z morsowaniem. To więc jak się okazuje, łatwiej się adoptować do coraz niższych temperatur, a co jest najważniejsze przy tym pierwszym razie, o tym opowiadała naszemu reporterowi Stanisławowi Pawłowskiemu pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów. Posłuchajmy razem.
1: To trzeba po prostu sobie powiedzieć, wejdę razem z grupą i jest super. Samemu to tak nieciekawie, a z grupa daje tą siłę, tego powera po prostu, nie? I lepiej się wchodzi.
2: A teraz na przełomie właśnie września i października może być nieco łatwiej?
1: Łatwiej jest, bo jest cieplej jeszcze. I tak jak niektórzy mówią, że jest zimno, jak się wchodzi do wody, bo jest zimno, ale jak się wychodzi z wody, jest ciepło. Jesteśmy rozgrzani, nasze ciała są rozgrzane, czerwone. Mamy więcej energii, więcej uśmiechu, więcej radości.
2: Jeżeli ktoś się zastanawia, czy zacząć, albo jak zacząć...
1: Przyjść, po prostu przyjść. A my wszyscy pokażemy, jak trzeba wejść. Zawsze pierwszy raz wchodzi z kimś. Nigdy nie wchodzi taka osoba sama.
2: Dlaczego?
1: Wchodzimy w grupie, uzupełniamy się po gimnastyce i wtedy widzimy, czy komuś coś się nie dzieje, czy nie zasłabł, czy źle się czuje, czy jest mu dobrze po prostu. A tak jak indywidualnie, no to są różne przypadki, nie?
2: To jak się zanurzyć i ile czasu być?
1: Każdy indywidualnie. Nie ma tak, że musisz siedzieć 5 minut czy 10, bo to jest dla twojego zdrowia. Nie, nieprawda. Wchodzimy, bawimy się, skaczemy, pływamy, wychodzimy, biegamy jeszcze raz po plaży, wracamy, wchodzimy drugi raz. Nie czujemy wtedy zimna, nie czujemy niczego.
2: Przyjemniejsze wejście.
1: Super jest wejście i wtedy wychodzimy naprawdę rozgrzani. Niektórzy stoją na plaży okuci, trzęsą się zimna, a my się śmiejemy, bo nam jest ciepło po prostu.
2: Te pierwsze minuty przed, co jest ważne przed wejściem? Co trzeba zrobić? Jest jakiś taki rytuał?
1: Tak, my proponujemy rozgrzewkę, a jak nie, ktoś nie chce trochę poćwiczyć z nami w kółku, to niech pobiega po plaży. Zawsze te mięśnie są rozgrzane, zawsze są rozluźnione i wtedy inaczej się wchodzi do tej wody. Lepiej stopniowo, większość tak osób robi, pomału wchodzi, zanurza się i jest dobrze.
2: To zaraża takie morsowanie? To jest coś, od czego nie można się odzwyczaić później?
1: Raczej tak, bo wtedy jak już się morsuje i gdzieś się widzi wodę, to ona wciąga. Ciągnie, czy w jeziorze, czy w rzece, tak jak koleżanki jeżdżą w góry, to no, muszą wejść do tej wody. Nie ma tak, żeby nie wejść, czy jesteśmy gdzieś nad jeziorem, na grzybach, to chociaż na chwilę, chociaż na moment. Zanurzyć się, posiedzieć w tej zimnej wodzie, inaczej się człowiek czuje.
0: Posiedzieć w zimnej wodzie i inaczej się człowiek czuje, mówiła pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów. Serdecznie pozdrawiamy. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 13. W nich m.in. brytyjskie gospodarstwo, które pobiło rekord Guinnessa. Jak? Szczegóły już za 12 minut.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już dziś po 18:00.
1: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF 24.
3: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: A już teraz fakty RMF FM o 13, na które zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Głosowanie na prezydenta Krakowa przebiega spokojnie i powinno zakończyć się planowo o 21:00. Ostateczne wyniki około 3-4 rano. Takie informacje podaje Miejska Komisja Wyborcza. Do modlitwy o wstrzymanie wojen na całym świecie i pojednania między narodami wzywa Leon XIV podczas mszy w Lourdes we Francji. W faktach także o utrudnieniach na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Wszystkie komisje wyborcze zostały otwarte o czasie, głosowanie przebiega spokojnie i zakończy się planowo o 21:00. Tak informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. W stolicy Małopolski odbywają się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ma on zastąpić odwołanego w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego. Na konferencji prasowej Miejskiej Komisji Wyborczej był reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Maćku, o czym trzeba pamiętać, wybierając się na głosowanie?
2: Sędzia Krzysztof Dyl przypomniał o konieczności zabrania ze sobą do lokalu wyborczego dowodu tożsamości, a także o tym, że jeden z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie wyborczej, wycofał się i nie należy na niego głosować.
3: Pamiętajmy o tym znaku X w kratce przy kandydacie, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować to, że głos będzie nasz nieważny. Pamiętamy o tym, że jeden z kandydatów jest wykreślony. Patrzymy na nasze obwieszczenie, które znajduje się, wiemy, który to kandydat. Oddanie głosu na niego powoduje, że głos jest nieważny.
2: Wszystko wskazuje na to, że ważne głosy będą liczone już od godziny 21:00, a wyniki wyborów powinniśmy poznać około 3-4 jutro nad ranem. Z Przedmiejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Maciej Pałachicki.
1: To fakty w RMF FM, relacje na żywo ze sztabów, komentarze i rozmowy z krakowianami. Krakowski Wieczór Wyborczy RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News już dzisiaj. W faktach teraz w studiu krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
0: Dzień dobry.
1: Cię. Maćku, będzie się działo, prawda?
0: Tak,
1: a jak
0: jest.
1: To wszystko będzie wyglądało? Opisz proszę.
4: Zaczynamy o 20:00. To będzie specjalny program RMF FM. Będą relacje ze sztabów kandydatek i kandydatów. Oczywiście z reakcjami też na pierwsze sondażowe wyniki. Do studia zaprosimy ekspertów, polityków i ludzi ze świata biznesu oraz kultury. Oni skomentują dla Was to, jak w pierwszej turze zagłosowali krakowianie i czy przekłada się to na ogólnopolską politykę. Ale co równie ważne, nasi dziennikarze będą też na ulicy, bo głos oddamy mieszkańcom Krakowa. Od 20:00 Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ich program Kraków wybiera już od 19:10, a całość będzie do zobaczenia również na kanale RMF 24 na YouTubie.
1: Maciej Sołtys, dziękujemy, polecamy i zapraszamy na ten wieczór. A teraz uwaga kierowcy, utrudnienie na A4 na Podkarpaciu między węzłami Rzeszów-Zachód, Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzenie trzech pojazdów. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Legnicy.
5: Fakty ze świata.
1: Do modlitwy o wstrzymanie wojen na całym świecie i pojednanie między narodami wzywał Leon XIV. Papież odprawił mszę świętą na błoniach Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji.
6: W wielkiej mszy odprawionej przez papieża w Lourdes w czasie trzeciego dnia jego wizyty we Francji uczestniczyło ponad 150 tysięcy wiernych, którzy znajdowali się głównie przed znanym na całym świecie sanktuarium maryjnym. Zwracając się do osób chorych, które przybywają masowo do Lourdes w nadziei na to, że ta pielgrzymka poprawi ich stan zdrowia, Leon XIV pośrednio skrytykował władze Francji, które niedawno częściowo zalegalizowały eutanazję w tym kraju. Papież ostro skrytykował dążenie do, cytuję, zmniejszenia wartości ludzkiego życia. Po południu Leon XIV ma spotkać się za zamkniętymi drzwiami w Lourdes z 7 ofiarami przemocy seksualnej ze strony duchownych. Dzisiaj rano wezwał francuskich biskupów, by wykazali odwagę w rozwiązywaniu tego problemu.
1: O czym donosił korespondent RMF FM Marek Gładysz. Brytyjskie gospodarstwo pobiło rekord Guinnessa. Na jego terenie stworzono gigantyczny portret Sir Davida Attenborough, autora słynnych programów przyrodniczych. Dziennikarz w tym roku obchodził swoje 100. urodziny.
7: Sir David Attenborough. 10, 9.
8: Do stworzenia tej niezwykłej mozaiki wykorzystano ponad 10 tysięcy dyń i habaczków. Dzieło ma powierzchnię ponad 218 metrów kwadratowych, a twarz Sir Davida Attenborough widoczna jest z kosmosu. Farma, na której ułożono ten niezwykły hołd, pobiła tym samym zeszłoroczny rekord, kiedy to z dyń ułożono wizerunek króla heavy metalu Ozziego Osborna. Organizatorzy podkreślają, że po zakończeniu wystawy żadna dynia się nie zmarnuje. Trafią one na stoły lokalnych mieszkańców oraz do wiejskich gospodarstw jako pasza dla zwierząt.
1: Informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzisiaj Światowy Dzień Turystyki. O tym, jak podróżują Polki i Polacy, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Eugeniusz Triasun, ekspert z jednego z portali rezerwacyjnych. Polecamy tę rozmowę. O 14:00 nowe fakty. Zapraszam już w imieniu Mateusza Bożka. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Potwierdzam to, o czym mówiła przed chwilą Ewa Kwaśny w Faktach RMF FM w Światowy Dzień Turystyki. Porozmawiamy o tym, jak zmienia się turystyka, jak zmieniają się nasze podróże. Ale tematów będzie o wiele więcej w naszym programie popołudniowym. Powiemy na przykład o sensacyjnym znalezisku pod Olsztynem. Niedzielne popołudnie, Radio RMF 24, Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest niedzielny popołudniowy program w radiu RMF 24. Słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On w systemie DAB+ oraz we Wrocławiu na 95.1 FM. A ja przypominam, że dzisiaj 27 września obchodzimy Światowy Dzień Turystyki, czyli nic, tylko wstaję, biorę plecak i ruszam w podróż. Ale wcześniej porozmawiam o tym z moim gościem. Z nami na łączach pan Eugeniusz Triasun, ekspert z portalu rezerwacyjnego travelist.pl. Dzień dobry, panie Eugeniuszu, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
0: Pan też ma taki plan na dzisiejsze święto? Bierze pan walizkę i w drogę?
1: Biorę plecak i co prawda w drogę bliższą, bo wybieram się na trening. Natomiast turystycznie jest to przede mną, ponieważ akurat zaplanowałem wakacje na za 2 tygodnie.
0: O. Aha, można wiedzieć gdzie? Dokąd się pan wybiera?
1: Tak, korzystam właśnie z trendu związanego z zanikaniem sezonowości w turystyce i będę odkrywał Sycylię.
0: Proszę bardzo, zanikanie sezonowości. To jak to jest z tymi podróżami Polek i Polaków? Sycylia we wrześniu, dokąd jeszcze jeździmy najchętniej?
1: Znaczy na ogół generalnie to zależy od modelu podróżowania, ponieważ jeżeli spojrzymy na osoby, które rezerwują wyjazdy z biurami podróży, no to tu kierunki właściwie są całkiem stabilne, jeżeli chodzi o sezon, ponieważ cały czas bardzo przekonującym produktem turystycznym, jak to w branży nazywamy, pozostaje właśnie Egipt, Turcja, Grecja. Kierunki pewne, po których wiemy, czego się spodziewać, wiemy, że też poziom obsługi będzie odpowiedni, ale też takie, które wciąż pozostają, powiedzmy, w zasięgu też powiedzmy wielu budżetów domowych. Więc jeżeli chodzi o taki typ wyjazdów, no to myślę, że to są takie najważniejsze trendy. Natomiast jak spojrzymy na drugą stronę tego rynku, czyli na osoby, które częściej rezerwują wyjazdy właśnie mniej zorganizowane, właśnie bardziej na własną rękę, no to tutaj Hiszpania, Włochy właśnie, tutaj i Sardynia, i Sycylia są też bardzo popularne, czy Malta, która no również ogromne sukcesy odnosi, jeżeli chodzi o przyjazdy Polaków w ostatnich latach. Mhm.
0: Skorzystam z okazji, że pan powiedział, że wybiera się na Sycylię. Czego tam pan się spodziewa? Dlaczego akurat to miejsce?
1: Przede wszystkim na pewno dużo przyjemniejsze temperatury niż jeszcze parę tygodni temu, ponieważ też jak sobie monitorowałem, to początek września ponad 30 parę stopni. Dla mnie na pewno nie jest to komfortowy czas, bo wolę właśnie tak między właśnie 20, 25, 27, żeby było w miejscu, do którego jadę. Bo owszem, lubię ciepło, ale może nie jak jest aż za bardzo. I też nie jestem jedyny w tym, ponieważ wiele osób w badaniach mówi, że wybiera podróżowanie poza sezonem właśnie po pierwsze z uwagi na to, że jest mniej osób, właśnie jest mniejszy ten ruch turystyczny, a po drugie właśnie dlatego, że też te warunki są po prostu też bardziej sprzyjające zwiedzaniu.
0: Czyli zwiedzanie, a oprócz tego co jeszcze? Turystyka jedzeniowa?
1: Zależy od kierunku. Myślę, że Włochy, no tutaj wiadomo, też wiemy, czego się spodziewać. Lubimy włoską kuchnię, myślę, że wielu z nas. I na pewno to jest kierunek, gdzie turystyka kulinarna jest bardzo obecna. Wiadomo, są kierunki, które powiedzmy wśród swoich takich zalet najważniejszych mają inne atuty, chociażby właśnie czy to turystykę historyczną, czy właśnie kwestie związane z naturą przede wszystkim. Natomiast myślę, że właśnie to południe Europy z jednej strony pozostaje też sposobem na znalezienie takiego ciepła właśnie poza sezonem, a z drugiej strony też na odkrywanie tych smaków krajów basenu Morza Śródziemnego.
0: Zmienia się turystyka, zmieniają się nasze podróże, a jak sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie zmieniają planowanie wyjazdów?
1: Z jednej strony pomagają, myślę, że na pewno dużo bardziej, dużo łatwiejsze stało się planowanie takiego wyjazdu, poznawanie jakiegoś też kierunku, przygotowywanie się do takiej podróży. I tu mówię z jednej strony zarówno o kwestiach typu sprawdzamy miejsca, tutaj destynacje, do których chcemy pojechać czy polecieć, atrakcje najważniejsze, co warto właśnie w takim miejscu zrobić, ale też po kwestie w ogóle jak się do takiej podróży logistycznie przygotować, co spakować właśnie, co ze sobą zabrać, czego nie potrzebujemy, o czym trzeba pamiętać. Na pewno właśnie więc myślę, że ta część organizacyjna i właśnie między innymi sztuczna inteligencja zdejmuje duży ciężar związany z przygotowaniami, no i pozwala po prostu w jakimś stopniu większym na pewno cieszyć się z takiego wypoczynku. Jest to prawda też druga strona tego medalu, ponieważ często możemy poddać się takiej pokusie patrzenia na wyjazdy przez pryzmat właśnie tych najpopularniejszych destynacji, które chociażby takie narzędzie sztucznej inteligencji nam podpowie. No a trzeba pamiętać, że przecież każdy kierunek skrywa w sobie na pewno dużo ciekawych rzeczy, które niekoniecznie pojawią się właśnie w tych rekomendacjach, które nam tutaj technologia i nasz asystent wirtualny podsunie, tylko powiedzmy może nieco dłużej potrzebujemy poświęcić na to czasu, żeby takie perełki wyszukać. Mm-hmm.
0: No właśnie, jakie perełki? Te najbardziej egzotyczne kierunki, dokąd wybierają się Polacy, to...
1: Te najbardziej egzotyczne, ja myślę, że tu jest cały świat właściwie tutaj stoi przed nami otworem, bo na pewno dostępność połączeń lotniczych sprawiła, że podróżowanie w ciągu właśnie ostatniej dekady, kilkudziesięciu lat stało się zdecydowanie łatwiejsze. Ale jeśli chodzi o kierunki, które możemy uznać za taką egzotykę i gdzie najchętniej jeździmy, no to na pewno wciąż pozostaje właśnie czy to Tajlandia, Wietnam, Japonia, właśnie generalnie całe kraje, tutaj cały ten region Azji, tej takiej dalszej. Natomiast warto by też powiedzieć o może nieco mniej obecnym w takiej kulturze popularnej, ale jednak odkrywanym też przez Polaków w regionie, czyli właśnie Ameryce Południowej. Coraz więcej też podróży właśnie tam odbywamy, co do Ameryki też Środkowej chociażby, na wszelkie wyspy i mniejsze kraje, chociażby Morza Karaibskiego. Więc ja myślę, że też to są takie kierunki, które są pewnym może odkryciem, właśnie te, na pewno uległy w większym stopniu takim, stały się po prostu bardziej rozpowszechnione, jeżeli chodzi o tą ofertę właśnie biur podróży czy portali noclegowych. No i też w tym kierunku myślę, że turystyka będzie w kolejnych latach podążać.
0: A czy w podróżowaniu lepiej stosować last czy first minute, jak to wygląda?
1: Kiedyś tak mówię, że kwestia bardziej 10-15 lat temu, że faktycznie last minute oferty były dostępne, były atrakcyjne i ogólnie realne po prostu. Natomiast popularność i rozpowszechnienie w ogóle podróżowania jako takiego, bo kiedyś podróże były takim dobrym, nie chcę powiedzieć może luksusowym, chociaż powiedzmy, że jeszcze dawniej były.

0: podróżujących z dziećmi, gdzie poszukiwane są bardzo często hotele właśnie z animacjami, właśnie z posiłkami w cenie. No a wiadomo, że im bliżej jesteśmy podróży naszej i im bliżej tego terminu, no to tym większe jest prawdopodobieństwo, że po prostu takiego pokoju czy takiego miejsca może zabraknąć, którego my poszukujemy najbardziej.
1: Koniec września, czy rezerwować już podróże na święta, na Sylwestra, to jest ten czas?
0: Absolutnie. Właśnie ostatnio przeprowadziliśmy taką analizę krótką, gdzie pokazujemy, że na okres świąt, ale też ferii, ceny aktualnie w Polsce, akurat tu mówimy o polskim rynku, są średnio o 8-10% niższe niż rok temu, więc po pierwsze okazja taka cenowa, myślę, że to jest ważny tutaj argument, ale też po drugie właśnie kwestia tej dostępności. Na pewno święta stają się też, może nie jest to taki masowy trend, że nagle wszyscy ruszymy poza nasze domy i będziemy spędzać święta właśnie w hotelu, ale widać, że z roku na rok liczba takich osób rośnie, w związku z czym no też oczywiście dostępność noclegów maleje bardzo szybko, więc jeżeli myślimy o wyjeździe, czy to na święta, czy na ferie już również, no to myślę,
1: teraz
0: końcówka września jest jak najbardziej słusznym czasem. No.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Eugeniusz Triasun, ekspert z portalu rezerwacyjnego travelist.pl. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego z okazji Światowego Dnia Turystyki.
0: Dzięki serdeczne i dla państwa również.
2: Radio RMF24.
3: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: miejscach mogą być pochowani biskupi. Te pochówki sprzed potopu szwedzkiego nie są oznaczone, są najprawdopodobniej bardzo poważnie zniszczone, zdewastowane. W związku z tym wszystkie pochówki sprzed potopu szwedzkiego są bardzo trudne do identyfikacji w katedrze we Fromborku. No, liczyliśmy na to, że będzie to prostsze. Okazało się, że jest to dużo trudniejszy proces niż pierwotnie przewidywaliśmy. No i dlatego pewnie w niedalekiej przyszłości będziemy prowadzili kolejne badania, które potwierdziły nam, że te szczątki, które odnaleźliśmy, są z większym prawdopodobieństwem lub na pewno szczątkami biskupów warmińskich i biskupa Łukasza Wacenrode.
1: A co znaleziono w kryptach?
0: Wśród tych pamiątek i rzeczy osobistych były kielichy, były szaty, ale były także gazety, była prasa XIX-wieczna. Jest to największy zbiór zarówno kielichów, jak i szat, które znajdują się właśnie w tego typu miejscach.
1: Mówił Robert Szaj z Fundacji Nicolaus Copernicus, organizator badań. Dziękujemy i trzymamy kciuki za kolejne badania.

0: To jest niedzielny popołudniowy program w radiu RMF24. Do matury mają jeszcze kilka miesięcy. Czy wiedzą, co będą robić po egzaminie dojrzałości? W Warszawie możliwość poznania kierunków studiów stworzyła Szkoła Główna Handlowa, która jest gospodarzem warszawskiego salonu maturzystów. Właśnie tutaj swoją ofertę prezentowały uczelnie, a młodzi ludzie mogli poznać kierunki kształcenia i dopasować je do siebie. Posłuchajmy.
1: Są ciekawe studia cywilne, ponieważ mógłbym połączyć moją ścieżkę, którą chcę robić, czyli właśnie wojskowe ratownictwo medyczne, z po prostu, że najpierw pójść na studia cywilne, a później przenieść się do wojska.
2: Nie mam jeszcze tak dokładnego planu na siebie, ale raczej chciałabym iść w takim kierunku medycznym, pielęgniarstwo, może fizjoterapeuta.
3: Przyjechaliśmy rozejrzeć się, popatrzeć na kierunki przyszłości.
4: To już teraz coś się rozjaśniło, czy dokładnie tak jak zakładaliście, tak to będzie?
3: Jeszcze szukamy, jesteśmy w trakcie. Ja to tak bardziej w informatykę celuję, tak dokładnie programowanie, cyberbezpieczeństwo, coś takiego i właśnie szukam jakiegoś tak fajnego kierunku czy coś.
4: Coś już ci wpadło tutaj w oko?
3: Na razie to jeszcze nie, jeszcze mam czas sobie zobaczyć i właśnie szukam.
4: A ty?
5: Ja podobnie jak kolega, to jest raczej informatyka, programowanie, tyle że mi tak konkretnie w oko to raczej fajnie było cyberbezpieczeństwo albo informatykę na Politechnice Warszawskiej.
4: No to takie kierunki bardzo na czasie.
5: Tak, tak. I progi też na czasie bardzo wysokie.
4: O właśnie, to jak to wygląda? Jak trzeba sobie poradzić na maturze, żeby się dostać?
5: Po 90% wzrostu by się przydało.
3: Żeby tam się dostać, więc wysoko jest, wysoko jest.
4: No ale to zawsze może być plan A, a potem plany B takie już,
3: tak,
4: prawda?
3: Tak.
5: Tak, jakieś plany B są.
6: Jeszcze nie wiem, to trzeba szukać, to na spontanie wszystko praktycznie.
7: To znaczy, myślałem nad studiami lingwistycznymi, ale niestety sztuczna inteligencja powoduje to, że wszyscy lingwiści będą powoli niestety zastępowani. Znaczy, na pewno będą potrzebni. Smutne, bo dobry jestem z angielskiego. No, chciało się coś wiązać z tym, jakąś przyszłość. Natomiast myślę, że teraz bardziej pójdę w informatykę, tylko że taką fizyczną, typu składanie serwis urządzeń, bo to będzie zawsze. Oprogramowanie, wiadomo, też sztuczna inteligencja powoli zastępuje programistów, także myślę, że ten hardware właśnie i serwis to jest to, co chciałbym robić. Natomiast jeżeli chodzi o studia, warto mieć papier, warto mieć kierunek, takie zabezpieczenie, jeżeli chciałoby się pracować gdzieś dalej i po prostu rozwijać się w którymś kierunku, mieć lepszą pracę, płacę i tak dalej, prawda? Zobaczymy, co się życie przyniesie. No jak na razie czas mi ucieka, niestety do matury coraz bliżej. Niestety bliżej niż dalej. Myślałem, że te 5 lat to będzie długi okres czasu. Niestety już jest 5. rok, klasa maturalna i trzeba się niestety już namyślić, że tak powiem.
8: W sumie to ja nie wiem.
4: Ale tak zupełnie nie wiesz?
8: Zobaczymy po maturze.
4: A maturę już wiesz, czego będziesz pisał?
8: Też nie wiem.
4: Chciałam zadać bardzo nieprzyjemne pytanie, czy wy się już uczycie do matury?
8: Nie.
9: Nie.
8: Zobaczymy.
9: Minimalnie.
4: Tak troszkę?
9: Troszkę.
4: Ale to znaczy, że tak świetnie się przygotowywaliście przez poprzednie lata, czy że jeszcze jest dużo czasu?
9: Jeszcze dużo czasu.
10: Trzeba mieć dobre nastawienie do życia, no a co będzie, to będzie, no. Gdzie nas wiatr poniesie, tak?
4: Teraz to głównie kreacje studniówkowe, co?
9: Tak, oczywiście.
0: Dobrze będzie. Życzymy powodzenia. A z maturzystami rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. W Radiu RMF24 już za chwilę fakty o 14:00. Bądźcie blisko.
11: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już dziś po 20:00.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 14, wracamy do studia faktów RMF FM. Z nami jest Mateusz Bożek, dzień dobry.
1: Jestem, zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 w Opolskiem. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. Później Kraków, który dziś wybiera nowego prezydenta. A w Warszawie kibice powitali naszych siatkarzy, którzy do kraju wrócili ze złotym medalem Mistrzostw Europy. Jedna osoba została ranna w zderzeniu ciężarówki i auta osobowego na autostradzie A4 w pobliżu Jaśkowic koło Opola. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. O naruszeniu kodeksu wyborczego w trakcie przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa informuje rzecznik miejskiej policji Piotr Szpiech. W jednej z komisji na Woli Justowskiej starszy mężczyzna podarł kartę do głosowania i wyrzucił ją do kosza na śmieci. Potem opuścił lokal wyborczy. Policja zna jednak jego tożsamość. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat więzienia. Około godziny 4 nad ranem mamy poznać ostateczne wyniki przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Do tej pory, jak mówiliśmy w faktach, głosowanie przebiegało spokojnie, z tym jednym wyjątkiem. Lokale wyborcze zostaną zamknięte do 21:00, przypomina przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl.
2: Obwodowe komisje wtedy przystąpią do liczenia tych głosów, no i tak spodziewamy się, że około 22:00 zaczną te protokoły do nas spływać. No i my te protokoły będziemy wprowadzać i liczyć, jak gdyby sumować te głosy. No i to ostateczny wynik podamy prawdopodobnie gdzieś nad ranem, godzina 4:00, tak szacuję tutaj. Jeśli w tych wyborach, które teraz się odbywają, nikt nie zdobędzie przynajmniej więcej niż połowy głosów, no to odbędzie się głosowanie powtórne.
1: Informował szef krakowskiej komisji wyborczej. O 20:00 na godzinę przed końcem głosowania na antenie RMF FM rozpocznie się wieczór wyborczy, który przygotowujemy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Pilna informacja teraz w faktach. Pożar hali o wymiarach 12 na 40 metrów w krakowskiej Nowej Hucie. W środku składowane były środki do dezynfekcji. Nie ma informacji o poszkodowanych. Do tego tematu wrócimy. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Trzeba rozmawiać z Władimirem Putinem, przekonuje opozycja, komentujący zaproszenie prezydenta Rosji na grudniowy szczyt G20 do Stanów Zjednoczonych. Polskę reprezentować będzie w Miami Karol Nawrocki. Zupełnie inaczej rolę prezydenta widzi koalicja rządowa. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Witaj,
3: Michale. Dzień dobry, witam.
1: Rozmawiałeś z politykami, jak komentują tę sprawę?
3: Radości nie ma, no może poza Konfederacją. Jej europoseł Stanisław Tyszka uważa, że trzeba rozmawiać z Putinem.
4: Bardzo bym się bał takiej sytuacji, w której w momencie, gdy kończy się wojna na Ukrainie, wszyscy przejdą do robienia interesów z Rosją, tylko nie Polska, dlatego że cała nasza klasa polityczna jest chorobliwie antyrosyjska.
3: Kamilowi Bortniczukowi z PiS nie podoba się zaproszenie dla Putina, ale dostrzega w nim drugie dno.
5: Stany Zjednoczone pewnie mają też większą wiedzę na temat tego, co się dzieje w polityce międzynarodowej i na rolę Putina. Być może dzięki temu uda się na przykład zapobiec jakiemuś atakowi, co byłoby korzyścią.
3: Z kolei Tomasz Trela z Lewicy kompletnie nie rozumie zachowania Trumpa i liczy na szybką reakcję prezydenta.
6: Mam nadzieję, że Karol Nawrocki zrobi wszystko, żeby odwieźć Donalda Trumpa od tej decyzji.
3: Na razie jednak słychać, że Karol Nawrocki, mimo zaproszenia Putina, weźmie udział w szczycie G20.
7: Złoty medal w faktach RMF FM.
1: Tłumy kibiców powitały na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarskich mistrzów Europy. Polscy zawodnicy wrócili do kraju po tym, jak pokonali wczoraj Francję 3-1 w finale rozgrywek i wrócili do kraju z medalem. Jak sami słyszycie, na lotnisku Chopina euforia. A na miejscu jest dziennikarz RMF FM Cezary Dziwiszek. Połączymy się z nim w kolejnych faktach. Dodam, że dzięki wygranej w finale Polacy są pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles za 2 lata. Historyczne lub współczesne, eleganckie i bogato zdobione. Wśród nich garnitury, a nawet suknie ślubne. Teatr Muzyczny w Łodzi wyprzedaje kostiumy ze spektakli. Jest ich około 1500. Nasza reporterka Agnieszka Wederka nie mogła się oprzeć takiej okazji. Rozmawiała również z innymi kupującymi.
8: Widzę, że zakupy się udały.
9: Bardzo tak. Kupiłam chyba 10 kilo kostiumów. Tutaj mam suknię do menueta, mam 2 fraki męskie, mam piękne zwiewne sukienki do walca.
10: Na tej wyprzedaży jeszcze nadal, pomimo że to jest trzeci dzień, dzień i jest w czym wybierać.
11: Tak, kolega tutaj dzielnie co pół godziny dowozi kolejne partie kostiumów. Spełniamy wolę i oczekiwania naszej publiczności, która przychodzi tłumnie, oczekuje konkretnych rzeczy.
12: Na razie szukam na Halloween, bo z tych dawnych strojów już wyrosłam.
10: Ten króliczek, co tata pokazywał, wchodzi w grę?
12: Dla mnie chyba nie, ale może dla taty.
1: Dziś ostatnia okazja na to, by przyjść i znaleźć coś dla siebie. Teatralny magazyn będzie otwarty jeszcze do 16.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kibice powitali siatkarskich mistrzów Europy, biało-czerwoni już w kraju. Wrócimy do tego w naszym programie. Ale tematów mamy dla was o wiele więcej. Za chwilę powiemy o rewolucji w projektowaniu domów i bloków. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Znakomita muzyka i jeszcze więcej informacji to mamy dla Was w Radiu RMF 24. A teraz w naszym programie przyjrzymy się nowym warunkom technicznym dla budynków, bo jak się okazuje, rozporządzenie, które je określało, formalnie przestało obowiązywać, nowe nadal się nie pojawiło. Szczegóły zna nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To poprosimy w takim razie Igorze o szczegóły i w ogóle wyjaśni nam, na czym polega problem.
2: 20 września wygasło dotychczasowe rozporządzenie o warunkach technicznych dla budynków. Miało być rozporządzenie nowe, które wprowadzało dużo zmian, wiele z nich ewidentnie korzystnych z punktu widzenia mieszkańców, na przykład zabudowy wielorodzinnej, no bo tam były na przykład przepisy dotyczące wydzielania balkonów, tak by były przesłonięte, jeśli sąsiadują blisko siebie. Również przepisy dostosowujące budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale także kwestie dotyczące lepszej akustyki lub naświetlenia pomieszczeń. To miało znaleźć się w nowym projekcie rozporządzenia, no ale ten projekt nie został nigdy opublikowany.
3: Zgodnie z prawem budowlanym, kiedy my kończymy prace projektowe, składamy wniosek o pozwolenie na budowę, to artykuł 65 prawa budowlanego mówi jasno, że organ sprawdza zgodność projektu z przepisami techniczno-budowlanymi. I gdyby nie było epizodycznego, tak naprawdę po pierwsze nie byłoby z czym sprawdzać w ogóle tych dokumentacji.
2: Tłumaczy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki. No, na czym ta epizodyczność tych przepisów polega? No na tym, że przepisy pozwalały inżynierom, projektantom, inwestorom na stosowanie starych lub nowych przepisów zamiennie, w zależności od tego, jakie mają w danej chwili potrzeby. No i okazuje się, że po pierwsze, no, stare przepisy formalnie wygasły, bo była to stara wersja rozporządzenia, a nowe nie nadeszły, bo nie zostały opublikowane. Dlatego pojawia się wątpliwość, czy taka sytuacja nie doprowadzi do sporów prawnych. Co właściwie się wydarzyło? Dlaczego rozporządzenie nie zostało opublikowane? No, nieoficjalnie usłyszałem w resorcie rozwoju, że pojawił się konflikt i to wewnątrz ministerstwa, nie z przedstawicielami strony społecznej, nie z przedstawicielami branż, tylko w samym ministerstwie. Nie wiadomo, czy jest to konflikt polityczny, czy być może jakiejś innej natury.
3: Takie lekkie podejście ze strony ministra.

0: W Radiu RMF 24 mamy więcej informacji o pożarze hali w krakowskiej Nowej Hucie. O szczegółach powiedział rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły.
1: Około godziny 13.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze hali przy placu Błonie w Krakowie w rejonie Nowej Huty. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali pożar hali o wymiarach około 12 na 40 metrów. Wewnątrz składowane są prawdopodobnie łatwopalne środki przeznaczone do dezynfekcji. Hala przylega bezpośrednio do budynku biurowego, dlatego działania strażaków prowadzone są zarówno w natarciu na pożar, jak i w obronie na pozostałe części obiektu. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracuje 9 pojazdów Straży Pożarnej w sile ponad 40 zawodowych strażaków, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Działania gaśnicze nadal trwają.
0: Mówił kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Jak będziemy mieli nowe informacje, to oczywiście przekażemy w Radiu RMF 24. A już za chwilę powiemy o referendum w sprawie neutralności Szwajcarii.
2: Radio RMF 24.

W Radiu RMF 24 teraz krótka informacyjna podróż do Szwajcarii. Jak się okazuje, w tym kraju powszechnie znanym ze swojej neutralności, dzisiaj odbywa się referendum w sprawie zawężenia definicji tejże neutralności. Inicjatorzy kampanii postulują wpisanie do konstytucji zapisu, zgodnie z którym Szwajcaria nie mogłaby przystępować do sojuszy wojskowych ani obronnych, ani z nimi współpracować, chyba że zostałaby zaatakowana, a także powstrzymywałaby się od udziału w jakichkolwiek sankcjach, o ile nie zostaną one zatwierdzone przez ONZ. Sondaże wskazują, że większość odrzuci inicjatywę propagowaną przez skrajną prawicę, a określaną przez przeciwników mianem prorosyjskiej, podała agencja Reutera. Choć szwajcarska neutralność jest uznawana na arenie międzynarodowej od zakończenia wojen napoleońskich, czyli ponad 200 lat, sposób jej realizacji przez rząd nie został szczegółowo określony. Prawicowa szwajcarska partia ludowa twierdzi, że tradycyjne stanowisko kraju uległo osłabieniu, kiedy Szwajcaria nałożyła sankcje na Rosję w następstwie jej inwazji na Ukrainę. W ramach kampanii przed głosowaniem w całym kraju rozwieszono plakaty z hasłem „Nie dla wojny, tak dla neutralności”.

0: Wolności przedstawiające białe gołębie pokoju.
1: RMF 24.
0: A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji i już za chwilę do was wracamy z kolejnymi tematami, a teraz gramy dla was znakomitą muzykę. Mela Koteluk, Himalaje.

0: To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Pierwsza w Polsce rolnicza biometanownia zasila sieć Polskiej Spółki Gazownictwa. Instalacja działa w Komorowie. To jest gmina Ostrów Mazowiecka na Mazowszu. Do produkcji metanu wykorzystywane są produkty uboczne działalności rolniczej. I z tych surowców powstaje biogaz, który następnie jest uszlachetniany do postaci biometanu o parametrach odpowiadających jakości gazu ziemnego. No i dzięki temu może być wykorzystywany przez odbiorców tak samo jak tradycyjny gaz ziemny, o czym mówi nam Szymon Paweł Moś, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Posłuchajmy.
1: Jest to pierwsza biometanownia rolnicza. To jest również przełom, bo pokazujemy, że z naszego dostępnego tutaj substratu, który dostarczają producenci rolni, możemy wyprodukować, niezależnie od pogody, jako odnawialne źródło energii, właśnie biometan. Czym się różni biometan od gazu ziemnego? Otóż, proszę Państwa, ta molekuła metanu nie różni się zupełnie niczym. Z punktu widzenia naszej sieci Polskiej Spółki Gazownictwa, zatłoczony biometan, ten metan, ta cząsteczka chemiczna jest dokładnie taka sama, jak byłaby pochodząca na przykład z wydobycia tego takiego, nazwijmy to, tradycyjnego. Więc dzisiaj to jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski. My się spodziewamy, patrząc na umowy przyłączeniowe w przyszłym roku, kolejnych 8 przyłączeń. Mamy ogólnie zawartych 25 umów, zaraz będziemy mieli 24, bo to zrealizujemy, więc jest sukces. Ale zainteresowanie jest duże. Ja myślę, że my możemy się spodziewać tylko rozwoju tego rynku.
2: Jak wygląda funkcjonowanie tego miejsca? Czyli najpierw rolnicy tutaj przywożą ten surowiec?
3: Tak, funkcjonowanie tego miejsca polega na tym, że rolnicy substrat, czyli odchody zwierzęce pochodzące z ich własnych gospodarstw przywożą. Potem następuje proces wytwarzania biometanu w sposób naturalny dzięki bakteriom, które rozkładają ten substrat. A następnie mamy urobek w postaci biometanu, który jest doczyszczany do parametrów, które umożliwia przyjęcie do sieci, ogólnopolskiej sieci, a reszta, to co pozostaje, jest nadal pełnoprawnym nawozem, który możemy nadal używać do użyźniania pól.
0: Z inwestorem Krzysztofem Janiszewskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Dodam, że produktem ubocznym procesu jest poferment, który wraca na pole jako wartościowy nawóz organiczny. Według szacunków Polska posiada potencjał produkcji biometanu, który sięga około 3 miliardów metrów sześciennych rocznie, a to oznacza możliwość pokrywania istotnej części krajowego zapotrzebowania na gaz przy wykorzystaniu krajowych surowców pochodzących z rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty. W nich nowe informacje w sprawie dużego pożaru hali w krakowskiej Nowej Hucie.

0: Ogłoszenie.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Co tak naprawdę kryje się za dyplomatycznymi ruchami USA wobec Rosji i Ukrainy w ostatnich tygodniach? Czy szykuje się zmiana kursu wobec Rosji?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już 15, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Posłuchajmy razem, zaprasza Mateusz Bożek.
1: Strażacy walczą z silnym pożarem hali w krakowskiej Nowej Hucie. W środku łatwopalne substancje. To na początek faktów. W nich także zaproszenie na specjalny wieczór wyborczy w RMF FM i RMF 24. Stolica Małopolski wybiera nowego prezydenta. A jak kibice reagują na złoto naszych siatkarzy? Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz. Ponad 40 strażaków walczy z pożarem w krakowskiej Nowej Hucie. Jak informowaliśmy już w faktach, płonie tam hala o powierzchni około 500 metrów kwadratowych.
2: Wewnątrz składowane są prawdopodobnie łatwopalne środki przeznaczone do dezynfekcji. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: Relacjonował Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Obok hali znajduje się budynek biurowy. Strażacy nie chcą dopuścić do tego, aby ogień się rozprzestrzenił. Nawet 3 lata więzienia grożą mężczyźnie, który w jednej z komisji wyborczych na Woli Justowskiej w Krakowie podarł kartę do głosowania i wyrzucił ją do kosza na śmieci. Następnie opuścił lokal wyborczy. Znana jest jednak tożsamość mężczyzny. Ponadto przed południem krakowska policja odnotowała jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Chodzi o agitację wyborczą we wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym. Policja będzie sprawdzać, kto jest autorem wpisu. Poza tymi zdarzeniami głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa przebiega spokojnie. W wyborach startuje w sumie 7 kandydatów. Ostateczne wyniki zostaną podane jutro między 3 a 4 rano. Cisza wyborcza trwa. W faktach RMF FM zapraszamy na wieczór wyborczy w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24, przygotowanym wspólnie z redakcją Polsat News. O szczegółach ze swoim gościem, Tomasz Staniszewski.
3: Małgorzata Świtała, gospodyni krakowskiego wieczoru wyborczego w telewizji Polsat News.
4: Dzień dobry.
3: Co dla ciebie jest najtrudniejsze w tym czasie?
4: Chyba dla wszystkich dziennikarzy najtrudniejsze jest mówić cisza. W ciszy. No bo co można powiedzieć, a czego nie można powiedzieć? Zastanawiamy się nad tym na okrągło, ale Ipsos i OGB, Ogólnopolska Grupa Badawcza, to są dwie niezależne sondażownie. Jak tylko wybije 21, tylko u nas będą mogli Państwo zobaczyć te wyniki. I to nie tylko to, jak głosowali Państwo w pierwszej turze, zakładam. Jakie są Państwa opinie i zdania zmieniające się od ostatnich wyborów.
3: A pamiętajmy, że głosujemy niemal rok przed kolejnym parlamentarnym rozdaniem, zatem ten wynik w Krakowie będzie ważny też dla sceny politycznej w Polsce.
4: Które tematy są ważne dla całej sceny politycznej, bo to, że nam się wydaje, że
3: kto
4: rozmawiamy na temat...
3: Kto kogo poparł.
4: To, że my rozmawiamy o krakowskich rzeczach, wcale nie znaczy, że Poznań, Gdańsk czy Wrocław nie mogą przełożyć tego na swoje podwórko. Owszem, tak jest. Zresztą nie wiem, czy Państwo sprawdzali ceny benzyny.
3: Polecamy wieczór wyborczy w Polsat News, polecamy wieczór wyborczy w Radiu RMF 24 i w Radiu RMF FM.
4: Zapraszamy.
1: My zaczynamy w faktach o 20. Od 20.45 końcowe odliczanie w informacyjnym Radiu RMF 24.
5: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Wrócili złoci medaliści Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze wylądowali na lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie przywitał ich tłum biało-czerwonych fanów.
6: No, jesteśmy bardzo zadowoleni z igry. Oglądamy mecze już od wielu lat i dzisiaj mieliśmy okazję tutaj być bardzo dobrze grał Semeniuk w finale. Fornal, szkoda, że nie dostał nagrody indywidualnej.
7: Powinien być kapitanem, dlatego że on mobilizuje całą drużynę.
1: A z kibicami na lotnisku Chopina rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bardzo dziękujemy naszym siatkarzom za ten kapitalny turniej, za to złoto przywiezione z Mediolanu. A już za chwilę w naszym programie wrócimy do zapowiedzi sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który powiedział, że Stany Zjednoczone zapraszają na grudniowy szczyt G20 prezydenta Rosji Władimira Putina. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 teraz słowa, które padły za oceanem, w Stanach Zjednoczonych i nasze polskie do nich komentarze. Czyli wracamy do zapowiedzi sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który powiedział w środę, że Stany Zjednoczone zapraszają na grudniowy szczyt G20 do siebie prezydenta Rosji Władimira Putina. Marco Rubio wyraził nadzieję, że przywódca przyjmie to zaproszenie i wskazał, że będzie to dla niego okazja do rozmowy nie tylko z prezydentem Donaldem Trumpem, ale również z innymi przywódcami. Wiemy, że na szczyt wybiera się prezydent Karol Nawrocki, który również otrzymał takie zaproszenie. Dziennikarz RMF FM i RMF 24 Michał Radkowski jest teraz z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to jak polscy politycy komentują to zaproszenie Trumpa dla Putina?
1: Bez specjalnego optymizmu. Również w PiSie, gdzie przypomnę, mimo kolejnych gaf czy zaskakujących deklaracji Donalda Trumpa, wciąż bardzo sobie cenią amerykańskiego prezydenta. Mówią o nim, że jako największym przyjacielu Polski. Pytałem dzisiaj Kamila Bortniczuka właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, czy podoba mu się pomysł zaproszenia Donalda Trumpa na szczyt G20.
2: Co do zasady mi się nie podoba, bo prezydent Rosji jeszcze nie zasłużył na to, żeby wrócić na arenę międzynarodową jako pełnoprawny uczestnik tego typu obrad, no ale też musimy znać swoje miejsce w szeregu. My to organizujemy, nie my na stałe jesteśmy członkami G20, organizują to Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone pewnie mają też większą wiedzę na temat tego, co się dzieje w polityce międzynarodowej i na rolę Putina. Być może dzięki temu uda się na przykład zapobiec jakiemuś atakowi, co byłoby korzyścią. Ja takiej wiedzy nie mam, ale doszukuję się jakiejś racjonalności w działaniach ludzi, którzy takie zaproszenie wystosowali.
1: Takie zaproszenie wystosował prezydent Donald Trump, wasz wielki przyjaciel.
2: No to prawda, dlatego niezależnie od tego, jakie czasami wrażenie sprawia Donald Trump charakterystyką swoich działań, jednak na końcu te decyzje, które podejmuje, leżą w interesie Stanów Zjednoczonych i w interesie całego NATO i wierzę, że tym razem jest podobnie.
1: Czy takich rozmów nie można prowadzić w cztery oczy między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, a nie na międzynarodowym salonie, bo takim jest szczyt G20?
2: Oczywiście są różne możliwości prowadzenia rozmów i różne okazje do tego, żeby do takiej rozmowy w cztery oczy doprowadzić. Jak rozumiem, prezydent Trump nie chciałby gościć w Moskwie, niespecjalnie chciałby też gościć prezydenta Putina w Waszyngtonie, w związku z czym być może to zaproszenie jest okazją do tego, żeby taką rozmowę w cztery oczy przeprowadzić.
1: A prezydent Karol Nawrocki powinien przy okazji obecności na tym szczycie zabrać głos, porozmawiać, wpłynąć z jednym i z drugim panem?
2: Oczywiście, że prezydent Karol Nawrocki powinien wykorzystać każdą okazję, a dzięki temu, że ma świetne relacje z Donaldem Trumpem, będzie miał okazję w bardzo wąskim gronie liderów światowych rozmawiać, wykorzystać do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków, rozmawiając ze wszystkimi. Z Donaldem Trumpem to oczywiste, ale z prezydentem Putinem, jeżeli będzie taka okazja, przekazać mu polski punkt widzenia na to, jak będziemy reagować, kiedy odważy się zaatakować NATO.
1: No, zupełnie inne oczekiwania względem prezydenta Karola Nawrockiego ma Tomasz Trela z Lewicy, który przyznał mi, że jest oburzony zaproszeniem przez Donalda Trumpa Władimira Putina.
3: Jak można zapraszać na forum najważniejszych gospodarek świata zbrodniarza, który każdego dnia zabija ludzi, bo to przez jego rozkazy ludzie są zabijani. Mam nadzieję, że apel polityków Stanów Zjednoczonych posłuży do tego, że on się z tego wycofa. Mam nadzieję, że Karol Nawrocki zrobi wszystko, żeby odwieźć Donalda Trumpa od tej decyzji i wreszcie mam nadzieję, że rozsądek zwycięży w połówkowych wyborach i może Donald Trump trochę otrzeźwieje, bo te jego ruchy w stosunku do Putina, gdzie on czasami mówi, że to Ukraina jest prowokatorem, a nie Putin agresorem, są przerażające. Ja nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, jak to Karol Nawrocki chce zrobić, żeby przy jednym stole siedzieć z Putinem, być na jednej fotografii czy podawać rękę zbrodniarzowi. To jest sytuacja dla mnie nieakceptowalna.
1: A Karol Nawrocki powinien się tam wybrać?
3: Karol Nawrocki powinien absolutnie zrobić wszystko, żeby Putin tam nie przyleciał, a do grudnia jest jeszcze kilka miesięcy i Karol Nawrocki powinien ten czas wykorzystać. Tylko ja nie wiem, czy Karol Nawrocki ma relacje z Donaldem Trumpem na zasadzie: Donald, zróbmy sobie zdjęcie, ja nic od ciebie nie chcę. Czy on ma rzeczywiście z nim takie relacje, że może do niego zadzwonić i powiedzieć: posłuchaj, to jest naprawdę niekomfortowa sytuacja, bo tam będzie przywódca Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, to jest Europa, to są silne państwa w Unii Europejskiej, które wszystkie pomagają Ukrainie, a ty zapraszasz tam Putina.
1: A może te wszystkie państwa powinny zbojkotować w związku z tym ten szczyt?
3: Nie wiem, myślę, że sprawa jest świeża i powinny na pewno te państwa ze sobą dyskutować, ale znowu mam wrażenie, że Karol Nawrocki nie jest zainteresowany dyskusją z innymi państwami, bo on jest zapatrzony w Donalda Trumpa jak święty obrazek, a Donald Trump robi błędy i my jesteśmy świadkami tych błędów.
1: Na razie jednak w Pałacu Prezydenckim słychać, że Karol Nawrocki zamierza pojawić się w połowie grudnia w Miami. To właśnie tam zaplanowano dwudniowy szczyt G20. Wczoraj jeszcze przypomnę, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz mówił, że Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina, ale Karol Nawrocki i tak wybiera się do Stanów, bo obecność na szczycie jest w interesie Polski.
0: No, ale sytuacja wybitnie niekomfortowa, prawda?
1: dla polityków polskich, a szczególnie tych z prawej strony, myślę, że tak.
0: Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje, które zebrał dla nas dziennikarz Michał Radkowski. Michale, wielkie dzięki jeszcze raz.
1: Dziękuję.
0: A już za chwilę zmieniamy temat, wrócimy na lotnisko Chopina w Warszawie. Tam zakończyła się konferencja prasowa z naszymi mistrzami Europy w siatkówce. Bądźcie blisko radia. Radio RMF.

0: Niedzielny popołudniowy program w Radiu RMF 24. Wracamy ponownie na lotnisko Chopina w Warszawie. Tam wylądowali polscy siatkarze, czyli złoci medaliści Mistrzostw Europy. No i przywitał ich tłum kibiców. Nasza reprezentacja wzięła następnie udział w konferencji prasowej. Oto co o zwycięstwie powiedział selekcjoner biało-czerwonych Nikola Grbicz. Posłuchajmy.
1: Twarz może być nie jest, nie pokazuje, ale jestem zmęczony, ale jestem zadowolony oczywiście. Zadowolony, bo jesteśmy 5 miesięcy razem. 5 miesięcy trudne prace. Gramy na wysokim poziomie, moim zdaniem, od końca turnieja w Gliwicach i zostajemy na tym poziomie, ja nie wiem, może być 2 miesiące i pół. I graliśmy cały turniej w Bułgarii i we Włoch na bardzo wysokim poziomie. To jest bardzo, bardzo trudne. Zostać na tym poziomie z przerwą między meczami, z przeciwnikami, którzy nie są na naszym poziomie, zostać skoncentrowany i zostać motywowany, dać swoje najlepsze i grać swoje najlepsze, to absolutnie nie jest łatwe.
0: Mówił trener Nikola Grbicz. No to posłuchajmy jeszcze, co o zwycięstwie powiedział kapitan drużyny Aleksander Śliwka.
2: Długi bardzo sezon za nami. Jestem niezwykle dumny jako kapitan z naszego zespołu, z chłopaków, ze sztabu szkoleniowego, że wytrzymaliśmy od maja ten bardzo długi sezon, że nasze rodziny wytrzymały i tęskniły bardzo za nami, ale że wytrzymały to i był to sezon z pewnością, który wystawił nas na próbę cierpliwości, ale pracowaliśmy każdego dnia bardzo ciężko, aby wznieść taki puchar jak tutaj, który przed nami stoi, więc było warto pracować, było warto na tych treningach, o których tutaj trener mówi, wylewać siódme poty i dawać z siebie wszystko, więc jestem niezwykle dumny z całej naszej ekipy i mówię tu o zawodnikach i o sztabie i o wszystkich ludziach, którzy umożliwiają nam pracę i przygotowywanie się do tych turniejów. Tutaj oczywiście Polski Związek Piłki Siatkowej, naszych sponsorów kieruję ogromne podziękowania, ale chciałem na sam koniec te największe skierować do naszych kibiców. Bo czymś niesamowitym jest, przyzwyczailiśmy się już trochę do tego, że w Polsce gramy przy pełnej hali i przy niesamowitym dopingu, ale grając czy to mecze w Sofii, czy to mecze w Mediolanie, tak jak wczoraj ten finał, czuliśmy się jakbyśmy grali u siebie, czy mecze w Chicago, to jest coś niesamowitego. Jesteście jako kibice w każdym zakątku Europy czy świata, jesteście z nami wszędzie. Dzisiaj na Okęciu zgotowaliście nam kolejne kapitalne powitanie. Nie wiem, czy chyba w 2018 roku po Mistrzostwie Świata pamiętam tylu ludzi na lotnisku i tak ciężko było się przebić, żeby tutaj do hotelu do was trafić. Także niesamowite pokłony dla kibiców.
0: Mówił kapitan drużyny Aleksander Śliwka. Zdjęcia z powitania polskich siatkarzy zobaczycie na naszym portalu rmf24.pl. A od nas jeszcze raz wielkie brawa dla biało-czerwonych.

To jest niedzielny program Radia RMF 24. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała wczoraj, że Unia przekaże blisko 700 milionów euro na pomoc dla migrantów, uchodźców i państw przyjmujących. Von der Leyen ogłosiła nowe wsparcie za pośrednictwem nagrania wideo na zakończenie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zapowiedź jest częścią tegorocznej kampanii międzynarodowej organizacji Global Citizen. Największą część pakietu stanowi 380 milionów euro dodatkowego finansowania na działania związane z migracją w Afryce subsaharyjskiej. Pieniądze mają służyć m.in. ochronie migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji, wspieraniu dobrowolnych powrotów do kraju pochodzenia i reintegracji oraz pomocy osobom zmuszonym do opuszczenia swoich domów. Pakiet obejmuje również ponad 250 milionów euro z unijnej rezerwy na pomoc nadzwyczajną. Z kolei kwoty 250 milionów prawie 100 ma trafić do Afryki subsaharyjskiej, kolejne ponad 100 na pomoc dla ludności palestyńskiej i Libanu. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji, za chwilę wracamy, jest 15:36. Radio

0: To jest Radio RMF 24. Festiwal Światła w Łodzi w tym roku pod hasłem Dreams. Już dziś od 19 miasto znów rozbłyśnie tysiącem świateł dzięki Light Move Festival. Gdzie warto się wybrać ostatniego dnia festiwalu? Łodzian pytała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. Posłuchajmy.
1: Jakie wrażenia, gdzie może byście panie poleciły, że warto byłoby iść zobaczyć jakieś instalacje?
2: Z każdym rokiem ten Festiwal Światła robi mniejsze wrażenie, ale instalacje naprawdę fajne były na pasażu Schillera. To była taka interaktywna rzecz, można było wsadzić swoją twarz i ona się odbijała na drzewie i to według mnie było najfajniejsze.
3: W sumie nie byłyśmy na przykład w Parku Staromiejskim, więc ciężko powiedzieć.
1: Trochę też chyba nie sposób wszystko jednego wieczora zobaczyć, prawda?
3: No my zaczęłyśmy o 22:30, więc tak, nie sposób. Ale fajnie, nie, tak gadałyśmy właśnie, że jaki by nie był, to fajnie, że właśnie integruje i jakby jednoczy całe miasto i jakby wszystkie grupy społeczne, także chyba na plus.
4: Chwilę byłam też na Piotrkowskiej, więc fajnie. Też w Parku Staromiejskim było super. I tam był ten tramwaj, który był imprezowy. Ja do niego nie poszłam, ale widziałam, że tam się ludzie fajnie bawią, więc też polecam ogólnie parki.
1: To takie miejsca rzeczywiście dla tych, którzy mniej tłumów lubią, a chcą też coś zobaczyć dla siebie.
4: Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli ktoś chce zobaczyć tłumną Piotrkowską, to też będzie fajnie, a jeśli ktoś chce po prostu tak się przejść na spokojnie, czy z dzieciakami, bo tam też widziałam w parku Sienkiewicza taką strefę dla dzieci, więc jak najbardziej.
1: Warto wybrać się na Piotrkowską w czasie festiwalu.
5: Tak, ale trzeba uważać na tłumy. Nie byłam nigdzie indziej, ale widziałam pchełki. Nie wiem, gdzie to było. Wydaje mi się, że gdzieś przy manufakturze i gdybym mogła, to na pewno bym się tam wybrała na pchełki.
6: W tym roku udało się chociaż być na odsłuchu albumu Balińskiego, podczas którego również były wizualizacje w ramach tego festiwalu. I to było bardzo ciekawe, ale no ten album był po prostu przepiękny.
1: Panią, muzyka przyciągnęła na festiwal w tym roku.
6: Muzyka, zawsze muzyka. Do muzyki fajnie, jak się pojawia też coś dla oczu.
0: Mapping 360 stopni, projekcje w parkach i na budynkach, interaktywne instalacje można podziwiać do północy. Ja przypominam, że o godzinie 20:45 rozpocznie się wieczór wyborczy Radia RMF 24, transmitowany również na kanale RMF 24 na YouTubie. Program poprowadzi Piotr Salak, a w studiu dołączą do niego politycy, m.in. Aleksandra Kot, Ireneusz Raś i Łukasz Kmita, a także eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury, w tym Rafał Sonik i aktor Mateusz Janicki. Wspólnie będą na gorąco komentować wyniki pierwszej tury i rozmawiać o ich znaczeniu dla miasta. Bardzo gorąco polecamy. Już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 16:00.
7: Tu Radio RMF 24.

0: mówią.
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
2: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
3: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w radiu RMF 24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już w środę po 16 w radiu RMF 24.

0: Jest 16, czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Mateusz Bożek. Posłuchajmy razem.
1: Jestem, witam, zapraszam. Zaczynamy od tragicznego wypadku kolejowego w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła po tym, jak osobówka zderzyła się z pociągiem. Kraków wybiera nowego prezydenta. Do końca głosowania zostało jeszcze 5 godzin. W faktach także o problemach szwedzkiej kadry przed jutrzejszym meczem z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów. Kolejna tragedia na torach w Łódzkiem, w Kopytłowie, w powiecie wieluńskim, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem pasażerskim. Zginęła jedna osoba, inna została ranna.
2: W samochodzie osobowym podróżowały dwie osoby. 30-letnia kobieta, która po udzieleniu pomocy na miejscu zdarzenia została przetransportowana do szpitala, oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę, przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon mężczyzny.
1: Pociągiem relacji Kraków-Poznań podróżowało 250 pasażerów. Nikt z podróżnych nie ucierpiał, informuje Jędrzej Pawlak, rzecznik łódzkiej policji. Tory w tym miejscu są nieprzejezdne. Okoliczności śmierci mężczyzny bada prokurator. Dwie osoby zostały natomiast ranne w wypadku również na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta osobowego wjechał pod szynobus. Z pociągiem jechało 5 osób, nikomu nic się nie stało. Okoliczności tego wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Krakowianie spośród 7 kandydatów wybierają dziś nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Głosować mogą jeszcze do 21:00. A z tymi, którzy już zagłosowali, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Staram się wykorzystywać okazję, jeżeli jest głosowanie, to zawsze chodzę.
4: Przypomniało mi się, że dzisiaj są wybory. Rano usłyszałam w radio i przyszłam po prostu zagłosować.
5: Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
6: No, żeby później nie być rozczarowany.
7: Każde wybory, co są, to ja idę, każę mi nadzieję.
8: Mamy demokrację, trzeba z niej korzystać.
9: To ważne wybory dla Krakowa?
10: Sądzę, że bardzo ważne dla Krakowa, natomiast właściwie jak ten Kraków dalej ma się naprawdę rozwijać, to dlatego mnie martwi.
1: Przypomnę, że ostateczne wyniki głosowania będą znane około godziny 4 nad ranem.
11: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego na bazę lotniczą RAF Fairford, z której korzystają siły Stanów Zjednoczonych. Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców 85 domów z pobliskiej wioski Welford. Baza jest używana przez Amerykanów do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Szwecja ma kłopoty przed jutrzejszym spotkaniem z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów. Z powodu kontuzji zgrupowanie reprezentacji musieli opuścić napastnik Aleksander Isak oraz obrońca Hjalmar Ekdal. Nie przewiduje się powołania zawodników na ich miejsce. Mecz Szwecja-Polska, początek tego spotkania, przypomnę, jutro o 20:45. Mistrzostwo Europy obronione, czas na zasłużony odpoczynek. Nasi siatkarze, świeżo upieczeni złoci medaliści, wrócili do kraju. Na lotnisku Chopina w Warszawie zostali przywitani przez tłum fanów, a potem poświęcili chwilę dziennikarzom.
12: Złoty medal Mistrzostwa Europy jest, awans na igrzyska jest, to teraz urlop jest, ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
13: No, ostatniego, powiedzmy, gwizdka, 8 dni, także czas płynie. Powolutku, w domu, na spokojnie, gdzieś tam z rodziną, jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
1: A z Kamilem Semeniukiem rozmawiał nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek. Wkrótce emocje klubowe. Sezon Tauron Ligi Siatkarzy rusza w połowie października.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
15: Czas na rozmowę w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24. Dziś nie lada gratka dla miłośników języka. Ze mną w studiu jedyny, niepowtarzalny profesor Jerzy Bralczyk.

0: Dzień dobry. Mówiąc w 5 językach, zdałem sobie sprawę, że w żadnym nie mówię tak, jakbym chciał. Więc dzisiejsza rozmowa z moim dzisiejszym gościem jest dla mnie jak uczta. Pan profesor Jerzy Bralczyk.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu w obu tych kolejnościach. Czasem mówi się, że ważniejszy jest ten, kogo wymienia się na początku. Nawet jest taka angielska formuła. Jeżeli się kogoś wymienia na końcu, to mówi się, że na końcu, ale nie ostatni. Ale zostaje w pamięci też ten, kto jest wymieniony jako drugi, albo ostatni właśnie. Takie hierarchizowanie czasem w języku jest też ważne. O kim najpierw, o kim na końcu, co ma pozostać w pamięci tych, do których mówimy. To są rzeczy na pograniczu języka, bo to są rzeczy, sprawy związane z naszym mówieniem, z naszą autoprezentacją, z naszymi relacjami z innymi bliźnimi. One się liczą. Dzisiaj nawet bardziej może niż kiedyś, kiedy mamy też internet i tam pojawiają się takie pytania wciąż, jak rozpocząć, jak przywitać, jak pożegnać.
0: W takim razie jak mi wyszło?
1: Znakomicie panu wyszło oczywiście, bo wyszło naturalnie. I to jest pierwsza i najważniejsza wskazówka, żeby nie widać było sztuczności. Jeżeli my dokładnie wiemy, znamy tę etykietę, to możemy czasami imponować tą znajomością. Ale zawsze wyżej ceniona jest naturalność, to co nie jest wynikiem takiego wyuczenia, czy zdobycia tego szlifu, tylko co jest w człowieku naprawdę. Spontaniczność, naturalność kojarzą nam się z prawdziwością. Bo tam to wszystko jest wynikiem sztuki. A to, co jest wynikiem sztuki, to jest jakie? Sztuczne. I żeby nie być sztucznym, no, dobrze byłoby być odbieranym jako naturalny. Ale z kolei naturalności nauczyć się nie da. No, to człowiek wtedy jest naturalny, kiedy nie wie, że jest naturalny. Kiedy o tym zapomina. Bo jak mu się powie, bądź naturalny, to on nie będzie naturalny. Czuj się swobodnie. No, co tak jak mi mówią czasami, pan tu sobie spokojnie posiedzi. Jakie spokojnie? Jak ja słyszę, że mam być spokojny, to od razu niepokój we mnie rośnie. Dlatego ten postulat naturalności jest w pewnym sensie paradoksalny. Bo z jednej strony naturalność, swoboda, owszem, tak, jako dyspozycja, o właśnie, jeżeli jest świadoma, to nie, już nie działa tak, jak działać powinna. Najlepiej jest, kiedy nie zdajemy sobie sprawy. Tak samo przy autoprezentacji. Kiedy ja się prezentuję, określam siebie, nazywam siebie albo przypisuję sobie pewne cechy, no to jeśli mam tę świadomość, że ja to robię, to już to jest obarczone takim piętnem, no, wyszukania, nawet samochwalstwa. Nawet jeśli człowiek pokazuje siebie bardzo skromnie i mówi, co tam ja, nic nie, to przecież widzimy, że jest to skromność grana, prawda? Że to jest tak, jakby się chwalił swoją skromnością. I znowu nie pasuje.
0: Linia jest bardzo cienka.
1: O, tak, nawet nie wiadomo, czy ona jest. Być może jej wcale nie ma. I my tak przechodzimy swobodnie między różnymi rejestrami naszej mowy. I ważna jest sprawa, żebyśmy myśleli o tym, o czym mówili, bo wtedy mówimy to, co myślimy. I jeżeli słychać to czasem, to czasem słychać ludzie, którzy mają wyćwiczone uszy, a zwłaszcza umysły, rozpoznają, kiedy ktoś jest naprawdę naturalny, a kiedy ta naturalność jest pozorowana.
0: Według moich źródeł pan mówi w wielu językach.
1: Nie, nieprawda. Nieprawda, mówię tylko po polsku od wielu lat. Czasami zdarzało mi się mówić w innych językach, owszem, kiedy byłem gdzie indziej, pracowałem przez kilka lat w Szwecji, więc tam nawet wykładałem w tym języku, chociaż takie marne to było, rozmawiałem, ale teraz, to było 40 lat temu, czy ja potrafiłbym rozmawiać, no po kilku dniach pewnie znów wróciłaby mi znajomość tego języka. Mój angielski jest tak kiepski, że staram się w nim nie rozmawiać. Czytam, owszem, ale często nie rozumiem, zwłaszcza kiedy mówią Amerykanie. moja znajomość rosyjskiego wciąż jest dobra i wciąż potrafię. Mam dobry akcent niemiecki i potrafię w potocznych sprawach się porozumieć, ale czytanie niemieckiej gazety jest dla mnie bardzo trudne już dzisiaj. To jest tak, że w wielu językach, owszem, próbowałem, ale ponieważ nie mogę osiągnąć tam tej, no trudno powiedzieć doskonałości, ale swobody, co zresztą sprawia ciekawe rzeczy. Ja mogę mówić o sprawach czasem skomplikowanych, a o prostych nie potrafię.
2: Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.

0: stylu Krychowiaka w radiu RMF 24. Wracamy do rozmowy.
1: Przy mnie nieustannie profesor Jerzy Bralczyk. Panie profesorze, co panu sprawia największą frajdę w języku polskim?
2: Nie pan, w różnych okresach różnie. Są takie drobne sprawy, które mi dają możliwość zastanawiania się. Właśnie na przykład w porównywaniu języków. Dlaczego akurat Polacy mają trzy słowa bardzo podstawowe, tam gdzie Anglikom wystarcza jedno. Francuzom właściwie też. To jest wiem, znam, umiem. Dla Polaka to jest różnica kolosalna. A po francusku to wszystkie trzy.
3: Po angielsku.
2: Po angielsku, po francusku savoir, powiedzmy. Owszem, inna jest składnia, ale generalnie rzecz biorąc, dlaczego tak jest? Dlaczego mamy aż trzy? Dlaczego mamy dwa określenia, wyraz i słowo? Niech pan to znajdzie w jakimkolwiek innym języku. Nawet po litewsku, nawet po węgiersku. To jest jedno słowo.
3: Ale
2: angielskie word.
3: Ale no, po francusku jest bon i parole. Et phrase.
2: Tak, to trochę tam są, ale to nie jest ta odpowiedniość, że my zamiast wyraz mówimy słowo. Jest sporo takich ciekawych świadectw na pewną odrębność językową. Bardzo lubię na pewne gramatyczne ciekawostki polskie, na przykład polski przypadek celownik. Zwłaszcza wtedy, kiedy one owszem pojawiają się w innych językach też, które mają przypadki w niemieckim i tak dalej, ale polskie na przykład, co my robimy? Rozmawiamy sobie. Komu? Sobie rozmawiamy. A potem ja sobie pójdę. Komu ja pójdę? Sobie? Siedzę sobie oto u pana. Znaczy, skąd ten celownik? Po co on nam potrzebny, że ja sobie tutaj siedzę? Tak sobie myślę. A komu ja mogę myśleć innemu? No, myślę sobie. I ten celu, albo na przykład chce mi się spać. Ja nie chcę spać. Nie chcę, ale ono mi się chce. Mi!
3: To skąd to się bierze ten...
2: O, długa to historia. Przejścia najrozmaitsze, składniowe i gramatyczne, które sprawiają, że... Ale zawsze gdzieś na początku jest jakaś myśl. Jakaś idea, która sprawia, że na przykład nasze chce mi się spać, pokazuje, że to nie jest wyraz mojej woli. Ja nad tym nie panuję. To jest coś zewnętrznego. Tak wydaje mi się. To nie ja myślę. Mało tego. Anglik powie I like it. Lubię. Od razu. Widzi coś pierwszy raz. Kiedy ja widzę po raz pierwszy albo słyszę po raz pierwszy piosenkę, czy ja mogę powiedzieć, że ja ją lubię?
3: Podoba mi się.
2: Podoba mi się. I to najpierw ona mi się musi popodobać, żebym ja ją zaczął lubić. Ale jak mi się trochę popodoba, to polubię. I tak jest, widzi pan, gdzie przytkniemy, tam jakieś różnice są. To mnie czasem cieszy, chociaż gramatyka porównawcza, czy w ogóle porównywanie języków, nie jest to moja dziedzina. Moją dziedziną jest perswazja publiczna. Ogromnie wiele wagi przywiązuje do elementów tak zwanych prozodycznych, akcentu, intonacji, tego, co sprawia, że my niektórych lubimy słuchać, a innych nie lubimy. Że jedni są dla nas bardziej przekonujący, a drudzy mniej. Czym różnią się relacje między ludźmi, jeśli chodzi o właśnie wymowę, sposób mówienia. Na przykład mówienie z góry w dół, które pokazuje pewną pewność i autorytarność. Tak właśnie jest. A kiedy tak właśnie jest, to ja nie tyle wyrażam swoje rozumowe przekonanie, ile chcę emocjonalnie oddziałać. Prawda? Prawda. Dwa różne słowa. Tymi dwoma sposobami mówienia. My już różnicujemy nasz wpływ na ludzi. Ja uczyłem przez wiele lat takiego przedmiotu, który był kiedyś zaniechany, a potem wrócił, retoryka. Uczyłem tej retoryki przez w zasadzie kilkadziesiąt lat. Najpierw to się nazywało kultura żywego słowa, potem inaczej. No, w każdym razie mówiłem o tym, w jaki sposób mówimy, kiedy chcemy coś osiągnąć. I tutaj także można znaleźć bardzo wiele takich spraw, które mogą człowieka zaskoczyć. No co mi sprawia przyjemność? Znajdowanie związku między sposobem wypowiadania słów, a ich znaczeniem. głęboki, powiemy głęboko, a płaski powiemy płasko. Kiedy mówię twardy, to w tym słowie jest twardość, w samym słowie, a miękki jest miękki, prawda?
1: Moim gościem dziś wybitny językoznawca, profesor Jerzy Bralczyk. Wracamy za chwilę.

0: Szanowni, jesteście świadkami niemożliwego rozmowy piłkarza z profesorem i językoznawcą. Ja nazywam się Grzegorz Krychowiak, a ze mną w studiu nadal profesor Jerzy Bralczyk. Panie profesorze, pan kiedyś powiedział, że pies zdycha, a nie umiera, i spadła na pana krytyka.
1: Tak, bardzo dużo hejtu dostałem.
0: I teraz
1: przykro mi jest z tego powodu, bo wyszedłem na kogoś, kto nie lubi zwierząt. Wie pan, że ja tak lubię zwierzęta, że zachowuję się po buddyjsku, można powiedzieć. Dopiero niedawno zabiłem kilka małych mrówek, które weszły mi do spiżarni. Dopiero teraz komary. Raz się zdarzyło, że zabijałem komary, kiedy już gryzły niepohamowanie. Kiedyś to było w Augustowie, wiele lat temu. Odganiam muchy i komary, nie zabijam.
0: Jak nie jesteśmy w Afryce, to można je odganiać.
1: No właśnie, ale cierpienia zwierząt są dla mnie jak cierpienia ludzi. To, że zwierzęta są myślące, świadome, ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale chciałbym, żeby była różnica między nami i zwierzętami. A poza tym słowo zdychać nie jest dla mnie pejoratywne. W odniesieniu do człowieka, tak, ale w odniesieniu do zwierzęta nie. Kiedy mówię, że zwierzę ma pysk, to ja nic złego nie myślę. A gdy mówię o człowieku, że ma pysk, to myślę źle. I to jest tak samo. Czyli sierść. Jakbym powiedział, że człowiek ma sierść, to bym o nim powiedział nieładnie. A o zwierzęciu, kiedy tak mówię, nic złego na myśli nie mam. I tak jest ze zdychaniem. Miałem dwa koty ulubione, jeden był wręcz ukochany i on zdechł. Niestety, przykro mi.
0: Można mieć dwa koty ulubione?
1: Nawet 100.
0: Nie jeden rodzic tak mówi.
1: Tak, ulubiony
0: jest inny.
1: Może być jeden wśród dwóch na przykład, czy trzech, ale może być też tak. One były ulubione, bo były nasze, moje.
0: Ale to jest taki przykład, który pokazuje, że język się zmienia?
1: Tak, to jest przykład taki. I ten język, który się zmienia, my nie zawsze akceptujemy. Nie zawsze akceptujemy te zmiany. Kiedy ktoś tak traktuje psa jak dziecko i pojawiają się takie słowa jak psiecko na przykład, czy psynek, kiedy mówi się o adopcji zwierząt, to tu chciałbym, żeby na przykład dzieci adoptowane, a jest ich przecież wiele i są tego świadome, żeby tego raczej nie słyszały. Bo jeżeli można również psa adoptować, to jak się czuje przysposobione dziecko? Nie jest to w moim przekonaniu właściwe. Nie jest to też właściwe w takim społecznym odczuciu. A także jeśli chodzi o sytuację demograficzną. Przecież kiedy psiecko zastąpi mi dziecko, to my się nie będziemy rozwijać. I to jest tak, że mamy bardzo wiele rodzin, mąż, żona i pies. Albo dwa psy. Tak bywa.
0: Teraz jako obrońca języka, z perspektywy czasu, uważa pan, że zabrakło tam eufemizmu?
1: Eufemizmy są świadectwem czasem pewnej hipokryzji. Używamy określeń takich zastępczych, dlatego żeby nie wypowiedzieć ostrzej czegoś. Eufemizmy są często jednak przykładem dobrego wychowania. Czyli używamy tych słów zastępczych po to, żeby nie wywołać jakiegoś poruszenia albo nadmiernej krytyki. Ja nie jestem wrogiem hipokryzji. Hipokryzja pokazuje, że my znamy reguły, znamy pewne kanony moralności także, a to, że używamy innych określeń, no, wzięte jest z naszych relacji społecznych. W jednym z takich tekstów, może najważniejszym dla naszej kultury, jest Kazanie na Górze, w którym to kazaniu Jezus mówi bardzo wiele złego o hipokrytach. To jest kazanie przeciwko hipokrytom właściwie. Ci faryzeusze, którzy co innego mówią, co innego robią, wysławiają siebie, ale naprawdę to są groby pobielane i tak dalej, są fałszywi. Wilki w owczej skórze, no to przykład właśnie faryzeuszostwa, hipokryzji. I to w tamtych sytuacjach społecznych było zrozumiałe. Natomiast w takim cywilizowanym społeczeństwie mówienie o tym, jak trzeba robić, i niekoniecznie postępowanie zgodnie z tym, jest także potrzebne.
0: To jest ta poprawność polityczna.
1: Także. Także, ale z kolei poprawności politycznej dlatego nie lubię, że ona jest przeciwko zwyczajom językowym, jest czymś narzuconym.
0: To jeszcze nie koniec. Za chwilę wrócimy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
2: Radio RMF24.

0: 24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już dziś po 18:00.
2: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach już prawie 17. Czas na najnowsze fakty w RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu przy mikrofonie Mateusz Bożek. Witamy.
1: Witam i zapraszamy. A na początek ważne informacje dla kierowców z trasy S3 na Pomorzu Zachodnim. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach RMF FM wracamy do Krakowa i przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. W nich także zaproszenie na specjalny wieczór wyborczy. A na koniec stolica i kobiecy rekord w warszawskim maratonie. Jedna osoba została ranna w zderzeniu motocykla i osobówki na trasie S3 między węzłami Szczecin-Dąbie - Kliniska Wielkie. W pobliżu węzła Rzęśnica zablokowany jest lewy pas w stronę Świnoujścia. Kierowcy, uważajcie. Jeszcze przez 4 godziny będą otwarte lokale wyborcze w Krakowie. W stolicy Małopolski trwają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Ma on zastąpić odwołanego w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego. W wyborach startuje 7 kandydatów. Jak poprawnie oddać głos?
2: Trzeba postawić znak X przy kandydacie, którego się popiera. Ten znak X musi być przy tym jednym kandydacie, no i to będzie ten kandydat, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować, że głos będzie nieważny. Występuje w tych wyborach taka sytuacja, że jeden z kandydatów zrezygnował, zanim wydrukował kartę do głosowania. Jego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, natomiast jeżeli skreślimy go, no to taki głos będzie uznany za nieważny.
1: Wyjaśniał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. Ostateczne wyniki głosowania będą znane około 4 nad ranem. W faktach już teraz zapraszamy na nasz wieczór wyborczy w informacyjnym radiu RMF24, przygotowanym wspólnie z redakcją Polsat News. W ich plenerowym studiu teraz Tomasz Staniszewski ze swoim gościem, prowadzącą program Kraków Wybiera, Małgorzatą Świtałą.
3: Mm-hmm. Czym wyróżniać będzie się ten wieczór na tle innych telewizji?
4: Po pierwsze, będziemy pierwsi. 19:10 to jest ta godzina, kiedy wystartujemy jeszcze w ciszy wyborczej. Po drugie, to ten jedyny raz, po raz pierwszy w historii, wszystkie gwiazdy publicysty spotkają się w jednym momencie, nie powiem w jednym studiu, bo każdy będzie w swoim, ale to tych, którzy urodzeni w Krakowie, tych, którzy urodzeni w Warszawie, będę pytać o to, jak widzą Kraków, jak widzą te wybory prezydenckie. Ciężko będzie tylko pogodzić te wszystkie osobowości. Mam nadzieję, że uda mi się przebić chociaż z jednym pytaniem.
3: Zapraszamy na wieczór wyborczy w telewizji Polsat News, w radiu informacyjnym RMF24 i oczywiście w faktach RMF FM.
1: W faktach zaczynamy już o 20:00. Nie wolno zadawać śmierci pod pozorem współczucia, mówił papież Leon XIV podczas spotkania z chorymi i pracownikami środka Akil Notre Dame w Lourdes. Wskazał też, że godności osoby nie można mierzyć, ani nie podlega ona dyskusji. Papież wezwał też personel medyczny, aby pozostawał w służbie życia i z czułością towarzyszył cierpiącym. Na zakończenie zwrócił się bezpośrednio do chorych. Nie jesteście ciężarem, lecz bijącym sercem naszego człowieczeństwa i cennym skarbem dla Kościoła, powiedział papież Leon XIV, powierzając ich opiece Matki Bożej z Lourdes.
5: Fakty na sportowo.
1: Kobiety głównymi bohaterkami 48. Maratonu Warszawskiego. W stolicy padł dziś kobiecy rekord. Reprezentantka Węgier pokonała dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin i 24 minut. W czołówce biegu również Polki. Najlepszy wynik miała Anna Bodnar. Ona na metę dobiegła 30 minut później.
6: Jak na mój amatorski poziom, moje amatorskie bieganie po 40. roku życia, to myślę, że jest bardzo fajnie.
7: Były momenty kryzysu?
6: Tak, od 36. kilometra cały czas.
7: I jak sobie pani z tym dała radę, bo to jednak ponad 6 kilometrów.
6: Podzieliłam sobie na 3 odcinki po 2 i jakoś tak w głowie, żeby sobie wstydu nie zrobić, a jednak dobiec w miarę przyzwoicie.
1: Usłyszał na mecie Maratonu Warszawskiego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najszybszy był dzisiaj reprezentant Kenii, który pokonał trasę w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
0: Grzegorz Krychowiak, kłaniam się i zapraszam na dalszą część rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24. W studiu profesor Jerzy Bralczyk i jak na dwóch emerytów przystało, ponarzekamy zaraz trochę na dzisiejszą młodzież.

0: Tu Radio RMF 24, rozmowy w stylu Krychowiaka. Kontynuujemy nasze spotkanie. A ze mną wciąż profesor Bralczyk. Panie profesorze, ostatnio prezydent Nawrocki zapowiedział potrzebę stworzenia nowej konstytucji, a pan brał udział w redagowaniu poprzedniej. Czy zgodziłby się pan współpracować z prezydentem przy nowej konstytucji?
1: Nie, absolutnie nie. Amerykańska, która ma poprawki, wydaje mi się dobrym wyjściem. Poprawki, owszem, tak.
2: Tylko padło zdanie, wielkie akty potrzebują intelektualistów, którzy patrzą szeroko. Ja nie jestem dostępny. Jeśli zaszłaby potrzeba teraz wprowadzić zmiany do konstytucji, mógłby pan to zrobić?
1: To ciekawe pytanie, wie pan. Tam akurat identyfikowałem się z tymi grupami, które pisałyby tak rzecz konstytucję. To była wtedy ta wielka konstytucyjna, powiedziałbym, koalicja raczej sił zbliżonych do lewicy czy po tamtej stronie. Dzisiaj, gdyby to była konstytucja pełna nielubianego przeze mnie patosu i takiego patriotyzmu deklaratywnego, jednocześnie z elementami agresywnymi wobec tych, którzy myślą inaczej, to nie, to bym się tego nie podjął.
2: Czyli ta różnica poglądów?
1: Różnica jednak poglądów ma tutaj pewne znaczenie, choć przyznam, że gdyby to była liberalna konstytucja, może, chociaż takiej dzikiej liberalizacji także nie lubię. No cóż, to są... Na pewno nikt mi już nie zaproponuje, więc nie jest to temat. Ale pytanie ciekawe.
2: Proszę mi powiedzieć, jak pan się czuje na scenie, dzieląc się swoją wiedzą?
1: Jeżeli mówię własnym tekstem, to w porządku. Kiedy byłem na scenie jako aktor, kiedy odgrywałem rolę, bo miałem taki epizod, już trochę gorzej. Zabawnie, owszem, ale...
2: To jest ta przyjemność, z której pan czerpie?
1: Kiedy czuję odbiór dobry, to się czuję. To mam z tego ogromną satysfakcję. Kiedy mówię pod górkę, czy pod wiatr, czy pod prąd, ale nie zdarza mi się to często. Czasem mi się to zdarzało, kiedy miałem bardzo młodą publiczność. Taką, która jest, że tak powiem, sztucznie zorganizowana. Bo na przykład jestem w szkole i zamiast lekcji jest spotkanie ze mną. To się zdarza i do dzisiaj. Ale mam też satysfakcję i z takich spotkań. Zwłaszcza jeżeli się pojawiają świadectwa, że jestem słuchany, kiedy pojawiają się pytania. Tak to
2: jest taka chęć, możliwość pokazania swoich umiejętności, wręcz trochę popisywania się?
1: No pewnie coś tam w tym jest. Ale wie pan, jestem... To łączymy te cechy, czy te cele, czy te, nie wiem, postawy z ludźmi raczej młodymi. Ja już się nie muszę popisywać, pokazywać umiejętność, no...
2: Ale to jest kto widzi, przyjemne.
1: To jest przyjemne, ale chyba już staremu nie przystoi.
2: A dlaczego?
1: Dlatego, że bardziej powinien on być sobą i nie zważać na reakcje. Popisywanie się wobec kogoś. Ludzie, psychologowie tak twierdzą, ludzie dzielą się na wewnątrz sterownych i zewnątrz sterownych. Zewnątrz sterowni to ci, którym zależy na opinii innych, dla których bardzo ważne jest, co inni o nich myślą. Dla ludzi wewnątrz sterownych nie jest to tak ważne, bo oni mają własny system oceny i wiedzą, co są warci. Tych drugich skłonni jesteśmy cenić wyżej. Chciałbym być wewnątrz sterowny. Z wiekiem myślę, że dobrze jest, kiedy stajemy się wewnątrz sterowni. Kiedy mniej nam zależy na poklasku, na popularności, na sławie, na popisywaniu się właśnie, jak pan powiedział, czy na prezentowaniu umiejętności, ale bardziej na realizacji tego, po co jesteśmy. Jeżeli ja jestem między innymi po to, żeby... A tak sobie czasem w mojej pysze myślę, żeby ludzi skłonić do myślenia, żeby dostarczyć im czegoś w rodzaju przyjemności także, także przyjemności z języka. No mam świadectwa tego, że ludzie, tak przynajmniej mi deklarują, że czerpią ze spotkań ze mną jakiś rodzaj przyjemności czy satysfakcji. I to mi...
2: Podpisuje się pod
1: owszem,
2: tym.
1: I to mi w zasadzie powinno wystarczyć.
0: stylu Krychowiaka z profesorem Bralczykiem wracamy dosłownie za chwilę.
3: Radio RMF

0: Grzegorz Krychowiak i rozmowy w stylu Krychowiaka w Radiu RMF 24.
1: To jest tak, że każdy propagator literatury musi mieć swoją bitwę, walkę, coś, co mu nie odpowiada?
2: Nie. Bitwa, walka to nie jest mój język. Ja nie lubię militarnej metaforki także. Ja wiem, że to jest też bardziej męskie, tu walczymy o coś. Jest mi to raczej obce. Ja bym chciał coś, owszem, upowszechniać. Chciałbym pokazywać dobre strony. Nawet bym chętnie widział lepsze strony tego, co lubię, a nie tego, do czego nie mam przekonania. Ale nie w kategoriach walki. Owszem, zdarza mi się używać tego języka, bo trudno jest tego uniknąć. Ale naprawdę nie lubię tego nawet u siebie. To nie jest tak, że ja uważam, że Sienkiewicz był lepszy od Prusa, dlatego i walczę o Sienkiewicza albo o Mickiewicza przeciw Słowackiemu. Nie, to nie o to chodzi. Jedni są dobrzy i drudzy są dobrzy, ale mogę kogoś bardziej lubić. Ja nawet nie bardzo lubię takiego słownictwa, które jest związane z koniecznością. Musi, powinien, należy, trzeba. Zawsze wolałbym, ale używam tego, używam,
1: właśnie,
2: bo nie
1: to mnie
2: sposób,
1: ciekawi.
2: Nie.
1: Czy to jest takie
2: ale
1: coś...
2: wolałbym powiedzieć, lepiej jest kiedy, albo dobrze jest kiedy, a nie powinieneś się inaczej ubierać. Ja mówię, dobrze byłoby, gdybyś się inaczej ubierał.
1: Ja nie dziwię się.
2: To jest co innego.
1: Ja nie dziwię się, że pan kłótnie przegrywa.
2: Kłótnie tak, ale staram się nie przegrywać sporów.
1: Dlatego, że to jest takie coś rzeczywiście, co jest używane, ale co nam trochę nie odpowiada.
2: Nie mam nic przeciwko przegrywaniu kłótni, ale wolę nie przegrywać dyskusji. Wolę nie przegrywać sporów. Bo tu więcej jest racji. W kłótni pojawia się element siły. A ponieważ od dziecka siła nie była moją najlepszą, czy tam najsilniejszą stroną, no ja ze względu na swoje warunki fizyczne, no raczej nie mogłem uprawiać sportów. Nie mogłem. No mogłem, oczywiście każdy mógł uprawiać. Kiedy się widziało, nie wiem, Bryszczego czy Sołtysika, to się, a dlaczego nie? To w końcu nie byli giganci. Chociaż teraz, nie, też się trafiają niscy zawodnicy. Chociaż nie
1: sam,
2: ma już ich tak.
1: Sam.
2: No Maradona był chyba ostatni taki.
1: Czyli można.
2: Czyli można.
1: Tak. I nie tak źle to robił.
2: Oj, nie tak źle.
1: A proszę mi powiedzieć, teraz w tym nowym świecie, to się tak szybko zmienia, ja nawet widzę na swoim przykładzie, jak podchodzi pan do języka? Języka, który jest używany przez młodzież.
2: Podziwiam młodzież za to, że ma tak bogaty język. Przecież połowy tego, czego oni używają, to ja nie rozumiem. A to świadczy o bogactwie przecież, nie?
1: Ja mam podobnie, a jestem troszkę młodszy.
2: Podziwiam ich. I ważne jest, żeby móc mówić w wielu odmianach. Jeżeli ten młody człowiek oprócz tego potrafi mówić w sposób bardziej wyrafinowany, czy choćby elegancki, już nie mówiąc o wytwornym, a oprócz tego mówi językiem prostym, to w porządku. Ale jeżeli nie zna tego pierwszego, a zna tylko ten drugi, to może mi się to nie podobać. Wolałbym, żeby było inaczej. Jeżeli ktoś potrafi dopasować się, dostosować się, lepsze by było. Bo dopasować to trochę wtedy mówimy, kiedy ktoś traci część swojej indywidualności, a dostosowując się nie. Więc wolałbym sam się dostosowywać, a nie dopasowywać. Prawda? I w tym mogę być elastyczny, w tym mogę być, powiedzmy, taki nie do końca jednojęzyczny. No różnie bywa. Ale teraz jest już dla mnie też pora raczej na rozstawanie się z różnymi sprawami. Ważne jest, żebyśmy się mogli rozstawać godnie. To tak wymyśliłem i to upowszechniam, też mówiłem o tym, że na początku naszej drogi mówią nam jeszcze nie. Jeszcze nie. Potem nam mówią, o już. Potem po jakimś czasie mówią, no jeszcze. a potem nam mówią już nie. I to jest, zbliżamy się wtedy do końca.
0: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24 wracamy już za chwilę.
3: Radio RMF 24.

0: Przy mikrofonie Grzegorz Krychowiak i ze mną w studiu wciąż profesor Jerzy Bralczyk. Panie profesorze, zbliżamy się niestety do końca naszego spotkania, ale nie mogę nie zapytać o pana image. My na to mówimy wizerunek, czyli o brodę.
1: Czasem człowiek tak próbuje się zmienić. Ja niekoniecznie się zmieniłem wewnętrznie, ale chciałem ją zgolić. Moja żona powiedziała, obecna, którą jestem już niedługo, będzie 50 lat.
0: To, gratulacje.
1: No, 45 na razie, a mam nadzieję do życia, do tej 50-tki, że bez brody w ogóle mam się nie pokazywać. Poznała mnie z brodą i ta broda jest moją cechą. Ja popularność zawdzięczam trzem rzeczom. Oryginalnemu nazwisku, które się na br zaczyna, brodzie, która się na br zaczyna i brzuchowi, który kiedyś był większy i też się na br zaczynał.
0: Nie pytam nawet, kto się przebiera w grudniu. Panie profesorze, ja czytając pana książkę, miałem ją przed żoną i żona mówi do mnie, pan jeszcze nie miał takiej szczeciny wtedy. Było zdjęcie, gdzie głowa była bardziej łysa i mówi, ale z kim ty rozmawiasz? Z członkiem jakiejś mafii, gangu?
1: To powinienem się ostrzyć znowu.
0: Panie profesorze, tak. Pewnie niejedną książkę miał pan w ręku.
1: No tak, jest tak na pewno, ale to jest tak, że są takie książki, które mam wiele razy w ręku.
0: I proszę mi powiedzieć, jest teraz przesyt ornamentacją językową?
1: Ja akurat lubię ornamentację. Lubię kunszt. Lubię takie zawiłości gramatyczne, leksykalne. No one nie zawsze są w tę stronę, którą ja akceptuję. Ale pewien taki sposób mówienia nie wprost, zawoalowany, albo pełen różnych niuansów i takich zakrętów językowych, ornamentów właśnie. No, podoba mi się często. Zwłaszcza w takiej salonowej rozmowie. Nie uprawiamy już prawdziwej epistolografii. Nie piszemy już listów. Ale kiedyś te listy były właśnie miejscem, w których kunsztowność języka walczyła o lepsze z głębokością myśli. Czasem
0: tam można
1: towarzyszyła
0: pokazać
1: jej
0: wszystkie umiejętności.
1: Tak, lubię to. No, u pisarzy czasem mi się to podoba, czasem nie. Nie lubiłem nadmiernej prostoty. Nie lubiłem takiego mówienia prosto z mostu, a zwłaszcza kiedy towarzyszyła temu pewna, powiedziałbym, taka ideologia, na przykład ideologia taka, którą mógłbym uznać za maczystowską. Nie lubiłem nigdy Hemingwaya, nie lubiłem Marka Hłaski, nie lubiłem takiej mężczyźnianej literatury, która prostymi słowami, czasem brutalnymi, pokazywała tę krzepę. Oj nie, nie lubiłem ja tego. Natomiast to niekoniecznie musiałem lubić literaturę kobiecą, ale lubiłem literaturę kunsztowną, trochę zawiłą. Kiedy na przykład u Lema znajdowałem takie zawiłości stylistyczne, potrafił on to robić, to się cieszyłem. I to nie tylko u niego, u wielu pisarzy postrzegałem taką chęć ornamentacji.
0: 5 książek polskich, które według pana, nawet 3, które trzeba przeczytać przed śmiercią.
1: No bo po śmierci już trudno.
0: Trudno.
1: Jako jedną książkę potraktuję trylogię. Jako jedną, oczywiście pana Tadeusza, to nawet na pierwszym miejscu. Lalka też jest w tym zestawie. A kolejne, to może bardziej oryginalne, to był wykład profesora Mma Stefana Temersona, która była napisana i po polsku, i po angielsku przez niego. I być może Kosmos Gombrowicza.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze. Mam nadzieję, że zanotowaliście. Tymczasem dotarliśmy do końca mojego niedzielnego programu. Sprawdźcie inne rozmowy na YouTubie, szukajcie tam w stylu Krychowiaka. Ja nazywam się Grzegorz Krychowiak i obiecuję, że słyszymy się w radiu za tydzień.

0: reklamie.
1: To już prawie 18:00 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Witamy.
2: Witam, jestem. Zapraszam. 4 osoby poszkodowane w wypadku w Górkach na Mazowszu podczas regionalnego święta hodowców koni. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Dla kierowców ważne informacje z Krajowej Dziesiątki w Kujawsko-Pomorskim. Reprezentacja Polski w piłce nożnej szykuje się do kolejnego starcia w Lidze Narodów. Rywalem Szwecja. Cztery osoby, w tym dziecko, ucierpiały w miejscowości Górki w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Spłoszony koń wbiegł tam w grupę widzów podczas regionalnego święta hodowców koni. Dwie osoby z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przypięty do bryczki koń nagle się spłoszył. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Dziesiątce w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. To na odcinku Bydgoszcz-Piła. Zderzyły się tam dwa motocykle, wprowadzono ruch wahadłowy. Mieszkaniec Rybnika zatrzymany za oszustwa popełnione na terenie Niemiec. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Szczegóły zna reporter RMF FM Marcin Buczek. Gdzie doszło do zatrzymania i o jakie oszustwa chodzi?
3: Mężczyznę w miejscu pracy zatrzymali policjanci z Gliwic. Sprawa dotyczy oszustw sprzed 2 lat. Zajmuje się nią niemiecka prokuratura. Jak informują policjanci, poszukiwany miał złożyć ubezpieczycielowi 16 fałszywych orzeczeń lekarskich, wyłudzając w ten sposób wypłatę świadczeń. Chodzi o prawie 34 tysiące złotych. Zatrzymanemu grozi za to do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na miesiąc.
4: Tym żyje Kraków.
2: Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, bez poważniejszych incydentów, informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl. Odnotowano jeden przypadek złamania ciszy wyborczej i jedno złamanie kodeksu wyborczego, kiedy jeden z głosujących podarł swoją kartę. Na konferencji Miejskiej Komisji był Maciej Połachicki. Krakowianie mają na kartach do głosowania 8 nazwisk, ale mogą zagłosować tylko na 7 kandydatów. Co z głosem oddanym na tego skreślonego?
5: Jak wyjaśnił sędzia Krzysztof Dyl, nazwiska kandydata, który się wycofał, nie wykresza się z kart do głosowania. Prawo też nie przewiduje w takim przypadku drukowania nowych kart.
6: Nie drukujemy ich ponownie, no bo to wycofanie mogłoby nastąpić nawet dzień przed tym głosowaniem, czy nawet w dniu głosowania tak naprawdę mogłaby zaistnieć sytuacja, że któryś kandydat się wycofuje. Takich kart od nowa się nie drukuje, żeby było bez tej osoby. No i teraz co się stanie, jeżeli postawimy 2 znaki X, jeśli postawimy na jakiegoś kandydata, który bierze udział i na tego kandydata, który nie bierze, no to taki głos jest uznany za ważny.
5: Należy jednak pamiętać, że głos oddany tylko na kandydata, który się wycofał, czy 2 innych kandydatów, będzie głosem nieważnym. Sprzed Miejskiej Komisji Wyborczej Maciej Pałachicki.
2: Na stadionie w Solnej ostatni trening naszej kadry przed meczem ze Szwecją w piłkarskiej Lidze Narodów. To właśnie Szwedzi w marcu pokonali nas w barażach, przez co biało-czerwoni nie pojechali na mundial. Trening kadry śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Czy nasza reprezentacja traktuje ten mecz jako rewanż?
7: Dobry wieczór. W naszej reprezentacji raczej nikt do tego spotkania nie podchodzi jak do rewanżu. Chociaż jak przyznał selekcjoner kadry Jan Urban, porażka marcowa i brak awansu na Mistrzostwa Świata była ogromnym ciosem, a jutrzejszy mecz może być kolejnym krokiem w rozwoju naszej reprezentacji.
8: Jeśli jesteś w stanie powalczyć i zdobyć punkty na takim terenie jak Szwecja, to znaczy, że z każdą drużyną możesz te punkty zdobyć.
7: Mówił selekcjoner naszej kadry Jan Urban, który przyznał także, że nie zobaczymy już na lewej obronie Jakuba Kiwiora, bo to rozwiązanie kompletnie nie sprawdziło się w meczu z Bośnią i Hercegowiną, a zdecydowanie bliżej gry na tej pozycji jest Przemysław Frankowski. Ze stadionu w Solnej Wojciech Marczyk.
2: Szwecja-Polska, przypomnę, mecz jutro, początek o 20:45.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Niedzielny wieczór z Radiem RMF 24, czyli czas na wykład otwarty. Krzysztof Urbaniak, witam was serdecznie i zapraszam. Dzisiaj pytamy, dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory i dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki OkoTest. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
1: Dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie.
0: Panie doktorze, jak czytam, w populacji daltonizm czerwono-zielony dotyczy około 8% mężczyzn i poniżej 1% kobiet. Mężczyzn z tą cechą jest około 16 razy więcej, a najczęstsze typy daltonizmu to zaburzenia widzenia barw czerwono-zielonych. To dlaczego to głównie mężczyźni są daltonistami?
1: Mężczyźni głównie są daltonistami z powodu tego, że zaburzenia w obrębie osi czerwono-zielonej są związane genami, które leżą na chromosomie X. Mhm. Mężczyzna ma tylko jeden chromosom X, kobieta ma dwa te chromosomy, także ma dodatkową parę kopię tych genów w przypadku, kiedy by na jednym chromosomie się one nie znajdowały. Także już jakby tutaj z natury posiadania jednego chromosomu X jesteśmy skazani większym prawdopodobieństwem na to, że może nas dotyczyć daltonizm częściej. Mm-hmm.
0: Czyli tutaj na dzień dobry jesteśmy trochę poszkodowani jako my mężczyźni. Panie doktorze, a czopki czerwone w siatkówce, co się dzieje w siatkówce, gdy brakuje tych prawidłowych czopków czerwonych albo tych zielonych?
1: Tak naprawdę powstają inne sygnały, które biegną z siatkówki do mózgu. Tak naprawdę z każdego rodzaju są trzy rodzaje czopków odpowiedzialne za widzenie różnych barw. I one, z nich powstaje pewien sygnał i mózg odczytuje na podstawie tego sygnału barwę. Jeżeli nie będzie odpowiedniej ilości tego genu, bądź ten sygnał będzie niepełnowartościowy, w tym momencie sygnały z tych dwóch, które miały być różne, są tak samo odbierane przez mózg. Dlatego nie ma różnicy w tych barwach i nie jest on, i mózg nie jest w stanie na podstawie tych podobnych sygnałów, chociażby biegnących z różnych zupełnie komórek. Dla niego to samo. Dlatego te barwy się pokrywają i część widma, czy tam zakresu tych barw nie jest przez takie osoby widoczna.
0: Panie doktorze, a czy kobieta będąca nosicielką genu daltonizmu, czyli ten jeden wadliwy chromosom X, czy widzi kolory inaczej niż kobieta bez takiej mutacji i czy ma to jakieś konsekwencje dla jej widzenia barw?
1: Może, ale nie musi. Aha. Ale zwykle nie zauważa żadnej trudności w codziennym życiu. W specjalistycznych badaniach u części tych nosicielek widać subtelne różnice w rozpoznawaniu. Mogą one na przykład inaczej oceniać dwa bardzo podobne odcienie tkaniny. Sama obecność dodatkowego jakby tutaj tego pigmentu nie oznacza, że pacjentka czy ta kobieta będzie widziała barwy inaczej lub w ciągłym życiu będzie, w codziennym życiu będzie jej to przeszkadzało. Także te różnice są subtelne, a na pewno nieznaczące.
0: Do tej subtelności w widzeniu barw jeszcze wrócimy w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24, ale panie doktorze, czy są typy daltonizmu, które równie często dotykają kobiet i mężczyzn, czy prawie zawsze to jest męska domena i od czego to zależy?
1: Tak naprawdę nie dotyczy to bardziej częściej mężczyzn, a rzadziej kobiet. Dotyczy częściej na pewno zaburzenia, dotyczą w obrębie osi czerwono-zielonej. Aha. Natomiast inne zaburzenia mogą występować tak samo u kobiet i u mężczyzn. Także trzeba też rozróżnić zaburzenia, które są chociażby obecne od dzieciństwa, od nowych, które mogą powstać za życia. Jeżeli ktoś przez całe życie miał trudności z odczytywaniem kolorowych tablic, to ta sytuacja jest stała i nie będzie ulegała zmianie. Jest to niezależne tutaj od innych czynników. Natomiast jeżeli osoba dorosła nagle zauważyła, że czerwony kubek wydaje się bledszy, a kolory w jednym oku są mniej żywe, to należy się po prostu zgłosić do okulisty i zbadać, co może być tego przyczyną. Natomiast częściej mężczyźni widzą zaburzenia w obrębie barw czerwono-zielonych, natomiast nie ma tak naprawdę typowych tutaj zaburzeń, które są charakterystyczne i występowały różnie dla obu płci.
0: Panie doktorze, czy z wiekiem widzenie barw może się zmieniać i u mężczyzn, i u kobiet?
1: Może się zmieniać widzenie barw, ponieważ mogą tutaj dochodzić patologiczne procesy w postaci chorób, czy to siatkówki, czy nerwu wzrokowego, kiedy informacje będą odbierane przez mózg inaczej. Chociażby inna intensywność, te barwy mogą być bardziej wyblekłe i to jest informacja, kiedy należy się zgłosić do badania Także w ciągu życia chociażby rozwój zaćmy może spowodować to, że te barwy będą widziane inaczej niż w czasach chociażby młodości, tak? Mhm. Dlatego powinniśmy porównywać oczy jedno do drugiego, sprawdzać sobie naprzemiennie. W tym momencie bardzo często sami też jesteśmy w stanie wyłapać te różnice.
0: No to sprawdzamy w takim razie naprzemiennie jedno oko i drugie oko, a z nami na łączach zostaje pan dr Tomasz Tomczyk z kliniki Oko Test, okulista, a my wracamy do was już za chwilę.
2: RMF 24.

0: Radio RMF24 i wykład otwarty, jak zawsze w niedzielny wieczór. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki OkoTest. Dzisiaj pytamy m.in., dlaczego to panie widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory, dlaczego to mężczyźni są częściej z kolei daltonistami. Panie doktorze, badania pokazują, że kobiety średnio lepiej rozróżniają subtelne różnice kolorów. Pan doktor już o tym trochę wspominał. Szczególnie w zakresie czerwieni, zieleni i tego koloru niebieskiego. Z kolei mężczyźni mający tylko ten jeden chromosom X nie mogą mieć takiej przewagi. Co to właściwie znaczy, że kobieta... Jest takie pojęcie tetrachromatyka. Co to właściwie znaczy, panie doktorze, że kobieta jest tetrachromatką? I ile dodatkowych barw może teoretycznie rozróżniać w porównaniu z takim typowym mężczyzną?
1: Większość z nas korzysta z informacji, które biegną z trzech klas czopków. Czopki to takie komórki w siatkówce, które są odpowiedzialne za widzenie barw i te barwy rozpoznają, niosąc sygnały do mózgu. U niektórych kobiet mogą występować cztery klasy, które różnią się tą reakcją na światło, które do tej siatkówki trafia. Jeżeli mózg rzeczywiście wykorzystuje tą informację, która pochodzi z tej czwartych dodatkowych czopków, w tym momencie mówimy o tetrachromacji. Mhm. Wyobraźmy sobie dwa kawałki na przykład czerwonej tkaniny. Dla typowego obserwatora one są identyczne, ale powstały chociażby z innych barwników. Dlatego tetrachromatka ma większą jakby tutaj predyspozycję i możliwości do tego, że tą subtelną, niezauważalną dla większości osób różnice w barwach będzie w stanie rozpoznać.
0: A czy da się w jakiś prosty sposób, panie doktorze, sprawdzić, czy ktoś ma tę zdolność, czy to wymaga jakichś bardzo specjalistycznych testów laboratoryjnych?
1: Nie ma tak naprawdę domowych, wiarygodnych sposobów, chociażby sposobu za pomocą jakiegoś internetowego testu, aby żeby to sprawdzić, czy sprawdzić tą funkcjonalną tetrachromację. My na telefonie widzimy tak naprawdę cztery kolorowe kwadraty, które tworzą daną barwę, także ten obraz powstaje z innych barw. Jest to dowód na to, że nie będziemy w stanie rozróżnić tutaj całej palety odcieni na naszych monitorach. Także na telefonach czy monitorach na pewno tego nie sprawdzimy. Oczywiście istnieją specjalistyczne testy, które już wykonają, jesteśmy w stanie właśnie badać tą tetrachromację funkcjonalną i wtedy jesteśmy w stanie wykonać jakby dokładne tutaj chociażby sygnały, które trafiają do mózgu czy siatkówki za pomocą elektrofizjologii. Także te sygnały, które trafiają z siatkówki u tetrachromatek troszeczkę się różnią. W domowych warunkach nie jest to możliwe do zrobienia. Także tutaj wymagana jest do tego specjalistyczna aparatura naukowa do badania tego typu zaburzeń.
0: A czy przewaga pań w rozróżnianiu kolorów to jest tylko kwestia genów, o których pan doktor mówił, czy to jest też, może to też mózg pań inaczej przetwarza informacje o barwach?
1: Na pewno informacje, które trafiają, to jedno. Natomiast całe życie tak naprawdę ilość tych kolorów, które do nas trafiają, a tak naprawdę informacji tego światła, my się uczymy tak naprawdę rozpoznawać kolory. Osoba, która chociażby dobiera te kolory w sposób zawodowo, będzie ich widziała więcej, dlatego że będzie zwracała różnice. Te różnice, które też mózg musi później wytworzyć i tak naprawdę zróżnicować. Dlatego kolorów się uczymy patrzeć przez całe życie, natomiast wiele osób po prostu będzie je widziało tak samo, ponieważ nie wykorzystują, nie mają też możliwości, nie docierają do nich wszystkie informacje, które są możliwe, ażeby wykształcić te nowe wzorce.
0: A czy widzenie kolorów zmienia się z wiekiem, panie doktorze, i u mężczyzn, i u kobiet?
1: Na pewno nie porównywałbym tego co do płci, że będzie się zmieniało u mężczyzn bardziej albo u kobiet bardziej. Natomiast może się zmieniać oczywiście w ciągu życia, chociażby jedno oko nagle może widzieć mniej intensywne barwy niż drugie. Tak naprawdę to jest czynnik, to jest sygnał, kiedy powinniśmy się udać do specjalisty, bo chociażby możemy w tym momencie mieć problemy z nerwem wzrokowym siatków. rozrywką, czy chociażby z najprostszą przyczyną, zaćmą, kiedy to zaburzenie w barw również się jakby pojawia w momencie, kiedy rozbija się zmętnienie soczewki.
0: A jakie jeszcze są objawy zaćmy, panie doktorze?
1: Na pewno będzie to utrata kontrastu, spadek widzenia ostrości do dali bądź do bliży. U niektórych pacjentów chociażby może być polepszenie widzenia do bliży, pozorne, którego wcześniej nie mieli, bo musieli chociażby używać do tego okularów, ażeby czytać. Tych objawów zaćmy jest tak naprawdę dużo, tylko że trzeba sobie wziąć pod uwagę, że niestety one występują bardzo pomału, także nie rozwijają się z dnia na dzień, nie są zauważalne z dnia na dzień, dlatego wielu pacjentów zaćmą myśli, że jest przekonany, że widzą dobrze w dalszym ciągu.
0: Jak najczęściej badać wzrok w takim razie, panie doktorze?
1: Myślę, że taka prosta reguła to porównujmy jedno do drugiego oka, zasłaniając to oko jedno z drugim naprzemiennie. To jest najprostszy sposób i w tym momencie wykazuje na pewno różnicę, czy widzimy tak samo, czy jednak w jednym oku może coś się dziać.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami na łączach pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki Oko Test. Zostańcie z nami, bo z nowymi informacjami wracamy do was już za kilka minut.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie Wykładu Otwartego, to jest Radio RMF24. Dzisiaj z panem Tomaszem Tomczykiem, okulistą z kliniki OkoTest, szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego panie lepiej rozróżniają kolory, a dlaczego też mężczyźni są częściej daltonistami. Panie doktorze, jak już pan mówił, w siatkówce mamy trzy rodzaje czopków odpowiedzialnych za widzenie barw: czerwone, zielone i niebieskie. Jak najprościej wytłumaczyć, co się dzieje w oku daltonisty? Dlaczego niektóre kolory zaczynają się zlewać, a inne ciągle są dobrze widoczne?
1: Tak naprawdę oko rozpoznaje barwy, porównując te sygnały, które pochodzą z danych rodzajów czopków w siatkówce. Przy najczęstszym zaburzeniu te widzenia barwy pomagające odróżnić czerwień od zieleni są zbyt podobne, to co mówiłem na początku. Tak. Wyobraźmy sobie, że są dwie czerwone truskawki wśród zielonych liści. Osoba z takim zaburzeniem widzi owoce i liście, ale te barwy są bardzo podobne i zlewają się, przez co nie może znaleźć chociażby tych truskawek. Oczywiście ta osoba będzie w tym momencie adaptować się do tego z tymi zaburzeniami, to oko daltonisty będzie zwracało i wykorzystywało zupełnie inne informacje. Także będzie zwracało uwagę na kształt, wielkość, a chociażby jasność. Także kolory nie znikają. Trudność dotyczy jakby wybranych zestawień kolorów. Także żółty znak na ciemnym tle będzie nadal bardzo dobrze, doskonale ale widoczny, natomiast niektóre po prostu odróżnienie niektórych barw od siebie będzie niemożliwe, dlatego daltoniści uczą się wykorzystywać jakby tych innych czynników, dzięki którym będą mogli rozpoznawać i uczą się dokładnie rozpoznawać codzienne przedmioty i radzą sobie w życiu.
0: Czy w takim razie są takie sytuacje, w których lepsze albo gorsze widzenie barw realnie zmienia to, jak ktoś odbiera świat? Na przykład w nauce, panie doktorze, w pracy, w codziennych zadaniach, gdzie kolory niosą informację ważną?
1: Ja myślę, że na pewno, dlatego że najczęściej to ma znaczenie wtedy, kiedy za pomocą kolorów przekazujemy ważne informacje. Uczeń może mieć chociażby problem z mapą, na której znajdują się dwie takie same linie. Pracownik może pomylić kontrolki, jeżeli nie ma wyraźnych różnic bądź nie ma kształtów. W tym momencie kierowca rozpoznaje oczywiście światła po ich położeniu, bo do tego jest przyzwyczajony. Natomiast sama na nieznanej tablicy przyrządów ta barwa ikon będzie dla niego jakby nierozpoznawalna. W codziennych sytuacjach domowych na przykład oceniamy świeżość owoców czy dojrzałość. Też jakby tutaj te różnice mogą wynikać z tego, jak widzimy te barwy. Dlatego nie powinniśmy jakby tutaj korzystać z bardzo podobnych barw, które mogą nieść informacje, które są bardzo ważne. Chociażby stacja metra, oznaczenie dla osób z daltonizmem, to będzie zupełnie niewidoczne. Dlatego muszą one pochodzić z dwóch jakby innych osi barw, które będą, nawet w przypadku istnienia takich zaburzeń widzenia barw daltonizmu, będą dla tych pacjentów widoczne.
0: Panie doktorze, wrócę jeszcze do pań. Czy kobiet z potencjalną tetrachromacją, o której pan doktor wspominał, mózg naprawdę widzi więcej kolorów, czy to jest raczej kwestia lepszego rozróżniania odcieni w ramach tego samego zakresu barw?
1: To nie jest na pewno tak, że taka osoba, która ma tetrachromację, nagle będzie widziała zdecydowanie większy zakres tych barw widzialnych, czy będzie chociażby widziała ultrafiolet. Ta osoba będzie miała większą możliwość, ażeby odróżniać jakby barwy w obrębie tych samych odcieni. Także będzie odróżniać odcienie w obrębie tych samych palet barw. Także nie będzie to jakby dodatkowe kolory, które my nie widzimy, ta osoba widzieć, tylko będzie rozróżniać po prostu więcej odcieni w obrębie poszczególnych barw.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj z gościem, okulistą, panem Tomaszem Tomczykiem z kliniki OkoTest. Rozmawiamy o widzeniu barw, o tym, dlaczego panie lepiej te barwy rozróżniają, dlaczego to panowie są częściej daltonistami. I już za chwilę do was wracamy. Bądźcie blisko radia.
1: Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, wykład otwarty wraz z okulistą, doktorem Tomaszem Tomczykiem z kliniki OKO.Test. Rozmawiamy o widzeniu barw. Panie doktorze, w badaniach psychologicznych panie o wiele częściej rozróżniają takie subtelne odcienie. Pan doktor już o tym trochę wspominał, na przykład między białym a ekri, beżem, kremowym. Z kolei mężczyźni częściej określają to po prostu jako kolor biały. No tak już po prostu mamy. Kobiety też szybciej i dokładniej identyfikują drobne różnice w nasyceniu i odcieniu, co przekłada się na taki, no, o wiele bogatszy słownik kolorystyczny i o wiele większą uwagę do detali barwnych. Z kolei daltonizm u mężczyzn może utrudniać, jak już pan doktor mówił przed chwilą, codzienne zadania, gdzie kluczowe jest rozróżnianie sygnałów kolorystycznych. Od ubrań, przez jedzenie, po wykresy, interfejsy i tak dalej, i tak dalej. Czy te różnice w percepcji kolorów, one się przekładają na codzienne sytuacje, na przykład wybór ubrań, kosmetyków, ocenę jedzenia, czy to są raczej drobne niuanse? Pan doktor mówił również o tym, że ważne jest oznaczenie pewnych miejsc w naszym życiu codziennym.
1: Dokładnie tak. To zależy oczywiście od sytuacji, ponieważ może mężczyźni chociażby mogą pomylić odcienie dwóch skarpetek, które zakładają do garnituru. Natomiast te trudności w ocenie zależą tak jakby również od intensywności, od oświetlenia. Także wiele czynników jakby wpływa na to, w jaki sposób będą się te zaburzenia ujawniać. Myślę, że w codziennych czynnościach nie będzie to miało aż takiego znaczenia, dlatego że uczymy się tych barw, tak naprawdę nazywać te barwy w ten sposób, jaki widzimy. Także będziemy być może wiedzieli, nie będziemy wiedzieli, czy to jest burgundowy, czy jest to żywo-czerwony, natomiast będziemy jakby wiedzieć, że jest to mimo wszystko w obrębie tej czerwieni. Także te zaburzenia zależą oczywiście od sytuacji, tak jak powiedziałem, sytuacja metra, oznaczenia, gdyby to były w tej samej osi. No nie będzie to widoczne do rozróżnienia możliwe, natomiast zazwyczaj w codziennym życiu absolutnie nie przeszkadza to aż tak pacjentom, bo nie ma takiej sytuacji, że pacjent widzi tylko i wyłącznie w odcieniach biało-czarnych, czyli w odcieniach szarości. Także świat nawet dla daltonisty jest kolorowy, ale te kolory są jego indywidualne.
0: Ewentualnie możemy mieć problemy w nazywaniu tych kolorów, bordowy, a burgund na przykład, prawda?
1: Dokładnie.
0: Panie doktorze, a mężczyźni z takim typowym widzeniem trichromatycznym i kobiety potencjalne tetrachromatki, czy mogą się różnić w odbiorze sztuki, designu, natury?
1: Myślę, że na odbiór, myślę, że wpływają zupełnie inne emocje tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ilość kolorów, które rozróżniamy, myślę, że to nie będzie miało wpływu na to, w jaki sposób odbieramy sztukę czy naturę. Może osoby, które właśnie mają tetrachromację, w tym momencie będą rozróżniać więcej odcieni podczas patrzenia na zielony tam krajobraz, będą tej zieleni widzieć więcej. Natomiast w dalszym ciągu wszyscy będziemy widzieć, że jest to zielony. Także myślę, że o odbiór i o emocje to wchodzą tutaj zupełnie inne różnice i bodźce, które są wykształcane, myślę, indywidualnie podczas każdego życia.
0: A czy warto, żeby projektanci, marketerzy, twórcy stron, czy tam na przykład aplikacji brali pod uwagę, że kobiety i mężczyźni mogą dosłownie widzieć ten sam kolor zupełnie inaczej? I jakie byłyby takie praktyczne konsekwencje takiego podejścia, panie doktorze?
1: Myślę, że bardzo powinni brać twórcy reklam i chociażby treści, które są przedstawione, że każdy może te kolory widzieć inaczej albo nie każdy je widzi w ten sam sposób. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby przekaz danej informacji nie zawierał tego samego koloru. Jeżeli w aplikacji chociażby błędne pole będzie wyświetlone na czerwono, dodajmy napis, żeby chociażby poprawić to, co jest tym komunikatem błędu. Jeżeli na wykresie jedna linia jest zielona, a druga czerwona, to w tym momencie musimy podpisać je chociażby, czyli dodać jakby tutaj agendę do tego, co oznacza. To na pewno pomoże przy tworzeniu takich treści i na pewno spowoduje mniej tutaj nieporozumień w momencie, gdy dochodzi do odbioru tych treści przez osoby, które barwy mogą widzieć inaczej. Także nie trzeba tworzyć osobnego projektu czy projektów dla kobiet i dla mężczyzn. Aha. Warto stworzyć takie wzorce, które będą zrozumiane przez wszystkich tych, którzy widzą barwy prawidłowo i nie mają zaburzeń, ale też przez tych, którzy są dotknięci daltonizmem.
0: To już tak tytułem podsumowania, panie doktorze, jakie są najważniejsze fakty, a jakie mity dotyczące daltonizmu?
1: Myślę, że na pewno mitem jest to, że wszyscy daltoniści widzą tylko jakby w odcieniach szarości, także to jest taki mit, wydaje mi się, najczęściej spotykany. Natomiast myślę, że tak naprawdę są coraz większe możliwości, chociażby stworzenie okularów, które blokują odpowiednie barwy światła, że daltoniści dzisiaj są w stanie widzieć te barwy. Także rozwój nauki, rozwój technologii sprawia to, że w dzisiejszym świecie jesteśmy również pomóc daltonistom w tym, ażeby odbierali kolory tak jak większość społeczeństwa.
0: Bardzo panu dziękuję za wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj naszym gościem był pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki Oko Test. Jeszcze raz dziękuję. Udanego wieczoru.
1: Bardzo dziękuję. Dla państwa także. Także jesteśmy w stanie widzieć nasz świat piękny, kolorowy i tego państwu życzę. Natomiast zarówno daltoniści, jak i osoby, które nie są z tym problemem związane, widzą ten świat kolorowo, a nie w szarościach. Pozdrawiam. Radio RMF24.

0: 24.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już dziś po 20:00.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach 19 jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Posłuchajmy najnowszych informacji z kraju i ze świata. Przy mikrofonie Mateusz Bożek.
1: Na początek Kraków, który głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. Do końca głosowania zostały 2 godziny. W RMF FM i RMF 24 dziś specjalny wieczór wyborczy. Zajrzymy też do Łodzi, która rozbłysła tysiącami świateł. Ma w faktach sportowych siatkówka i powrót naszych złotych medalistów z Mistrzostw Europy. Niespełna 2 godziny zostały do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Mieszkańcy wybierają dziś nowego prezydenta miasta. Startuje 7 kandydatów, choć na karcie do głosowania jest 8 nazwisk. To dlatego, że jeden z kandydatów się wycofał po tym, gdy karty zostały już wydrukowane.
2: Takich kart od nowa się nie drukuje, żeby było bez tej osoby. Rozwiązanie jest takie, że jest obwieszczenie dodatkowe. Komisja obwodowa informuje dodatkowo o takiej sytuacji, że na tego kandydata nie głosujemy. No i teraz co się stanie, jeżeli postawimy te dwa znaki X, jeśli postawimy na jakiegoś kandydata, który bierze udział i na tego kandydata, który nie bierze, no to taki głos jest uznany za ważny. Oddany na tego kandydata, tego dodatkowego. Jeżeli postawimy jakąś większą ilość znaków X przy 2 kandydatach, którzy biorą udział, no to głos jest uznany za nieważny.
1: Wyjaśnia przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. Przypominam, że o 20:00 startuje krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej, już za niecałe 10 minut, Kraków wybiera w Polsat News. W Szwajcarii zakończyło się z kolei referendum dotyczące zaostrzenia zasady neutralności kraju. Forsowana przez skrajną prawicę inicjatywa miała m.in. znieść możliwość nakładania sankcji na Rosję. Jednak po podliczeniu głosów okazało się, że pomysł nie zyskał poparcia większości głosujących. Wielotysięczna manifestacja przeszła ulicami Madrytu. Demonstranci protestowali przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, która wynajmowała go od 70 lat. Domagali się też wzmocnienia ochrony lokatorów. Według hiszpańskiego dziennika ABC po zakończeniu manifestacji setki osób zajęły plac Puerta del Sol i rozbiły tam namioty. Związek najemców wzywał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zbiera plakaty, banery i stare szyldy. Wszystko, co zasłania krajobraz. Chce przerobić też pecące miasto reklamy na symboliczną panoramę Tatr. Do współpracy muzeum zaprosiło znanego artystę Huberta Czerepoka, który apeluje do mieszkańców o włączenie się do tej akcji.
4: Żeby wszystkie osoby, które chciałyby w tym wziąć udział, przyniosły do Okrzy fragmenty banerów, billboardów, nie wiem, szyldów, czegokolwiek, co uznają, że gdzieś tam leży albo już odpada. I żeby z tego zrobić rodzaj panoramy Tatr widzianej z równi Krupowej, z fragmentu, którą każdy będzie mógł kawałek ten swój unieść i spróbujemy zasłonić to, co widzimy z równi.
1: Zachęca Hubert Czerepok. Łódź dzisiaj stała się stolicą świateł. W mieście trwa Light Move Festival. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać iluminacje wyświetlane na zabytkowych i najbardziej charakterystycznych miejscach na mapie Łodzi.
5: Czy są jakieś takie miejsca, które by pani poleciła może?
6: Parki są zachwycające, Park Sienkiewicza jak najbardziej.
7: Fajna była na pasażu Schillera z tym motywem tej twarzy. No i ta kula dyskotykowa jeszcze mi się podobała też w Parku Sienkiewicza właśnie.
8: Ja bym powiedziała, że dla mnie największym szokiem zawsze jest najbardziej prozaiczna odpowiedź, czyli ulica Piotrkowska, bo ona się rzeczywiście zmienia, mimo tego, że jest i tak bardzo ładna, to nocą te zmiany kolorów i tak dużo dają do całego odbioru miasta.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Festiwal Światła w Łodzi potrwa do północy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: A na fakty sportowe w RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
10: Dobry wieczór. Najpierw oddam nomen omen pole siatkarzom, bo zasłużyli po prostu. Podwójni mistrzowie Europy wrócili już do kraju. 15 utalentowanych, eleganckich panów ze złotymi medalami naszej. Plus jeden, być może najważniejszy, no bo ktoś w końcu musiał ten wóz pokierować. Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Nikola Grbicz.
11: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
10: Bohaterowie z Sofii i z Mediolanu mają po około tygodniu wolnego. Potem rusza sezon klubowy. No to teraz piłkarze. Jutro gramy ze Szwecją w Lidze Narodów. Szwecja, skojarzenia nasuwają się same. Meble, potop. No i przegrany w marcu Barasz o Mistrzostwa Świata.
12: Moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
10: Mówił Tymoteusz Puchacz, który wrócił do kadry po prawie 2 latach i na pewno jutro na truskawkowej arenie w Solnej chciałby wybiec w podstawowym składzie. Poniedziałek 20:45. Dziś o tej godzinie Niemcy podejmą Grecję, Norwegia, Portugalię. Erling Haaland kontra Cristiano Ronaldo, to trzeba zobaczyć. Hubert Hurkacz pokonał Lloyda Harrisa z RPA i zagra w półfinale tenisowego turnieju w Chengdu. Jutro o 13:00 z Denisem Szapowałowem z Kanady. Koszykarska Legia Warszawa jest bliżej zdobycia Superpucharu Polski. Zaczęła się czwarta kwarta. Legia prowadzi 87-75. O trofeum gramy w Arenie Sosnowiec.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Radio RMF 24.

słuchacie radia RMF 24. W niedzielny wieczór czas na program Czarne Skrzynki, w którym przypominamy największe katastrofy w historii. Dziś przenosimy się na pustynię Atacama w Chile, gdzie w 2010 roku doszło do jednej z najbardziej dramatycznych akcji ratunkowych w historii górnictwa. Kuba Śliwiński, zapraszam. Piasek rozległej pustyni Atacama mieni się niczym złoto w upalnym słońcu północnego Chile. Jest 5 sierpnia 2010 roku. Fala upału niesie się nad pasmem górskim. Na tle błękitnego nieba wyróżniają się jedynie szczyty wulkanów. Rozciągająca się na obszarze 100 tysięcy kilometrów kwadratowych pustynia Atacama to jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi. W niektórych jej rejonach suma rocznych opadów nie przekracza 1 mm. Jednocześnie ten pustynny teren o wulkanicznym krajobrazie znany jest z ogromnego bogactwa minerałów i metali. Od miedzi, złota i srebra przez rudy żelaza po lit. I właśnie z uwagi na to bogactwo, w drugiej połowie XIX wieku Atacama stała się obiektem sporu pomiędzy Chile a Boliwią i Peru. 5-letni konflikt, nazywany często wojną o Saletrę, zakończył się bezapelacyjnym zwycięstwem Chile i przejęciem przez ten kraj kontroli nad przeważającą częścią pustyni. Wygrana umożliwiła też rozpoczęcie budowy chilijskiego przemysłu wydobywczego. Gospodarka Chile rozkwita, a na pustyni zaczynają pojawiać się miasteczka. Jednym z nich jest Copiapó, stolica regionu Atacama. Miasto leży na skraju pustyni i obecnie liczy 130 tysięcy mieszkańców. Pomimo nieprzyjaznego klimatu, zabudowaniom towarzyszy duża ilość zieleni. Niezliczone drzewa rosnące wzdłuż ulic chronią przed niemiłosiernym skwarem. Copiapó przede wszystkim jednak jest regionalnym centrum przemysłu wydobywczego. W jego sąsiedztwie znajdują się dziesiątki kopalń, a większość mieszkańców pracuje właśnie w górnictwie. San José leży około godziny drogi na północ od Copiapó. To mała, prywatna kopalnia miedzi i złota, której tunele i szyby sięgają głębokości 700 metrów. Zakład działa od bardzo dawna i w przeszłości zdarzały się już tam wypadki. Problemem jest m.in. przepuszczalność gruntu i niestabilna struktura. W 2007 roku w wyniku wybuchu w San José zginął jeden z pracowników. Rząd zamknął wtedy kopalnię, jednak już rok później, po pozytywnych wynikach kontroli bezpieczeństwa, otwarto ją ponownie. Skargi na wentylację i procedury awaryjne jednak nie ustały. Pod koniec lipca 2010 roku górnicy z San José zaczynają odczuwać powtarzające się wstrząsy w podłożu skalnym. Dla 40-letniego operatora maszyn, Mario Sepulvedy, nie jest to nic nowego. Pracuje pod ziemią już ponad 16 lat i wiele widział. Każdego dnia liczy się z ryzykiem. Mario mieszka w Santiago, 10 godzin drogi od San José. Pracuje co drugi tydzień, z dala od żony Elwiry i dwójki dzieci. Tęskni za rodziną. Jednocześnie jest urodzonym liderem. Koledzy nazywają go El Loco, czyli szaleniec, bo często się śmieje, zarażając tym śmiechem innych. Nikt jeszcze nie wie, że właśnie ta niezwykła cecha niedługo stanie się jedną z niewielu rzeczy trzymających przy życiu 33 ludzi uwięzionych pod ziemią. Jest czwartek, 5 sierpnia 2010 roku. Mario powinien wracać do domu, jednak dowiaduje się, że zwolniono jednego z jego kolegów. W grafiku są braki, ktoś musi go zastąpić, tylko na ten jeden dzień. Mario zgadza się zostać. Przez ostatnie tygodnie podłoże skalne w San José wydaje niepokojące odgłosy. Wśród górników krążą opowieści, że kopalnia płacze. Kierownictwo San José ignoruje jednak te sygnały, co okaże się wkrótce dramatycznym w skutkach błędem. Wczesnym popołudniem Mario zaczyna odczuwać powtarzające się drgania. Wibracje narastają, aż w końcu ściany szybu wypełnia ogłuszający huk. Wszystko pokrywa chmura pyłu.
Nic nie widać, ciężko też oddychać. Mario wpada w panikę, jest uwięziony pod ziemią, bez drogi ucieczki. Wydaje mu się, że to już koniec i że za chwilę zostanie pogrzebany żywcem. Drgania jednak ustają, a skały uspokajają się. Górnicy są pogrążeni w całkowitych ciemnościach. Wiedzą, że doszło do tąpnięcia. Zasilanie elektryczne zostało odcięte, więc muszą korzystać wyłącznie z latarek czołowych. Poruszają się podziemnymi tunelami niemal po omacku. Wreszcie delikatne światło ukazuje im potężną szarą ścianę. To ogromny odłamek góry, który runął w sam środek labiryntu tuneli i odciął jedyną drogę na powierzchnię. Są uwięzieni na głębokości ponad 600 metrów. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Już za chwilę wrócimy do historii 33 górników uwięzionych w chilijskiej kopalni San Jose. Zostańcie z nami.

To jest niedzielny wieczór w radiu RMF 24. Trwa program Czarne Skrzynki, a w nim wracamy do największych katastrof w historii. W 2010 roku 33 górników na prawie 70 dni zostało uwięzionych w kopalni miedzi i złota San Jose w Chile. Jednym z nich był 40-letni wówczas Mario Sepulveda. Po pierwszych chwilach paniki Mario odzyskuje zimną krew. Ostrożnie schodzi niżej, aż w końcu dociera do schronu ratunkowego, położonego niemal na samym dole kopalni. Panujące tam gorąco i wilgoć są nie do wytrzymania. Ale to najmniejszy z problemów Mario. Tymczasem górnicy jeden po drugim wchodzą do schronienia. Większość z nich jest w szoku, są poobijani, ich ciała pokrywa krew zmieszana z pyłem. W końcu w schronie zbiera się cała załoga. 33 mężczyzn. I już samo to graniczy z cudem. Górnicy przeszukują komorę, szukając apteczek, butli z tlenem i żywności. W pomieszczeniu o powierzchni 50 metrów kwadratowych znajdą puszki z tuńczykiem, kilka litrów wody i mleka oraz paczki sucharów. To racje żywnościowe przeznaczone dla 10 osób na 2 dni. Tyle, zgodnie z procedurami, powinna maksymalnie trwać akcja ratunkowa. Górnicy muszą jak najszybciej przekazać informacje o tym, że żyją na powierzchnię. W tym celu detonują dynamit, z nadzieją, że huk i dym dotrą przez szczeliny na górę. Na razie górnicy nie mają wyboru, muszą spędzić najbliższe godziny pod ziemią. Wzdłuż ścian komory rozkładają kartony, które mają posłużyć jako materace, choć kamienie nadal wbijają się mężczyznom w plecy. Po krótkim odpoczynku Mario wyrusza w głąb labiryntu tuneli w nadziei odnalezienia drogi ratunku. Mężczyzna znajduje jeden z szybów wentylacyjnych, których w podobnych wypadkach używa się do ewakuacji. Drabina w szybie wygląda jednak na spróchniałą. Mimo to Mario próbuje się wspiąć. W połowie drogi kamienie zaczynają sypać mu się na głowę. Mario zawraca i ponownie spogląda do wnętrza szybu. W ferworze chwili nie zauważył wcześniej kamieni blokujących drogę. To ślepy zaułek. Mario musi wrócić do schronienia. Tymczasem chilijski rząd przejmuje zwierzchnictwo nad planem uratowania górników. W przeszłości wypadki górnicze w Chile zamiatano pod dywan, ale wieść o 33 mężczyznach uwięzionych na głębokości ponad 600 metrów szybko obiega cały świat. Nie miną 2 dni od wypadku, a w San Jose osobiście pojawia się prezydent Chile, Sebastián Piñera, a wraz z nim dziennikarze. Teraz światła reflektorów padają na bliskich uwięzionych górników. Na środku żarzącej się Atakamy powstaje prowizoryczny obóz nazwany Campo Esperanza, czyli Obóz Nadziei. Rodziny organizują wspólne modlitwy, czuwania przy świecach i grupy wsparcia. Nie wiedzą, czy ich bliscy żyją. Wiedzą tylko, że muszą być w pobliżu. Poniedziałek, 9 sierpnia 2010 roku. Górnicy są uwięzieni pod ziemią już 5. dobę. Skończyły się zapasy wody pitnej, dlatego teraz zmuszeni są pić wodę przeznaczoną do maszyn. Ta jednak jest mętna i ma posmak oleju. Kończą się także racje żywnościowe. Na każdego mężczyznę przypada nie więcej niż 100 kilokalorii dziennie. Głód sprawia, że stają się nerwowi. Mimo wszystko próbują się zorganizować i podtrzymywać wzajemnie na duchu. Dzielą się na mniejsze podgrupy, odpowiedzialne za podział jedzenia, porządek oraz higienę. Nieformalnym liderem zostaje Mario, który wspiera emocjonalnie towarzyszy. Jego energia i poczucie humoru rozluźniają atmosferę. Z kolejnymi dniami spędzonymi pod ziemią, nadzieja na ratunek zaczyna ich jednak opuszczać. Nikt na powierzchni nie wie, gdzie dokładnie szukać 33 uwięzionych górników, a całkowite wyczerpanie zapasów jest tylko kwestią czasu.
Samopoczucie grupy także się pogarsza. Pozytywne nastawienie Mario to za mało, by przeciwdziałać gasnącej nadziei. Niedługo wybuchają pierwsze konflikty, grupy się rozpadają, a napięcia rosną. Po zaledwie tygodniu górnicy zaczynają odczuwać różne dolegliwości. Wielu cierpi na choroby płuc, wynikające z wielu lat pracy w pyle, przez co ciężko im teraz oddychać w gęstym powietrzu komory. Inni dostają wysypek i owrzodzeń. Wysoka wilgotność w kopalni przyspiesza też rozwój grzybicy. Po mniej więcej 2 tygodniach kończą się resztki zapasów. Na tym etapie Mario przyzwyczaja się do nieustannego, rwącego bólu w brzuchu. Jednak nic nie jest w stanie przygotować go do grozy, która wiąże się z uczuciem potwornego głodu. Ze strachu przed śmiercią niektórzy jego towarzysze mają podobno nawet rozważać kanibalizm. Na szczęście ta historia tak się nie potoczy. 21 sierpnia 2010 roku, po 16 dniach izolacji, Mario słyszy przytłumiony, rytmiczny dźwięk odbijający się od ścian tuneli. Woła pozostałych mężczyzn, by przyłożyli uszy do skalnej powierzchni. Nie ma mowy o pomyłce. Narastający dźwięk to odgłos wiertnicy przebijającej się przez skały. Wybucha euforia, powraca nadzieja, a wraz z nią pomysły na to, jak nawiązać kontakt z ratownikami. Niektórzy zaczynają pisać listy z informacją, że wciąż żyją, inni uderzają metalowymi rurami o skały. Próbują wszystkiego, by sprawić, by ich obecność została zauważona. Dzień później wiertło przebija się do komory, w której schronili się górnicy. To już 17 dzień spędzany w ciemności, w głodzie, pragnieniu i strachu, że już nigdy nie zobaczą swoich bliskich, której schronili się górnicy. To już 17 dzień spędzany w ciemności, w głodzie, pragnieniu i strachu.

0: te wybory? Dlatego, że odbyło się w Krakowie referendum. Referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego, czyli prezydenta Krakowa. I stąd mamy te przedterminowe wybory. To nie pierwsze referendum w historii Krakowa. O tym, jak ważne było to referendum tegoroczne i te poprzednie, tak nam mówił socjolog profesor Paweł Kubicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Mieliśmy w Krakowie referendum 12 lat temu przeciwko igrzyskom i ono wyzwoliło ogromną energię obywatelską. Ono też nadało wiatr w żagle ruchom miejskim w całej Polsce. I po tym okresie obserwować taki rzeczywiście bardzo ciekawy proces demokratyzowania się. W 2014 roku również uruchomiono budżety obywatelskie, kiedy wcześniej traktowano jako trochę taką wizję utopijną. Ale później to się zaczęło wszystko zamykać. I to referendum, które mieliśmy niedawno, myślę, że jest takim dobrym wskaźnikiem. Myślę, że mediom trochę uciekło ten realny problem, skupiając się na kwestiach politycznych, zastanawiając się, która partia polityczna zyska, która straci, to wydaje mi się, że jest kwestia takiej, to referendum pokazało istotną zmianę w samorządowym polu politycznym, ale na rzecz demokratyzowania tego pola.
2: Czyli co nas czeka w najbliższym czasie, aby Kraków mógł stać się miastem rozwijającym się?
1: No, czeka nas za 2 lata kolejne wybory i to niestety też musimy pamiętać, że dla Krakowa te 5 lat jest trudne. Poprzedni prezydent właściwie nie zdążył tak naprawdę wprowadzać swoich rozwiązań. Mieliśmy teraz okres bezkrólowia. Kolejny prezydent czy prezydentka będzie właściwie nie zdążył wprowadzić swoich rozwiązań, bo będzie musiała wchodzić w kolejny cykl wyborów politycznych, więc jest to trudny czas dla Krakowa.
0: Trudny czas dla Krakowa, tak nam mówi profesor Paweł Kubicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trudny czas dla Krakowa, jak podkreśla, trudny, ale też niezwykle ciekawy. No to czas najwyższy sprawdzić, co się dzieje w sztabach wyborczych, gdzie mamy swoich ludzi, jak słyszeliście doskonale w faktach. Zaczynamy od Kaspra Wróblewskiego, który jest w sztabie Michała Drewnickiego, czyli kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Kasper, słyszymy się? Kasper, słyszymy się?
3: Dobry wieczór, tak, słyszymy się.
0: Powiedz mi, czy już jest pod rewizją w sztabie?
3: Tak, słyszymy się.
0: Jaka jest atmosfera w sztabie?
3: Tak. Michał Drewnicki pojawił się w sztabie kilkanaście minut temu. Wydaje się, że jest w dobrym humorze, uśmiechnięty, przywitał się ze wszystkimi przybyłymi tutaj gośćmi. Przede wszystkim to są goście lokalni, działacze Prawa i Sprawiedliwości, ale wypatrzyć można także posłów tego ugrupowania. Z tego, co słyszałem, ma być także obecna dzisiaj Beata Szydło. Nie będzie za to lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Z rozmów z politykami tutaj obecnymi na sali usłyszałem, że sporą niespodzianką będzie na pewno zbliżenie się do tego wyniku z 2024 roku. Wówczas kandydatem PiS-u był Łukasz Kmita. Nie będę podawał, jaki wynik osiągnął wtedy. No mamy jeszcze przecież przez te kilka minut ciszę wyborczą, więc podawanie jakichkolwiek liczb raczej w tej chwili nie ma sensu. Zresztą i tak te wstępne sondażowe wyniki wyborów poznamy za dosłownie kilka minut.
0: Patrzę na zegar, Kasper, powiem ci szczerze. Cały czas do końca ciszy wyborczej. Do Kaspra Wróblewskiego jeszcze będziemy wpadać. Przypomnę, Kasper jest w sztabie Michała Drewnickiego. Wspomniałeś Łukasza Kmitę. To powiem ci, Kasper, jeszcze na koniec, że Łukasz Kmita pojawi się w naszym studiu, więc pewnie nie pojawi się u ciebie, czyli u Michała Drewnickiego w sztabie. A my teraz do Łukasza Gibały, do sztabu Łukasza Gibały, a tam jest nasz reporter Maciej Sołtys. Maciej,
4: dobry wieczór,
0: szampany się mrożą, dużo gości. Widzę, że tłum za twoimi plecami.
4: Tłum, rzeczywiście, zrobiło się tutaj ciasno. No nikogo nie zaskoczę, że jest to tutaj trochę nerwowo. Przed chwilą Łukasz Gibała pojawił się tutaj w swoim biurze, gdzie ma swój sztab i wieczór wyborczy. To trochę taka sztabowa kuchnia. Towarzyszyły mu oczywiście dwa jego psy. Sam główny aktor jest już na miejscu. Trochę to wszystko tutaj ucichło, to znaczy wszyscy tak czekają na tę 21. Nie chcą tutaj za bardzo wyskoczyć przed szereg, ale jest to tutaj sporo znajomych twarzy, także z krakowskiej Rady Miasta. Pojawiło się tutaj naprawdę sporo osób, chociaż ten tłum za moimi plecami to głównie dziennikarze.
0: Jeszcze jedno pytanie. Powiedz, bardziej tak. Atmosfera pewnego niepokoju czy takiego radosnego wyczekiwania?
4: Powiem tak, przez chwilę, jak Łukasz Gibała wchodził tutaj po schodach, które są obok mnie, było takie skandowanie, były brawa, Łukasz, Łukasz, natomiast jest takie, wyczuwana jest taka atmosfera pewnej nerwowości, wyczekiwania na tę 21.
0: No to nerwowość w takim razie w sztabie Łukasza Gibały. 3 minuty zostały ciszy wyborczej, to my teraz do sztabu Moniki Piątkowskiej. Paweł Konieczny, nasz reporter.
5: Dobry
0: pięknym
5: wieczór.
0: Balowym wnętrzu, tak powiem, i też na balowo, i też na galowo. Paweł, jaki nastrój tam u Ciebie?
2: No właśnie, można powiedzieć, że wręcz balowy, doskonały. Jak widać, właśnie za mną przechodzi kandydatka i wszyscy tutaj czekają na godzinę 21 na scenie. Ma kandydatka się pojawić w momencie ogłoszenia sondażowych wyników wyborów, ale na razie także na scenie towarzyszy nam już wspominany biały fortepian. A jeśli chodzi o wyjście z tego miejsca, no to piękna pełnia księżyca, zatem można powiedzieć, że to wszystko dopełnia wyjątkową atmosferę oczekiwania. Teraz pojawiły się brawa, a my zatem czekamy na godzinę 21.
0: Czekamy z tęsknieniem, bo to 2 minuty nam zostały. 2 minuty do faktów. Krzysztof Berenda to wszystko obserwuje, kontroluje, trzyma ręce na pulsie. Krzysztof Berenda w naszym newsowym studiu. Mam nadzieję, że za chwilę Krzysztofa zobaczymy i na pewno go usłyszymy. Zaraz.
6: Jestem jak najbardziej, jestem. Jeżeli mnie słyszysz, tak, to widzimy, oglądamy. Czekamy na te wyniki. Mam strasznie niemiłą rolę, ponieważ muszę milczeć, a zostało już chwila, już niecałe 2 minuty do wyników. Oj, mam nadzieję, że będzie ciekawie.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że ty już wiesz, tak?
6: No i skąd mam wiedzieć, ale wyczekuję, wszyscy się dowiemy o 21.
0: Powiem ci, że dawno nie widziałem cię
6: ale
0: tak eleganckiego.
6: Ale widzę te emocje, słyszę naszych reporterów, co tam się dzieje, o rany.
0: Ale dawno nie widziałem cię tak eleganckiego, mówię ci, muszę ci powiedzieć, Krzysztof.
6: Jest to miasto królów, jakby nie było, tak, więc trzeba szanować wyniki. No ale przede wszystkim zobaczyć, jaka będzie ta nowa krakowska rzeczywistość. No już za chwilkę, tak, już nam została minuta z haczykiem. Zobaczymy, jakie to będą wyniki, zobaczymy, kto będzie się cieszył, a kto będzie smutny, czyli dla kogo to będzie taki trochę taka marynarka, powiedzmy, pożegnaniowa, funeralna, a dla kogo to będzie prawie jak na ślub.
0: Krzysztof Berenda w naszym newsowym studiu. Od Krzysztofa będziemy dostawali relacje i na bieżąco będziemy dostawali komentarze, te wszystkie relacje, które się pojawiają oczywiście w mediach społecznościowych. Jaką mamy sytuację? Ponad 450 komisji wyborczych, ponad 600 tysięcy osób uprawnionych do głosowania. Pierwsza tura wyborów na przedwczesnych wyborów na prezydenta. Z tych informacji, które docierały do nas z Państwowej Komisji Wyborczej, z tych dwóch konferencji, które się odbyły i o 12 i o 17, informacje były bardzo jednoznaczne. Głosowanie przebiega w spokojny i ustabilizowany sposób. To są wybory przedwczesne, dlatego komisja wyborcza nie mogła podawać informacji o frekwencji. Bardzo jestem ciekaw, jak ta frekwencja dzisiaj wyglądała. Ona też może mieć znaczenie dla samego wyniku wyborów, ale o tym wszystkim to my opowiemy już za moment w faktach. Czas najwyższy w Radiu RMF 24 podczas naszego wyborczego wieczoru. Przenieść się zatem do studia faktów. Tam już czeka na nas Tomek Staniszewski. Zaczynamy, jest 21.
7: Tak jest. Koniec głosowania, koniec ciszy wyborczej, lokale zamknięte. Zatem, panie, panowie, karty na stół. Jeżeli potwierdzą się aktualne sondażowe wyniki, to w Krakowie za 2 tygodnie będziemy mieli drugą turę i prezydencką dogrywkę. Łukasz Gibała dziś zwycięzcą, z Moniką Piątkowską walczyć będą o fotel, który po majowym referendum opuścić musiał Aleksander Miszalski. Zatem już wiemy, 11 października, powtórzę, Kraków raz jeszcze pójdzie głosować. Za 2 tygodnie druga tura, w której zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A w faktach RMF FM teraz Krzysztof Berenda z pełnymi sondażowymi wynikami głosowania. Zatem Krzysztofie, jak głosował dziś Kraków? Bo już wiemy, postawił na Łukasza Gibałę, ale on jeszcze nie może przymierzać się do fotela prezydenta Krakowa.
6: Zdecydowanie nie może jeszcze przymierzać się. Będzie dogrywka. Za 2 tygodnie to już jest pewne. Mamy 2 sondaże przygotowane dla telewizji Polsat News. Jeden to jest ten exit poll szykowany dla Ipsosu, czy przez Ipsos, a drugi przez OGB, czyli Ogólnopolską Grupę Badawczą. To, co najważniejsze w obu tych sondażach, rzeczywiście ta dwójka, która przychodzi do drugiej tury, to jest Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Jak to wygląda konkretnie? W Ipsosie Łukasz Gibała 36,6, Monika Piątkowska 24,4. Jeżeli chodzi o OGB, no to mamy 35,7, a Monika Piątkowska 28-4. Czyli widzimy, oni na pewno będą walczyć dalej. A o czyje głosy będą walczyć? Chyba tego najsmutniejszego człowieka, no bo jak widzimy, Michał Drewnicki, czyli kandydat PiSu, on ma 19,6 według Ipsosu lub 19,2 według OGB. Myślę, że całkiem ciekawym elektoratem będzie elektorat Aleksandry Owcy. Tu naprawdę wysoki wynik, trzeba przyznać. 8,7 według Ipsosu kontra 7,1 według OGB. Następne miejsce Daria Gosek-Popiołek, czyli jak widać, Aleksandra Owca swoją konkurentkę z Lewicy wyprzedziła.
7: Duże zaskoczenie.
6: Dokładnie, znacznie niżej jest Michał Klimek, 4,2, Sławomir Pietrzyk według jednego sondażu 0,4, według drugiego 0,3, ale najważniejsza informacja, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska przychodzą do drugiej tury, Michał Drewnicki trzeci, to najsmutniejsze miejsce, brązowy medal, za które nagrody nie będzie.
7: Polityka lokalna w roli głównej w Faktach RMF FM na rok przed wyborami parlamentarnymi. Sprawdźmy, co słychać w sztabie zwycięzcy pierwszej tury. Królewska 67. Tam właśnie jest sztab tego, który według sondażu uzyskał największą liczbę głosów. To są oklaski dla Łukasza Gibały. Tam na miejscu Maciej Sołtys. Maćko, euforia czy umiarkowany jeszcze optymizm?
4: Wybuch radości, teraz już Łukasz Gibała przemawia, ale jego otoczenie zareagowało naprawdę entuzjastycznie. Jest tutaj wielu jego współpracowników, jest wielu dziennikarzy, ale jest też kilka znajomych twarzy, chociażby z Rady Miasta. Pojawił się tutaj m.in. Jan Hoffman, który wycofał się z wyścigu wyborczego w minionym tygodniu i poparł właśnie Łukasza Gibałę. Ten wynik Łukasza Gibały jest lepszy od tego, co osiągnął dwa lata temu w 2024 roku. No i teraz według tych sondażowych wyników ma zagwarantowane miejsce w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
7: Łukasz Gibała jeszcze przed 50, właśnie 77, 17 dni po urodzinach partyjnie zaczynał z Platformą Obywatelską, potem był Ruch Palikota, no i następca tego ruchu, czyli Twój Ruch, tak, była taka partia 12 lat temu. Na teraz sztab Moniki Piątkowskiej, to z nią Łukasz Gibała zmierzy się w drugiej turze wyborów. W sztabie kandydatki Koalicji Obywatelskiej PSL jest
5: Słyszymy. Dobry wieczór.
7: Też oklaski. Jak jeszcze tam zebrani reagują na ten wynik w sondażu?
5: No w momencie, kiedy ten wynik został ogłoszony, były krzyki. Monika, Monika, zresztą takie krzyki przed chwilą także się pojawiły. Cały czas Monika Miotkowska aktualnie jest na scenie i przemawia do zgromadzonych gości, którzy tutaj tłumnie przybyli, aby kibicować, aby ten wynik był jak najlepszy. Jak słyszałem, no ta różnica, choć wydaje się być dosyć wielką, będzie walka przez najbliższe dwa tygodnie o to, aby ją odrobić, aby powalczyć o ten fotel prezydenta. Zatem te nastroje są wręcz doskonałe i tutaj obecni w sztabie Moniki Piątkowskiej na pewno liczą na to, że za dwa tygodnie też w tym miejscu będą mieli co świętować.
7: Paweł Konieczny, dziękuję bardzo. No a teraz miejsce, gdzie powinno być zdecydowanie ciszej. Przenieśmy się do sztabu trzeciego w tym prezydenckim w Krakowie. Zobacz na razie. Michał Drewnicki, miejscu trzecim, kandydat popierany przez PiS. On nie wejdzie do drugiej tury. Tam nastroje na gorąco analizuje Kasper Wróblewski.
8: Dobry wieczór.
7: Kasprze, zatem to głośne Michał. Michał, czy jednak niezadowolenie?
8: Wielkiej niespodzianki nie ma, bo Michał Drewnicki wybory na prezydenta Krakowa kończy na pierwszej turze, jednak na jego twarzy i wśród polityków PiSu widać zadowolenie. Realnym celem było trzecie miejsce z dobrym wynikiem i taki wynik według tych wstępnych sondażowych danych wydaje się, że został osiągnięty. Przypomnę, 19,6% to wynik zdecydowanie wyższy niż przewidywały ostatnie sondaże, a tego chcieli politycy PiSu, z którymi rozmawiałem przed ogłoszeniem exit polu. Tu w hotelu Nowotel, tuż przy moście Dębnickim, Michał Drewnicki podziękował całemu sztabowi, zaproszonym gościom, którzy równo o 21 i przed chwilą skandowali, jak było słuchać głośne Michał, Michał. Ze sztabu Michała Drewnickiego, Kacper Wróblewski.
7: No to Kacper mówił o niezadowolonych. Z pewnością dotyczyć to określenie może także Darii Gosek-Popiołek. Przypominamy, kandydatka Lewicy wypadła słabiej niż kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca. Zatem krakowski Kazimierz w sztabie Darii Gosek-Popiołek, Marcin Buczek. Marcinie, jak tam przyjęli rezultat z kandydatki?
9: No, jak widzę, teraz wszyscy stoją i wpatrują się w wielki ekran, który teraz wyświetlany jest na jednej ze ścian. Przez kilkadziesiąt ostatnich minut, myślę, ciągle pojawiało się tu właściwie jedno zdanie. Jestem ciekawy tego wyniku. No i teraz wszystko jest już jasne. Daria Gosek-Popiołek dosłownie przed chwilą zaczęła swoje wystąpienie. Wynik przyjęto tu, to ciekawe, gromkimi brawami. Było też bardzo głośne skandowanie Daria, Daria, która teraz dziękuje swoim wyborcom. Ze sztabu Daria Gosek-Popiołek, Marcin Buczek.
7: Wsłuchujemy się w te wystąpienia kandydatów, szczególnie tych, którzy walczyć będą w drugiej turze, bo trwa wystąpienie i Moniki Piątkowskiej, i Łukasza Gibały. A my oddajemy teraz głos mieszkańcom Krakowa. Nasz wóz satelitarny zaparkował przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Nie bez przyczyny, bo w opinii ekspertów to właśnie Nowa Huta i jej problemy są języczkiem uwagi w tym tym samorządowym rozdaniu. Przed Enceckiem jest reporter RMF FM Karol Żak.
10: Witam, dzień dobry.
7: Karolu, już wiemy, będzie druga tura, w niej zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Nowochucianie, z którymi rozmawiałeś, chyba nie są zaskoczeni.
10: Chyba nie do końca. Mamy te pierwsze wyniki. No to czas na pierwsze komentarze. Razem ze mną jest pan Jacek. No panie Jacku, jak pan ocenia te wstępne, na razie jeszcze sondażowe wyniki?
11: Zaskoczeń nie ma. Pierwsze dwa miejsca były takie jak w sondażach poprzednich. Myślę, że największą niespodzianką będzie teraz to, kogo poprą kandydaci, którzy dostali kolejne miejsca, bo różnica jest na tyle nieduża, że to chyba zaważy nad wynikami drugiej tury.
10: No właśnie, ta druga tura to jeszcze króciutko. Monika Piątkowska czy Łukasz Gibała?
11: Mam nadzieję, że wygra lepszy kandydat, kandydatka i że przed drugą turą będzie rzetelna debata pomiędzy dwoma kandydatami, nawet na temat Nowej Huty czy innych dzielnic Krakowa.
10: Dziękuję bardzo, a my przed Nowochódzkim Centrum Kultury zostajemy i zbieramy kolejne komentarze.
7: Kraków wybiera, to jest hasło wieczoru wyborczego w informacyjnym radiu RMF 24, realizowanego we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Gospodarzem naszego wieczoru jest Piotr Salak. Piotrze, zatem twoja gorąca reakcja na te wstępne sondażowe wyniki?
12: Nie tyle moja, co moich gości. Razem z nami pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł. Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł PSL Trzecia Droga. Dzień dobry panie ministrze.
13: Dzień dobry, witam.
12: Pani poseł, pani reakcja na te pierwsze sondażowe wyniki?
14: No ja nie będę chyba za bardzo oryginalna. No, podobnie jak tych moich przedmówców, no spodziewaliśmy się takich wyników, ale ja chciałabym pogratulować Michałowi Drewnickiemu, bo rzeczywiście bardzo ostro walczył, ambitnie, młody polityk, samorządowiec, który no wyrasta nam na takiego dobrego, przyszłościowego polityka i myślę, że tak będzie. Natomiast druga tura była chyba przewidywalna, no Kraków jest specyficzny. No zobaczymy, jak będzie wyglądał. Mam nadzieję, że wygra osoba, która naprawdę będzie osobą wiarygodną, przewidywalną, bo Kraków zasługuje na takiego prezydenta.
12: Rozczarowanie, panie ministrze, tymi pierwszymi sondażowymi wynikami, czy żadnego zaskoczenia nie ma w państwie?
13: Byliśmy przygotowani, jakby po tych sondażach można było sobie przewidywać pewne rzeczy, ale czekaliśmy na jakieś zaskoczenia. Tu zaskoczeń wielkich nie ma. Porównując z tym, co się działo dwa lata temu w wyborach tych w terminie, kiedy Aleksander Miszalski wygrywał batalię w Krakowie. W pierwszej turze tylko dokonana została mijanka. Podobny wynik do Aleksandra Miszalskiego z pierwszej tury osiągnął Łukasz Gibała, a jakby jego wynik z drugiej tury, czyli z pierwszej tury Łukasza Gibały osiągnęła Monika Piątkowska.
12: Ireneusz Raś, pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, razem z nami w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale oczywiście nasz wieczór wyborczy w Radiu RMF 24 trwa.
7: Tam właśnie.
12: Pani poseł, dla pani ten wynik Michała Drewnickiego, mówi pani, że to jest dobre osiągnięcie, ale no, rozumiem, że celem była druga tura.
14: No ja, tak jak powiedziałam na początku, no Kraków jest specyficzny, no jakieś takie preferencje wyborcze są już od dawna znane i Prawo i Sprawiedliwość, wystawiając swojego kandydata, oczywiście postawiło na jednego z najlepszych, czy no, najlepszego, jeżeli chodzi o tą ofertę dla Krakowa, młody, dynamiczny samorządowiec.
12: A skoro był taki dobry pani poseł, to dlaczego Jarosław Kaczyński nie przyjechał do Krakowa, żeby go wesprzeć?
14: Panie redaktorze, od wielu miesięcy nawet strona rządząca mówi, że samorządy nie należy upolityczniać. No i o dziwo jedno się mówi, a drugie się robi. Pan Donald Tusk mówi, że samorządy to nie polityka i tak dalej, a z drugiej strony przyjechał wspierać tutaj panią Piątkowską. Natomiast my uważamy, że ponieważ Michał Drewnicki jest znany w samorządzie już od wielu, wielu lat, pełni ważne funkcje, był rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości Rady Małopolskiej i jest człowiekiem, który się sprawdza. Ja myślę, że to jest młody, dynamiczny polityk, przed którym przyszłość jest i myślę, że...
12: Na razie nie ma go w wyborach w tych decydującej drugiej turze, jeśli...
14: Ale jest ważną osobą, jeżeli chodzi o Radę Miasta Krakowa, odgrywa ważną rolę i myślę, że ta jego pozycja w tej chwili bardzo urosła.
12: Łukasz Gibała liderem po tych pierwszych sondażowych wynikach, Monika Piątkowska na miejscu drugim, to drugie miejsce i ta dosyć spora różnica jednak, panie ministrze, bo 12 punktów procentowych to jest sporo. To pana zaskakuje? Aż taka różnica duża?
13: No, zaskoczyć by mnie mogło, gdybym nie czytał wcześniej tych sondaży, które do nas docierały. Natomiast Pytanie jest o frekwencję pierwszej tury. Dwa lata temu było tak, że druga tura miała zdecydowanie niższą frekwencję.
12: Mówi pan już o drugiej turze, tak?
13: O drugiej turze. I teraz jest pytanie, na ile w Monice Piątkowskiej uda się zmobilizować tych, którzy dzisiaj zostali. Nie widzę danych z frekwencji, żeby można było powiedzieć, jaka jest szansa na to, żeby zmobilizować kilka punktów procentowych więcej, żeby poszło Krakowian do wyborów i wybrali właśnie ją. To jest dla niej dzisiaj zadanie.
12: Ale prawda jest też taka, że te wybory nie rozpaliły wyobraźni Krakowian. Też widzieliśmy to chociażby po frekwencji podczas referendum.
13: No, wie pan, referendum się udało w Krakowie, co było zaskoczeniem dla wielu, tak? Frekwencja
12: w referendum... Aleksandra Miszalskiego, myślę.
13: Wiemy, dlaczego referendum miało niską frekwencję. No, jest taka taktyka, że ci, którzy nie chcą, żeby było skuteczne, no to raczej nie mobilizują swoich fanów do tego i wyborców do tego, żeby poszli do tego referendum. Tutaj mamy trochę inną sytuację. Było zainteresowanie mediów już w ostatnich tygodniach. Nawet to, że dzisiaj jesteśmy tutaj z panią poseł w RMF, a za chwilę ja będę w Polsat, no. To pokazuje, że ogólnopolskie media potraktowały to jako coś więcej niż tylko wybory lokalne, tylko jako pewien sondaż przed wyborami parlamentarnymi. Zresztą wy tak to komentujecie.
12: Oczywiście.
13: Państwo.
12: Bo to tak to też, wygląda to
13: też
12: tak będzie.
13: Tutaj trochę ad vocem, zgadzając się, że fajnie byłoby, żebyśmy znowu mieli gospodarzy w miastach i w gminach, ale żyjemy jednak w takiej globalnej wiosce, gdzie ta polityka oddziaływuje i na pewno to też miało wpływ na to zainteresowanie wszystkich stronnictw politycznych do tego, żeby wspierać swoich kandydatów.
12: Pani poseł, pani wspomniała, mówiła dużo o Michale Drewnickim, dużo ciepłych słów, ale porozmawiajmy o tym rzeczywiście, jak to się będzie przekładało na to, co się będzie działo w krajowej polityce, bo wygląda na to, że kandydat PiS nie zdobył jakiejś, nie zgarnął tych wszystkich głosów, wydawałoby się tak, niezadowolonych ludzi po trzech latach rządów Koalicji Obywatelskiej.
14: To nie jest tak, że kandydat PiS nie zgarnął głosów niezadowolonych, bo wiemy, że kandydatów było o wiele więcej niż kandydat PiS, Platformy czy jeszcze Niezależny, bo Lewica wystawiała i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że wynik przede wszystkim Drewnickiego jest lepszy niż w poprzednich wyborach dwa lata temu kandydata Prawa i Sprawiedliwości. To świadczy o tym, że...
12: Niech pani przypomni, kto był, pamięta pani?
14: No pamiętam. Myślę, że pan redaktor...
12: Ciekawe, czy pani przejdzie przez gardło.
14: Dlaczego miałby nie przyjąć? No dlatego były wojewoda.
12: Otóż to, tylko że dzisiaj już w zupełnie innym ugrupowaniu.
14: Nie szkodzi, ale jest, reprezentuje też prawą stronę sceny politycznej i wcale się tutaj nie, pod tym kątem nie różnimy. Natomiast co to może znaczyć dla Krakowa? No jeżeli wygra kandydatka Platformy Koalicji Obywatelskiej, to będą te same rządy, które były w Krakowie już od wielu, wielu lat, bo wiemy, że mimo, że pan prezydent Majchrowski wcześniej rządził, który reprezentował, bardziej był identyfikowany z Lewicą, to jednak Rada Miasta była zawsze zdominowana przez Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską i tak de facto ona determinowała to, co się w Krakowie dzieje. I teraz pani Piątkowska będzie takim przedłużeniem tych złych rządów, które przez kilkanaście lat, a już w ostatnich dwóch latach to był dramat. Dlatego myślę, że to nie jest dobry sygnał dla Krakowian, że ta osoba ma podejmować, miałaby ewentualnie przejąć odpowiedzialność za Kraków. Tym bardziej, że pani Piątkowska jest taką słabo przewidywalną osobą, bo jak już, o ile pamiętam, to była chyba w czterech formacjach politycznych, zaczynała od Lewicy, od SLD, czy od jakichś innych jeszcze, Platforma, PSL, po drodze Polska 2050, kandydatka z Zakopanego, gdzie była ogłoszona w Warszawie, teraz jest, bierze udział w wyborach w Krakowie.
15: To jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM. Pierwsze sondażowe wyniki już są znane. Łukasz Gibała przed Moniką Piątkowską. I druga tura wyborów przed nami. Czas na pierwsze polityczne komentarze do sondażowych wyników wyborów. Łączymy się ze studiem, w którym dowodzi...
12: Dzień dobry. Pozdrawiamy słuchaczy Radia RMF FM. Oczywiście nasze studio wyborcze w Radiu RMF 24. Pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Ireneusz Raś razem z nami. Panie ministrze, a może Monika Piątkowska nie była dobrą kandydatką?
13: Ja nie mogę powiedzieć, że była złą kandydatką. Wydaje mi się, że jej CV, jeśli chodzi o przygotowanie do tego, że, bo pamiętajmy, że to jest drugie miasto w Polsce. To jest,
12: no tak,
13: to jest,
12: ale kto zaczyna
13: urząd.
12: Kampanię na prezydenta miasta Krakowa w Warszawie?
13: Ale przepraszam bardzo, ja scenariusze kampanii pani Piątkowskiej nie pisałem, natomiast mogę powiedzieć o niej, bo ją jakoś poznałem i wiem, czym kierowała, czy zna miasto, mogę potwierdzić, że zna miasto, że w tej kwestii zarządzania naszym miastem, ona jest jakaś przewidywalna, bo pamiętajmy, że Kraków od kilkunastu miesięcy co najmniej jest w takim rozedrganiu. To jest bardzo niedobre. Ja to mówię jako poseł tego miasta i też jako były radny, dyrektor Kancelarii Prezydenta Gołasia. I chciałbym, żeby to miasto rzeczywiście ustabilizowało się i poszło w kierunku realizacji pewnych zamierzeń. I teraz ona spełnia te kryteria kompetencyjne, natomiast wiemy, że wybory właśnie tak rozpisane trochę polityczne, trochę tutaj wpływają na to, że może być inaczej, bo pytanie, czy... Ja pamiętamy, że Prawo i Sprawiedliwość wcale nie kochało Łukasza Gibały i teraz czy w drugiej turze poprze Łukasza Gibałę?
12: Otóż to jest pytanie, które oczywiście
13: to jest kluczowe
12: nurtuje, nurtuje wszystkich Krakowian, nurtuje wszystkich obserwatorów, jeśli pan pozwoli, panie ministrze, tak? Bo już za moment będziemy mieli połączenie oczywiście ze zwycięzcą pierwszej tury, czyli z Łukaszem Gibałą i na miejscu w sztabie z naszym reporterem. Maciej Sołtys jest razem z nami. Czy my już się słyszymy, czy już możemy się do naszego reportera jeszcze przenieść? Jeszcze nam to chwilkę zajmie. Oczywiście wiadomo, że Łukasz Gibała teraz rozchwytywany przez wszystkich.
15: Słyszycie, co nas czeka. Teraz właśnie przed nami Łukasz Gibała, z nim właśnie rozmowa w RMF FM.
16: Dwójka działaczy Młodzieżówki Platformy też musiała prostować swoje słowa. Jedna z tych osób posunęła się tak podłych twierdzeń, jak to, że ja jestem odpowiedzialny za śmierć jakichś ludzi. No więc ja mam nadzieję, że jednak ta kampania będzie kulturalna, merytoryczna i o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
17: No dobrze, ale będzie to walka o wyborców także innych kandydatów. Jest jakiś sposób na przekonanie ich do swoich racji?
16: Sposób jest prosty. Rozmawiać z ludźmi, mówić, że jest szansa na to, żeby Kraków był inaczej zarządzany, żeby było mniej kolesiostwa, mniej partyjniactwa, żeby było racjonalnie wydawane pieniądze, żeby wzmocnić komunikację miejską i na takich rzeczach się powinniśmy skupić. Jeśli pani senator ma tu jakieś pomysły, niech ze mną debatuje na te pomysły, a odłóżmy na bok jakieś argumenty niemerytoryczne.
18: Z jednej strony w trakcie tej kampanii odpierał pan ciosy partyjne, ale też sam pan atakował te partie, mówiąc dużo o tej partyjności niechcianej tak bardzo w Krakowie. Więc gdyby pan został prezydentem, no to jaki jest pomysł na to, żeby się z tymi partiami jednak dogadać? Kiedy będzie to potrzebne dla miasta?
16: Uważam, że im dalej są partie polityczne od samorządu, tym lepiej. Dla partii jest wielka polityka, one są potrzebne w parlamencie, a nie w samorządzie. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jako prezydent będę musiał rozmawiać z każdą partią polityczną i takiej rozmowie jestem otwarty. Dzisiaj mamy rząd Platformy, kiedyś mieliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, jaki będzie rząd za rok. W związku z tym najlepiej, żeby właśnie prezydent był niezwiązany z żadną opcją polityczną, tak żeby mógł porozmawiać z wszystkimi.
17: Czy w pana głowie jest już ten umeblowany gabinet? No bo w środę, kilka dni temu, Jan Hoffmann wycofał się z startu w wyborach, poparł pana. Pan zadeklarował, że spełni jego postulaty. Czy są już rozmowy na temat wiceprezydentury?
16: Nie, na takie rozmowy jest za wcześnie. Poczekajmy, kto wygra wybory i wtedy będziemy, jeśli ja wygram wybory, decydować o tym, kto będzie wiceprezydentem. Jedyne, co do tej pory obiecałem panu mecenasowi Hoffmanowi, to właśnie realizację 5 punktów programowych, na których bardzo mu zależało, takich jak zmniejszenie strefy czystego transportu, czy jak pozostawienie w Płaszowie na Rybitwach klastra przemysłowego, któremu groziła likwidacja, oraz inne rzeczy, nie będę wszystkich wymieniał, bo jest ich aż 5.
18: A czy jest już pomysł na pierwsze decyzje ewentualne?
16: Tak. Bardzo mi zależy na tym, żeby w pierwszej kolejności ochronić tereny wokół Doliny Pronnika. To jest ponad 100 hektarów pięknej zieleni, cennej przyrodniczo, której grozi zabudowa. My tam od dawna postulujemy park XXL i tym się zajmę w pierwszej kolejności.
17: Jeśli
12: Łukasz Gibała oczywiście wprost ze sztabu wyborczego po tych pierwszych sondażowych wynikach 36,6 dla Łukasza Gibały w pierwszej turze. Nasi goście w studiu w Radiu RMF 24 w naszym specjalnym studiu, w krakowskim studiu wyborczym. Pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, minister Ireneusz Raś. Pani poseł, kluczowe pytanie. Prawo i Sprawiedliwość udzieli poparcia teraz Łukaszowi Gibale?
14: Znowu pan nadaje taką retorykę polityczną.
12: No oczywiście, ja myślę, przecież to są polityczne wybory.
14: Samorządowe. wybory samorządowe. Nawet pan Gibała...
12: No ale nie uciekniemy od polityki,
14: no,
12: pani poseł.
14: No tak, ale wszyscy mówią, że Kraków nie lubi polityki, więc może skierujmy na inny tor tą debatę. Ja myślę, że ważne będzie to, kto jest wiarygodny, kto jest przewidywalny, kto dotrzymuje słowa i jaki program chce realizować. Pewnie wiele punktów programu było stycznych i z panem Gibałą i też pani Piątkowska niektóre elementy podnosiła, takie, które Michał Drewnicki podnosił.
12: Ale,
14: kto będzie wiarygodny w realizacji tych postulatów, to będzie wymagało pewnie takiego zastanowienia i dyskusji. Decydujący głos ma Michał Drewnicki, bo on ciężko pracował, przedstawiał konkretny program.
12: Michał Drewnicki ma decydujący głos w tej sprawie, czy Jarosław Kaczyński?
14: Panie redaktorze, no ja wiem, że pan na siłę chce zaszufladkować to, co się dzieje w tej chwili w Krakowie, w taką polityczną otoczkę. Oczywiście pan prezes Jarosław Kaczyński jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości, ma tutaj duże znaczenie, ale też Michał Drewnicki ciężko pracował, miał konkretny program, którego mu nikt nie narzucał. To on był autorem tego programu i myślę, że od niego będzie w dużej mierze zależało, kto komu zaufa, kto będzie chciał zrealizować te postulaty, o których Michał...
12: I to będzie jego decyzja, rozumiem, komu go udzieli poparcie,
14: panie redaktorze, na pewno
12: tak?
14: Będzie to złożona decyzja. Jest Małopolska Rada Regionalna, która też zapewne dyskutować będzie nad tym. Ja nie chcę przesądzać dzisiaj, kogo poprze, bo nie jest to takie oczywiste. Nie jest to takie oczywiste, czy w ogóle będziemy popierać kogokolwiek.
12: Panie ministrze, jeżeli będzie tak, zakładam, pani poseł, ale jeżeli będzie tak, że przedstawiciele prawej strony sceny politycznej udzielą poparcia Łukaszowi Gibale, to znaczy, że jest pewny... Ja oczywiście tylko zakładam to.
14: Mogą w ogóle nie udzielać poparcia, też może być taka
12: sytuacja. No właśnie, jak gdybyśmy rozpatrzyli te dwa scenariusze, to pańskim zdaniem, który jest z nich bardziej prawdopodobny i co daje większe szanse w drugiej torze Łukaszowi Gibale albo może Monice Piątkowskiej?
13: Jako człowiek stąd chciałbym, żeby ta druga tura była do rzeczy, czyli merytoryczna, a mniej polityczna. Wszyscy to podkreślamy, ale wiemy niestety, że najprawdopodobniej będzie inaczej.
12: To znaczy? Się
13: trzeba. No, będą pewne sympatie polityczne. Jest to rozprowadzanie przed wyborami 2027 roku parlamentarnymi i też skład tej pierwszej tury pokazuje, że były te duże pojedynki i te małe pojedynki, prawda, polityczne. No, panie redaktorze, no, nie komentujemy całego wachlarza wyników, ale ja sobie to umiem szczytać i powiem, że no mam nadzieję, że to będzie merytoryczny wybór, bo miasto wymaga takiego, tak jak powiedziałem, spokojnego przejścia do załatwienia tych spraw, które są przed miastem. Natomiast jeżeli przejdzie to na politykę, no to rzeczywiście scenariusz na przykład Prawa i Sprawiedliwości, tak? Jak pan mnie pyta, jako doświadczonego względnie polityka, bo staram się być skromny w tym zakresie, to spodziewałbym się, że pan Drewnicki na przykład powie, że mimo, że zostało już tylko dwóch kandydatów, wszyscy, tylko nie Monika Piątkowska. I tego należałoby się spodziewać, jeżeli będzie decyzja z Nowogrodzkiej, żeby się zachować politycznie.
12: A to pańskim zdaniem...
14: Widzę, że pan lepiej wie niż my.
13: Antycypuję, ale pani poseł, no. Może się tak stać, pani później powie o mnie, że był prorokiem. Pan redaktor to potwierdzi. Jest pan notariuszem tak mojej wypowiedzi, ale gdzieś, jeśli będzie to decyzja polityczna, to Michał Drewnicki zachowa się nie jako młody, zdolny radny z Nowej Huty, któremu się tam przyglądam, ja też jestem wychowankiem tej dzielnicy, natomiast zachowa się w ten sposób, tak, że nie powie, że wybierajcie najlepszą opcję dla miasta, dla mieszkańców, dla rozwoju tego miasta, tylko zróbcie jak uważacie, ale ja bym nie głosował na Monikę Piątkowską. No to będzie decyzja już skutkująca w jakiś sposób dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba się zachować jakby w ramach tej prekampanii parlamentarnej w ten sposób. No.
12: Nie uciekniemy od polityki, pani poseł. Słyszy pani.
14: No tak, pan minister chce na siłę tutaj prorokować pewne rzeczy. Ja myślę, że to robi pan z rozmysłem, dlatego że żeby tak już uprzedzić mieszkańców Krakowa, że ci, którzy będą głosowali na pana Łukasza Gibałę, to jest ta prawa scena strony politycznej. Natomiast sam pan Gibała, pan doskonale o tym wie, jakie ma poglądy polityczne i on nie są odległe od tych, które reprezentują
12: Prawo i Sprawiedliwość.
14: Natomiast Natomiast dokładnie, więc nie przesądzajmy, a z drugiej strony, no, panie ministrze, pani Piątkowska, oczywiście pan ma prawo i obowiązek wręcz mówić o samych superlatywach o niej, bo przecież nie oczekujemy tego, żeby pan powie inaczej. Natomiast wiemy, że nie jest osobą stabilną, wiarygodną i przewidywalną. I to jest moje osobiste zdanie, bo akurat obserwuję ją jako parlamentarzystka i takie mam zdanie na jej temat. I dlatego no, jest taki układ, jaki jest w tej chwili, po tej pierwszej turze. Trzeba się zastanowić, w jaki sposób dalej podejmować decyzje, ale w mojej ocenie nie jest to najlepszy układ w tej chwili, który ma szansę rządzić Krakowem. Mówię o tych dwóch osobach.
12: Panie ministrze, koalicja, która traci duże miasto, to będzie spora strata wizerunkowa przed wyborami w 2027 roku.
13: Nie chciałbym tego w tej chwili oceniać, bo ta ocena pewnie przyjdzie za dwa tygodnie, bo być może będzie scenariusz dobry dla kandydatki.
12: Jak pan patrzy na razie na różnicę chociażby naszej, po tej pierwszej
13: natomiast,
12: turze?
13: No tak, tylko że nie znam tej frekwencji. Mhm. Jeżeli ta frekwencja będzie w drugiej turze
12: wyższa. A komu sprzyja niska frekwencja? Komu sprzyja niska frekwencja?
13: No w tej chwili Łukaszowi Gibale na pewno. Proszę zwrócić uwagę, że dwa lata temu jego strata do wtedy Aleksandra Miszalskiego była 10,5 punktu procentowego. Mniej więcej to, co się po tych wszystkich już oficjalnych wynikach pojawi pewnie, no bo też nie wiemy. Natomiast tam frekwencja zjechała między pierwszą a drugą turą o 6 punktów procentowych. Dużo, do 45, z 51. W związku z tym tu będzie to ważne, czy kandydatka Monika Piątkowska będzie umiać z jednej strony powiedzieć tym, którzy zostali w domu, idźcie na wybory i ich pozyska, a z drugiej strony no musi też skomunikować się z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. Niewątpliwie tak, no bo to jest, ja nie wiem, jaki to jest wynik, bo z tego, co ja dobrze pamiętam, pan Łukasz Kmita dwa lata temu uzyskał wynik na poziomie około 50, niespełna tysięcy głosów.
12: To ale to jest zbliżony procentowo wynik rzeczywiście do tego, co osiągnął Michał Drewnicki.
13: To jeżeli procentowo tak, ale jeżeli to jest 40, powiedzmy 45 tysięcy, to jest armia ludzi. I teraz część z nich pewnie nie pójdzie do głosowania, bo tak jak tutaj pani poseł czuje się rozczarowana, że w drugiej że no tak naprawdę to idealnego wyboru nie ma, więc część tych wyborców świadomie powie, nie pójdę, co też ma swoje odzwierciedlenie w drugiej turze w wynikach wyboru, bo to się, wie pan, no, jakoś tam kompensuje, ale o tych wyborców takich, którzy pójdą, trzeba zawalczyć i tutaj Monika Piątkowska też musi do nich się zwrócić.
12: Pani poseł, jeszcze do pani pytanie. Czy pani uważa, że gdyby politycy, ci centralni politycy Prawa i Sprawiedliwości bardziej skutecznie zawalczyli, czy poparli bardziej otwarcie Michała Drewnickiego, to uważa pani, że ten wynik byłby lepszy?
14: Znaczy, Michał Drewnicki miał poparcie pani premier Beaty Szydło, przecież to jest polityk z pierwszych...
12: Czy naprawdę musimy przypominać te konflikty wokół, pamięta pani, wokół Małopolskiego Prawa i Sprawiedliwości? O tym wszyscy też pamiętamy, o tych sporach, które dotyczy... Być może to
14: ale
12: też miało
14: w każdej formacji są spory, panie redaktorze, i w Platformie Obywatelskiej, Koalicji, i PSL-u, wszędzie są spory i z tego się zawsze rodzi jakieś dobro, więc może zostawmy to na boku. Natomiast miał ewidentne poparcie przedstawicieli wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości, bo i przecież Przemysław Czarnek tutaj wspierał mocno. Też tutaj politycy szczebla regionalnego dawali mu ogromne poparcie i swoją ciężką pracą Michał Drewnicki osiągnął taki, a nie inny wynik.
12: Zrobił sobie papiery na krajowego polityka Prawa i Sprawiedliwości, pani zdanie?
14: Panie redaktorze, pan Michał na pewno będzie chciał realizować swoją misję w Radzie Miasta, bo bardzo dobrze ją realizuje, dba o interesy mieszkańców Krakowa. W przyszłym roku będą wybory, zobaczymy. No, to wszystko jest jeszcze przed nami. Zobaczymy, jak sytuacja się rozegra. Natomiast jeszcze tak chciałabym nawiązać do tego, co pan powiedział, odnośnie poparcia i takiego wybierania, kogo mają, to znaczy wyboru mieszkańców Krakowa, bo o nich chodzi, ale którzy mają poglądy prawicowe.
12: Muszę pani przerwać.
14: Ważne jest, żeby program był realizowany.
7: Już wiemy, w Krakowie będzie druga tura przedterminowych wyborów prezydenckich, wyborów, które określone są mianem pojedynku. pojedynku politycznych kamikadze. Zaczynamy od sondażowych wyników OGB i IPSOS-u dla Polsat News. Jeżeli potwierdzą się te dane, o fotel prezydenta zawalczą Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. A kto wygra drugą turę? Od odpowiedzi na to pytanie. Sondażowe. Zaczynamy fakt o 21.30. Krzysztof Berenda ma te dane.
6: Zatem
7: Krzysztof, co o politycznych nastrojach w Krakowie? Mówią teraz liczby.
6: No te liczby mówią, że będą zmiany. Mamy najnowszy sondaż, już powyborczy. To jest sondaż na drugą turę, czyli o tym, co ma się wydarzyć za dwa tygodnie. No i z tego sondażu wynika, że w tej drugiej turze Łukasz Gibała politycznie zmiażdży Monikę Piątkowską. W tej drugiej turze, która za dwa tygodnie, Łukasz Gibała może liczyć na aż 57,2%. Monika Piątkowska 38,4%. Łukasz Gibała przede wszystkim przejmie elektorat młodzieżowy do 40 roku życia. Oczywiście także elektorat Łukasza Drewnickiego. No i przede wszystkim elektorat Konfederacji, czyli ludzi, którzy w pierwszej turze nie głosowali, bo przypomnę, kandydat Konfederacji nie startował, ponieważ nie dał rady zebrać podpisów. Na kogo natomiast może liczyć Monika Piątkowska? Oczywiście na tych, którzy pójdą za szyldem Platformy, ale czy ktoś, kto poszedł za szyldem Lewicy, będzie głosował na Piątkowską? Co ciekawe, nie, bo ci ludzie nie chcą. Tak wynika z badania OGB dla Polsat News. Oni raczej nie są zainteresowani drugą turą. Przed Moniką Piątkowską więc bardzo wymagające dwa tygodnie. Przede wszystkim mobilizacja tych, co na dzisiejsze wybory nie poszli, bo przypomnę, dzisiaj w Krakowie frekwencja była bardzo niska. Według badania Exit Poll Ipsosu raptem 41,9.
7: Łukasz Gibała, radny miejski, startuje w wyborach prezydenckich po raz czwarty. Dziś uzyskał 35,7% głosów według sondażu OGB. Ipsos wskazuje na poparcie 36,6%. Z kolei kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, Monika Piątkowska, według OGB 28,4% poparcia, według Ipsosu 24,4% głosów. A my wracamy teraz na ulicę Krakowską, 67, do biura Łukasza Gibały. Tam jest Maciej Sołtys. Maćku, zwycięzca pierwszej tury już zwrócił się do swoich wyborców. Na gorąco tak po zwycięstwie w pierwszej turze. Zatem co usłyszeliśmy od kandydata?
19: Przede wszystkim zapowiedział, że przez najbliższe dwa tygodnie będzie spotykał się z mieszkańcami Krakowa, ale też z wyborcami innych kandydatów i będzie ich przekonywał do swoich politycznych postulatów. Zapytałem go o meblowanie gabinetu w budynku magistratu przy placu Wszystkich Świętych. Na razie wyklucza, że takie rozmowy są prowadzone, a zapytałem dlatego, że był tutaj Jan Hoffmann, który wycofał się z tego wyścigu o fotel prezydenta Krakowa i przekazał poparcie Gibale. Były takie podejrzenia, że za tym wycofaniem był po prostu polityczny ruch związany z obietnicą wiceprezydentury. Łukasz Gibała zapowiedział też, że w razie zwycięstwa w drugiej turze będzie podejmował trudne decyzje i będzie chciał przeprowadzić audyt w Urzędzie Miasta.
7: Dziękuję bardzo. Maciej Sołtys. Gibała zapowiedział też, że jutro o 6.45 będzie na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozpoczynając kampanijną dogrywkę. Zatem co zrobi kontrkandydatka Monika Piątkowska? Sprawdzimy w faktach o 22.00. A teraz przenieśmy się jeszcze do sztabu Michała Drewnickiego, który według sondaży zajął trzecie miejsce, zatem odpada z wyścigu do krakowskiej prezydentury. Wystąpienia polityka PiS wysłuchał Kacper Wróblewski. Kacper, co zatem usłyszeliśmy?
8: A Michał Drewnicki podkreślił kilkukrotnie, że dzisiejszy wynik jest zdecydowanie wyższy niż wskazywały sondaże. Jednocześnie nie ogłosił jeszcze, kogo poprze przed drugą turą wyborów. Będzie pan chciał się spotkać z kandydatami teraz, przed tą drugą turą?
20: Być może to jest dobry pomysł, żeby z tymi kandydatami, którzy będą w drugiej turze, porozmawiać. Czy to może będzie debata, czy jakieś inne spotkanie? Być może tak, nie wykluczam takiej możliwości.
8: Usłyszałem od Michała Drewnickiego z hotelu Nowotel Kacper Wróblewski.
7: Kraków wybiera. Przypominam, to jest hasło wieczoru wyborczego w radiu RMF24, realizowanego we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ten wieczór w naszej internetowej stacji w sieci. A jak komentują aktualne wyniki politycy? Obiecuję, sprawdzimy w faktach. One wracają punktualnie o 22.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Trwa wieczór wyborczy w Radiu RMF 24 i kolejni goście w naszym studiu. Aleksandra Kot, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł.
22: Dzień dobry, dobry
12: wieczór. Łukasz Kmita, poseł, bezpartyjny.
23: No już nie Prawa i Sprawiedliwości, Rozwój Plus.
12: Aż się bałem przedstawić, dlatego wolałem, żeby pan przedstawił sam, panie pośle. Pytanie do pani posłanki. Czy to jest rozczarowanie dla pani, to drugie miejsce i ten, no jednak duża różnica, jeśli chodzi o dystans do Łukasza Gibały, pani Moniki Piątkowskiej?
22: Przede wszystkim wejście do drugiej tury uważam, że jest sukcesem, no, bo jednak startowaliśmy w nieciekawych warunkach, jednak po referendum, więc myślę, że pani senator Monice Piątkowskiej udało się odbudować to zaufanie, zdobyć to poparcie, startowała jednak z pozycji polityczki, która od no, trochę ponad 2 lat jest na tej scenie politycznej, więc uważam, że zapracowała sobie na ten wynik i druga tura

0: trzeciego, ale tutaj trzecie miejsce nie oznacza wcale medalu, tylko oznacza pożegnanie z walką wyborczą. Kasper Wróblewski w sztabie kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Czy wszyscy się już powoli rozchodzą? Jeszcze za tobą widzę trochę gości.
1: Tak, jeszcze troszeczkę gości jest, toczą się tutaj rozmowy, analizy tego, co się wydarzyło. Michał Drewnicki zabrał głos zaraz po ogłoszeniu wyników. No i padły dwa pytania, najważniejsze chyba tego wieczoru. Przede wszystkim, kogo poprze przed drugą turą wyborów? Nie zadeklarował, powiedział, że na pewno będzie chciał wskazać swoim wyborcom, kogo poprzeć przed tą drugą turą. Nazwisko żadne nie padło. Zapytałem też Michała Drewnickiego, czy według niego zabrakło w tej kampanii oficjalnego poparcia Stowarzyszenia Rozwój Plus i Mateusza Morawieckiego. I co ciekawe, Michał Drewnicki, odpowiadając na moje pytanie, powiedział, że tak, że według niego, jeżeli miałby to poparcie Rozwoju Plus, mógłby liczyć na 2-3 punkty procentowe więcej. Tu cytuję dosłownie słowa Michała Drewnickiego. Mimo tego trzeciego miejsca, mimo tego, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie znalazł się w drugiej turze wyborów, to radość była. Wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że ten wynik jest powyżej oczekiwań. Zakładano wcześniej, że jeżeli uda się osiągnąć ten wynik 15%, na który wskazywały ostatnie sondaże, to będzie to mały sukces. Według Exit Poll jest to niemal 20%, a więc nie ogromna, ale na pewno nie mała radość tutaj w hotelu Nowotel przy moście Dębickiego.
0: Pytania, czy któryś ze znacznych polityków Prawa i Sprawiedliwości pojawił się w sztabie? Tam zapowiadana była swego czasu obecność pani Beaty Szydło.
1: Ostatecznie Beata Szydło nie pojawiła się tutaj w hotelu Nowotel. Był ze znanych twarzy Prawa i Sprawiedliwości były minister infrastruktury w rządach Zjednoczonej Prawicy, minister Andrzej Adamczyk. To jeżeli chodzi o tych, powiedzmy, czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, no to by było na tyle. Dziękuję bardzo.
0: Wracamy do naszych gości, wracamy do naszego studia. Aleksandra Kot, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Mita, poseł Rozwoju Plus. Pozwoli pan, panie pośle, że wrócimy do pana, bo trochę zostaliście wywołani do tablicy. Być może tych 2-3 punktów zabrakłoby i może by była druga tura, a tu nie było oficjalnego poparcia. Jak to wróży ewentualnie, już tak mówiąc całkiem poważnie, jak to wróży ewentualnej współpracy przy wyborach parlamentarnych albo po wyborach parlamentarnych w 2027 roku?
2: No, my jesteśmy oczywiście częścią prawicy, walczymy z fatalnym rządem Donalda Tuska, ale w sposób oczywisty także w ostatnich tygodniach byliśmy niebywale wręcz atakowani przez kolegów z Prawa i Sprawiedliwości.
0: A wy nastawialiście tylko drugi policzek, o ile dobrze pamiętam, ja, prawda?
2: Tak.
0: Powiem złośliwie.
2: Mogę powiedzieć, że myśmy się zajmowali pracą, bo dla nas najważniejszą kwestią było pokazanie pewnej alternatywy programowej. Prawo i Sprawiedliwości chciało ciągle kłócić, dlatego wczoraj chociażby na Wielkiej Konwencji Samorządowej w Tomaszowie powiedzieliśmy, to niech te partie stare, które trochę popsuły ten dyskurs polityczny, zejdą na bok, kłócą się dalej, my idziemy do przodu, przedstawiamy bogatą ofertę programową, o tym mówił Mateusz Morawiecki. I takie mamy wrażenie, że czym więcej takiego języka kłótni, tym gorzej dla tych, którzy chcą się kłócić.
0: Ale to będzie to poparcie Rozwoju Plus przed drugą, w takim razie dla kogo będzie to poparcie Rozwoju Plus przed drugą turą, jeżeli będzie dla kogoś?
2: Myślę, że trudno nam powiedzieć, żebyśmy wskazali na Monikę Piątkowską.
0: Czyli wskazuje pan na Łukasza Gibałę?
2: Mogę powiedzieć, że z pewnością miał dobry program, w ogóle miał bardzo dobrą kampanię.
0: Jesteście dogadani, panie pośle?
2: Nie, nie jesteśmy dogadani, nie było żadnej rozmowy, ale jednocześnie uważamy, że Łukasz Gibała na dzisiaj ma otwartą drogę do prezydentury. Przypomnę, że 2 lata temu niemal z podobnym wynikiem jak Łukasz Gibała, wtedy Aleksander Miszalski zdeklasował w pierwszej turze Łukasza Gibałę. Dzisiaj role się odwróciły, ale tak szczerze powiedziawszy, patrząc na ten wynik, nie dziwię się, bo mamy w Krakowie do czynienia z 4 konkretami. Po pierwsze, fatalne zarządzanie miastem, po drugie, błędy komunikacyjne, strefa czystego transportu.
0: Wszyscy wiedzą w Krakowie.
2: Oczywiście. Po trzecie, fatalna kandydatka. Muszę powiedzieć, że obejrzałem całą konwencję Donalda Tuska i Moniki Piątkowskiej. Tam byli działacze z całej Małopolski, a tych działaczy z Krakowa było niewielu. No i
0: wie pan, co mogę wtedy odpowiedzieć? Ja jakoś nie widziałem konwencji Rozwoju Plus i jej kandydata.
2: Okej, ale mogę powiedzieć, że także premier chyba nie wierzył w to, że Monika Piątkowska wygra. No tak to wyglądało zresztą, takie słynne obrazki, których na głównej konwencji, można powiedzieć, na tej 10 metrach przed finałem okazuje się, że połowę krzeseł trzeba było wyjąć. O tym nawet dziennikarz Radia Kraków zrobił filmik, bo po prostu ludzie nie przyszli na tą konwencję z Donaldem

0: Morawieckim. Jednym słowem, Koalicja Obywatelska się zużywa, nie tylko w mniejszych miejscowościach, ale ta erozja Koalicji Obywatelskiej rozumiana także samorządowo postępuje także w Krakowie.
1: Tak mówił Łukasz Kmita, poseł Rozwoju Plus, gość w naszym studiu wyborczym w Radiu RMF 24. Razem z nami również Aleksandra Kot, czyli posłanka Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska się zużywa w Krakowie.
2: No ja jestem zaskoczona, że pan poseł tak się świetnie orientuje w naszych kadrach i wie skąd, kto jest z jakiego regionu. I to jest też naprawdę, wywołuje uśmiech na mojej twarzy, kiedy mówi pan o zużywaniu się partii, kiedy byliśmy świadkiem nie tylko podziału Prawa i Sprawiedliwości, ale kłótni w social mediach, na żywo, w programach politycznych. No naprawdę.
0: Tak już było.
2: No ale to jest fakt, że jeśli ktoś się zużywa, no to naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, które zdaje się niedługo będzie w sondażach przegonić Konfederację.
0: Ale ja nie jestem reprezentantem Prawa i Sprawiedliwości.
2: Zdjęcia, które pan wstawiał, czy podawał dalej godzinę przed spotkaniem, no to nie są akuratnym obrazem tego, jak ta konwencja wyglądała, więc naprawdę myślę, że to jest jednak przekłamany trochę obraz, jeśli pokazujemy, zanim mieszkańcy na to spotkanie przyjdą. Przed nami 2 tygodnie pracy. Myślę, że druga tura zawsze jest trochę niespodzianką. Wiele rzeczy może się jeszcze wydarzyć. No, tak naprawdę widzieliśmy dopiero wczesne wyniki exit poll.
0: Ale pani poseł, trzeba też uczciwie powiedzieć, że część waszych działaczy, przecież też z nimi rozmawiamy, no nie miała chęci do tego, żeby pomagać Piątkowskiej po tym, jak Donald Tusk rozwiązał struktury w Krakowie, po tym, jak okazało się, że no w jakimś stopniu upokorzył ludzi związanych z Aleksandrem Miszalskim. Zamiast tworzyć team, postanowiliście się kłócić trochę jak Prawo i Sprawiedliwość.
2: Znowu, orientuje się pan świetnie.
3: To jest Krakowski Wieczór Wyborczy, Radia RMF FM i RMF 24. No i kolejne komentarze do sondaży powyborczych. Piotr Calak, jego goście.
1: Oczywiście, nam się tutaj goście zmieniają i bardzo gorąca atmosfera rzeczywiście, mimo że te wybory, że ta pierwsza tura przynajmniej przewidywalna w pewnym sensie, choć niektórych pewnie zaskoczyły te wyniki sondażowe. Aleksandra Kot, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Kmita, poseł Rozwoju Plus, razem z nami, jesteśmy na antenie RMF FM w tej chwili razem z naszymi słuchaczami. Czy ten przyjazd, czy ta posłanka wybrana przez, czy pani senator wybrana przez Donalda Tuska jako kandydatka koalicji rządzącej, to był błąd, pani zdaniem?
2: Uważam, że to była bardzo dobra kandydatura. Monika Piątkowska ma doświadczenie zarówno w pracy w magistracji, w administracji. Uważam, że to było pokazanie, że ma wsparcie zarówno wicepremiera, jak i premiera. No później ta kampania przecież działa się w Krakowie. Pani senator zresztą na co dzień jest w Krakowie. To było posiedzenie Senatu. Myślę, że to był jakiś jeden szczegół tej kampanii, a ważniejsze było to, że przecież później no i pan premier, i pan wicepremier, czy pan minister finansów Andrzej Domański zjawili się w Krakowie i ta kampania no działa oczywiście w Krakowie, tam gdzie pani senator zresztą już jako senatorka spotykała się z mieszkańcami i tam działała, więc to jest naturalne, że działała w Krakowie.
1: Łukasz Kmita, Rozwój Plus razem z nami, to, że Rozwój Plus nie wystawia swojego człowieka jako kandydata na prezydenta, oznacza, że Kraków nie jest istotny dla Rozwoju Plus?
0: Nie, myśmy późno zostali wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości, no i mówiąc szczerze, już nie było czasu na to, żeby zgłosić kandydata, ale w sposób naturalny dla wielu naszych wyborców Rozwoju Plus zdecydowało się głosować na Michała Drewnickiego. A co ciekawe, odejmując, Monika Piątkowska była kandydatką i Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Okazuje się, że odejmując to poparcie PSL-u, mogło się okazać, że Piątkowska jakby sama startowała z Koalicji Obywatelskiej, miała jakby gorszy wynik niż Michał Drewnicki. Więc zmienia się dużo ta mapa polityczna i w Krakowie, myślę, że w całym kraju następuje moim zdaniem erozja Koalicji Obywatelskiej. Będziemy to widzieli przez najbliższe 12 miesięcy.
1: To niech pan powie, panie pośle, w takim razie, czy Rozwój Plus poprze człowieka, który był w ruchu Palikota?
0: Panie redaktorze, będziemy patrzyli na program ostatnimi czasem.
1: I co z tego patrzenia na program panu wychodzi?
0: Wydaje mi się, że na dzisiaj, gdybym ja miał odpowiedzieć, kto będzie lepszym kandydatem na prezydenta Krakowa, według programu, patrząc na zaangażowanie, to Łukasz Gibała jest faworytem i mam nadzieję, że mieszkańcy Krakowa zdecydują. Monika Piątkowska nie przedstawiła spójnej wizji, a poza tym dla mnie Monika Piątkowska to powrót także Aleksandra Miszalskiego, nie wiem czy na stanowisko wiceprezydenta, ale z pewnością będzie twarzą Moniki Piątkowskiej i Koalicji Obywatelskiej.
1: Tutaj musimy postawić kropkę. Łukasz Kmita, Rozwój Plus razem z nami, Aleksandra Kot. Zostają oczywiście w naszym studiu, Aleksandra Kot, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zostają w naszym studiu wyborczym. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale nasz Wieczór Wyborczy, rzecz jasna, trwa. Trwa Wieczór Wyborczy w Radiu RMF 24. Przychodzą kolejne komentarze na telefon pana posła, kolejne, rozumiem, informacje. To mamy też gorący komentarz, bo Łukasza Kibałę już słyszeliśmy, ale też mamy gorący komentarz Moniki Piątkowskiej, czyli przypomnijmy, kandydatki, która awansowała, kandydatki Koalicji Obywatelskiej, która awansowała do drugiej tury i będzie z Łukaszem Gibałą rywalizowała o to, kto zasiądzie w krakowskim magistracie. Czas na głos ze strony Moniki Piątkowskiej. To dzięki Polsat News, z którym razem realizujemy ten nasz wieczór wyborczy w Radiu RMF 24.
4: Emocje są ogromne i może od razu do tych emocji przejdziemy, pani senator. Cieszy panią ten wynik?
5: Absolutnie tak. Oczywiście przypomnę, że zaczynałam w sondażach czwartego miejsca, a tutaj druga tura. Po pierwsze, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim krakowianom, którzy poszli do głosowania, bez względu na to, na kogo oddaliście swój głos. A szczególnie serdecznie bardzo dziękuję wszystkim krakowiankom i wszystkim krakowianom, którzy oddali głos na mnie. Bardzo wam za to dziękuję i proszę również oddajcie ten głos za 2 tygodnie na mnie. Ja głęboko wierzę i jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
6: A czy spodziewała się pani właśnie takiego wyniku? Takiej różnicy jednak, bo jest to różnica.
5: Walczyłam niezwykle zacięcie o drugą turę. Przypominam, że kilka tygodni temu miałam 4. miejsce w sondażach. Dzisiaj jest to druga tura, 2. miejsce. Jest różnica, ale mamy 2 tygodnie, żeby wygrać te wybory. I będę każdego dnia wraz z moim zespołem rozmawiała z wami, słuchała was i przekonywała was do tego, że naprawdę Kraków zasługuje na bezpieczeństwo, na stabilizację, na ewolucyjną zmianę, na rządy fachowe, merytoryczne i na kobietę prezydent.
4: Pani senator, mówiąc wprost, Kraków zawsze był wasz. Aleksander Miszalski 2 lata temu w pierwszej turze prowadził. Zapytam wprost, co zawiodło tym razem? Dlaczego drugi?
5: Naprawdę? Naprawdę serio pani redaktor pyta? Od 22 lat rządził w Krakowie profesor Jacek Majchrowski, który żadną miarą nie był członkiem Koalicji Obywatelskiej.
4: To w takim razie odnieśmy się do, tak jak powiedziałam, 2 lata temu Aleksander Miszalski.
5: No to patrzmy nawet jak... od zawsze. Akurat miałam okazję współpracować z panem prezydentem Jackiem Majchrowskim przez 10 lat. Nie był związany z Koalicją Obywatelską. Natomiast tak, mamy jako Koalicja Obywatelska wspólnie z Lewicą większość w Radzie Miasta. Tak, rządził przez 2 lata Aleksander Miszalski, ale jak wszyscy wiemy, mieszkańcy nie ocenili dobrze tych rządów, został odwołany w referendum. Ja bardzo szanuję tą decyzję Krakowian, tak jak szanuję dzisiejsze głosowanie, za które raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. I teraz mam 2 tygodnie, żeby przekonać mieszkańców naszego miasta, że jestem dobrym, skutecznym, transparentnym wyborem dla naszego miasta i dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa.
6: To proszę powiedzieć, jak przez te 2 tygodnie zamierza pani przekonać wyborców Aleksandry Owcy, Darii Gosek-Popiołek, bo to raczej chyba ci najbliżsi pani programowi.
5: Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o lewicę, zresztą od lat mówię, że mam serce po lewej stronie, będąc członkinią Koalicji Obywatelskiej. Będę rozmawiała nie tylko z liderami lewicowymi, ale przede wszystkim z mieszkańcami, którzy chcą miasta otwartego, tolerancyjnego, bezpiecznego. Otwartego też światopoglądowo, ale też miasta, które wie, jak dużą wartością jest poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach, zwłaszcza inwestycje w bezpieczeństwo, współpraca z rządem, bo dzisiaj potrzebujemy i wsparcia polskiego rządu i tej intensywnej współpracy. Potrzebujemy wsparcia finansowego, potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa i potrzebujemy również...
1: Wprost ze swojego sztabu komentuje te najnowsze wyniki. Przypomnę, 24,4, 2 miejsce, jeśli chodzi o pierwszą turę wyborów w Krakowie. Wiemy już oczywiście, że będzie druga tura. Tego się wszyscy chyba spodziewali. To nie jest żadne zaskoczenie. Łukasz Gibała na miejscu pierwszym. Dosyć spora różnica, 36,6. Frekwencja, to też istotne, o tym też mówili nasi goście. 41,9. Takie są te sondażowe pierwsze wyniki. W naszym studiu goście Aleksandra Kot, Koalicja Obywatelska, Łukasz Kmita, Rozwój Plus. 41,9. To całkiem spora frekwencja, jeśli chodzi o wybory przedterminowe. i w dodatku jeszcze wybory, które, no, rozgrywane przy ładnej pogodzie, w trudnym terminie. Zgodzi się pani poseł?
2: To prawda, chociaż ta ładna pogoda chyba zawsze sprzyja frekwencji. Oczywiście dziękujemy wszystkim krakowianom za to, że poszli na te wybory.
1: Ale o czym ona świadczy tak wysoka frekwencja pani zdaniem?
2: Myślę, że pewnie zainteresowaniu przyszłością Krakowa i myślę, że może być ona jeszcze lepsza w drugiej turze, powinna być jeszcze lepsza w drugiej turze, bo naprawdę będą to wybory o tym, czy Kraków będzie zasługuje na taką stabilność, czy na pewien taki chaos. Myślę, że Łukasz Gibała, z racji na to, że mamy jednak tylko 2 lata do kolejnych wyborów samorządowych, jego klub liczy 6 osób w tym momencie, będzie tak naprawdę trochę, jeśli uda mu się wygrać te wybory, to trochę będzie to dla niego takie przeczekanie do tego, jak będzie mógł kandydować znowu.
1: A pani zdaniem Rada Miasta będzie współpracowała, jeżeli Łukasz Gibała wygra te wybory?
2: Myślę, że to zależy właśnie od prezydenta. To prezydent powinien wyciągać tą rękę do Rady. Nie widzę trochę w Łukaszu Gibale takiej chęci do jakiegoś kompromisu. Ja myślę, że on będzie szedł właśnie w drugą stronę. Będzie starał się udowodnić, że to, że muszą odbyć się kolejne wybory, żeby on mógł mieć większość w tej Radzie Miasta. A myślę, że krakowianie zasługują na pewną stabilność, na kogoś, kto będzie, nie będzie traktował tych 2 lat jako tylko taki przedsionek do kolejnej kampanii, tylko na 2 lata, które nie mogą być zmarnowane.
1: Panie pośle, jak pan skomentuje tę frekwencję? Całkiem dobrą frekwencję, jakbyśmy popatrzyli na pierwszą turę.
0: Tak, myślę, że jest duża mobilizacja po stronie elektoratu zupełnie innego niż Koalicja Obywatelska. No, można powiedzieć, że Aleksander Miszalski, utożsamiany z Koalicją Obywatelską, dostał czerwoną kartkę w referendum. To wszechobecne...
1: Słowo w referendum, frekwencja była dużo niższa na poziomie 30%.
0: Tak, to prawda, ale proszę zwrócić uwagę, że generalnie to wszechobecne w Krakowie kolesiostwo, które symbolizowała Koalicja Obywatelska i Miszalski, spowodowało, że moim zdaniem znaczna część elektoratu, która kiedyś była przychylna Koalicji Obywatelskiej, ona przepłynęła do Łukasza Gibały, który w bardzo spójny sposób komunikował się z mieszkańcami Krakowa. Monice Piątkowskiej moim zdaniem tego zabrakło. I to, co mówiłem wcześniej, no Monika Piątkowska będzie musiała mierzyć się z tym, że tak naprawdę nie będzie samodzielnym politykiem, tylko będzie politykiem z zewnątrz sterowalnym, czy to przez Donalda Tuska, czy być może także przez Aleksandra Miszalskiego tu w Krakowie.
1: A wie pan, co mówią oponenci Łukasza Gibały, że on sobie kupuje Kraków i wyborców Krakowa?
0: No, panie redaktorze, każdy, kto jakąś ofertę programową przedstawia, no to stara się kupić poparcie społeczne, ale zwracam uwagę na to, że Łukasz Gibała między innymi wziął do swojego zaplecza ekspertów, chociażby z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, czyli bardzo celnie, w niezwykle celny sposób korzystał z opinii fachowców, ekspertów, budując program, bo mieszkańcy Krakowa nie oczekują, żeby ta wszechobecna polityka była przy podejmowaniu, nie wiem, decyzji o cenach w strefie płatnego parkowania biletów. Raczej oczekują tego, żeby był dobry gospodarz. Ani Aleksander Miszalski, ani wydaje się Monika Piątkowska nie będzie dobrym gospodarzem. Inna kwestia, że wybór Piątkowskiej spowodowałby kolejne koszty dla mieszkańców Krakowa, dla Polaków, bo trzeba by zrobić kolejne wybory uzupełniające do Senatu. Więc z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej to była dość taka decyzja strategicznie słaba, moim zdaniem.
2: Panie pośle, referendum nie było kosztem dla mieszkańców, to też przecież finansuje się referendum z kieszeni podatników, więc naprawdę myślę, że tutaj ta organizacja wyborów przedterminowych to jest najmniej istotny argument, chociaż pan redaktor poruszył kwestię tego kupowania Krakowa. No i nie da się ukryć, że gdyby nie było takiego podmiotu, który tak solidnie sfinansowałby tą kampanię referendalną, jakim było Stowarzyszenie Łukasza Gibały, to myślę, że to byłoby bardzo trudne. Oczywiście zgadzam się z tym, że prezydent Miszalski popełnił błędy, do których się przyznał.
1: Tylko
2: natomiast
1: był
2: uważam, że... Oczywiście, że nie. Nie wiem skąd pan takie teorie snuje. Nie mamy żadnych planów, żeby Aleksander Miszalski był wiceprezydentem Moniki Piątkowskiej.
0: To
2: zupełnie to jest teoria wymyślona, autorska chyba pana.
0: Natomiast warto Krakowa o to pyta.
2: Warto, no to mówię, że nie ma takich żadnych takich planów, tak nie będzie.
0: Ale
2: nie
0: Monika
2: będzie.
0: Piątkowska jeszcze tego nie powiedziała.
2: Nie słyszałam, żeby kiedykolwiek była o to pytana, natomiast jeśli będzie, no, jestem przekonana, że odpowie w taki sam sposób, że oczywiście tak nie będzie.
0: Miszalski
2: natomiast pytanie, kto będzie wiceprezydentem, jeśli Łukaszowi, czy jaki układ zostanie zawarty przed tą drugą turą, bo myślę, że pan poseł tak się tutaj wypowiada w takich ładnych słowach o Łukaszu Gibale, więc myślę, że tutaj już jest jakiś plan na to, by to Prawo i Sprawiedliwość współrządziło Krakowem i mam nadzieję, że też mieszkańcy też mają prawo to
1: Prawo
2: wiedzieć.
1: Prawo i Sprawiedliwość, a może i Rozwój Plus. Jest plan, czy go nie ma?
0: Jeszcze raz mówię, my nie zabiegamy o stanowiska, zresztą na sobotę sobotniej konwencji programowej zaprezentowaliśmy także z prezydentami miast dużych w Polsce deklarację samorządową, gdzie proponujemy, aby ani prezydenci, ani także marszałkowie nie mogli startować w wyborach z list partyjnych, tylko żeby to były komitety samorządowe, więc także Rozwój Plus ma konkretną ofertę na przyszłość. Uważamy, że trzeba partie polityczne nieco wyrzucić z samorządu, bo za dużo jest politykierstwa, a powinno być więcej merytoryczności.
1: Waszym zdaniem, drodzy państwo, będzie tak, że ta druga tura, kampania przed drugą turą będzie brutalna i ostra, panie pośle?
0: Nie, wydaje mi się, że Gibała nie może sobie na coś takiego pozwolić. On jest liderem, on tak naprawdę ma autostradę do zwycięstwa, powinien w bardzo spokojny, merytoryczny sposób zabiegać o wszystkich wyborców. Ja się dziwię Monice Piątkowskiej, która chwilę temu powiedziała, że ona ma serce po lewej stronie, bo to znaczy, że nieco skreśliła wyborców tych takich centrowo-prawicowych. Duży błąd komunikacyjny. Widać, że Monika Piątkowska nawet w tych wywiadach tuż po wyborach jest zdenerwowana. Wydaje mi się, że nie do końca panuje nad swoim przekazem.
1: To znaczy, że Monika Piątkowska już jest pewna tego, że nie będzie miała poparcia z tych centrowych i prawicowych wyborców.
2: Myślę, że no nie mogę mówić za panią senator, natomiast ja rozumiem tą wypowiedź tak, że w kwestiach takich społecznych często zgadza się z lewicą, ale jest przecież w partii Koalicja Obywatelska, więc też, czyli partii, której bliżej jest do centrum, z poparciem startowała Polskiego Stronnictwa Ludowego, też partii centrowej, więc ja bym tutaj nie rozumiem tych słów w taki sposób, jak pan poseł. Właśnie wręcz przeciwnie, ten komitet nazywał się przecież ponad podziałami, po to, by sięgać do różnych środowisk i rozmawiać z każdym.
1: Tak mówią nasi goście w specjalnym studiu wyborczym Radia RMF 24. Aleksandra Kot, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Była też radna miasta Krakowa.
2: No bardzo krótko, ale...
1: I Łukasz Kmita, poseł Rozwoju Plus. Były kandydat na prezydenta Krakowa. Nie doszły prezydent Krakowa, ale były wojewoda Małopolski. Pięknie dziękujemy,
0: dziękujemy
1: za wizytę w naszym studiu. Czas na fakty RMF FM i oczywiście najnowsze komentarze już teraz na naszej antenie. Pięknie dziękuję państwu.
0: Dziękuję.
1: Poszło pięknie. Dziękuję bardzo.
7: Łukasz Gibała zmierzy się z Moniką Piątkowską w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Tak mówią dane sondażowe ujawnione przed godziną. Zdążył to też potwierdzić sam zwycięzca.
8: Osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik. Wielkie brawa!
7: A nas interesują także liczby, które zapowiadają twarde starcie o Kraków 11 października. W drugiej turze jest 22 punktualnie. Zapraszam na fakty RMF FM. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie jeszcze bez rozstrzygnięcia. Będzie druga tura, a pierwszą wygrywa dziś Łukasz Gibała według exit poli dwóch pracowni sondażowych OGB i Ipsosu dla Polsat News. Fakt o 22 otwiera Krzysztof Berenda.
9: Witam ponownie.
7: Krzysztofie, przypomnijmy zatem te wieczorne rozstrzygnięcia w liczbach.
9: Wyjdźmy od badania Ipsosu dla Polsat News. Z niego wynika, że polityczna temperatura Łukasza Gibały okazała się wzorcowa. 36,6. Monika Piątkowska 24,4%. Do drugiej tury nie wchodzi Łukasz Drewnicki, ale to jego elektorat będzie decydujący, bo kandydat PiSu zdobył aż 19,6%. Poza podium Aleksandra Owca z solidnym wynikiem 8,7. I co ciekawe, ona jako reprezentantka partii Razem pokonuje rywalkę z lewicy Darię Gosek-Popiołek, która zdobyła, można powiedzieć, tylko 6,1. Stawkę zamykają Michał Klimek 4,2 i Sławomir Pietrzyk 0,4. Przypomnę, to wyniki według Ipsosu bardzo podobne, jeżeli chodzi o czołówkę, podała pracownia OGB.
7: Krzysztof, zanim odwiedzimy sztab wyborcze, mamy też sondaż dotyczący drugiej tury i tutaj liczby pokazują, że naprawdę trudne dwa tygodnie gorącej kampanii przed Moniką Piątkowską, jeżeli chce wygrać.
9: Tak, bo klucze do pokoju 107 krakowskiego magistratu, takie klucze do prezydenckiego gabinetu mocno chwyta Łukasz Gibała. Z sondażu OGB dla Polsat News wynika, że w drugiej turze radny Gibała może liczyć na aż 57,2%, senator Piątkowska może liczyć na 38,4%, no ale to tylko sondaż.
7: Pełne sondażowe wyniki te OGB i Ipsosu są już na stronie rmf24.pl, tam możecie je analizować. A Łukasz Gibała już zapowiedział, że jutro 6.45 będzie na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozpoczynając kampanijną dogrywkę. Sprawdźmy zatem, co zrobi kontrkandydatka. Wracamy zatem w faktach na rynek główny 34. Najstarsza nieprzerwanie działająca restauracja na rynku, czyli Kawałka w Pałacu Spiskim, gdzie zorganizowano sztab Moniki Piątkowskiej. Paweł Konieczny, Pawle, emocje już pewnie opadły. Zatem co teraz? Co dalej?
6: No były tu niezwykłe, choć różnica między Łukaszem Giebałą a Moniką Piątkowską nie jest mała. Teraz w Chabołce no już trochę mniej osób. Nie chcę nazwać tego, że pustki, bo jak usłyszałem, czas odespać i szykować się na decydujące starcie. Uczestnicy spotkania przy krakowskim rynku głównym wierzą, że uda się odrobić stratę.
10: Zaczynaliśmy, przypomnę, od 12%, więc to jest naprawdę dobry wynik. To tylko efekt bardzo ciężkiej pracy pani senator i przekonania rzeczywiście ludzi. Teraz będzie, wydaje mi się, o tyle łatwiej, że to jest jednak zero-jedynkowo, czyli albo Giebała, albo pani senator Piątkowska.
6: Mówiła mi Dorota Niedziela, wicemarszałek Sejmu. Monika Piątkowska już zapowiada początek walki o brakujące głosy. Nie może zabraknąć w niej precni i to chyba coś, co łączy ją z Łukaszem Giebałą. Jak powiedziała mi Monika Piątkowska, Kraków zasługuje na kobietę prezydent, ale jednocześnie ma świadomość, jak trudna będzie walka z kontrkandydatem. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej, Paweł Konieczny.
7: Powtórzmy, Łukasz Giebała według sondażu OGB pewnie wygrywa drugą turę, procentowo 57-38 z kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, wspomnianą Moniką Piątkowską. Maciej Sołtys w sztabie Łukasza Giebały przy Królewskiej.
11: Tak jest, witam ponownie.
7: Wciąż głośno. Maciej, co dalej, jeżeli w drugiej turze rzeczywiście Giebała wygra, zostanie prezydentem Krakowa? Co usłyszałeś?
11: Zapewnił, że jest otwarty do rozmów ze wszystkimi opcjami politycznymi. Ja przypomnę, że jeśli Łukasz Giebała zostanie prezydentem, to będzie miał przeciwko sobie Radę Miasta, w której większość ma obecna koalicja rządząca. Dla Giebały jednak bycie poza ogólnopolską polityką to atut.
12: Natomiast zdaję sobie sprawę, że jako prezydent będę musiał rozmawiać z każdą partią polityczną. Takiej rozmowie jestem otwarty. Dzisiaj mamy rząd Platformy, kiedyś mieliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, jaki będzie rząd za rok. W związku z tym najlepiej, żeby właśnie prezydent był niezwiązany z żadną opcją polityczną, tak żeby mógł porozmawiać z wszystkim.
11: Sztab Giebały, jak teraz widzę, szybko pustoszeje. Są tu już głównie tylko dziennikarze. Z ulicy Królewskiej w Krakowie, Maciej Sołtys.
7: A my teraz przenosimy się do sztabu Darii Gosek-Popiołek, w którym jest Marcin Buczek. Marcinie, jestem. Według Ipsosu i OGB kandydatka Lewicy dopiero na piątym miejscu za kandydatką partii Razem, Aleksandrą Owcą. Tak. Procentowo wygrywa Owca 9-6, zatem zwolennicy kandydatki Lewicy ten wynik i tak przyjęli gromkimi brawami, ale co mówi ona sama?
13: No, przede wszystkim były tutaj podziękowania dla tych, którzy na nią głosowali. Jak mówiła Daria Gosek-Popiołek, oddane na nią głosy to zaszczyt, ale i zobowiązanie na przyszłość. Ona sama nie ukrywała, że być może liczyła i na wyższy wynik, ale jak zaraz dodała, czeka jednak na oficjalne rozstrzygnięcia i, co bardzo mocno akcentowała, w tej kampanii nie chodziło o rywalizację z innymi kandydatami, tylko o próbę przekonania mieszkańców do wizji określonego miasta. A w tej chwili tu w sztabie wyborczym Darii Gosek-Popiołek gwar powoli cichnie. Część zaproszonych gości, w tym m.in. znani politycy, już zniknęli, no ale ci, którzy pozostali, jak widzę i słyszę, nadal komentują wieczorny wynik.
7: Długie 111 dni gorącej kampanii w Krakowie. My w faktach ponownie przenosimy się przed Nowochódzkie Centrum Kultury. Tam jest Karol Żak, który rozmawia z mieszkańcami Krakowa. Na temat tych wyników sprzed godziny, Karolu, jak oceniają sondaże?
14: Dobry wieczór. Takich wyników można było się spodziewać, mówią mi mieszkańcy krakowskiej Nowej Huty. I zdaniem w drugiej turze jednak wszystko jest możliwe.
15: No myślę, że faworytem jest pan Giebała, ale nie skreślałbym pani Piątkowskiej. Myślę, że będzie walczyła.
16: No one były przewidywalne trochę według taka klisza tych ogólnopolskich sondaży partyjnych. No, tu nie ma zaskoczenia. No niby jest Giebała niezależny, no ale takie już były sondaże od jakiegoś czasu, więc myślę, że nie ma jakiejś wielkiej niespodzianki.
14: Jakich zmian w pierwszej kolejności potrzebuje Kraków?
16: Ja mam bardzo odmienne zdanie od wszystkich kandydatów, więc ja na przykład nie jestem za tym, żeby rozbudowywać tramwaje, skoro może jeździć po buspasie ekspresowy autobus, nawet elektryczny, więc po co dublować drogi?
14: Druga tura wyborów za 2 tygodnie. Przed Nowochódzkiego Centrum Kultury Karol Żak.
7: Kraków wybiera także w informacyjnym radiu RMF 24. Tam trwa nasz specjalny wyborczy wieczór, którego gospodarzem jest Piotr Salak. I tam właśnie komentarze na gorąco. Piotrze, kto razem z tobą w studiu?
1: I kolejni goście razem z nami. Polityków już pożegnaliśmy, teraz razem z nami aktywiści, ludzie, którym Kraków leży na sercu. Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie.
17: W zasadzie dobry wieczór.
1: Mateusz Janicki, aktor i aktywista również.
18: Dobry wieczór.
1: Pani Aleksandro, to jest dobry wieczór dla Krakowa? To były wybory polityczne, czy to były wybory samorządowe?
17: No to na pewno były wybory samorządowe, ponieważ odbywały się tylko i wyłącznie w Krakowie. Natomiast nie ma wyborów bez polityki, tak jak nie ma rządzenia bez polityki. I na pewno ta polityka również tutaj odegrała kluczowe znaczenie.
1: Dla pana te wybory były zbyt upolitycznione?
18: Chyba się od tego nie ucieknie. Znaczy, bo jakbym powiedział zbyt upolitycznione, to bym przyznał, że miałem jakąś nadzieję, że one nie będą upolitycznione. Na siłą rzeczy jesteśmy strasznie upolitycznionym krajem.
1: Ale Kraków nie chciał polityki, jak słyszałem.
18: No wszyscy się od niej odżegnywali, a jednak to zainteresowanie gigantyczne jednak mediów ogólnopolskich na skupienie na tym, co się dzieje w Krakowie, no chyba takich wyborów w Krakowie nie mieliśmy.
19: Nie było takich wyborów,
18: tak,
19: to prawda.
18: Tak byli obserwowani, ale ja bym jedną rzecz powiedział, bo jednak to jest dobry wieczór, bo ja naprawdę uważam, że powinniśmy się jednak za każdym razem cieszyć, jeżeli ten mechanizm wyborczy działa, jeżeli są wybory, jeżeli my uznajemy te wyniki wyborów, czy one nam się podobają, czy nie, to jest ważne, żeby podkreślić, że to dobrze jest, ludzie chodzą, głosują.
19: A was zaskoczyło to, że ta kampania była w miarę spokojna, pani Aleksandro?
17: Myślę, że ona nawet była trochę nudna i to jakby się też, zresztą nie tylko ja to podkreślałam, tylko wielu komentatorów również to podkreślało, że kampanii praktycznie nie ma. Jest ona dosyć taka nudna, spłaszczona, ciągle czekaliśmy, aż to się w końcu zacznie być może bardziej rozkręcać, ale też wiadomo, że w pewnym sensie tak to jest, tak, bo to są wybory, które są powiedzmy w takim no ponadnormatywnym czasie wyborczym, czyli no trochę...
19: To prawda, ale z drugiej strony...
17: To obniża temperaturę.
19: Przyzna pan, że jak popatrzymy na frekwencję, ponad 40%, to rzeczywiście pokazuje, że mimo tej słabej kampanii krakowianie chcieli zagłosować.
18: No, myślę, że dla większości Krakowców jednak to były ważne wybory, mimo tego, że to są wybory tylko na dwa lata, ale tak też jest. Myślę, że też to, co obniżyło temperaturę tych wyborów, to też, że one były jednak w czasie wakacji. Czy ta kampania jednak to byłyby 3 miesiące właściwie takiej ciszy w Krakowie. Ja rozmawiałem z różnymi sztabami, że oni po prostu nie mieli u kogo agitować, bo nie było, mało było Polaków na ulicach, bo to byli głównie turyści z zagranicy.
19: Mateusz Janicki, aktor, aktywista, Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Cały czas razem z nami w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy.
18: Dziękujemy.
17: Dziękujemy.
19: Trwa wieczór wyborczy w Radiu RMF 24. Specjalny wieczór wyborczy, bo też specjalny wieczór. Mówiliśmy o tym, że te wybory trochę były polityczne, ale pani Aleksandro, jakbyśmy popatrzyli, jak słuchałem krakowian przed tymi wyborami, to miałem wrażenie, że mówili przede wszystkim o trzech sprawach. To jest kwestia walki z najmem krótkoterminowym, kwestia stref czystego transportu i bilety komunikacji miejskiej. Nikt nie wspominał o polityce, miałem takie wrażenie. A jednak.
17: Ale polityka te wszystkie sprawy załatwia, tak? Nie jesteśmy w stanie tych spraw załatwić, powiedzmy sobie szczerze, bez polityki, ponieważ skądś muszą mieć te pieniądze na przykład transport, prawda, publiczny i te pieniądze, no, muszą też częściowo iść z rządu, muszą iść z centrali. Nie da się tych pieniędzy też w samorządach pozyskiwać tylko i wyłącznie z samorządu. Mówi pan o najmie krótkoterminowym. Kolejna sprawa, która musi być załatwiona centralnie, ponieważ bez zmian ustawowych, o które ciągle walczymy, nie da się tej sprawy załatwić na poziomie samorządowym.
19: Kraków jest zmęczony turystyką?
17: Myślę, że bardzo. I myślę, że sprawa właśnie tej opłaty turystycznej, która koniec końców, ustalmy, to nie została załatwiona.
19: Nie została, ale być może pomogłaby budżetowi, który jest przecież w tak opłakanym stanie.
17: Oczywiście, oczywiście. Mówimy teraz, że będziemy mogli wprowadzać opłatę turystyczną 5 zł od doby. To jest po prostu skandaliczne. To jest praktycznie najniższa stawka wśród miast europejskich. Robiliśmy takie zestawienie i praktycznie większość miast ma tą stawkę po prostu powyżej. Gdzieś w okolicach, powiedzmy, te państwa, o których mówimy, które są gdzieś na naszym poziomie, czyli na przykład Czechy, Praga, mają to na poziomie około 2 euro, czyli około 10 zł. I to jest uczciwa, powiedzmy sobie, cena dla Krakowa za to, że mamy tych turystów i chcemy ich mieć i chcemy się dzielić miastem, które jest piękne i które jest wspaniałe, ale też generuje to swoje koszty i chcemy za te koszty pewną opłatę pobierać.
19: Panie Mateuszu, to jest tak, że jak pan, bo to jest trudny czas dla Krakowa, też zwracali na to uwagę jeszcze nasi goście przed zakończeniem ciszy wyborczej. Mówili o tym, że to może być trudny czas dla Krakowa, bo po referendum, kiedy Aleksander Miszalski musiał odejść, mieliśmy ciszę, mieliśmy pewnego rodzaju trudny czas, bo nie było prezydenta. Teraz będą 2 lata, kiedy będzie prezydent
18: przejściowy
19: i ten moment szczególny dla miasta. Pytanie, czy ten okres może się jakoś położyć cieniem na i może mieć jakieś konsekwencje dla tego, jak się w Krakowie żyje.
18: No jest, myślę, że to jest dość kluczowe, znaczy kluczowe, może kluczowe nie, ale myślę, że to jest ciekawe, co się wydarzy, bo mamy dwójkę kandydatów prawdopodobnie w drugiej turze. Układ sił w Radzie Miasta jest też troszkę inny niż to, co odzwierciedlają te wybory w tym momencie, więc to jest...
19: Bezruch? Pan się spodziewa takiego bezruchu?
18: Mam nadzieję, że nie. Znaczy nie chciałbym, zwłaszcza, że mam wrażenie, że w wielu w elementach struktury miejskiej dobrze się dzieje. Mamy, nie wiem, dobrze działającą infrastrukturę sportową, są ludzie, urzędnicy, którzy dobrze pracują. Bałbym się takiej gigantycznej zmiany, która samo wprowadzenie tej zmiany spowoduje, że znowu zmarnujemy ileś miesięcy pracy tych instytucji.
19: Te wybory też były pod takim hasłem, tak przynajmniej jak wsłuchiwałem się w w głosy Krakowa, to miałem takie wrażenie, że te wybory są też pod takim hasłem braku zaufania dla elit samorządowych, tak bym powiedział. Że to jest pewnego rodzaju żółta kartka dla tych, którzy do tej pory odgrywali najważniejszą rolę, jeśli chodzi o prowadzenie miasta. Pan by się z tym zgodził?
18: Myślę, że na pewno to jest jak zawsze element wyborów. Znaczy to trudno tego uciec, zwłaszcza, że mieliśmy jednak tutaj partię największą, czyli Platformę, która właściwie współrządziła miastem od wielu, wielu lat i pewnie też ponosi odpowiedzialność za wiele rzeczy, które w Krakowie się nie udały. Z drugiej strony mamy, Kraków jest takim dość, w ogóle chyba większość miast w Polsce, że to, co się udaje, to, co jest naprawdę dużym sukcesem tych miast, zwykle wychodzi od obywateli. Znaczy, no to, co nam się w Krakowie udało, z czego jestem dumny, jak przyjeżdżam do Warszawy, zawsze o tym mówię, że jesteśmy miastem, który nie ma wielkoformatowych reklam. Prawda? Jesteśmy miastem, które było pierwszym dużym miastem, które wprowadziło prohibicję. To są realne zmiany, które wychodziły w 100% od mieszkańców.
19: Od mieszkańców. Ale pytanie jest jeszcze takie, czy te dwa lata będą czasem przeczekania dla Krakowa, pani zdanie, pani Aleksandro?
17: No to jest właśnie trudne pytanie, tak, ponieważ mamy tą zwykle prezydenturę dłuższą, tutaj ona będzie bardzo, bardzo krótka i myślę, że kto by nie został, no dzisiaj tego nie wiemy, ale kto by nie został następnym prezydentem, będzie się z tym borykał, ponieważ wszystkie, myślę, że taki jest też odbiór społeczny, że mieliśmy szereg obietnic i mieszkańcy spodziewają się, że te obietnice będą zrealizowane i za dwa lata przychodzą wybory, kiedy będzie się tą osobę, która prezydentem zostanie, z tego rozliczać.
19: A dzisiaj Kraków potrzebuje dużej polityki. Jednym słowem pytanie, czy korzystniej dla Krakowa, dla mieszkańców Krakowa byłoby, gdyby to kandydatka wspierana przez centralne władze dzisiaj rządziła w mieście?
17: Ja bym chciała, żeby tak o tym nie myśleć. Ja mam taką nadzieję, że rządzą nami ludzie, mówię tutaj na poziomie centralnym, czyli na poziomie kraju, którzy wsparcia dla takiego miasta jak Kraków nie uzależniają od tego, kto tam jest prezydentem, tylko od dobra obywateli, mieszkańców tego miasta, tak? I mam nadzieję, że tutaj ta polityka nie wejdzie na taki poziom mściwości, czy jakiejś zawiści i kładzenia pod nogi kłód osobie, która zostanie prezydentem, jeśli to nie będzie osoba popierana przez rząd, tylko no po prostu, jeżeli są pewne sprawy do załatwienia i są to sprawy dla ludzi, to trzeba je po prostu załatwić. Koniec, kropka. Tym bardziej, że ci mieszkańcy Krakowa będą głosować w wyborach parlamentarnych.
19: Pamięta pan, panie Mateuszu, no wszyscy pamiętają w Krakowie, Jacek Majchrowski to był taki prezydent, który się z każdym potrafił dogadać. Pytanie, czy gdyby Łukasz Gibała wygrał te wybory w drugiej turze, czy Łukasz Gibała to jest taki prezydent, byłby takim prezydentem, który się ze wszystkimi potrafi dogadać?
18: Nie wiem. Znaczy naprawdę, bo jeżeli mówimy o przyszłości, o tych dwóch latach, to kompletnie nie wiem. Nie wiem, ani pani Piątkowska nie jest mi szczególnie znana ze swojej działalności. Jasne. Wiemy, znamy ją jako urzędniczkę, jako osobę, która zasiada w Senacie od niedawna, ale trudno o niej coś powiedzieć. Tak samo właściwie trudno powiedzieć coś o Łukaszu Gibale, bo wiemy, że stał za wieloma inicjatywami, zwykle podpinając się pod jakieś obywatelskie inicjatywy i to w sumie dobrze, bo właściwie jeżeli politycy się podpinają pod coś, co jest właściwe, to dlaczego nie? Natomiast bardzo trudno mi powiedzieć, naprawdę zupełnie serio nie mam pojęcia, jak te dwa lata miną. Myślę, że dużym zagrożeniem jest to, żeby to nie były dwa lata przeczekania i zastoju, bo Kraków potrzebuje wizji i marzeń, a z drugiej strony jednak to, że my się zastanawiamy o tym,
3: właśnie czy... Właśnie kolejni goście w Studiu Live i Piotr Salak.
19: Radio RMF 24 na specjalny wieczór wyborczy. Tak jest, kolejni goście razem z nami. Aleksandra Piotrowska, czyli Akcja dla Krakowa. Mateusz Janicki, aktor i aktywista. Jesteśmy teraz na antenie radia RMF FM i rozmawiamy sobie, jak ten Kraków może wyglądać po drugiej turze wyborów i co by było, i co dla Krakowa byłoby korzystniejsze. Gdy dzisiaj myślimy o tym, co jest podstawowym problemem Krakowa, pani Aleksandro, to z punktu widzenia mieszkańców. Jak pani rozmawia z mieszkańcami, to co jest dla nich najistotniejsze? Polityka czy takie codzienne sprawy?
17: To są codzienne sprawy oczywiście. Tutaj
19: bilety, strefa czystego
17: bilety,
19: transportu, tak?
17: Zieleń również, bardzo często wymieniana przez mieszkańców. Turystyka, o której pan wspomniał, mieszkalnictwo, ceny mieszkań, no to są rzeczy, które są bardzo istotne dla mieszkańców.
19: Dzisiaj widać, mimo trudnego terminu, mimo słabej kampanii, że ta frekwencja pokazuje, że dla Krakowa były ważne te wybory, panie Mateuszu. Pańskim zdaniem to jest także
1: Krakowia nie chce, domagali się tą wysoką frekwencją w pierwszej turze, pokazali, że domagają się zmiany?
18: Trudno powiedzieć znowu, bo znowu gdybyśmy popatrzyli na to, na wyniki, to tak naprawdę to znowu się dzieli trochę tak jak przy referendum, że to referendum też nam mówi, że pewna część Krakusów, te 30% domaga się zmiany, ale co to 70%, jakie ono ma marzenie o Krakowie, trochę tego nie wiemy. I dzisiaj też widzimy, że za zmianą opowiedziało się te 30%, które prawdopodobnie zagłosowało za Łukaszem Gibałą. Natomiast no, mamy dwóch polityków, znaczy polityczkę i polityka, którzy de facto reprezentują może nie kontynuację, ale jednak są związani z władzą miasta, więc też znowu, czy to jest zmiana? Bo ja mam wrażenie, że w Krakowie dużo rzeczy się już dzieje. Pytanie tylko właśnie, żeby one się działy dalej. To znaczy, to jest walka właśnie na przykład o zieleń miejską i o uregulowanie też rynku w ogóle deweloperskiego w Krakowie.
1: Wiecie co, jak rozmawiałem z mieszkańcami Krakowa, jak słyszę też te głosy, to niektórzy mówią tak, przez pół roku nie było prezydenta i całkiem nam się dobrze żyło w tym Krakowie.
17: Ja mogę tylko powiedzieć, że kiedyś w Belgii przez chyba ponad pół roku nie było w ogóle rządu i też jakoś państwo dali funkcjonowało, radę. Więc nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź. Natomiast będzie to trochę chyba taki czas na przeczekanie niestety.
1: Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa, Mateusz Janicki, aktor i aktywista. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale jesteśmy oczywiście cały czas z naszym wieczorem wyborczym w radiu RMF 24. Posłuchajcie, porozmawiamy chwilę sobie o tym, jak się żyje w tej chwili w Krakowie, bo obydwoje zwracacie uwagę na to, że podstawowym problemem to jest rzeczywiście ten kłopot z najmem krótkoterminowym i nadmiar turystów i jednocześnie ten brak rozwiązania, jeśli chodzi o kwestie transportu. Uważacie, że potrzeba jakichś radykalnych rozwiązań, czy to trzeba robić bardziej w sposób taki ewolucyjny?
17: Myślę, że jeżeli chodzi o ten najem krótkoterminowy, to jest kwestia, którą też bardzo często poruszaliśmy. Niestety ta ustawa, która ma być przyjęta, jest zbyt po prostu łagodna w tej kwestii.
1: No właśnie, czyli bardziej radykalne kroki, rozumiem, tak?
17: Tak, my postulujemy bardziej radykalne kroki, dlatego że mamy już w Europie miasta, które mają doświadczenie w tym, jak to się robi. I wzorujmy się na tym, co już ktoś przeszedł na swojej skórze, a nie próbujemy wynaleźć koło od nowa.
1: Ale czyli co, samorząd generalnie może powinien decydować o tym, o strefach, które są wyłączone z najmu krótkoterminowego?
17: Naszym zdaniem powinna być możliwość tego, aby samorząd sam decydował, gdzie są takie strefy, które chce na przykład przeznaczyć po prostu pod mieszkania dla mieszkańców, a nie pod wynajem krótkoterminowy. No i też decyzyjność wspólnot, tak? Jeżeli mieszkamy w budynku, który jest w pewnym sensie, nawet nazywamy to wspólnotą, tak? Mhm. Czyli powinniśmy my, jako wspólnota mieszkańcy, móc zadecydować, czy chcemy, żeby prowadzić taki typ działalności gospodarczej w naszym budynku.
1: To panie Mateuszu, ma pan takie wrażenie, że nie do końca rozumieją w Warszawie, mam na myśli wiejską, mam na myśli Aleje Ujazdowskie, czyli KPRM, to nie do końca rozumieją potrzeby Krakowa?
18: Dotknę tej ogólnopolskiej polityki w tym pytaniu, bo średnia mieszkań na posła wychodzi, przeszło chyba dwa mieszkania, tam chyba 2,3. To znaczy, że mamy posłów, którzy są zainteresowani krótkoterminowym najmem, bo po prostu na nim zarabiają. Co jest koszt, co potem, to jest tak zwane po prostu koszty społeczne, tego są przekładane na nas, więc myślę, że to nie jest kwestia, myślę, że to jest, ja wczoraj grałem spektakl o hałasie, który zrobiliśmy z takim Instytutem Prawa Performatywnego, z którym robimy różne spektakle na różne ważne społeczne tematy. I robiliśmy o hałasie i robiliśmy w Szczecinie, gdzie ten problem hałasu zresztą w Krakowie też występuje, a w Warszawie, jeżeli chodzi o wyścigi samochodów, motocykle i tak dalej, występuje. I trochę byliśmy w takim momencie, że byli też dużo aktywistów, było na sali i taka, w pewnym momencie zapanował taki marazm, że właściwie właśnie rozwiązania legislacyjne nie nadążają i tak dalej, ale ja chętnie podaję, bo jednak lubię patrzeć na świat trochę z taką nadzieją, że są rzeczy, które się udały. I jeżeli mamy tak, że jesteśmy w tym momencie, że ja wierzę, że my w końcu doczekamy się uregulowania rynku najmu krótkoterminowego, bo coraz więcej ludzi ma świadomość, że nie chce mieszkać w miastach, które są zamieszkane przez, za przeproszeniem, pijanych turystów, bo niestety często to tak wygląda, że nie chcą mieszkać w klatkach, które są wiecznymi imprezowniami, że ludzie zaczynają widzieć, że chcą mieć miasto, w którym się czują dobrze, oni, ich dzieci, w których mogą dobrze funkcjonować.
1: A to ta aktywność ruchów miejskich, aktywistów, one się przełożyły chociażby na wyniki tych wyborów, pańskim zdaniem. Ten dobry wynik Aleksandry Owce o tym świadczy?
18: Myślę, że jak najbardziej tak. I myślę, że zresztą też uważam, że to jest dobry wynik Łukasza Gibały, bo on, bo możemy go różnie oceniać, ale on bardzo wielokrotnie się stawiał po tej stronie mieszkańców za takimi, on używał tych haseł takich o zieleni, o właśnie ograniczeniu ruchu turystycznego, więc myślę, że akurat to jest w ogóle też ciekawe w naszej kampanii, że właściwie główne hasła, były te same. Znaczy, oprócz
1: tak jest.
18: Właściwie wszyscy, właściwie bardziej to było o wiarygodności niż o tych hasłach. Właściwie jak tak oglądał człowiek debaty, to tam wszyscy mówili, tak, ograniczmy najem krótkoterminowym, tak, wprowadźmy opłatę turystyczną. Tak. To była jakby zgoda, łącznie ze strefą zielonego transportu. Właściwie też poza dwoma politykami, właściwie wszyscy też się zgadzali, że powinna istnieć.
1: To być może dlatego ta kampania nie była aż tak barwna i nie była aż tak ostra, bo wszyscy doskonale rozpoznawali te problemy, jakie mają mieszkańcy Krakowa.
17: Tak, i to jest charakterystyka jakby polityki samorządowej, prawda? No bo mówimy tutaj o problemach, z którymi borykają się ludzie i trudno nagle przedstawić wizję, nie, to my nie chcemy zieleni, chcemy miasto, które będzie po prostu betonową pustynią. Wyobrażę pan sobie taki postulat? No nie, wiadomo, że każdy z kandydatów,
1: nikt tak nie powie,
17: każdy
1: tak.
17: ma po prostu inną wizję, czyli różnimy się w detalach, a co do powiedzmy ogółu postulatów, większość kandydatów będzie zgodnych, czyli wygodne miasto do życia, dobre miasto do życia.
1: A jak wy podchodzicie do tych informacji, do tych oskarżeń, które są kierowane w stosunku do Łukasza Gibały, że on w pewnym sensie próbuje sobie kupować mieszkańców Krakowa, że on dzięki temu swojemu zapleczu finansowemu może i w pewnym sensie, no, mówiąc już tak bardzo brutalnie, kupuje głosy.
17: Wątpię, czy jest to kupowanie głosów, bo no jednak to jest dosić mocne oskarżenie.
1: Tak, tak, znaczy, jeżeli to może jest zbyt mocne sformułowanie.
17: To płaci ludziom za to, żeby głosowali w określony sposób, tak?
1: Natomiast wydaje pieniądze na kampanię wyborczą, może tak.
17: Na pewno zaplecze finansowe jest podstawą funkcjonowania polityki. Bez tego po prostu nie da się robić dużej polityki, nie da się funkcjonować w polityce. Co widać, że nie we wszystkich miastach na przykład takie referenda odnoszą sukcesy, tak? I możemy sobie zadać pytanie, dlaczego? Być może dlatego, że nie ma tam tak dużych wkładów finansowych osób, które są zainteresowane tym, żeby takie referenda przeprowadzać. Ja natomiast mam problem z tym, że w Polsce nadal funkcjonuje system bardzo dziurawy, jeżeli chodzi o sprawdzanie finansowania kampanii i wyborczych, i kampanii referendalnych, gdzie praktycznie nie ma ograniczeń. Może przyjść ktoś dzisiaj i powiedzieć, wykładam na stół 10 milionów, robimy referendum.
1: Ale wiecie, dlaczego o to pytam? Dlatego, że niektórzy stawiają też taki zarzut, że gdyby nie wsparcie to materialne Łukasza Gibały, to być może nie byłoby odwołania Aleksandra Miszalskiego.
17: To na pewno.
18: To chyba wszyscy to widać po pieniądzach. Znaczy, Łukasz Gibawa wydał, z tego co wiem, tam 1 900 000 na odwołanie, więc na pewno tak. No.
1: Bo wydaje się, że referendum jest takim mechanizmem, który ma pokazywać pewien oddolny ruch, prawda? Pewnego rodzaju oddolną inicjatywę, która no, prowadzi, mieszkańcy zmienili zdanie, po 2 latach decydują się na to, żeby urzędujący prezydent odszedł. To była to oddolna inicjatywa w takim razie?
18: Nie wydaje mi się, i zwłaszcza, że wydaje mi się, że też dobór tych haseł referendalnych było też dość taki bardzo, dość cyniczny. Uważam, że w ogóle strefa zielonego transportu w Krakowie powinna istnieć, powinna być jak największa. Natomiast zbudowanie na niej całej tej narracji, że ona jest jakoś, jakkolwiek, ja mam, przyznam szczerze, mam 2 samochody, oba nie spełniają tych norm. Jako mieszkaniec Krakowa musiałem po prostu zarejestrować te samochody dodatkowo. I nie ponoszę z tego tytułu żadnych kosztów, więc to nie było skierowane przeciwko mieszkańcom Krakowa. Sam wjazd do strefy zielonego transportu też nie jest jakoś strasznie drogi. Natomiast jednak wokół tego udało się zbudować całą narrację, tak, taką, że to jest bogaty Kraków, który gnębi biednych mieszkańców. I ja w ogóle mam takie poczucie, że po tym referendum to jest pytanie w ogóle o te referenda, bo ja nie mam poczucia, że Aleksander Miszalski dokonał jakiegoś sakramenckiego błędu. Ja nie ukrywam, że tam jakbyśmy rozmawiali o jego o tych 2 latach niespełna, to znalazłoby się coś, co go obciąża. Natomiast no, to nie był prezydent, który nie wiem, jakoś potwornie źle rządził przez te 2 lata, że myśmy musieli koniecznie go odwołać, a jednak tak mieszkańcy zdecydowali i znowu zdecydował 30% mieszkańców, prawda? Czy 70% mieszkańców nie idąc, nie zdecydowało o tym. I to jest, no to jest pytanie, czy to referendum, bo ja uważam, że to referendum jest konieczne, czy my musimy mieć mechanizm możliwości odwołania polityka w trakcie, czy nie, nawet nie polityka.
1: Pytanie, czy ta granica nie powinna być wyższa, prawda?
18: No właśnie, znaczy to jest, myślę, że to jest dość duże pytanie. Myślę, że tego nikt nie ruszy, bo to jest tak, w tym momencie tak bardzo podzielonym politycznie Polsce, to nie będzie do dyskusji sensownej na ten temat. No ale to referendum daje jakieś pytanie, czy ten kształt jest właściwy.
1: 2 lata z nieprzychylną sobie Radą Miasta, to będzie trudny czas dla miasta?
17: W samorządzie praktycznie, jeżeli nie ma się poparcia swoich pomysłów, jeżeli prezydent nie ma poparcia w Radzie, to praktycznie nie jest w stanie ich realizować. Ponieważ no wszystko, praktycznie każda decyzja musi przejść przez, w tym momencie po zmianie też tych przepisów, musi zejść, przejść po prostu przez Radę. Natomiast ja uważam, że gdyby Rada Miasta postąpiła mądrze, to realizowałaby po prostu postulaty czy pomysły prezydenta i nie stawiała na taki klincz po prostu.
19: Ale myśli pani Aleksandro, że po tych dwóch latach Łukasz Gibała będzie mógł powiedzieć, rozliczany potem w kolejnych wyborach, jeżeli będzie tym prezydentem, ja nic nie mogłem zrobić, bo blokowała mnie Rada Miasta, ale krakowianie mogą zapytać, chciałeś kandydować, to w takim razie pokaż, co zrobiłeś przez dwa lata. Czy to nie jest ryzykowne, ten krok Gibały, który wchodzi teraz i tak bardzo chce zostać prezydentem w momencie, kiedy ta Rada, kiedy nie ma przychylnej sobie Rady Miasta?
17: Myślę, że zawsze taki krok jest ryzykowny, to na pewno. Natomiast dlatego mówię o tym, że gdyby moim zdaniem Rada Miasta Krakowa była mądra, to właśnie realizowałaby te postulaty, dlatego że w przeciwnym razie mamy taką sytuację, o której pan właśnie redaktor wspomniał, czyli można się później bardzo łatwo ze swoich postulatów wymigać tym, że no ja bardzo chciałem, ale niestety rada to, rada tamto. Więc moim zdaniem oczywiście jest, powinny to być otwarte drzwi i mówienie, okej, mieszkańcy wybrali takiego prezydenta, który ma taką wizję, który obiecał, że zrealizujemy takie pomysły, no to zakasujemy rękawy i bierzemy się do pracy, żeby te pomysły realizować.
19: Cała Polska dzisiaj patrzyła na Kraków. Panie Matusz, cała Polska przyglądała się, jaki będzie wynik tych wyborów, bo to jest oczywiście, niektórzy tak mówią, to jest przygrywka do tego, co się będzie działo w 2027 roku. Kraków lubi, jak patrzy na niego cała Polska?
18: Kraków lubi.
17: Dlatego ta frekwencja wszyscy mieli poczucie, że patrzy cała Polska.
18: Żeby nie dać blamażu. Ale już tak schodząc, z jednej strony tak, no bo patrzono na Kraków jako ten taki prognostyk tego, co wydarzy się za rok, a z drugiej strony no, mamy tego kandydata bardzo silnego, czyli Łukasza Gibałę, który mimo tego, że wywodzi się z jakiejś tam centrolewicowej polityki, bo przecież był i w Platformie Obywatelskiej, i Ruchu Palikota, to jednak w tym momencie startował bez żadnego zaplecza partyjnego, zapleczem finansowym, ale bez partyjnego. Natomiast więc on jednak troszkę zmienia ten wynik wyborów. Oczywiście najciekawsza sytuacja jest na lewicy w Krakowie.
19: To prawda. I
18: to zobaczymy, jak ostatecznie, bo na razie te różnice są koło 2%. Zobaczymy, jak one będą ostateczne. No i lewica ma chyba, znaczy właściwie to chyba wiadomo od dłuższego czasu, że się po prostu, jeżeli chcą współrządzić za rok w wyborach parlamentarnych, no to nie ma wyjścia, tylko po prostu się trzeba się policzyć i się dogadać. No.
19: Daria Gosek-Popiołek chyba największą przegraną tych wyborów. Jeżeli przegrywa z kandydatką wysuwaną przez Razem i to wyraźnie przegrywa, mówimy cały czas oczywiście o sondażowych wynikach, to jest chyba rzeczywiście spora niespodzianka.
17: Tak, myślę, że jest to dosyć spore zaskoczenie, natomiast to pokazuje pewną tendencję, która już nie jest aż takim zaskoczeniem, a mianowicie to, że lewica podzielona to lewica, która ma słabe wyniki. I to po prostu tutaj widać, tak, że mamy dwie kandydatki z bardzo, powiedzmy, podobnymi poglądami, które próbują gdzieś tam walczyć o podobną pulę wyborców, tak, jeżeli można tak nieładnie powiedzieć, czy zdobyć tych swoich wyborców podobnymi hasłami. No i to zawsze jest jednak problematyczne, tak, bo staje taki wyborca, który ma, powiedzmy, lewicowe poglądy, no i co on ma zrobić? Ma Aleksandra Owce i ma Darię Gosek-Popiołek.
18: I Łukasza Gibałek, popieranego w poprzednich wyborach przez obie kandydatki.
17: Tak, no i ja to jakby pomijam, bo to jest rzecz, która, że tak powiem, nie będzie miała przełożenia na wybory ogólnopolskie, tak, bo nie mamy ogólnopolskiego Łukasza Gibały, który jest poza wszystkim.
19: W Radiu RMF 24 niezmiennie trwa wieczór wyborczy, specjalny wieczór wyborczy po pierwszej turze wyborów, przedterminowych wyborów w Krakowie. Przypomnę te sondażowe wyniki. Łukasz Gibała 36,6, pani Monika Piątkowska 24,4. Frekwencja dosyć wysoka, bo ponad 40%. Dziękujemy bardzo. Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Mateusz Janicki, aktor, aktywista razem z nami.
3: Dziękuję. Radio RMF 24. Czas na fakty. 22:30 zaczynamy. Fakty w RMF FM. Tomasz Stanisiewski.
19: Dziękuję wam bardzo.
7: Pełne wyniki wyborów w Krakowie powinniśmy poznać dopiero jutro rano, koło 6:00, dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper w tej chwili przed krakowskim magistratem, zatem plac Wszystkich Świętych 3x4. Tam właśnie zaparkował nasz wóz satelitarny. Kacprze, rozmawiałeś z urzędnikami Miejskiej Komisji Wyborczej. Czego jeszcze się dowiedziałeś?
20: No, w systemie teleinformatycznym pojawiły się już raporty z pierwszych komisji, jednak to głosy oddane m.in. w szpitalach, więc tych przeliczonych głosów nie ma na razie zbyt wiele. Urzędnicy, z którymi rozmawiałem, powiedzieli mi, że dopiero 10 z 454 komisji zdało elektroniczny raport. Jak usłyszałem, najwcześniej o 6 rano poznamy pełne wyniki, jeśli przeliczanie i raportowanie głosów odbędzie się bez problemów. Urzędnicy podkreślają, że z pewnością w magistracie spędzą całą noc.
7: A Kraków stoi przed pytaniem, kto wygra drugą turę. Przypominam, dzisiejsze rozstrzygnięcia pierwszej tury w przedterminowych wyborach prezydenckich. Tutaj rozstrzygnięcie nie zapadło, żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów uprawnionych. Zwycięzcą w dwóch sondażach i OGB i Ipsosu Łukasz Gibała. Kandydat Krakowa dla mieszkańców uzyskał 35,7% głosów w badaniu OGB, 36,6% głosów w badaniu Ipsosu. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, 28,4% oraz drugi sondaż 24,4%. Największym przegranym, trzecie miejsce, nie wejdzie do drugiej tury, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości w obu sondażach powyżej 19% głosów. Jego komentarz, jego ocena szans prawicy na przykład na wybory parlamentarne za rok w faktach o 23. Już teraz zapraszam. A komentarze polityczne, jakie do tej pory pojawiły się w sieci, zbiera Krzysztof Berenda. Krzysztofie, w internecie politycy z reguły pozwalają sobie na dużo więcej niż w oficjalnych wystąpieniach telewizyjnych czy radiowych. Zatem twój subiektywny przegląd tego, co najciekawsze, a może najbardziej radykalne.
9: No, przede wszystkim komentarze dotyczą tego, co przez najbliższe dwa tygodnie będzie działo się w Krakowie i z nich wynika, że zarówno Łukasz Gibały, jak i Monika Piątkowska łatwo mieć nie będą, bo Monika Piątkowska za bardzo nie ma skąd brać dodatkowego poparcia. Jedyne, co może robić, to aktywizować tych, co nie poszli i odcinać się od przeszłości. Bo jak zauważyła na przykład Jagna Marczułajtis z Koalicji Obywatelskiej, z dzisiejszego rezultatu wynika, iż Kraków chce zmiany. Monika Piątkowska, jako była urzędniczka Jacka Majchrowskiego, za taką zmianę chyba na razie nie jest uznawana i to musi zmienić teraz przez te dwa tygodnie. Łukasz Gibała z kolei, choć faworyt, też łatwo mieć nie będzie, bo będzie musiał mieć teraz bardzo szeroki uśmiech. Tak szeroki, żeby objąć nim nie tylko elektorat numeru 3, czyli Michała Drewnickiego z PiSu, ale także wszystkie skrajności. I te prawicowe, konfederacyjne, i te lewicowe, jak wyborców Aleksandry Owcy. Dzisiejsze wyniki nasuwają jeszcze jeden wniosek, na który na antenie Polsat News zwrócił uwagę Adrian Zandberg.
21: Myślę, że to, co jest kluczowe w tej historii, to jest to, co widać, to jest po prostu spadek, to duży spadek po stronie całej koalicji rządzącej.
9: A to według niego na rok przed wyborami parlamentarnymi pokazuje zmęczenie ekipą Donalda Tuska.
7: Te komentarze zebrał Krzysztof Berenda w wywiadzie dla RMF FM i Polsat News, bo powtórzmy, przygotowujemy razem ten wyborczy wieczór. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u mówiła, że za cięcie walczyła o drugą turę wyborów, a teraz liczy na wsparcie wyborców, którzy zagłosowali na kandydatki lewicy.
5: Mam serce po lewej stronie, będąc członkinią Koalicji Obywatelskiej. Będę rozmawiała nie tylko z liderami lewicowymi, ale przede wszystkim z mieszkańcami, którzy chcą miasta otwartego, tolerancyjnego, bezpiecznego, otwartego też światopoglądowo, ale też miasta, które wie, jak dużą wartością jest poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach, zwłaszcza inwestycje w bezpieczeństwo, współpraca z rządem.
7: Zapowiadała Monika Piątkowska. Ja przypominam, że według sondażu OGB Daria Gosek-Popiołek uzyskała 4,6% poparcia, natomiast Aleksandra Owca niemal dwa razy więcej, 8,7%. Wieczór wyborczy trwa w radiu RMF 24. Już za chwilę gościem Piotra Salaka, Rafał Sonik, przedsiębiorca, rajdowiec, który na okładzie wygrywał przecież rajd Dakar, ale też Wiktoria Malinowska, czyli aktywna na Instagramie Malina Gada. Oni porozmawiają na temat wyników krakowskiego głosowania w radiu informacyjnym RMF 24, a pełne wydanie faktów RMF FM o 23.00 już teraz zapraszam.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: No i witamy ponownie w Radiu RMF 24, gdzie trwa nieustająco specjalny wieczór wyborczy, bo Kraków wybiera, Kraków wybrał, przynajmniej w pierwszej turze, nasi kolejni goście, czyli Wiktoria Malinowska, Malina Gada, instagramerka, bardzo dzień dobry, bardzo dzień dobry wieczór, tak trzeba chyba należy powiedzieć, i Rafał Sonik, oczywiście przedsiębiorca, rajdowiec, Kraków z urodzenia i z emocji, jak sam powiedział, dzień
23: nawet
19: dobry pan.
23: Nowochuczanin, bo w Żeromskim się urodził.
19: A to bardzo ciekawe, bo przepraszam, to w takim razie do pana pierwsze pytanie, czy pan uważa, że kto wygrywa w Nowej Hucie, ten wygrywa w Krakowie?
23: Nowa Huta to ogromna i bardzo ważna dzielnica Krakowa, teraz już bardzo zintegrowana, kiedyś trochę odizolowana, bo była przecież głównie to ludność napływowa z różnych miejsc, ale teraz to część Krakowa zupełnie zrośnięta z Krakowem. Myślę, że to dużo prawdy jest w tej teorii.
19: Że kto ma Nową Hutę, ten ma Kraków w gruncie rzeczy.
23: No może za daleko posunięte, ale na pewno dużo prawdy w
19: tym jest. Jak patrycie na te pierwsze sondażowe wyniki, Łukasz Gibała 36,6, Monika Piątkowska 24,4, to jest dla pani spore zaskoczenie, czy nie?
0: Nie. Ja spodziewałam się takich wyników.
19: Ale spodziewała się pani, że będzie tak duża przewaga między Gibałą a Piątkowską?
0: Ja myślałam, że nawet będzie większa.
19: Dlaczego?
0: Dlatego, że Monika Piątkowska została ogłoszona w Warszawie jako kandydatka na prezydentkę miasta Krakowa i to dla mnie już ten sam początek był ciekawym posunięciem Platformy Obywatelskiej.
19: Egzotycznym?
0: Tak, tak, tak bym powiedziała.
19: Falstart na samym początku?
23: I też trochę kobieta w historii Krakowa, to też nowość, to nieoczywista nowość. Nie komentuję kobiety, pani Piątkowskiej.
19: Ale odważny krok, tak?
23: To pytanie.
0: Tak, wydaje mi się, że odważny.

0: słonecznych dni i wyjeżdżają. Nawet moi znajomi pisali, trochę jestem rozżalony o to, że nie zdążą do 21 dojechać. Jeśli frekwencja będzie większa, to oczywiście wynik jest otwarty. Jeżeli frekwencja będzie na tym poziomie lub mniejsza, no to z przezorności nie otwierałbym szampana, ale różnica jest jednak znacząca.
1: A pana zdaniem to jest tak, że ewentualne wsparcie przez prawą stronę Gibały, o tym się mówi, że tak może być, przez prawą stronę, przez polityków prawej strony, może oznaczać, że on to zwycięstwo ma w kieszeni?
0: Nigdy nie ma zwycięstwa w kieszeni przed samą końcówką, tym bardziej przed faktem, tym bardziej, że no, rozliczne zjawiska jeszcze tutaj mogą wystąpić po drodze, ale faktycznie, jak jechałem do studia, to doszedłem do wniosku, że tutaj potencjalne poparcie elektoratu prawicy byłoby czynnikiem przesądzającym.
1: Młodzi ludzie zagłosowali na kandydatkę partii Razem?
2: Tak mi się wydaje.
1: Dlaczego?
2: Ponieważ przynajmniej ja żyję w tej bańce, bo jednak jestem w pewnej bańce, ludzi, którzy są aktywnie zaangażowani w tej lewej stronie polskiej polityki.
1: Okej, ale mieliśmy dwie kandydatki ze strony lewicy, prawda?
2: I bardziej mocniej są Razem zaangażowani. Jest to związane też z tą falą, która była przy wyborach prezydenckich ogólnokrajowych. Adrian Zandberg, młodzi ludzie przy nim, wielkie wiece. I wydaje mi się, że to trochę przeciągnęło tą aktywność młodych ludzi też na Olejowce.
1: Ale to znaczy, że myśli pani, że to oznacza, że Razem już nie pójdzie z nową lewicą, albo nowa lewica dla Razem może być zagrożeniem w wyborach parlamentarnych?
2: Myślę, że jeśli nie pójdą, to nie będziemy mieć lewicy w Sejmie.
1: Jeśli Razem nie pójdzie razem z nową lewicą, tak?
2: Tak. I Razem też nie będzie. Po prostu nie będzie lewej strony.
1: Patrząc na to, co się dziać może w drugiej turze, na ta różnica, ona może oznaczać, że myśli pani, że Gibała już sobie będzie meblował w tej chwili magistrat?
2: Nie wiem tego. Zastanawiam się. Ale myślę, że porównując to do ostatnich wyborów, to że myślę, że on może być jednak... Tak, że nie cieszy, nie będzie się jeszcze cieszył.
1: A młodzi ludzie bardziej uwierzą Piątkowskiej czy Gibale?
2: Wydaje mi się, że Gibale. Ale dlatego, że on działał w Krakowie dla mieszkańców, założył to, tworzy też dla młodych treści na Instagramie i na TikToku i one są mocno młodzieżowe. No więc też zastanawiam się, jak będzie z frekwencją, jeśli studenci wrócą i zmienią miejsce głosowania. Ja na przykład na swoim Instagramie mówiłam o tym, że nie trzeba być zameldowanym, żeby głosować w Krakowie. No i teraz wielu moich znajomych nie było po prostu w Polsce, a w drugiej turze już mogą być.
1: Razem z nami Wiktoria Malinowska, czyli Malina Gada, instagramerka, Rafał Sonik, rajdowiec Kraku z urodzenia i z emocji, tak będę pana przedstawiał.
3: Trwa krakowski wieczór wyborczy i kolejni goście związani z Krakowem w Studiu Live, YouTube RMF24, Piotr Salak.
1: Tak jest, to jeszcze raz przedstawię w takim razie. Malina Gada, Wiktoria Malinowska, instagramerka, Rafał Sonik, przedsiębiorca i jak samo sobie mówi, Kraku z urodzenia i z emocji. Panie Rafale, do pana pierwsze pytanie. Dlaczego pan się nie zgodził kandydować na prezydenta Krakowa?
0: Doszedłem do wniosku, że taki życiorys jak mój niekoniecznie będzie atutem. Przyjrzałem się temu, jakie padają argumenty w różnych gorących okolicznościach wyborczych i uznałem, że nie chciałbym w tej fazie życia, kiedy rodzi się jeszcze mój trzeci syn, za parę dni dosłownie, narażać rodziny na taki stres.
1: Gdyby nie względy rodzinne, to
0: względy rodzinne i to, co powiedziałem. Paradoksalnie życiorys z wieloma dokonaniami, bogaty życiorys jest dużo łatwiejszy do przedstawiania w krzywych zwierciadłach. Pozytywistycznie ujmując, to jest kapitał. No, ale w wyborach i w polityce niekoniecznie ten kapitał działa dobrze. A nie chciałbym, żeby moja rodzina z tego powodu cierpiała.
1: Mówiąc brutalnie, pan się obawiał ostrej kampanii.
0: Obawiałem się kampanii nieuczciwej. Ja w ogóle mam takie może trochę staroświeckie, ale jednak przywiązanie do fair play. I zauważyłem, że bardzo źle się czuję wtedy, kiedy reguły nie są przestrzegane, kiedy reguł nie ma, kiedy kampania czy w ogóle debata jest pozbawiona tego, co moim zdaniem jest kwestią zasadniczą, czyli jakość, merytoryczność i prawda.
1: Młodzi ludzie w tych wyborach będą odgrywali, czy odegrali decydującą rolę, pani zdaniem?
2: Myślę, że nie. Niestety. Myślę, że mało osób poszło na wybory z wieku młodych.
0: Ale...

0: Ale już 11 października to trochę może być lepiej, prawda?
1: Tak.
0: Jeżeli mówimy dokładnie o tym, czyli jak dużo młodych ludzi pójdzie 11 października,
1: tak
0: no dużo
1: wydaje.
0: Więcej niż teraz.
1: Tak.
2: Malina Gada, Wiktoria Malinowska i Rafał Sonik, przedsiębiorca, rajdowiec, cały czas razem z nami w Radiu RMF 24, słuchaczom RMF FM, pięknie dziękujemy. Zainteresował mnie ten wątek, gdy pan wspomniał, że pan się obawiał tej ostrej kampanii. Powiedział pan to premierowi, bo rozumiem, że była rozmowa face to face z Donaldem Tuskiem.
0: Tego nie powiedziałem. Były inne okoliczności tej rozmowy. Uznałem, że nie chciałbym, tak jak mówiłem wcześniej, nie chciałbym nikogo narażać na stres w czasie, kiedy to mogłoby się okazać, że ten element choćby mojego jakiegoś postrzegania jako człowieka zamożnego, czy kogoś, kto wprowadzał międzynarodowe firmy do Polski, to ja z tej historii jestem dumny i moi bliscy też. Ale bardzo dużo z tych wątków jest relatywnie łatwych do zhejtowania, a jak mam obok siebie kobietę, która mnie kocha i którą ja kocham i która jest w zaawansowanej ciąży, no to mógłbym naprawdę narobić bliskim kłopotu, a tego nie chciałem.
2: A pan uważa, że to jest dobrze, że...
0: Stresu może bardziej niż kłopotu.
2: Rozumiem, ale że biznesmeni, przedsiębiorcy za mało są w polskiej polityce, czy jest ich za dużo w polskiej polityce, czy biznesu jest za dużo w polskiej polityce, pańskim zdaniem?
0: Rozróżnijmy. Obecność przedsiębiorców w polityce moim zdaniem nie jest niezbędna, jakaś nadreprezentacja. Natomiast dialog jest niezbędny i wiedza przedsiębiorców dla polityków jest niezbędna. Myśmy założyli parę miesięcy przed słynnym wystąpieniem premiera na giełdzie papierów wartościowych 2,5 roku temu, założyliśmy grupę ludzi, Radę Polskich Przedsiębiorców, kilkudziesięciu znaczących przedsiębiorców i wypracowywaliśmy rekomendacje dla rządu z nadzieją, że prędzej czy później pojawi się szansa otwartego dialogu pod podniesioną kurtyną, a nie gdzieś w kuluarach. I kiedy premier to ogłosił, mi się wydawało, że to nawet aż wyglądało na
2: coś... Za pięknie to było.
0: Za pięknie. Od razu grupa ludzi ruszyła do pracy. My zebraliśmy kilkaset postulatów, złożyliśmy się na sporą kampanię wokół tego i duża część tych postulatów została efektywnie uwzględniona w kolejnych miesiącach pracy zespołu, który nazwaliśmy zespołem do deregulacji.
2: Pan mówił o względach rodzinnych, przede wszystkim rozumiem to, ale czy pan uważa, że, i czy być może to też jest taki głos, też trochę to słyszę w tej pańskiej wypowiedzi, że pan jako przedsiębiorca, czy w ogóle przedsiębiorcy mogą być trochę rozżaleni po tych 3 latach rządów koalicji?
0: Przede wszystkim wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają trochę większe ambicje i rozumienie poza wąską specjalizacją w swoim biznesie, mają takie oczekiwanie, że skoro generujemy znakomitą większość produktu narodowego i jesteśmy od dziesiątek lat praktykami, to nasza wiedza powinna się w znacznie większym stopniu przełożyć na politykę.
2: No ale nie chcecie, pan sam o tym powiedział, że przedsiębiorcy nie są niezbędni w polityce.
0: Nie, ja powiedziałem, że nie są niezbędni.
2: Ale trzeba ich słuchać.
0: Jako osoby w polityce, dlatego też my się niespecjalnie dobrze czujemy w takim środowisku aż tak agresywnym, jak to, co na co dzień, z czym mamy do czynienia w polityce. Proszę zwrócić uwagę, no mamy kilka przykładów, w tym nazwisk przedsiębiorców, którzy trafili do polityki i prawie dla nikogo nie skończyło się to dobrze. A wręcz nawet zaryzykowałbym, że dla nikogo. Dlaczego? Dlatego, że zaczyna się przestawiać ten pragmatyczny język biznesu, nawet szerzej, który się zajmuje i regulacjami, na po prostu agresywny, no nawet nie nazwałbym tego dialog, tylko agresywną pyskówkę, która dominuje, prawda? Rodzaj takiej komunikacji, która gubi merytoryczność zupełnie. Przedsiębiorca, który do czegokolwiek doszedł właśnie dlatego, że jest analityczny, pragmatyczny, racjonalny, przewidujący.
2: A tego nie ma w polityce.
0: A w polityce, w tej debacie politycznej, to jest trzecioplanowe.
2: A czy młodych ludzi, czy tak to, że jest tak mało młodych ludzi, bardzo młodych ludzi w polityce, wynika z podobnych względów, że czasami młodzi ludzie są po prostu zmęczeni tym, jak polityka w Polsce jest robiona, tak mówiąc brutalnie?
1: Nie, myślę, że dlatego, że na przykład młodzieżówka to uznaje się osobę, może być w młodzieżówce na przykład do 30-35 roku życia i pytanie, czy on dalej wtedy jest młody?
2: No właśnie, tak.
1: I wydaje mi się, że nie i że problem jest taki, że osoby, które są w Sejmie 10, 15, 20 lat, to że one już po prostu mają z automatu to miejsce i raczej nie inwestuje się w nowe twarze polityczne, jeśli partia nie jest nowa.
2: Ale to znaczy, że ma pani wrażenie, że ten układ polityczny jest zabetonowany całkiem świadomie po to, żeby tych młodych ludzi do polityki nie wpuszczać?
1: Myślę, że jest zabetonowany, ale nie wiem, czy świadomie, tylko po prostu chyba każdy trochę myśli o sobie.
2: Gdyby kandydat Konfederacji, żeby Konfederacja nie położyła tego całkowicie politycznie, myśli pani, że więcej młodych by poszło do wyborów?
1: Myślę, że więcej młodych mężczyzn na pewno. Kobiet chyba nie.
2: Kobiet może nie, rzeczywiście, bo te wszystkie badania pokazują, że to byliby raczej młodzi mężczyźni, ale czy jest potencjał dla partii takich jak Konfederacja w Krakowie, pani zdaniem?
1: Myślę, że tak. I mówię to trochę z bólem, ale no niestety to jest związane z tym, jak oni dobrze prowadzą kampanię dla młodych.
2: A głos młodych w ogóle był słyszany w tej kampanii, pani zdaniem, czy nie?
1: Moim zdaniem...
2: Czy coś docierało do młodych w tej kampanii?
1: Tak, docierało, jeśli właśnie spojrzymy na Darię Gosek-Popiołek, czy na Olę Owce, one mówiły do młodych, tylko pytanie... Czy słuchali ich tylko ci młodzi, którzy i tak by na nich zagłosowali, czy nowi młodzi?
2: Ale nie wierzę, żeby dla młodych ludzi ważne było to, jak wygląda budżet Krakowa, że zadłużenie na 8 milionów, prawda?
1: Tak,
2: że to...
1: większość młodych tego nie rozumie, ale no, ludzi starszych
2: to co jest ważne w takim razie? To
1: dla młodych?
2: Kwestia turystyki też pewnie nie, ale już rozumiem, kwestia drogich biletów pewnie tak.
1: Drogich biletów, ja też uważam, że młodzi trochę, ja przynajmniej tak bym chciała, żeby ten nowy prezydent był prezydentem codzienności, żeby on nie obiecywał mi kolejnego parku XXL, czy taniego biletu komunikacji miejskiej, gdzie nikt w komunikacji miejskiej nie chce pracować, bo są za małe pensje, no to jakoś musimy zdobyć te środki. Tylko chciałabym na przykład nie usprawnienia ścieżki rowerowej, która urywa się w połowie drogi, tramwaju, który przyjedzie na czas, który, nie wiem, będzie jeździł częściej, może trochę szybciej. Takich małych usprawnień, które później wpłyną na moje codzienne życie. Tak bym to widziała.
2: Czyli przede wszystkim bardziej taka proza życia, bardziej...
1: Tak.
2: Użyję cytatu, ciepła woda w kranie bardziej niż, rozumiem, niż jakieś postulaty polityczne.
1: Ja rozumiem, że prezydent nowy, nieważne kto wygra, będzie potrzebował głośnego jednego postulatu, który spełni, żeby wygrać za dwa lata.
2: Razem z nami Malina Gada.
3: Nie czekamy, pojawiły się właśnie pierwsze wyniki late poll, czyli sondażu uzupełnionego, dane z komisji wyborczych, czyli te jeszcze bardziej dokładne. Piotr Salak ponownie z nami.
0: Popatrzcie.
2: No i właśnie mamy razem z nami Rafał Sonik, przypomnę, przedsiębiorca, rajdowiec, Malina Gada, Wiktoria Malinowska, to teraz patrzymy na te late pole, czyli 36,1, 29,5 dla Moniki Piątkowskiej. To jest duża zmiana, bo ta różnica już nie jest taka duża. Jak pan to skomentuje, panie Rafale?
0: No widzimy tutaj instytucję, która podała te wyniki.
2: OGB,
0: one się różniły już wcześniej między instytucjami. Ipsos podawał inaczej,
2: tak
0: OGB inaczej i to bardzo duża różnica była. Pytanie, co podaje Ipsos teraz?
2: Michał Drewnicki 17,9, ale to już wiadomo, że w drugiej turze i Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. Co to może oznaczać dla drugiej tury, że to będzie o włos, pani zdaniem?
1: Myślę, że tak i że to będzie bardzo podobne do zeszłych wyborów.
2: Ale to znaczy w jakim sensie?
1: Do tego, że
0: mikro
1: tam...
0: Mikroróżnica.
1: Tak, mikroróżnica.
2: Wtedy było 5000 głosów, o ile dobrze pamiętam.
0: Tak, 2% zdaje
1: tak.
0: się.
1: Tak. Bardzo mała, do samego końca nie wiedzieliśmy, kto wygra.
2: Tylko, że pamiętacie, że te ostatnie wybory też się decydowały niemalże do ostatniego dnia, tam były też różne nieczyste zagrywki, miał o to pretensje Łukasz Gibała. Czy to oznacza, że ta druga tura też może być taka brutalna, pańskim zdaniem?
0: Raczej na pewno będzie taka. Mhm. Tym bardziej, że polaryzacja teraz będzie eskalowała, prawda? Jednak przy siedmiu kandydatach głosy się rozkładają według sympatii, a przy dwóch kandydatach głosy będzie też decydowała antypatia, prawda? Tutaj w pierwszej turze każdy mógł szukać swojej satysfakcji, że głosuję na kandydata, który bardziej do mnie przemawia. Nie wiem,
1: dokładnie,
0: czy się ze mną zgodzi.
1: Tak, tak, a teraz
0: będziemy wybierać
1: mniejsze zło.
0: I tych, których chcemy i dlatego, że kogoś nie chcemy.
1: Dokładnie.
0: Prawda? To już będzie gra bardzo emocjonalna.
2: To jeszcze spójrzcie na sondaż przed drugą turą. To jest też sondaż Ipsosu dla Polsat News. 52,7 Łukasz Gibała, Monika Piątkowska 38,4.
0: Ja ten sondaż widziałem, dokładnie taki, tylko właśnie podstawą do tego sondażu było inny exit poll. Myślę, że Ipsos ma zupełnie różne dane od tych, które OGB pokazało i to też ten wynik tu byłby inny.
2: Rafał Sonik, Malina Gada, Wiktoria Malinowska razem z nami w Wieczorze Wyborczym RMF 24, słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie. Jesteśmy cały czas w streamie i oczywiście w radiu i na antenie radia RMF 24. Posłuchajcie, te wyniki przed drugą turą, one zapowiadają, bo trochę się tego obawiał Łukasz Gibała w tej swojej wypowiedzi tuż po wyborach. One zapowiadają ostrą kampanię, one zapowiadają brutalną kampanię. Czy Łukasz Gibała to jest taki człowiek, który dobrze się czuje w takiej ostrej kampanii?
0: Myślę, że Łukasz Gibała ma tak ogromne doświadczenie w samorządzie, że się będzie dobrze czuł w każdych okolicznościach i że go nic albo mało co mogłoby zaskoczyć.
2: A krakowianie
0: tym się bardziej, że przecież komunikował swoje ambicje od dawna, startuje nie pierwszy
2: tak
0: raz.
2: Jest.
0: Ma takie poczucie, że to jest jego życiowa misja i co najważniejsze, akurat moim zdaniem decydujące to jego determinacja, prawda? A ponieważ operuje...
1: Ale wiele osób negatywnie ocenia tą determinację i twierdzi, że przez to, że Łukasz Gibała tak długo próbuje zostać prezydentem, to on na pewno ma jakieś niecne zamiary.
0: Ja się temu zupełnie nie dziwię, natomiast determinacja przekonuje tych, czy wpływa na tych, którzy tak nie myślą, prawda? I pytanie, jak się rozłożą proporcje, dlatego te wybory są w sumie fascynujące.
2: Może być tak, bo Jacek Majchrowski położył pieczęć na Krakowie na wiele lat. Czy uważacie, że to będzie tak, że te wybory to jest pewnego rodzaju tęsknota za jakąś stabilnością w Krakowie, bo tej stabilności nie ma już od kilku miesięcy, nie ma w Krakowie stabilności. Z drugiej strony niektórzy mówią, nie było prezydenta przez pół roku i nic się takiego nie działo.
1: Ja niestety boję się, że nieważne kto wygra, to przez te najbliższe 2 lata do kolejnych wyborów, on po prostu lub ona będzie prowadzić kampanię, wieczną kampanię, żeby wygrać kolejne wybory. I uważam, że to będzie najbardziej szkodliwe dla tego miasta, bo nie da się spełniać postulatów, które będą zapewniać tylko zadowolenie. Niestety trzeba podnieść czasami
0: również
1: ceny biletu.
0: Decyzje,
1: i trzeba wprowadzić strefę czystego transportu. Trzeba podjąć decyzje, które nie wszyscy będą zadowoleni. No i pytanie, czy nowy prezydent będzie na tyle odważny, żeby to robić przez te 2 lata, czy będziemy tylko mydleni, no bo wtedy, no niestety nie pójdziemy w żadną dobrą stronę.
0: Ja mam taki konik w tej sprawie i chciałbym to wypowiedzieć. Popatrzcie, kiedy były ustalane progi referendalne, mieliśmy 3 kanały telewizyjne, 3-4 kanały radiowe, no może 5. I gazetki papierowe.
2: Tak jest.
0: Wpływanie na opinię publiczną przez telewizję, radio i prasę jest relatywnie trudne i drogie. W międzyczasie doszedł internet. Internet, który jest narzędziem wpływu. Tanim, sprawnym, powszechnym i bardzo skutecznym, jeśli tym dobrze operować. Uważam, że to, że w ogóle doszło do referendum, to nie jest kwestia Krakowa, tylko akurat w Krakowie była ten trigger pierwszy, ten zapalnik. Ale równie dobrze mogłoby się to odbyć gdziekolwiek. Progi referendalne są anachroniczne. Cały mechanizm jest anachroniczny. Oczywiście, że tak. Bo dzisiaj przy odrobinie właśnie determinacji, przy odrobinie sprawności w internecie i jakimś tam budżecie będzie można praktycznie obalić każdy samorząd lub prawie każdy. No bo są miasta, w których mieszkańcy kochają obecnego prezydenta czy burmistrza, tak, z różnych powodów, po prostu go kochają. Jest świetny, wszystkich zna, wszyscy go znają. W miastach tam 100-tysięcznych czy mniej więcej to się da zrobić. W dużych miastach,
1: nawet w wielkich
0: miastach się tego nie da zrobić. Nie da się zrobić w dużym mieście
2: zawsze
0: tego.
2: Zawsze komuś nie będziesz się podobał.
0: Zawsze, tak? Będzie grupa ludzi, którym się nie będziesz podobał i zawsze będzie można tą grupę właśnie poprzez kanały internetowe znaleźć, zmobilizować, no i też w jakim stopniu zmanipulować.
1: Tylko pytanie, czy ta grupa może zostać jeszcze odwiedzona od tego pomysłu przez treści, które będzie wypuszczał dany prezydent? Czy gdyby... Załóżmy, Aleksander Miszalski lepiej wytłumaczył mieszkańcom strefy czystego transportu, to czy tak wielu ludzi byłoby o to złych?
2: A pani...
0: Nie, na pewno nie byłoby tak łatwo, ale to nie oznacza, że do referendum by nie doszło, nie? I to nie oznacza, że wynik nie byłby taki, jak niestety był. Bo przyznaj, że ostatnich kilka miesięcy przed referendum to był czas bardzo dużej aktywności prezydenta Miszalskiego, żeby jednak przekonać mieszkańców, że był dobrym prezydentem.
1: To prawda, tylko już na samym końcu wycofywał się z większości swoich decyzji i mówił, a no to dobrze, może jednak zmniejszę tą strefę czystego transportu. I jakby moim zdaniem, jak już powiemy A, to musimy powiedzieć B. Nie możemy w momencie złości mieszkańców powiedzieć, dobra, to wyjdę tylnym wyjściem i będzie wszystko okej. Okay.
0: Ale z drugiej strony prześledzenie przygotowań do referendum i później procesu przed referendum i w trakcie retrospektywnie i przygotowanie tego lepiej gdzieś jest najprostszym, co można zrobić, prawda? Czyli jeżeli chciałbym być prezydentem albo ktoś chciałby być prezydentem Łodzi, Poznania, Gdańska, Wrocławia czy Warszawy, jak ostatnio o tym słyszymy, to ten mechanizm użycia internetu do tego, żeby przekonać mieszkańców, że jednak nie jest to dobra władza i trzeba ją zmienić, będzie stosowany, po prostu.
1: To jest
0: i te progi referendalne okażą się według mnie totalnie anachroniczne. To jest niebezpieczne.
1: Tak, ja też uważam, że to jest niebezpieczne.
2: Tak uważają nasi goście Wieczoru Wyborczego w Radiu RMF 24, który powoli już dobiega końca. Kraków zdecydował. Zdecydował przynajmniej w pierwszej turze. Będziemy mieli drugą turę niewątpliwie. Łukasz Gibała 36,6, Monika Piątkowska według tych najnowszych danych, tych late poli, 29, to zapowiada fascynującą dogrywkę. Wiktoria Malinowska, Malina Gada, pięknie dziękujemy za wizytę w naszym studiu.
1: Bardzo.
2: Rafał Słonik, przedsiębiorca, biznesmen, Kraków z urodzenia i z emocji również.
0: I sąsiad RMF-u.
2: I sąsiad RMF-u. Pięknie dziękujemy również za wizytę w naszym studiu. Przypominamy, dogrywka jutro rano w Radiu RMF 24 i w RMF FM. Łukasz Gibała zapowiedział się u Tomasza Terlikowskiego o godzinie 8. O 7, mam nadzieję, powitamy Monikę Piątkowską przed drugą turą. A teraz już zbliżają się fakty, czas najwyższy. Tomasz Staniszewski, zapraszam.
3: Łukasz Gibała wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, a potwierdza to badanie Late Poll OGB dla Polsat News. Do drugiej tury przechodzi także Aleksandra Piątkowska. Procentowo Gibała wygrywa 36-29. To są najnowsze dane sondażowe i od nich zaczynam fakty, a potem komentarze zwycięzców i przegranych tego prezydenckiego starcia. Wybiła 23. Mamy zaktualizowane wyniki sondażowe dzisiejszych wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska poprawiają swój wynik wobec tego, co sondażownie opublikowały 2 godziny temu w momencie zakończenia głosowania i zamknięcia lokali wyborczych tu w Krakowie. Fakt otwieramy od wyników, jakie przynosi najnowsze badanie Late Poll wykonane przez pracownię OGB dla telewizji Polsat News. Te wyniki zna Krzysztof Berenda. Krzysztofie, zatem jak wyglądają aktualne liczby?
4: No, według najnowszego wyliczenia OGB Łukasz Gibała zanotował wynik na poziomie 36,1, Monika Piątkowska 29,6 i on i ona poprawili swój wstępny rezultat mniej więcej o 1 punkt procentowy. Pogorszył się za to wynik numeru 3, czyli Michała Drewnickiego. On już nie ma 19%, on ma 17,8. Reszta stawki bez większych zmian. Aktualny wynik Aleksandry Owcy to 7,2, Darii Gosek-Popiołek 4,6. Bardzo podobny wynik. 4,3 notuje Michał Klimek. Stawkę zamyka Sławomir Pietrzek 0,4. To jest badanie Late Poll, czyli bliższe rzeczywistości. To jest Late Poll pracowni OGB dla Polsat News. Tej nocy zaktualizowane badanie ma podać jeszcze Ipsos. No a rano spodziewamy się wyników oficjalnych z Miejskiej Komisji Wyborczej.
5: Tym żyje Kraków.
6: Oddajemy teraz w Faktach głos zwycięzcy pierwszej tury. Nie będziemy na razie świętować, poczekamy na oficjalne wyniki. Takimi słowami kończył się wieczór w sztabie Łukasza Gibały na Królewskiej, dokładnie pod numerem 67, gdzie biuro ma kandydat Krakowa dla mieszkańców. Wciąż jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak przebiegał ten wieczór na razie sondażowego zwycięzcy głosowania?
7: Tuż po ogłoszeniu wyników rozległy się oklaski. Współpracownicy oraz zwolennicy Łukasza Gibały zaczęli skandować jego imię. Teraz tutaj w sztabie przy ulicy Królewskiej jest już pusto. Może nie gasną jeszcze światła, ale kończą się ostatnie wywiady. Różnica między Gibałą a Moniką Piątkowską to kilkanaście punktów procentowych. Gibała jednak nie odpuszcza i jutro od rana chce znów walczyć o głosy.
8: Będziemy rozdawać obważanki, dziękować Krakowianom za poparcie i przekonywać do tego, żeby 11 października poszli i zagłosowali na Kraków dla mieszkańców.
7: Jak podkreśla Łukasz Gibała, dzisiaj on i jego środowisko nie będą świętować, ale poczekają na ostateczne wyniki od PKW. Te mają pojawić się w poniedziałkowy poranek.
6: Jak mówiliśmy już w Faktach, te pełne wyniki poznać mamy przed 6 rano, zatem już teraz zapraszam na poranne Fakty RMF FM. Pierwszy etap bitwy za nami, czas odrabiać straty. Tak mówili naszym reporterowi działacze Koalicji Obywatelskiej, którzy wzięli udział w wieczorze wyborczym Moniki Piątkowskiej. W Hawełce przy rynku głównym niezmiennie nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak twoi rozmówcy oceniają te sondażowe wyniki?
9: No najczęściej powtarzane są słowa o tym, że Monika Piątkowska startowała z niskiego pułapu, a w pierwszych sondażach znajdowała się na 4 miejscu. Według uczestników wieczoru wyborczego dzisiejszy wynik jest świetnym startem przed decydującą turą i patrzą na nią z nadzieją.
10: Na wygraną w drugiej turze absolutnie kwestia zwycięstwa wyborczego nie jest zamknięta, czułabym, jest otwarta. Widać wyraźnie, że jej pracowitość, ciężka praca sztabu i wszystkich ludzi zaangażowanych w kampanię spowodowała to, że ten wynik jest wyższy i daje nam drugą turę.
9: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec. W krakowskiej Hawałce jeszcze kilka osób, które omawiają dzisiejsze sondażowe wyniki wyborów i jak zapowiadają, od rana rozpocznie się kolejny etap bitwy o Kraków. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej Paweł Konieczny.
6: Łukasz Gibała, Monika Piątkowska to byli zwycięzcy, a teraz pozostali uczestnicy tego prezydenckiego wyścigu o Kraków. Wyniki Exit Poll i Late Poll są znacznie lepsze niż ostatnie sondaże. Tak ocenia Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa. Według Late Pollu, przypomnę, dostał prawie 18% poparcie.
11: Ten wynik na razie, który jest, oscyluje w granicy prawie 20% poparcia, co jest takim wynikiem bliskim wynikowi Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. Więc sądzę, że jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. Jestem zadowolony z mojej kampanii, jestem zadowolony z państwa, z mojego sztabu i z wszystkich ludzi, którzy w tej kampanii pracowali.
6: Zdaniem Drewnickiego prawica pokazała, że ma pomysł na Kraków. No pytanie, czy rozłamany PiS ma już pomysł na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Czy ten pomysł ma lewica? No tutaj pewnie jeszcze więcej pytań. Daria Gosek-Popiołek, dopiero piąta w wynikach sondażowych tej pierwszej tury głosowania w wyborach prezydenckich w Krakowie. Przypominam, według sondażu OGB uzyskała tylko 4,4%. Zatem tyle samo, co Michał Klimek, kandydat z Konfederacji Korony Polskiej, ale zdecydowanie mniej niż kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Ona według Late Pollu OGB 7,3% poparcia. Z Darią Gosek-Popiołek o wynikach rozmawiał Marcin Buczek.
12: Rozczarowanie?
13: A dlaczego? Zrobiłam taką kampanię, jaką chciałam zrobić. To była kampania, w której nikogo nie atakowałam, w której mówiłam o mieście, w którym chciałabym żyć i które chciałabym budować z mieszkańcami. Myślę, że rozczarowanie może być wtedy, jeżeli robi się kampanię na nienawiści, na manipulacji, na gniewie, a jeżeli robi się kampanię w oparciu o swoje wartości, to nie, absolutnie nie ma ani o tej żadnego rozczarowania.
6: Daria Gosek-Popiołek, z którą rozmawiał Marcin Buczek. A jak na gorąco wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów komentują mieszkańcy Krakowa? To na ulicach miasta sprawdza nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, późno, 5 minut po 23. Co usłyszałeś? Czy mieszkańcy Krakowa tak są zaskoczeni tymi wstępnymi sondażowymi wynikami?
12: Niekoniecznie. Większość krakowian, z którymi rozmawiałem, jeśli już śledziła dzisiejsze wybory, to spodziewała się takiego rezultatu.
14: Tu można być zadowolonym. Powiem tak, no w takim stanie, jaki Kraków jest, tu nie ma dobrych rozwiązań.
12: Widział pan wyniki?
15: Widziałem.
12: Zadowolony jest pan?
15: Po części nie, bo mój kandydat osiągnął trzecie miejsce, ale myślę, że w drugiej turze zagłosuję za ten, co wygrał.
12: Frekwencja ponad 40%.
14: Myślę, że w drugiej turze będzie o wiele wyższa, dlatego, że ludzie przeważnie tą pierwszą turę traktują bardziej może z przymrużeniem oka, czy może mniej zobowiązująco, ale w drugiej turze na pewno się więcej ludzi zjawi.
12: Ulice Krakowa powoli pustoszeją, jednak w magistracie w większości okien widać zapalone światła. Urzędnicy przez całą noc będą liczyć głosy. Jak usłyszałem, pełnych oficjalnych wyników możemy spodziewać się około 6 rano.
6: A to był Wieczór Wyborczy w RMF FM i radiu informacyjnym RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Do drugiej tury wyborów w Krakowie, przypominam, przechodzą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Z sondażu LatePoll OGB dla Polsat News wynika, że Gibała dostał ponad 36% poparcia, Piątkowska 29,5% głosów. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z niespełna 18% poparciem. Dalej Aleksandra Owca ponad 7%, na kolejnych miejscach Daria Gosek-Popiołek i Michał Klimek. A na końcu stawki Sławomir Pietrzyk. Jutro rano, jak mówiliśmy, przed 6:00 mamy poznać pełne wyniki. Liczenie głosów trwa w Krakowie. Jak słyszeliście przed momentem, rusza kampania przed drugą turą. Kandydaci od rana ruszają w miasto. Razem z nimi w porannych faktach na pewno reporterzy RMF FM. Monika Piątkowska natomiast o 7:00, Łukasz Gibała o 8:00 będą jutro rano gośćmi RMF FM i radia RMF 24. Już teraz zapraszam, ale też polecam kolejne fakty. One o północy. Dyżur przejmuje Arkadiusz Stepień-Miernikowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Stepień Miernikowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Tu Radio RMF 24.

0: To już niemal godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z 85% obwodów. W drugiej turze wyborów w Krakowie zawalczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Szef Microsoftu Bill Gates ostrzega przed sztuczną inteligencją. Będzie ją trudniej regulować niż broń nuklearną. W tym tygodniu czeka nas kolejna podwyżka cen na stacjach paliw. Zaczynamy od najświeższych informacji z Krakowa. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta. Według danych PKW z prawie 85% obwodów Łukasz Gibała ma około 36,4% głosów, a Monika Piątkowska 29,7%. To oznacza, że między kandydatami jest niespełna 7 punktów procentowych różnicy. Z kolei najnowszy sondaż Late Poll przeprowadzony przez Ipsos przewiduje, że Łukasz Gibała uzyskał 36,9% głosów, a Monika Piątkowska zdobyła 29,1%. Oficjalne, pełne wyniki poznamy nad ranem. Druga tura odbędzie się 11 października. Frekwencja według wstępnych danych wyniosła nieco ponad 43%. Na Węgrzech rusza kolejny etap tzw. operacji Czyściec, zapowiada premier Peter Madziar. Dziś Narodowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia ma rozpocząć dochodzenia w kilku głośnych sprawach korupcyjnych. Madziar zapowiedział też, że parlament zagłosuje nad uchyleniem immunitetów dwóch byłych ministrów. Nowe biuro powstało w tym roku, ma badać m.in. przetargi publiczne, państwowe dotacje, fundusze unijne i majątek publiczny. Regulowanie sztucznej inteligencji będzie trudniejsze niż negocjacje nuklearne podczas zimnej wojny, tak uważa Bill Gates. Założyciel Microsoftu w rozmowie z NBC News apelował o międzynarodowe zasady dotyczące rozwoju AI. Jak podkreślał, potrzebne są zabezpieczenia, bo niewielkie grupy wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą dziś zrobić rzeczy, które wcześniej były możliwe tylko dla dużych państw. Zdaniem Gatesa szczególnie groźne jest wykorzystanie AI przez ludzi o złych zamiarach. Jak mówił, pytanie brzmi, czy odpowiednie zabezpieczenia powstaną przed, czy dopiero po wielkich cyber- lub bioatakach. Do tego tematu wrócimy jeszcze na koniec faktów.
1: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
0: Kolejne wzrosty cen paliw. Analitycy przewidują na rozpoczynający się tydzień. Po weekendzie najmocniej według prognoz podrożyć ma autogaz. Już teraz kierowców na wielu stacjach zaskoczyły wzrosty cen. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, a diesla ponad 9.
2: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
3: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej, ale no nadal.
4: Autogaz też ma drożeć.
3: Tak, ale jednak nadal jest to troszeczkę bardziej oszczędne.
4: Ponad 3 zł, tak? 3,19 między innymi.
3: Oj, widzieliśmy po 3,30 czy 40 na trasie, więc naprawdę ceny powalają.
4: Ponad 8 zł, ponad 9 zł, to też już widać?
5: To już widać, już u nas już tak. Ja tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
0: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. A teraz w faktach przenosimy się na wyspy, bo tam brytyjskie gospodarstwo pobiło rekord Guinnessa. Na jego terenie stworzono gigantyczny portret Sir Davida Attenborough, autora słynnych programów przyrodniczych. Dziennikarz w tym roku obchodził swoje setne urodziny.
6: Sir David Attenborough. 10, 9.
7: Do stworzenia tej niezwykłej mozaiki wykorzystano ponad 10 tysięcy dyń i habaczków. Dzieło ma powierzchnię ponad 218 metrów kwadratowych, a twarz Sir Davida Attenborough widoczna jest z kosmosu. Farma, na której ułożono ten niezwykły hołd, pobiła tym samym zeszłoroczny rekord, kiedy to z dyń ułożono wizerunek króla heavy metalu Ozziego Osborna. Organizatorzy podkreślają, że po zakończeniu wystawy żadna dynia się nie zmarnuje. Trafią one na stoły lokalnych mieszkańców oraz do wiejskich gospodarstw jako pasza dla zwierząt.
0: To, o czym informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Sztuczna inteligencja. Faktach RMF FM.
0: Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? To pytanie, które zadaliśmy Wam w naszym cotygodniowym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. To kolejna rewolucja przemysłowa, nie powinno się jej spowalniać. Nie spowalniać rozwoju AI, lecz kontrolować jej budowę i ewolucję. To tylko niektóre z Waszych głosów. Na ten temat z profesorem Piotrem Szczuką z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
8: Panie profesorze, czy powinniśmy spowolnić rozwój sztucznej inteligencji?
9: Słyszymy takie postulaty, najczęściej one padają z ust szefów dużych firm technologicznych, co na pewno bardzo dziwi, więc my sami też możemy się zastanowić, co leży u podstaw takich stwierdzeń i takich postulatów. Dlaczego mielibyśmy zwolnić ten postęp? Można patrzeć na to na dwa sposoby. Po pierwsze, takie spojrzenie życzeniowe, Ja na przykład bardzo bym chciał, żebyśmy trochę bardziej rozważnie rozwijali te narzędzia, gdyż one obecnie idą w kierunku jak najbardziej dużych, szybkich, zasobożernych, które potrzebują niesamowicie dużych ilości zasobów, centrów danych, które może za chwilę postawione zostaną na naszym podwórku dosłownie i w przenośni. Będą korzystały z wody, z prądu, co powoduje duże zakłócenia dla lokalnych społeczności. Więc z tego punktu widzenia patrząc, przyhamowanie tego rozwoju i ciągły pęd za tym, żeby były coraz to większe inwestycje w ten biznes, byłoby to uzasadnione, to spowolnienie. Natomiast z drugiej strony patrząc, nie uważam, żeby to było realne, dlatego że chociaż te stwierdzenia padają z ust szefów firm, to nie wyobrażam sobie, żeby te firmy faktycznie miały oddać pola komuś innemu, a same wystopować. Więc wydaje mi się to tylko zabiegiem marketingowym, który teraz jest elementem takiego trochę naprawienia złego PR-u, który powstał po niedawnych incydentach, o których mówi się, że jakoby chmara agentów napędzanych algorytmem AI włamała się na jakiś serwer albo uciekła z tak zwanego sandboxa, czyli piaskownicy, w których miała być wyizolowana i tam testowana, że wyrwała się z tego środowiska testowego. I ta historia również nie jest do końca prawdziwa, bo taka sztuczna inteligencja nigdzie się nie ukryła przed człowiekiem, nie uciekła i nie ukryła się, nie skopiowała się na żaden inny serwer, nie zawłaszczyła sobie czegoś materialnego, tylko korzystała z możliwości przesyłania komunikatów w internecie, odczytywania tego, co w tym internecie jest i wysyłania różnych rzeczy, co zostało szumnie nazwane wielką ucieczką sztucznej inteligencji.
4: Filmowo to brzmi.
9: Filmowo oczywiście i to podbudza nastroje na przykład inwestorów, bo firmy te oparte są na takim modelu inwestycyjnym, gdzie potrzebna jest ta historia o przełomach, historia o ciągłym wzroście, o tym, że coraz więcej ludzi jest tym zainteresowanych, że jest postęp, że jest ciągły rozwój, że mamy niesamowite przewagi nad naszymi konkurentami, więc tym bardziej dziwi ten apel, jakoby wszyscy mieliby teraz zastopować i wszyscy się ze sobą zgadzają i tak jak w piosence elektrycznych gitar, będzie nadal tak jak jest.
8: Ale trwa też dyskusja na takiej płaszczyźnie dotycząca tego, że sztuczna inteligencja może zabierać pracę ludziom, może ograniczać rynek pracy. Czy to jest coś, o co naprawdę powinniśmy się martwić?
9: To ograniczanie ofert pracy jest spowodowane wyłącznie decyzjami szefów i ludzi, którzy decydują o tym, żeby ludzi zatrudniać albo zwalniać. Sztuczna inteligencja nie za bardzo ma tutaj coś do gadania, mówiąc tak trochę antropomorfizując ją. Jednak ona oferowana jest jako produkt, który miałby zastąpić dużą liczbę zadań, które robimy jako zawodowcy. Nawet ja, jako naukowiec i dydaktyk, też spotykam się z takimi przykładami, że AI teraz rozwiązuje problemy matematyczne, dowodzi jakichś twierdzeń sprzed nierozwiązanych przez ostatnie 100 lat i tak dalej, co buduje takie poczucie zagrożenia i znowu tej wielkości i wyższości AI nad człowiekiem, która ma rzekomo być taka wydajna, niesamowita, nieomylna, szybsza od człowieka i równie jak on, albo jeszcze bardziej uzdolniona. I to znów jest PR. Rozwiązanie problemu matematycznego Navier-Stokesa związanego z dynamiką płynów i tak dalej, coś o czym można było usłyszeć w mediach tydzień czy dwa tygodnie temu, pochłonęło koszty obliczeń, aby wygenerować i sprawdzić to, ten dowód, pochłonęły 20 milionów dolarów ponad. A tymczasem jest to oferowane matematykom i naukowcom jako problem milenialny, za rozwiązanie którego jest przewidziana nagroda 1 milion dolarów. Więc tutaj można oczywiście wkładać niesamowicie duże środki finansowe w to, żeby zrobić rozwiązanie AI, ale ono będzie póki co zawsze o wiele bardziej kosztowne niż praca ludzka. To jedna rzecz. A druga rzecz, że takie narzędzie dostarcza pewnych wyników i nie ma gwarancji jakości tych wyników. Więc jeżeli rezultat algorytmu AI będzie traktowany jako rezultat pracy firmy, na przykład, która wykonuje analizy rynkowe, ma dostarczyć jakiś raport albo zrobić analizę stanu prawnego lub jeszcze w czymś innym doradzić, to w takich materiałach mogą być tak zwane halucynacje, czyli błędy merytoryczne polegające na tym, że człowiek, który miał zweryfikować jakość takiego materiału, jego poprawność, coś przeoczył i zrobił to zbyt pobieżnie i szybko i taki raport ukazał się publicznie. W naszym kraju mieliśmy tego przykład też około 2-3 tygodnie temu. Raport o marce Polska, pełen błędów i wyhalucynowanych informacji, ale takie rzeczy na świecie również się zdarzały. Firma Deloitte dla rządu Australii przygotowywała raport, potem z części swojego wynagrodzenia musiała oddać pewną karę za to, że ten raport był wypełniony błędami. I to oczywiście powoduje zmniejszenie wizerunku tego kogoś, kto dostarczył taki błędny materiał. W takim razie, czy chcielibyśmy takie omylne AI, nie gwarantujące nam jakości, włączyć do naszego zespołu jako pracownika, albo cały zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy umieją się ze sobą dogadać, zastąpić jednym takim algorytmem, którego nikt może nie rozumie, któremu nikt nie umie wytłumaczyć, a potem sprawdzony materiał i tak trzeba przez długie, długie godziny weryfikować.
8: Czyli tak naprawdę rozwój sztucznej inteligencji nie powinien nas martwić. To jest coś naturalnego, jeżeli chodzi o to narzędzie.
9: Przez ostatnie dziesięciolecia rozwijało się mnóstwo różnych technologii. I o wielu tych technologiach mówiło się, że one powodują jakiś rodzaj zagrożenia. Mówiło się, że komputery na przykład zastępują ludzi. No ale ludzie wykwalifikowali się do tego, żeby te komputery obsługiwać, znać narzędzia i stosować je w swojej pracy. Powstały nowe zawody. To się nazywa destrukcyjną kreacją, czyli z jednej strony mamy proces wygaszania niektórych zawodów i niektóre kompetencje już nie są tak bardzo potrzebne, ale jest też kreacja, czyli na rynku pojawia się potrzeba, że teraz ludzie muszą dokształcać się i te nowe kompetencje ludzkie będą potrzebne. Więc nasze zawody nie są zagrożone, one będą się zmieniały i ta technologia również będzie się rozwijała, tak samo jak wiele innych technologii przez lata. Ten rozwój nie powinien nas martwić, ale tak samo jak istnieją normy dotyczące na przykład promieniowania elektromagnetycznego, które jest emitowane przez na przykład zasilane urządzenia czy komunikujące się drogą radiową, jak istnieją normy dotyczące hałasu w miejscu pracy i można tak wymieniać ich dużo. Tak samo oczekujemy teraz norm, które mówiłyby o odpowiedzialnym, zgodnym z prawem wdrażaniu tych narzędzi AI i wraz z tym dynamicznym rozwojem technologii, jej adopcja, czyli włączanie jej w swój warsztat, musi być obwarowane sensownymi regulacjami.
0: Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? Na ten temat z profesorem Piotrem Szczuko z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.